Radio Łódź. Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody. Ciągle masz nadzieję na rycerza z bajki, po niemieckie porno i na sztuki w

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mniej miejsc niż zapowiadano. Spór o nabór do miejskiego przedszkola w Łodzi. Polityczna burza po fałszywym alarmie w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta. Emocje w finale koszykarskich playoffów. ŁKS Kulpak Łódź wygrał z Astorią Bydgoszcz i odzyskał szansę na awans. W dzień zachmurzenie małe, temperatura maksymalna do 25 stopni. Pytania w głośnej sprawie rekrutacji do łódzkiego przedszkola zadaje je poseł Adrian Zandberg z partii Razem. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, protestowali rodzice, którzy chcieli zapisać dzieci do miejskiego przedszkola numer 100. Jak mówili, zasady rekrutacji zmieniły się w trakcie naboru. W placówce miało być dostępnych niemal 30 miejsc dla maluchów, ale ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. Urząd Miasta tłumaczy zmniejszenie liczby oddziałów niżem demograficznym. Działacze partii Razem poprosili urzędników o wyjaśnienia, mówi Adam Kępiński z ugrupowania.
3: Jakie były warunki rekrutacji, kryteria odrzucania poszczególnych podań? Chcielibyśmy, żeby władze nie wykorzystywały niżu demograficznego do kolejnych oszczędności.
4: W wielu polskich miastach kolejni samorządowcy wykorzystują sytuację demograficzną do tego, żeby likwidować placówki przedszkolne. Ta historia działa się już w Warszawie, ta historia powtórzyła się już w wielu, wielu miastach w Polsce.
2: Dodaje poseł Adrian Zandberg, który dziś rano będzie gościem Radia Łódź. Zapraszam o 8.10. Służby ratunkowe padły ofiarą okrutnej prowokacji, a w kraju wybuchła polityczna burza. Po fałszywym alarmie strażacy siłowo weszli do gdańskiego mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Sytuację komentowano z obu stron sceny politycznej. O szczegółach Piotr Durys.
5: Zgłoszenie z numeru 112 brzmiało dramatycznie. Pożar i zatrzymanie akcji serca u dzieci. Strażacy wyważyli drzwi, ale w środku nikogo nie było. Kancelaria prezydenta oskarża szefostwo MSWiA o kompromitację i domaga się dymisji, mówi doradca głowy państwa Błażej Poboży.
6: Ta sytuacja pokazuje, że przy pomocy jednego SMS-a można sparaliżować instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa.
5: Z taką narracją ostro nie zgadza się obóz rządzący. Przedstawiciele koalicji stanowczo stają w obronie ratowników i odpierają zarzuty o polityczny atak. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz w mocnych słowach przypomina, że gdy w grę wchodzi ludzkie życie, służby nie mogą się wahać.
7: Niech oni się wszyscy pukną. Służby są od tego, żeby ratować ludzi. Jak służba ma informację, że jest ktoś do reanimacji, ma wjeżdżać.
5: Premier zapowiedział już przegląd procedur i bezwzględne ściganie autorów tych fałszywych alarmów. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Morskie Oko teraz nie wjedzie do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. Influencer opuścił Polskę i wrócił na Ukrainę. Po Tatrzańskim Parku Narodowym jeździł sportowym samochodem w piątek. Przejechał ponad 8 km do Morskiego Oka, gdzie zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Odradza się populacja bielików w regionie łódzkim. W tym roku przyszło na świat kilkadziesiąt piskląt. To wyjątkowy sezon, przyznaje dr Dariusz Anderwald z Komitetu Ochrony Orłów. Dodaje, że wśród nowonarodzonych bielików trzykrotnie trafiano na trojaczki.
8: Zdarzały nam się rzeczywiście takie sytuacje, że gdzieś tam się trojaczki pojawiły raz na 2 lata, powiedzmy w jakimś gnieździe. Były wyjątkowe sytuacje. A tutaj mamy już 3 stanowiska po 3 pisklęta. Także jesteśmy bardzo tutaj szczęśliwi.
2: Trojaczki bielików narodziły się w okolicy Rawy Mazowieckiej, Piotrkowa Trybunalskiego i Brzezin, a w sumie w tym roku w regionie wykluło się 31 młodych. Zwykle bywało tu około 20 piskląt rocznie. Komitet Ochrony Orłów do końca sezonu odwiedzi jeszcze kilka gniazd w Łódzkiem. Możliwe, że w nich także będą czekały małe bieliki. Koszykarze ŁKS-u Kulpak zrewanżowali się Astorii Bydgoszcz za sobotnią porażkę. W niedzielę łodzianie pokonali rywali i wyrównali stan rywalizacji finałowej na 2-2. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
9: Koszykarze ŁKS-u Kulpak dostarczyli swojej publiczności sporej dawki emocji i co najważniejsze radości, bo wygrali z Astorią Bydgoszcz 88-69. Łodzianie zagrali inaczej niż w sobotni wieczór. Wyciągnęli wnioski, zagrali zespołowo i zdecydowanie wygrali. A kapitan ŁKS-u Norbert Kulon przyznał, że tym razem drużyna pokazała charakter.
10: Po dotkliwej porażce na własnym parkiecie podnieśliśmy się przede wszystkim mentalnie. To było najważniejsze w tej sytuacji. Tak naprawdę nie mieliśmy wyjścia, żeby zostawić wszystko, co mamy na parkiecie. Nie kalkulowaliśmy i jedziemy we wtorek już do Bydgoszczy z myślą o tym, żeby w środę odebrać ten puchar.
9: Bo w środę w Bydgoszczy decydujący mecz o awansie do ekstraklasy koszykarzy.
2: A spotkanie rozpocznie się o 19:00. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 6:30.
0: to zaglądam jeszcze do prognozy pogody. No i tutaj piękny dzień się zapowiada. W dzień zachmurzenie małe. Teraz na termometrach mamy 9 stopni, no ale w ciągu dnia ciepło, a nawet bardzo ciepło, bo od 23 do 25 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni. I jeszcze rzut oka na barometr, na nim teraz 1005 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No to rozpocznijmy ten piękny dzień, no i miejmy nadzieję piękny tydzień. Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 6 mamy poniedziałek, to jest 25 dzień maja, tak, tak, wszystko się zgadza. Iwona Błaszczyk przy konsoleci, Marcin Pośpiech przy mikrofonie. No i cóż, dzień dobry, kłaniamy się nisko, słyszymy się do 9. Dobrego dnia.

Nie jest łatwo o tej porze, ale próbujemy. Otwieramy lewe oko, otwieramy prawe oko. No i cóż, budzimy się. No i co tymi oczami widzimy? Światowy Dzień Piłki Nożnej dzisiaj obchodzimy. No i jak mówi klasyk, poharatałoby się w gałę, no ale kolano niestety nie pozwala. Ale możemy poniedziałkowo trochę poświętować. Nasi dali radę. Widzew zostaje w Ekstraklasie, to po pierwsze. No a Łódzki Klub Sportowy ma szansę o nią powalczyć, więc jak się wszystko dobrze ułoży, no to w przyszłym roku będziemy mieli ekstraklasowe derby Łodzi. I jeszcze kalendarium muzyczne. Wczoraj 85. urodziny świętował Bob Dylan. Artysta mimo dojrzałego wieku, to trzeba przyznać, nie przestaje działać. Na początku czerwca rusza w trasę koncertową. To będzie 20 występów w Stanach Zjednoczonych. 1-4 czerwca, koniec w lipcu.

85. urodziny wczoraj świętował Bob Dylan. Wspominałem o tym, że jak się wszystko dobrze ułoży, no to będziemy mieli derby Łodzi w przyszłym roku w Ekstraklasie, w przyszłym sezonie. A jeżeli ktoś chciałby posłuchać rozmowy kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego i kibiców Widzewa, no to zapraszamy na Radio Nocą. Ta audycja już się odbyła, ale oczywiście na radiołódź.pl można posłuchać tego spotkania bardzo ciekawego i wymianę opinii przedstawicieli obu klubów już teraz na radiołódź.pl. Ten podcast zapraszam w imieniu Mariusza Woźniczki, który tę audycję poprowadził. My jeszcze zaglądamy do naszego kalendarza. Wschód słońca 24 minuty przed godziną 5. Słońce zajdzie 17 minut przed godziną 21. Oj, długi ten dzień. Bardzo się z tego cieszymy. Dzień potrwa 16 godzin i 6 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego 8 godzin i 19.

0: 18 minut po godzinie 6, słuchamy radio się audycji imienia porannej. No to teraz w kilku słowach o tym, co przed nami do godziny 9, na kilka ciekawych tematów się pojawi. Między innymi będzie poranna prasa, a w niej czytamy, że nasze tiry tracą unijny rynek. W pierwszym kwartale tego roku zakończyło działalność tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku. Takie niepokojące informacje przynosi poranna prasa, ale są też te lepsze. Ponad 100 milionów złotych w formie pożyczek, dodajmy, trafi z Unii Europejskiej do firmy z naszego regionu. A co jeszcze przed nami? Studenci Uniwersytetu Medycznego zgłaszają niepokojące sytuacje w okolicy uczelni, w rejonie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, szczególnie pod wiaduktem obok przystanku Pomorska CKD, kręcą się podejrzani mężczyźni wykonujący obsceniczne gesty w kierunku studentek.
1: Jeżdżę o takiej porze, że ludzie nie wychodzą z tramwaju razem ze mną, więc idę sama praktycznie.
2: Trafiłam na tego człowieka i no to jest pan, który się onanizuje. Kręcił się tu jakiś chłopak i on pokazywał takiego, no co nie powinien, na tyle takim właśnie seksualnym powiedzmy.
0: Wrócimy do tej bulwersującej sprawy. Mówiliśmy także w naszym serwisie i ten temat rozwiniemy. Rodzice łódzkich dzieci protestują przeciwko zmianom zasad rekrutacji do miejskich przedszkoli. W jednym z nich zrezygnowano z utworzenia dużej grupy, a rodzicom dzieci, które nie dostały się do przedszkola, zaproponowano inne placówki. Czemu tak się dzieje? W tej sprawie interwencję podjęli politycy partii Razem. No i poseł tego ugrupowania Adrian Zandberg będzie dzisiaj naszym gościem po godzinie 8. Już teraz serdecznie na to spotkanie, na tę rozmowę. Zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego. 20 minut po godzinie 6. Teraz tu Radio Łódź.

Aż ten czas spędzi już 24 minuty po godzinie 6, to oznacza, że za niespełna 6 minut u nas skrót najważniejszych informacji Małgorzata Błażewicz oraz jeszcze zajrzymy do prognozy pogody, a dzisiaj dużo słońca i dużo ciepła.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce? Czujesz rozczarowanie i żal, że wszystko co najlepsze jest już za tobą?
15: Nigdy nie jest za późno, by wymyślić siebie na nowo. Skorzystaj z naszego wsparcia. Ułóż plan i zrób pierwszy pewny krok. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
7: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: A jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: W tym roku i w tym mieście nic

0: Zgodnie z zapowiedzią przed nami skrót najważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
1: Prezydent Krakowa prawdopodobnie odwołany ze stanowiska. Znamy sondażowe wyniki referendum w Krakowie. Jeśli dane z badania Exit Poll ogólnopolskiej grupy badawczej Stan 36 dla Polsat News się potwierdzą, odwołany zostanie zarówno prezydent Aleksander Miszalski, jak i Rada Miasta. Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał miastem do czasu wyborów. Pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. Pokojowa umowa z Iranem jest gotowa w 95%, informuje stacja Fox News, powołując się na swoje źródła w administracji prezydenckiej. Negocjatorzy wciąż mają się spierać o szczegóły dotyczące irańskich zapasów nuklearnych oraz cieśniny Ormus. Rewitalizacja w Radomsku w Łódzkiem. Kolejne budynki przejdą remont dzięki miejskim dotacjom. Przeznaczono je na renowację dwóch nieruchomości przy ulicach Rejmonta i Mickiewicza. Nie są to budynki komunalne, ale samorząd zdecydował się na program dotacyjny. Prace obejmą m.in. remonty elewacji i balkonów. Remonty mają być wykonane w tym roku. To był warunek uzyskania dotacji, która stanowi 60% kosztów. Stołówki w holenderskich urzędach, instytucjach i na uniwersytetach przechodzą na wegetarianizm. Najstarszy ogród zoologiczny w Holandii, Artis, jako jeden z pierwszych zrezygnował z serwowania w swych stołówkach mięsa i ryb. Powodem była walka o przetrwanie zagrożonych gatunków zwierząt. Bezmięsne stołówki to ogólnokrajowy trend. Są na Politechnice w Delft i urzędach gminy Amsterdam. Coraz częściej na bankietach to nie dania wegetariańskie, ale mięsne są na życzenie. Na kolejne wiadomości Radia Ucie zapraszam o 7:00.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Tutaj właściwie same dobre wiadomości. Dużo słońca i ciepło dzisiaj w naszym regionie. Teraz na termometrach mamy 9 stopni, no ale ta temperatura zdecydowanie podskoczy w ciągu dnia, maksymalnie do 25 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni i jeszcze rzut oka na barometr, na nim 1005 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7:00. Pięknie nam się to muzycznie układa. Poniedziałek i grupa Blenders. Przed nami przypadek? Nie sądzę. No bo mamy poniedziałek.

Teraz nas zegarze 24 minuty do godziny 7. Słucham Radio Łódź audycji porannej i polecamy kontakt z nami w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. Tutaj nic się nie zmienia. Trzy sposoby: studio@radiołódź.pl. To po pierwsze można do nas napisać, można do nas zadzwonić 606 78 78 78. Linia otwarta, gdyby ktoś zechciał. No to jesteśmy do Państwa dyspozycji. No i ostatni sposób, ten najnowszy, a więc wiadomości głosowe, które można nagrywać i automatycznie wysyłać za pośrednictwem strony radiołódź.pl. A jak już będą Państwo na naszym portalu, to przy okazji można zapisać się na bieg, który 21 dnia czerwca w parku imienia Baden-Powella. To wydarzenie organizowane przez Radio Łódź. 5 lat do setki, tak? Tak, bo w tym roku 95 lat Radia Łódź. No i będziemy sobie biegać po parku imienia Baden-Powella i do tego biegania i do sportu zachęcamy także naszych słuchaczy. Zapisy trwają. Wystarczy zajrzeć na radiołódź.pl. No i tam wszystko stanie się jasne. A niebawem zajrzymy do porannej prasy. Na zegarze 23 minuty do 7.

0: Tu Radio Ucia na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Dobrze znany sygnał zwiastujący to, że już teraz zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna, konkretnie Dziennik Łódzki i pierwsza strona tej właśnie gazety. No i tutaj wspomnienie tego, co wydarzyło się w piątek. No a piątek był wielkim dniem dla polskiego lotnictwa i Wojska Polskiego jako takiego. Na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku wylądowały bowiem trzy pierwsze F-35 piątej generacji, a więc polskie husarze. Samoloty wylądowały po godzinie 18 i przyprowadził je generał Ireneusz Nowak, a wystartowały z bazy wojskowej na Azorach. Przyleciały w asyście samolotów F-16, no i trzeba przyznać, że zebranym na lotnisku dziennikarzom oraz oficjalom ciary przeszły po plecach podczas ich lądowania. To wielki dzień dla Polski, dla polskiego lotnictwa, wszystkich Polaków, tak mówił wyraźnie wzruszony szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsze F-35 wylądowały w Łasku. To moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska. Przyprowadził je wspomniany generał Ireneusz Nowak. Proces sprowadzania samolotów do Polski trwał kilka lat. Zakupiliśmy też do nich bardzo drogie uzbrojenie. Baza do samolotów za 2,5 miliarda złotych zmieniła się nie do poznania. Wspólnie z prezydentem Rzeczypospolitej budujemy silną armię. Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie tej podniosłej uroczystości. No to jeszcze Rzeczpospolita i tutaj także o wojsku i pytanie. Ilu żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych przybędzie do Polski? 5 dni po ogłoszeniu w mediach społecznościowych przez Donalda Trumpa wysłanie do naszego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Wciąż nie wiadomo, co przywódca Stanów Zjednoczonych do końca miał na myśli. W swoim wpisie na platformie Truth Social Donald Trump zapowiedział dodatkowe 5000 wojskowych z USA w Polsce. No właśnie, pytanie, co to oznacza? Wznowienie wstrzymanej 12 maja rotacji, przesunięcie części sił z Niemiec do Polski. W piątek w trakcie spotkania szefów dyplomacji NATO w szwedzkim Helsingborgu sekretarz generalny NATO Mark Rutte przyznał, że plan Amerykanów nie jest dla niego jeszcze w pełni jasny. W Polsce dominuje przekonanie, że w praktyce liczba żołnierzy USA w naszym kraju nie będzie niższa niż obecnie. Wicepremier i minister obrony, wspomniany już przeze mnie Władysław Kosiniak-Kamysz, przyznał, że to, co wydaje się pewne, to utrzymanie dotychczasowego kontyngentu. To właśnie praca dyplomatyczna na zapleczu, wykonana tak przez MON, ale przede wszystkim dobre relacje Pałacu Prezydenckiego z Donaldem Trumpem stoją za nagłym zwrotem akcji. Ilu żołnierzy Stanów Zjednoczonych będzie w Polsce? Nad tym dziś zastanawia się Rzeczpospolita. Na zegarze 18 minut do godziny 7. My do porannej prasy jeszcze będziemy wracali w naszej audycji.

0: ten zew.
1: Ważna sprawa o poranku, a więc godzina, no to na zegarze 14 minut do godziny 7.
2: Powtórka z historii.
1: No i to jest zwykle ten moment, kiedy zaglądamy do naszego historycznego kalendarza. No i teraz rok 1932, wtedy to 25 maja w Zgierzu urodził się profesor Michał Gałkiewicz, autor rzeźb, które na stałe wpisały się w krajobraz Łodzi, no i bez których Łódź trudno sobie wyobrażać. Najsłynniejszą pracą profesora są bociany, które stały się punktem orientacyjnym dla mieszkańców nowo budowanego wówczas łódzkiego osiedla Rytkinia. Na początku lat 70. na Rytkinii szybko stawiano pierwsze czteropiętrowe bloki, które były podobne jeden do drugiego, no i nie było jeszcze sklepów ani szkół, dlatego profesor Michał Gałkiewicz zaproponowałby na anonimowym wtedy osiedlu stworzyć miejsca, które staną się punktami orientacyjnymi dla jego mieszkańców. Pomysł artysty, rzeźbiarza, wykładowca SP spodobał się ówczesnemu prezesowi osiedla, no i tak powstały słynne rytkińskie bociany. No, artysta jest także autorem charakterystycznej rzeźby pływaczki. Ta rzeźba znajduje się przed miejskim basenem w Pabianicach. Na zegarze 12 minut do 7.

0: Radio Łódź. Przebojowy początek dnia.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Radio Łódź.
2: Reklama. Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
4: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
8: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
9: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
8: Tak wcześnie?
9: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
8: I co powiedzieli?
9: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
8: Bezcenne.
9: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
10: Zbliża się godzina 7 w radiu. Dzisiaj czas na pierwszy poranku raport drogowy. W studiu Sebastian Dziuda. Dzień dobry Sebastian, jak teraz wygląda sytuacja na drogach?
11: Dzień dobry. Na łódzkich drogach na razie spokojnie, ale już można odczuć pierwsze poranne utrudnienia. Powoli zapełnia się przy rondzie Solidarności. Dojazd wydłuża się szczególnie od strony Kopcińskiego. Więcej się też dzieje w pobliżu stadionu Widzewa. Gęsto jest na przecięciu Piłsudskiego i Niciarnianej. Nieco dalej na zachód zaczyna się korkować na skrzyżowaniu Marszałków i Przędzalnianej na wysokości Palmiarni. Dłużej na światłach postoimy także na Mickiewicza Żeromskiego. Uwaga jeszcze na utrudnienia w Sieradzu. Blokuje się dojazd do ronda w centrum od strony ulic Jana Pawła, Wojska Polskiego i Polskiej Organizacji Wojskowej. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
10: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
0: Polityczny spór po akcji służb w gdańskim mieszkaniu członka rodziny prezydenta Polski. Zmiany zasad rekrutacji w trakcie naboru. Głośną sprawą łódzkiego przedszkola zajmuje się poseł partii Razem. Tysiące fanów powitały Łatwo Ganga w Gdańsku po rekordowej akcji dla dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Temperatura maksymalna dziś do 25 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany. Pilna narada rządu w związku z fałszywymi zgłoszeniami na numer 112 i interwencją w domu członka rodziny prezydenta. W sobotę po zgłoszeniu dotyczącym zagrożenia życia służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do gdańskiego mieszkania członka rodziny Karola Nawrockiego. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk komentował fałszywe zgłoszenia i dodawał, że szybkie ustalenie sprawców fałszywych telefonów pozwoli uciąć spekulacje.
1: Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne. Czy są to politycy opozycji, którzy mówią, że rząd organizuje te pseudozamachy, czy są to jacyś aktywiści, którzy uważają, że ofiary tych prowokacji same na siebie organizują te prowokacje.
0: Politycy PiS uznali działania służb za skandal, atak na dom prezydenta i kompromitację służb, a także zażądali dymisji premiera. Poseł Adrian Zandberg interweniuje w głośnej sprawie rekrutacji do przedszkola w Łodzi. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, rodzice protestują w sprawie rekrutacji do miejskiego przedszkola numer 100. Jak mówią, zasady zostały zmienione w trakcie naboru. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: Przedszkole numer 100 w Łodzi miało w tegorocznym naborze przygotować niemal 30 miejsc dla najmłodszych, ale ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci.
13: Chcemy mieć czarno na białe napisane, jakie były warunki rekrutacji, kryteria odrzucania podań.
12: Mówi Adam Kępiński z Łódzkiej Partii Razem, a poseł Adrian Zandberg dodaje.
14: Apelujemy tutaj o podejście, w którym w centrum jest dziecko, a nie tabelka Excelu.
12: Magistrat potwierdza, że otrzymał pismo posła Zandberga, ale na odpowiedź musimy jeszcze poczekać.
0: Miasto wcześniej tłumaczyło, że zmniejszenie liczby oddziałów wynika z niżu demograficznego i analiz organizacyjnych. Parlamentarzysta Partii Razem Adrian Zandberg będzie porannym gościem Radia Łódź dziś po 8 rano. W Konstantynowie Łódzkim powstaną mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. Mają ułatwić codzienne funkcjonowanie lokatorów. Dwa odpowiednio przystosowane lokale dla czterech osób będą mieć charakter treningowy, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Joanna Markiewicz.
15: Osoby z niepełnosprawnościami będą miały zapewnione warunki dostosowane do ich potrzeb. Będą to bezpieczne miejsca, w którym mieszkańcy otrzymają nie tylko warunki do zamieszkania, ale także wsparcie specjalistów i możliwość rozwijania samodzielności.
0: Mieszkania powstaną w wyremontowanych lokalach w centrum miasta i mają być oddane do użytku w przyszłym roku.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Serce Łodzi zabiło wczoraj dla seniorów. Chodzi o finał łódzkich senioraliów. Wydarzenie w formie rodzinnego pikniku odbyło się wczoraj na stadionie Widzewa, który stał się miejscem rozmów, zabaw i integracji osób starszych. Na seniorów czekały panele z udziałem m.in. Jolanty Kwaśniewskiej czy Otylii Jędrzejczak, treningi ruchowe, konsultacje zdrowotne, występy artystyczne, a także międzypokoleniowa potańcówka. Uczestnicy nie kryli swojego zadowolenia z imprezy.
16: Jesteśmy bardzo zadowolone. Jak widać, seniorki się nie nudzą.
17: No i fajnie, że integracja jest. Dziadkowie przyszli, babcie z wnukami, a nawet i rodzice przychodzili, nie tylko seniorzy tu są.
18: Łódzkie seniorale powstały po to, żeby zaangażować też starsze nasze społeczeństwo, żeby pokazać im to, że nadal są ważni i że ich aktywność jest nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebna.
0: Dodaje Kinga Możdżeń z Fundacji Widzewa Łódź. Zdjęcia z senioraliów dostępne są na naszej stronie www.radioloc.pl. Po 53 godzinach i ponad 600 kilometrach znany youtuber Piotr Hanke Łatwo Gang zakończył swoją charytatywną wyprawę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Na przedmieściach Gdańska witały go tysiące kibiców. Łatwo Gang już na dachu piętrowego autobusu przejechał przez centrum miasta na parking przy gdańskim stadionie. Tam fani urządzili mu wielką fetę.
19: Dziękuję.
20: Jesteś wielki!
19: Wy jesteście wielcy, naprawdę! Dziękuję 100 bardzo! 100
20: lat! 100 lat!
19: Dziękuję ludziom i pamiętajcie, że to jest zasługa nas wszystkich. Przysięgam na swoje życie, że tak jest. I pamiętajmy o tym i duma być Polakiem. Pamiętajmy też o tym.
0: W trakcie swojej wyprawy Łatwo Gang zachęcał do wsparcia zbiórki na rzecz dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Jednym z nich jest 8-letni Max, który dzięki zebranym 12 milionom złotych pojedzie na nowoczesne leczenie do Stanów Zjednoczonych. Zbiórka Łatwo Ganga wciąż trwa. Można wpłacać pieniądze, by pomóc jeszcze jednemu chłopcu, 2-letniemu Wojtkowi, który ma tę samą chorobę. O 7.30 kolejne same dobre wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
10: przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego awansowali do baraży o awans do Ekstraklasy. W meczu 34. kolejki na swoim stadionie wygrali z Górnikiem Łęczna 3-1. Chociaż to goście do przerwy cieszyli się z prowadzenia, to potem bramki zdobywali Koki Hinokio, Mateusz Lewandowski i Sergiej Krykun. I zdobywca właśnie trzeciego gola podkreśla, że najważniejsze spotkania jeszcze przed ŁKS-em.
21: Nie zapominajmy, że jeszcze dwa mecze przed nami i tak naprawdę jeszcze nic nie wygraliśmy, a tylko weszliśmy w te baraże. Bramki zawsze cieszą, szczególnie w takich meczach, a jeszcze bardziej będą cieszyć w tych ważniejszych meczach, więc pozytywnie jestem nastawiony. Postaram się zrobić wszystko, dać siebie wszystko oczywiście i też my jako drużyna, żeby to się przełożyło na każdy najbliższy mecz.
3: A w półfinałach baraży Łodzianie zmierzą się w czwartek, 28 maja na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Zwycięzca zagra w niedzielnym finale, którego stawką będzie awans do Ekstraklasy. Koszykarze ŁKS-u Kulpak zrewanżowali się Astorii Bydgoszcz za sobotnią porażkę. Wczoraj Łodzianie pokonali rywali 88-69, wyrównali stan rywalizacji finałowej na 2-2. Po 20 punktów w tym meczu zdobyli Jacqueline Carlos i Marcel Ponitka. Ostatnie decydujące spotkanie o awansie do Ekstraklasy koszykarzy odbędzie się w środę w Bydgoszczy. A piłkarze ręczni Pogoni Szczecin przegrali z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 31-34 w pierwszym spotkaniu barażu o Ekstraklasę. Rewanż 30 maja w Piotrkowie Trybunalskim. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. W pierwszym meczu Fręch rywalizowała z Eleną Gabrielą Rusę, ale Rumunka skreczowała przy stanie 7-6, 2-1 dla Polski. W drugiej rundzie na kortach w Lasku Bulońskim jest także Magda Linet. W pierwszym meczu wygrała z Czeszką Terezą Walentową 5-7, 6-4, 7-6. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po godzinie 9.
10: Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie małe, ciepło do 25 stopni. Dzisiaj wiatr przeważnie umiarkowany w naszym regionie na barometrze 1005 hektopaskali.
22: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
10: Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Iwona Błaszczyk, Marcin Pośpiech. Przed nami druga godzina poranka w Radiu Łódź.

0: Tu radził się audycja Poranna na zegarze 10 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i zaglądamy teraz do prasy ogólnopolskiej i na początek pierwsza strona Super Expressu, tutaj sondaż. No i pytanie, czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej? Za pozostaniem naszego kraju we wspólnocie opowiedziało się 71% respondentów w sondażu przeprowadzonym dla wspomnianego Super Expressu przez Instytut Badań Polster. Ten sondaż dzisiaj opublikuje Super Express. Opuszczenia Unii Europejskiej życzy sobie 21% ankietowanych. Badanym zadano pytanie, czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej, czy z niej wystąpić. 71% badanych opowiedziało się za pozostaniem we wspólnocie, z czego 49% stwierdziło, że Polska zdecydowanie powinna pozostać w Unii Europejskiej, a 22% wskazało, że raczej powinna pozostać. Polexitu życzy sobie 21% uczestników badania, przy czym 10% uważa, że Polska zdecydowanie powinna wystąpić z Unii Europejskiej, natomiast 11%, że raczej powinna wyjść z Unii. 8% ankietowanych nie miało zdania w tej właśnie sprawie. Także komentarz do tego sondażu dzisiaj do odnalezienia w Super Expressie, a my zaglądamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Tutaj o tym, że rosyjska wiosenna ofensywa zakończyła się porażką. Wszystko na to wskazuje. Rosjanie ponieśli bardzo duże straty, no a Ukraina zdołała nawet odzyskać niewielką część swojego terytorium. W tym roku tempo natarcia rosyjskiej armii znacznie spadło, a w niektórych miejscach frontu ukraińskie siły kontratakują. Największe straty zadają Rosjanom drony, nie tylko na froncie, ale także na jego zapleczu, gdzie atakowana jest rosyjska logistyka. Do tego Ukraina nasiliła uderzenia w głębi Rosji, co stanowi coraz większy problem dla rosyjskiego przemysłu, nie tylko naftowego. Dzisiaj zadajemy przeciwnikowi katastrofalne straty. W kwietniu zginęło lub zostało ciężko rannych ponad 35 tysięcy rosyjskich żołnierzy i oni już nie wrócą na front. W marcu to było 35 351 wojskowych, w grudniu ponad 34 tysiące. Takie informacje przekazują ukraińskie władze, no i ukraińscy dowódcy. Więcej na temat, co dzieje się za naszą wschodnią granicą na ukraińskim froncie, do przeczytania dzisiaj w Gazecie Wyborczej. A na zegarze 13 minut po godzinie 7.

0: Grupa RMA na zegarze 17 minut po godzinie 7. My słuchamy Radio Łódź, audycji porannej, a przed nami kolejny temat. Studenci, a zwłaszcza studentki Uniwersytetu Medycznego zgłaszają niepokojące sytuacje w okolicy swojej uczelni. W rejonie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, szczególnie pod wiaduktem obok przystanku Pomorska CKD, pojawiają się mężczyźni wykonujący obsceniczne gesty kierowane w kierunku studentek. Teren wiaduktu oraz przystanek jest słabo oświetlony, a wieczorami przebywa tam niewiele osób. W związku z tym samorząd studentów wystosował pismo do władz uczelni, urzędników oraz służb, informując o nieprzyzwoitych incydentach, które miały tam właśnie miejsce. Jak podkreślają studenci, nie czują się bezpiecznie.
1: W nocy jest tam kompletna ciemność pod mostem i światło nie dociera. Tutaj na przystanku tak samo nie ma oświetlenia i jest to niebezpieczne.
2: Znaczy, ja miałam tak raz właśnie, że trafiłam na tego człowieka i no to jest pan, który się onanizuje, stoi tam przy branie. Znaczy, no jakoś tak akurat się odwróciłam tam do tego wiaduktu i on tam... Ale na szczęście on jakby jest taki dosyć pasywny, że on po prostu stoi i patrzy się na ludzi i nie wychodzi do nich czy coś. No takie nieprzyjemne to jest, bo pamiętam taka się czułam, jakaś taka wybita, dziwne to było potem, jak ja zobaczyłam go.
3: Rano jest strasznie iść samemu tutaj, zwłaszcza tędy, bo jeżdżę o takiej porze, że ludzie nie wychodzą z tramwaju razem ze mną, więc idę sama praktycznie.
4: Kręcił się tu jakiś chłopak i on, nie wiem, chodził z jakimiś dziewczynami i właśnie pokazywał takiego, no, co nie powinien, na tle takim właśnie seksualnym, powiedzmy.
5: Jakub Robak, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Celem tego pisma było to, aby zwrócić uwagę głównie tutaj komendantowi, czy to Straży Miejskiej, czy też Policji, aby wysyłać tam większą ilość patroli, może ustanowić stałe patrole oraz wywrzeć presję na Urzędzie Miasta, aby okamerowali, oświetlili ten teren, tak żeby on był bezpieczny i żeby można było szybko reagować.
6: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, miały miejsce zgłoszenia na numer alarmowy 112 w sprawie tego terenu. Jednak żadne z nich nie zostało potwierdzone.
7: Niemniej jednak łódzcy policjanci reagują na wszelkie sygnały dotyczące bezpieczeństwa. W związku z tym na tym terenie zostanie zwiększona ilość patroli. Będą to zarówno patrole interwencyjne, które wychodzą do codziennej służby, jak i również dzielnicowi w ramach obchodu będą mieli to miejsce na uwadze oraz policjanci z oddziału prewencji Policji w Łodzi, którzy również na Widzewskim Komisariacie służbę pełnią. Wiadomo, że również patrole tak zwane operacyjne po cywilnemu po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Łodzi, szczególnie w tym terenie.
8: Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Z analizy przeprowadzonej przez Straż Miejską wynika, że zgłoszenia dotyczące sytuacji opisanych w piśmie wystąpiły dwukrotnie, od stycznia 2025 roku. W obu przypadkach interwencje nie zostały potwierdzone przez realizujące je patrole. Jednocześnie wskazany w piśmie rejon zostanie objęty wzmożonymi kontrolami patroli Straży Miejskiej Łodzi prowadzonymi przez całą dobę. W kwestii montażu dodatkowego monitoringu warto zaznaczyć, że dobrą praktyką są zgłoszenia takich projektów do budżetu obywatelskiego.
9: Maja Wolarczyk, jestem radną Rady Miejskiej w Łodzi. Jeżeli chodzi o służby i patrole, to udało mi się skonsultować dzisiaj z komendantem Straży Miejskiej, który zagwarantował, że takie patrole będą pojawiać się kilkukrotnie, szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych, aż do momentu, kiedy te wszystkie sygnały o tym, że w tym miejscu jest niebezpiecznie, ustaną. Jeżeli chodzi o oświetlenie i o monitoring, ponieważ ta sprawa do mnie wpłynęła dopiero tak naprawdę wczoraj. Skontaktowałam się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i będziemy próbować taki monitoring, chociaż na razie mówiliśmy o oświetleniu, w tym miejscu również zamontować. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli trochę więcej szczegółów, natomiast uważam, że jeżeli chodzi o tak podstawowe rzeczy, jakimi właśnie są monitoring i zwykła latarnia, nie powinny być robione z budżetu obywatelskiego, tylko ze środków własnych jednostki i o to będę zabiegać i walczyć.
0: A ja tylko dodam, że radna Maja Wodarczyk złożyła także interpelację w tej sprawie do prezydent miasta, by podjąć takie działanie, które zapewnia bezpieczeństwo studentkom nie tylko teraz, ale także oczywiście w przyszłości. Tym tematem zainteresował się nasz reporter Kacper Józefowicz. No i także w tej sprawie zapraszamy do Państwa do rozmowy. Na zegarze 21 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź audycji porannej.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
11: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
12: Naprawdę? I co w nim jest?
11: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
12: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
13: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Czas na wielki finał artystycznej rezydencji Jakuba Jakowicza w Filharmonii Łódzkiej. W trzecim w tym sezonie koncercie w Łodzi znakomity skrzypek wykona pełen wirtuozowskiego błysku koncert Antonina Dworzaka. Program wieczoru dopełni Ein Heidenleben Richarda Straussa. Muzyczna opowieść przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
17: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
1: Po reklamie.
18: Zbliża się 7:30, czas na raport drogowy. Sebastian Dziuda.
19: Zaglądamy na łódzkie ulice, a tam coraz większy poranny ruch. Tuż przed estakadą jest już sporo aut. Blokuje się Bandurskiego na wysokości Atlas Areny i dworca Łódź Kaliska. Utrudnienia napotkamy też w Parku na Zdrowiu, choćby na skrzyżowaniu Konstantynowskiej z Krakowską, Krzemieniecką i Aleją Unii. Zapełnia się też coraz bardziej Aleja Włókniarzy, gdzie sporo czasu stracimy na światłach na przecięciu z Legionów. Uwaga jeszcze, w Pabianicach ruch blokuje się koło zajezdni tramwajów przywiejskiej. Na światłach

0: pułapce. Bardzo się cieszymy z tego, że nawet trzykrotnie została doceniona nasza studentka Alicja Wieniewa-Narkiewicz. Jędrzej Matwijów też otrzymał dwie nagrody, oni oboje nagrodę publiczności.
1: Główną nagrodę festiwalu przyznano spektaklowi Czarodziejska Góra – Wykasływanie w reżyserii Anny Obszańskiej z bytowskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski uruchomił program dla osób zmagających się ze stresem, presją, z trudnościami w codziennym życiu. Skierowany do dorosłych dzieci i młodzieży można skorzystać z 6 bezpłatnych godzinnych konsultacji psychologicznych. Dla młodzieży zaplanowano warsztaty o emocjach, relacjach, komunikacji i radzeniu sobie ze stresem. A lista placówek, gdzie można się zgłosić po pomoc, dostępna jest na stronie lodzkie.pl. Gmina Żgów stawia na integrację mieszkańców. Samorząd pozyskał dotacje na doposażenie gminnych świetlic, na budowę altanek i namiotów do spotkań. Pozyskano też pieniądze na remont dachu remizy OSP w Starej Gadce. Z kolei na budynku świetlicy w Hucie Wiskickiej powstanie mural upamiętniający Hutę Szkła, działającą dawniej w tym miejscu. Pierwsze prace ruszą w wakacje. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
2: Ciepło, cieplej, coraz cieplej. Teraz na termometrach w regionie 12 stopni, a w ciągu dnia temperatura podskoczy do 25 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni. Dzisiaj dużo słońca, mało chmur, nigdzie nie powinno padać. Na barometrze 1006 hektopaskali, a to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: No takie tytuły to nam się bardzo podobają. Daj to głośniej, Tatiana Okupnik. No to troszkę głośniej, słuchamy.

0: 21 minut do godziny 8 słuchamy Radia Łódź audycji porannej. To ciekawe informacje z Wielkiej Brytanii. Wyjeżdża dzisiaj 3 razy więcej Polaków niż na wyspy przyjeżdża. Najnowsze dane Brytyjskiego Urzędu Statystycznego z maja pokazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy z wyspy wyprowadziło się 19 tysięcy naszych rodaków, a wprowadziło zaledwie 6 tysięcy. Polska społeczność w Królestwie skurczyła się w ciągu roku o 13 tysięcy osób.
1: Te liczby pokazują jedno. Dotychczasowy kierunek wyjazdów Polaków trwale zmienił kurs. Brytyjscy statystycy przyznają, że nie jest to chwilowe wahnięcie. Zjawisko dotyczy zresztą nie tylko obywateli Polski, bo odpływ widać wśród mieszkańców całej Unii Europejskiej. Eksperci od rynku pracy nie są zaskoczeni. Fala, która ruszyła ponad 20 lat temu po wejściu Polski do Unii, po prostu wygasła. Polacy, którzy przez 2 dekady urządzali się na wyspach, coraz częściej pakują walizki, a nowi emigranci omijają królestwo szerokim łukiem. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są 3. Po pierwsze Brexit. Nowe przepisy wizowe i twarde formalności zmieniły zwykłą przeprowadzkę w urzędową drogę przez mękę. Po drugie, potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: A, tak jest. Wielka Brytania przeżywa poważne gospodarcze, społeczne, ale także oczywiście polityczne trudności. Bardzo dziękujemy. Tu Radio Łódź, audycja poranna, 20 minut do godziny 8 teraz.

15 minut do godziny 8 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. No i jeszcze zerkamy do naszego muzycznego kalendarza. 3 lata temu, w wieku 83 lat, odeszła Tina Turner, jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii muzyki popularnej. Wylansowała wiele przebojów. Od nas dzisiaj propozycje z wcześniejszego okresu twórczości Tina Turner.

Bardzo jestem ciekawy, jak podobała się Państwu ta wersja piosenki Under My Thumb, a więc wielkiego przeboju grupy The Rolling Stones. W 1975 roku ten utwór na warsztat wzięła Tina Turner, no i wydała na płycie Acid Queen. To Radio Łódź, audycja poranna i jeszcze przed nami ważne informacje dla zmotoryzowanych. Od wczoraj kierowcy mogą jeździć odcinkiem ulicy Szczecińskiej między ulicą Robieńską a Konstantynowem Łódzkim. Drogowcy położyli tam nowy asfalt, zbudowali także chodniki, pojawiły się także ścieżki rowerowe, a więc wszyscy powinni być zadowoleni. Ulica Szczecińska umożliwia teraz także szybki dojazd i wygodny dojazd do trasy S14, który zdaniem wielu kierowców powinien powstać zdecydowanie wcześniej. Podczas remontu szczecińskiej przebudowano podziemną infrastrukturę, powstały ronda, chodniki, drogi rowerowe i nowoczesne oświetlenie. Obecnie wyremontowany dwukilometrowy odcinek łączy się z fragmentem ulicy Szczecińskiej, który oddano latem 2025 roku. Łącznie to 5 kilometrów nowej trasy. Ulica Szczecińska już otwarta, już przejezdne. Dobre wiadomości dla kierowców. 10 minut do 8 teraz.

8 minut do godziny 8. My jeszcze z zaproszeniem. Zaproszeniem do rozmowy po godzinie 8. Naszym gościem dzisiaj będzie poseł partii Razem Adrian Zandberg. Porozmawiamy między innymi o sytuacji w łódzkich przedszkolach. Rodzice jednej z placówek protestują przeciwko zmianom zasad rekrutacji właśnie do miejskich przedszkoli. W jednym z nich zrezygnowano z utworzenia dużej grupy, a rodzicom dzieci, które nie dostały się do przedszkola, zaproponowano inne placówki. O tym między innymi porozmawiamy, ale także wiele innych pytań się pojawi. A za 7 minut u nas najważniejsze informacje.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
6: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 8 w Radiu Łódź. Czas na kolejny raport drogowy. Sebastian Dziuda.
9: Poranne utrudnienia na łódzkich drogach są coraz bardziej odczuwalne. Patrzymy, co się dzieje na Zarzewie. Tam największy zator tworzy się na Śmigłego Rydza, na skrzyżowaniach z Milionową i Przybyszewskiego. Na Widzewie stoi już cała niciarniana od Parku Widzewskiego do ronda przed CKD. Z kolei na Dołach korkuje się Strykowska na wysokości cmentarza żydowskiego. Sporo dzieje się jeszcze na Krajowej 91 na wysokości węzła Emilia. Blokuje się Gdańska i Zgierska od ogrodów działkowych do ronda przed zjazdem na S14. Warto w tym miejscu uzbroić się w cierpliwość. Kolejny raport z dróg za pół godziny.
8: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Czas u nas na najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
10: Mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ale Rada Miasta pozostaje. Rekordowy rok dla Bielików w Łódzkiem. Przyrodnicy zaobrączkowali już kilkadziesiąt piskląt. Piłkarze UKS Łódź zagrają w barażach o Ekstraklasę po wygranej z Górnikiem Łęczna. W dzień zachmurzenie małe, wiatr przeważnie umiarkowany. Prezydent Krakowa został odwołany, Rada Miasta zostaje. Jak dowiedziało się Polskie Radio, referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Frekwencja przekroczyła wymagany próg. Nieważne będzie natomiast głosowanie dotyczące odwołania Rady Miasta, bo do urn poszło zbyt mało mieszkańców. W Krakowie teraz powołany zostanie komisarz, którego wskaże premier Donald Tusk. A wybory odbędą się za 90 dni, mówi radca prawny i pełnomocnik Komitetu Referendalnego Rafał Zątek.
11: Ruch teraz ma prezes Rady Ministrów, czyli pan Donald Tusk. Musi mianować w Krakowie komisarza. To jest jego ruch, no i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja obstawiam, że może jakąś kobietę wyznaczy, żeby złagodzić obyczaje. W tym momencie zaczyna się nowy rozdział i to jest bardzo szybka kampania w lecie. Tutaj ta kampania będzie próbą, myślę, ogólnopolską, bo tu się zapowiadają kandydaci najróżniejsi, bo mamy do czynienia z drugim miastem w Polsce, gdzie no nieoficjalnie mieszka około miliona mieszkańców, a cała aglomeracja to jest dużo, dużo więcej.
10: Według badań sondażowych krakowianie jako przyczynę pójścia do referendum najczęściej wskazywali wprowadzenie strefy czystego transportu, zadłużenie miasta oraz nepotyzm. Rodzice łódzkich dzieci protestują przeciwko zmianom zasad rekrutacji do miejskich przedszkoli. W jednym z nich zrezygnowano z utworzenia dużej grupy, a rodzicom dzieci, które nie dostały się do przedszkola, zaproponowano inne placówki. W tej sprawie interweniowali politycy partii Razem, którzy żądają od miasta uzasadnienia takiej decyzji. Jednocześnie Razem proponuje, żeby w całym kraju zmniejszać liczebność grup przedszkolnych w odpowiedzi na niż demograficzny. Miałoby to poprawić warunki, w których uczą się przedszkolaki i powstrzymać ewentualną likwidację przedszkoli. Czy w tych działaniach nie ma sprzeczności? Zapytamy o to dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie współprzewodniczący partii Razem, poseł Adrian Zandberg. A ta rozmowa już za chwilę w Radiu Łódź. Trwa dobry sezon dla bielików z Łódzkiego. Ten rok jest rekordowy, jeśli chodzi o narodziny piskląt tego gatunku. W regionie w tym roku zaobrączkowano już 31 młodych bielików. Nie zabrakło przy tym niespodzianek. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
0: Przyrodnicy z Łódzkiego oddziału Komitetu Ochrony Orłów aż trzykrotnie natrafili na trojaczki. To wyjątkowa sytuacja, mówi dr Dariusz Anderwald.
12: To jest niezwykła rzecz, dlatego że zdarzały nam się rzeczywiście takie sytuacje, że gdzieś tam się trojaczki pojawiły raz na dwa lata, powiedzmy, w jakimś gnieździe. Były wyjątkowe sytuacje.
0: Łącznie w 17 gniazdach przyrodnicy znaleźli już 31 piskląt bielika. Liczba może jednak wzrosnąć.
12: No jeszcze sezon się nie skończył, bo jesteśmy w trakcie. Jeszcze kilka gniazd nam zostało do odwiedzenia.
0: Województwo łódzkie zamieszkuje obecnie od 35 do nawet 40 par bielików. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
10: Ten sezon przyniósł jednak już także przykre wiadomości. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, w Nadleśnictwie pod Dębice ktoś ściął drzewo, na którym znajdowały się pisklęta bielika. Sprawca póki co pozostaje nieznany. Przypomnijmy, że bielik jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego powalczą o baraże. W meczu ostatniej kolejki pierwszej ligi ŁKS Łódź pokonał na swoim boisku Górnika Łęczna i zajął piąte miejsce w rozgrywkach pierwszej ligi. Zagra w barażach o ekstraklasę. Szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
13: Piłkarze ŁKS-u pokonali w ostatniej kolejce pierwszej ligi Górnika Łęczne 3-1 i zagrają w barażach o ekstraklasę. Do przerwy było nerwowo, bo gospodarze, choć przeważali, to stracili bramkę. No ale w drugiej połowie łodzianie zagrali już skuteczniej i strzelili rywalom 3 gole. A trener Grzegorz Szoka nie ukrywał zadowolenia ze zwycięstwa.
14: Było dużo emocji. Na pewno jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi, bo to był mój cel, który ja postawiłem przed zespołem w momencie, kiedy przybyłem do klubu. Mam nadzieję, że do końca każdy zawodnik, który jest dzisiaj w tej drużynie, będzie wierzył i walczył o nasze marzenia.
13: A w półfinale baraży ŁKS zagra w środę wyjazdowy mecz z Chrobrym Głogów.
10: Do finału baraży awansuje tylko zwycięzca meczu w Głogowie. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o 17:30. Dodam jeszcze, że koszykarze ŁKS Kulpak wygrali wczoraj w czwartym meczu finałowym pierwszej ligi z Astorią Bydgoszcz. W rywalizacji do 3 zwycięstw jest 2-2, a w sobotę zwycięstwem nad Piastem Gliwice. Widzew Łódź zapewnił sobie utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Więcej sportu po godzinie 9 w Radiu Łódź. Zapraszam.
8: Przed nami pogodny i słoneczny dzień, bezchmurne niebo. Dzisiaj nad regionem nigdzie nie powinno padać. Jeżeli chodzi o temperaturę, to do 25 stopni w ciągu dnia. Teraz na termometrach mamy już 14 stopni. Ciśnienie wysokie, powoli rośnie, 1007 hektopaskali teraz.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: 5 minut po godzinie 8, a plan na najbliższe minuty jest dość prosty. Muzycznie przed nami grupa Manam, a po Manamie Maciej Trojanowski i jego gość, którym dziś jest poseł partii Razem, Adrian Zandberg.

0: Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź. Maciej Trajanowski, kłaniam się, a w studiu ze mną, moim i Państwa gościem jest współprzewodniczący partii Razem, poseł Adrian Zandberg. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia przyjechał Pan do Łodzi mówić m.in. o trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o rekrutację w łódzkich przedszkolach. Słuchacze na pewno Radia Łódź doskonale kojarzą. Rodzice mają spore pretensje do władz miasta, jeżeli chodzi na przykład o rekrutację do przedszkola numer 100. Tam na początku chciano stworzyć dużą grupę. Później się z tego wycofano. Czy grupy powinny być mniejsze w przedszkolach? Takie przynajmniej rozwiązanie proponuje Partia Razem.
2: Grupy powinny być mniejsze, ale też ważna sprawa jest taka, nie wolno zaskakiwać rodziców i dzieciaków. No tutaj naprawdę ważna sprawa to jest jakaś taka elementarna przewidywalność dla rodziców, dla dzieci, dla kadry. Dlatego też zwróciliśmy się z interwencją do poselską tu do ratusza, tak żeby po prostu położył na stole liczby. Jeżeli chodzi o liczbę rekrutowanych dzieci, jeżeli chodzi o kryteria przy podejmowaniu decyzji o tym, czy grupy powstają, czy nie powstają, bo takie niedopowiedzenie, taka mgła braku informacji, to nie jest dobre.
1: Czyli po prostu nie zmienia się reguł w trakcie gry, tak? No, jeżeli już powiedziało
2: one muszą być
1: miasto A,
2: one muszą być też czytelne i jasne dla dzieci, dla rodziców.
1: No bo z drugiej strony, panie pośle, bo ja rozumiem trochę też postawę miasta, dlatego że na początku chciano tam otworzyć 29 miejsc. To jest sporo, jak na ponad 120 przedszkoli w Łodzi i niż demograficzny. No zresztą no 29 osób, no to są duże grupy przedszkolne.
2: My razem jesteśmy zwolennikami tego, żeby zmniejszać grupy przedszkolne. Złożyliśmy projekt ustawy, który zmniejsza tę granicę grupy do 18 dzieci w grupie. Ale ważna sprawa jest taka, że wszystko musi dziać się w taki sposób, żeby ludzie mogli przewidzieć przyszłość, a nie żeby byli zaskakiwani. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, i to jest rzecz ważna, moim zdaniem, którą trzeba powiedzieć, o tej liczebności grup. My dzisiaj w Polsce mamy do czynienia nie tylko w największych miastach z takim problemem, że placówki prywatne, prywatne przedszkola, które państwo dofinansowuje zresztą na bardzo dużą skalę, bo tam są pompowane publiczne pieniądze, tak? One konkurują z publicznymi przedszkolami właśnie wielkością grup. I my uważamy, że to jest postawione na głowie. To znaczy mamy sytuację taką, w której za publiczne pieniądze budujemy konkurencję dla publicznych przedszkoli, a potem kolejni włodarze miejscy mówią, no ale w związku z demografią musimy zlikwidować publiczne przedszkola.
1: Czyli w Łodzi póki co nie mówi się o likwidacji.
2: Ale tylko o likwidacji
1: w tym studiu Małgorzata,
2: tak,
1: Moskowodnicka, wiceprezydent miasta, zapowiadała, że likwidacji nie będzie. No dobrze,
2: ale trzymam za słowo, ale mówię o tym dlatego, że wie pan, to jest moim zdaniem w ogóle ścieżka donikąd, ta likwidacja przedszkoli, bo myśmy włożyli jako państwo, jako miasta, olbrzymie pieniądze, miliardy złotych
1: na budynki,
2: zbudować infrastrukturę, ale też wykształcenie, przygotowanie kadry nauczycieli. I teraz, kiedy jesteśmy w tej sytuacji, w której dzieci jest mniej, no to nie można tego traktować jako pretekst do tego, żeby zwinąć to, co żeśmy zbudowali.
1: No
2: tylko przeciwnie, powinniśmy zajmować się tym, żeby zwiększać jakość,
1: ale
2: żeby poprawiać jakość.
1: Diabeł tkwi w szczegółach, a najbardziej tkwi w pieniądzach. Pytanie, czy samorząd będzie na to stać, bo to jest podobna dyskusja jak w przypadku porodówek. Kiedy porodówek mamy dużo, dzieci rodzi się coraz mniej. W Łódzkiem na przykład likwidowana porodówka, w Brzezinach, w Pabienicach i taka sama dyskusja. Pytanie, czy samorządy będzie stać na utrzymanie takiej liczby przedszkoli przy zmniejszającej się liczbie dzieci?
2: Pierwsze, Polska jest już naprawdę rozwiniętym gospodarczo krajem, a nasze samorządy też nie są już w latach 90., jeżeli chodzi o ich budżety. Natomiast my zaproponowaliśmy jako Partia Razem rozwiązanie ustawowe. Rozwiązanie ustawowe, które wspomogłoby samorządy, zapewniając im stabilne finansowanie przy zmniejszonej liczebności grup. To jest ustawa napisana, pod którą zebraliśmy podpisy z różnych klubów parlamentarnych.
1: No i to nie będzie problemu z poparciem, mówi ZNP i Solidarność. Ja rozmawiałem z przedstawicielami
2: Nasze rozwiązanie popierają tę ustawę, zgadza się. No jedyna osoba, która w tym momencie stoi na drodze do tego, żeśmy to przegłosowali, no to pan marszałek Czerzasty, który ciągle nie poddał tej ustawy pod pracę na sali plenarnej. I myślę, że już najwyższy czas, żeby to zrobić. I mówię to zupełnie bez żadnych złośliwości, bo w tej sprawie chodzi o to po prostu, żeśmy przed kolejnym sezonem, kiedy rodzice zaczną dowiadywać się o tym, że są plany likwidacji placówek, zamykania grup, prób zwijania przedszkoli, żebyśmy wyposażyli samorządy w narzędzie, które temu będzie przeciwdziałać.
1: Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, bo to również dla mieszkańców województwa łódzkiego jest ważne. W zeszłym tygodniu przyleciały do Łasku pierwsze F-35 samoloty. Słyszeliśmy też zapowiedź Donalda Trumpa o zwiększeniu kontyngentu żołnierzy amerykańskich w Polsce. Jesteśmy już bezpieczni, nie mamy się czym martwić. Pamiętamy w zeszłym tygodniu awantura o ograniczenie liczby wojsk amerykańskich w Polsce. Możemy już zapomnieć o niebezpieczeństwie czyhającym za wschodniej granicy?
2: Jeżeli decyzje naszych sojuszników zależą od tego, jaki w danym tygodniu czy miesiącu nastrój będzie mieć prezydent Stanów Zjednoczonych, albo czy z większą czy z mniejszą sympatią myśli o tym czy innym polityku, no to to nie jest stabilne, bezpieczne, trwałe rozwiązanie, które pozwala na to, że zamknąć oczy, spać spokojnie. Ja uważam, że musimy patrzeć realistycznie na tę sytuację. Stany Zjednoczone są coraz mniej zainteresowane sytuacją w Europie i w naszym
1: regionie.
2: Dały
1: temu wyraz.
2: Tak po prostu jest. I bardzo bym chciał, żebyśmy przestali się oszukiwać, że jest inaczej. Niezależnie od tej czy innej konkretnej decyzji, która zostaje teraz podjęta o takiej czy innej relokacji, rotacji, obecności, nieobecności.
1: Czyli jednym słowem powinniśmy dbać o samych siebie.
2: Duży obrazek jest taki. Amerykanie kierują się w stronę Pacyfiku. Główny ich konkurent to są Chiny. Główne ich interesy gospodarcze też są tak naprawdę już w tym momencie w regionie Pacyfiku. Tej Ameryki, dla której sytuacja w naszym regionie była absolutnie centralna i kluczowa, tej Ameryki już nie ma. Więc wyciągajmy z tego wnioski i budujmy sojusze regionalne.
1: No dobrze, ale też silną armię chyba swoją, więc te samoloty w Łasku nie są. To nie jest to kiepska wiadomość, wręcz moim zdaniem dobra, jak
2: jasne,
1: rozumiem.
2: My potrzebujemy naszych własnych zdolności obronnych, to jest jasne, ale oprócz naszych własnych zdolności obronnych potrzebujemy też myśleć o różnych formatach współpracy tu, w regionie, które zabezpieczą nas na plan B, plan C, plan D.
1: Szwecja, Finlandia na przykład?
2: No to na pewno jest kierunek skandynawski, to jest także Rumunia, to jest Francja, która jasno wysyła sygnały, że jest gotowa, że tę współpracę pogłębiać. Uważam, że tak powinniśmy myśleć w przyszłości o naszym bezpieczeństwie. Patrząc na to, jakie kraje wokół nas mają podobne problemy, podobne rozterki, podobną ocenę ryzyk i niebezpieczeństw.
1: No bo Francja, panie pośle, jest daleko. Ja nie wiem, czy oni nie poprzestaną na deklaracjach chęci obrony, a jak przyjdzie to
2: zgadzam
1: do czego?
2: Zgadzam się z panem, że kluczowe jest to, w jakiej sytuacji realnie znajdują się także na mapie te kraje, z którymi rozmawiamy, ale są też interesy nie o charakterze tylko i czysto obronnym, o których warto rozmawiać z Francuzami. Mówię tutaj o kwestii naszego bezpieczeństwa energetycznego, budowie kolejnych elektrowni jądrowych, mówię o współpracy przemysłowej z przemysłem obronnym po drugiej stronie Bałtyku, w krajach skandynawskich. Naprawdę dobrze, żebyśmy wyzwolili się z takiego myślenia, że sprawy bezpieczeństwa Stany Zjednoczone załatwią za nas i my możemy po prostu sobie z takim założeniem żyć przez kolejne dekady. Myślmy, bądźmy przewidujący.
1: Panie pośle, porozmawiajmy, zejdźmy trochę na ziemię, nie rozmawiajmy już o dużej polityce.
2: Już nie o samolotach.
1: Już nie o samolotach, tak, tych, co stacjonują w Łasku, całe szczęście. Porozmawiajmy o wynajmie krótkoterminowym. Partia Razem poprze propozycję, która wykluwa się w rządzie. Mówię tutaj o przepisach, które pozwolą samorządom wskazywać tereny, które będą wyłączone z najmu krótkoterminowego. To jest dobre rozwiązanie, to jest dobry pomysł?
2: Zdecydowanie mocniejszych rozwiązań niż to, co w tym momencie się pichci w rządzie, bo to zresztą powiedzą to też panu politycy, niektórzy z rządu, ci, którzy tą sprawą się
1: no, Polska 2050
2: zajmują.
1: Jest sceptyczna, chciałaby szybciej i także na przykład, żeby z wspólnoty mieszkaniowe mogły zakazywać takie działalności.
2: My razem uważamy podobnie. Uważamy, że trzeba pozwolić tutaj wspólnotom na to, żeby miały w tej sprawie głos, no bo to dotyczy życia tych ludzi na tej klatce, w tym budynku.
1: No dobrze, ale w takim razie nie obawia się pan, że w pewnym momencie będzie tak, że cały kraj będzie objęty taką strefą zakazu najmu krótkoterminowego? terminowego?
2: Zupełnie się tego nie obawiam.
1: Bo w Łodzi to być może nie jest aż taki problem. Łódź nie jest aż tak turystyczna. Wiem, że to jest problem w Krakowie. Wyobrażam sobie, że na przykład Rada Miasta Krakowa podejmuje uchwałę o tym, że wszędzie jest, na terenie całego miasta jest zakaz wynajmu krótkoterminowego. I wtedy też będzie problem nie tylko dla tych, którzy wykorzystują te przepisy, ale dla tych, którzy na przykład rzeczywiście realnie oferują na wynajem dla tych, którzy przyjeżdżają na przykład z zagranicy. Po prostu prowadzą swoją działalność gospodarczą.
2: Działalność gospodarcza nie jest wartością samą w sobie. Ona nie może niszczyć życia ludzi wokół. To wie pan, na tej zasadzie jak ktoś wylewa ścieki do jeziora, to nie może powiedzieć, zostawcie mnie, pozwólcie mi wylewać ścieki do jeziora, bo to jest moja działalność gospodarcza. To naprawdę, to nie jest usprawiedliwienie dla wszystkiego. Nie chodzi o to, żeby jakiejś form działalności zakazać. Chodzi o to po prostu, żeby one nie niszczyły życia lokalnej społeczności. Ludzi, którzy żyją wokół i którzy naprawdę mogą nie marzyć o tym, żeby każdego dnia w nocy budziły ich na przykład, z Krakowa, ryki angielskich turystów. No bo to...
1: Dobrze, czyli nie przeszkadza panu klatce, taka wizja, gdzie na przykład będą miasta, które będą wyłączone z najmu.
2: Myślę, że żaden samorząd, bo się na tego typu rozwiązania nie zdecyduje, natomiast to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy tutaj racjonalnych, rozsądnych ograniczeń i upodmiotowienia tych wspólnot. Ja uważam, że naprawdę warto dać ludziom w tej sprawie głos, żeby oni mogli mieć wpływ na to, jak wygląda ich życie na ich klatce schodowej, bo o tym się mało mówi, ale są takie historie, gdzie po prostu czy to jakieś podejrzane biznes, czy to właśnie bardzo najem krótkoterminowy nastawiony na...
1: Są takie miejsca, które wyraźnie są po prostu głośne, hałaśliwe, szczególnie w centrum miasta.
2: Zwyczajnie powoduje, że ci ludzie, którzy tam dotąd normalnie, spokojnie mieszkali, nagle nie są w stanie funkcjonować w swoich własnych domach.
1: Bo co weekend ktoś przyjeżdża, robi imprezę wieczorem
2: kawalerskiej. Raczej codziennie. Więc uważam, że tutaj po prostu trzeba jakiegoś zdrowego rozsądku i to, że ta branża jest dosyć wpływowa, wynika też także z tego, że jest wielu polityków, którzy mają wiele mieszkań i mają niezmiernie wiele wyrozumiałości dla tych, którzy na najmie krótkoterminowym zarabiają. Natomiast ja uważam, że jednak warto zadbać tu w większym stopniu o dobro wspólne.
1: Panie pośle, już na koniec wspomnieliśmy o twardej polityce. To porozmawiajmy o tej twardej polityce. Łódzki poseł Tomasz Trela jest dobrej myśli i uważa, że partii Razem da się przekonać do wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. To jest w ogóle realne? To jest możliwe? Czy optymizm posła Tomasza Treli jest zbyt daleko posunięty?
2: Ja myślę, że koleżanki i koledzy z SLD opowiadają różne rzeczy, a prawda jest taka, że polityczna logika podpowiada jedno rozwiązanie dla obecnej koalicji rządzącej. To znaczy to, że poseł Trela razem ze swoimi przyjaciółmi z Platformy Obywatelskiej sformowali taką listę. Jeśli poseł Trela się boi, że bez wejścia w jakąś koalicję nie dostanie się do parlamentu, to myślę, że to jest pewnie dla posła najlepsze i najłatwiejsze rozwiązanie.
1: A logika polityczna nie każe partii Razem szukać koalicjanta. Ja sobie wyliczyłem średnią sondażową z ostatnich 30 dni, to 3,6%. Za mało, jak na Sejm.
2: Panie redaktorze, jak wchodziliśmy w kampanię prezydencką, to średnią sondażową, jeśli dobrze pamiętam, miałem na poziomie 0,5%, a zakończyłem tę kampanię z wynikiem 10-krotnie wyższym.
1: No tak, ale do Sejmu ostatnio Razem dostała się w koalicji jednak.
2: No, bo w koalicji startowaliśmy. Natomiast ja w polityce jestem zwolennikiem jakiejś takiej elementarnej logiki. Mamy w tym momencie rząd. Ten rząd prowadzi bardzo konkretną politykę. Na przykład to jest polityka oszczędzania na ochronie zdrowia, która skończyła się tak, że po 3 latach tego rządu mamy najdłuższe kolejki do specjalistów, do lekarzy.
1: No i partia Razem jest przeciwko rządowi. Jak najbardziej rozumiem.
2: My tego budżetu nie popieramy. Poseł Trela i jego formacja uważa, że ten rząd jest okej i głosuje za tym budżetem, czyli głosuje za tym, żeby wydłużyć kolejki do lekarza, głosuje za tym, że ludzie nie doczekali się zabiegów. No po prostu nie zgadzamy się w takich sprawach.
1: No dobrze.
2: Poseł Trela jest przedstawicielem partii. Ale proszę pozwolić, że dokończę. Poseł Trela jest i jego partia wzięli odpowiedzialność za Ministerstwo Nauki. Czyli ministerstwo, które odpowiada za sytuację na uniwersytetach, na politechnikach, w instytutach badawczych. No i mamy w tym momencie jeden z najgorszych budżetów nauki w historii III RP. Setki naukowców wyjeżdżają z Polski. Zaraz będziemy mieli w tym tygodniu, rzecz zupełnie dotąd nie bywało, protest uliczny naukowców w Warszawie, zdesperowanych naukowców, bo oni widzą, że ta polityka rządu oznacza, że nie ma pieniędzy na badania
1: Panie
2: podstawowe.
1: Ja to rozumiem.
2: Ja tego nie popieram.
1: Ja to rozumiem.
2: Więc logika, i teraz wracam do tej logiki, no albo się jest w tym rządzie, uważa się, że jest wszystko super, tak jak poseł Trela i jego koledzy, albo jest się w opozycji,
1: no dobrze,
2: jest się nim rozczarowanym. Załóżmy, takie jest stanowisko Razem.
1: Załóżmy w takim razie, że partia Razem przekroczy próg wyborczy, dostanie się do Sejmu. No to alternatywą dla tego rządu, jak rozumiem, jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, a być może Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. I partia Razem widzi taką współpracę? Na przykład wyobraża sobie podniesienie ręki za ustawami, które taki rząd proponuje?
2: Alternatywą dla tej większości, która obecnie nie zależy od głosów partii Razem, jest taki parlament, w którym większość będzie zależała od klubu partii Razem. Ja kiedy ten rząd powstawał, panie redaktorze...
1: Pan jest bardzo dużym optymistą,
2: ale
1: powiem szczerze.
2: Nie, to po prostu wiem, jak niewiele brakowało już tym razem, żeby tak było. Bo kiedy ten rząd powstawał, my usiedliśmy do rozmów z Platformą Obywatelską i jej mniejszymi, nie wiem jak to ująć teraz, chyba sojusznikami ciągle jeszcze. Usłyszeliśmy od nich bardzo prostą rzecz. Nie będziemy realizować waszych postulatów, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o mieszkania, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, bo wasze głosy nie są potrzebne do większości. No więc my nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby podpisywać się pod polityką, która jest sprzeczna z naszym programem. Natomiast chcemy, żeby w kolejnym parlamencie była taka sytuacja, w której nie będzie już można tak w taki sposób powiedzieć.
1: Zobaczymy, czy to się uda.
2: A wtedy zapewniam pana, że zwiększymy wydatki inwestycyjne na te kluczowe kwestie, bo my uważamy Razem, że jeżeli mówimy o nauce, jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, jeżeli mówimy o edukacji, to od tych nakładów będzie zależało to, czy Polska będzie się rozwijać, czy zatrzyma się w rozwoju.
1: Zobaczymy, czy to się uda, czy to nie rozbije się jednak na wynikach głosowania. Bardzo dziękuję. Tu musimy postawić już kropkę. Moim i Państwa gościem był współprzewodniczący partii Razem poseł Adrian Zandberg. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja. Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą. Autopromocja. Reklama.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
4: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatryjaracza.pl.
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
6: To jest teatr komedii i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu nikomu nie zaszkodzi.
7: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się 8.30, a więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi regionu, no i sprawdzamy oczywiście, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Sebastian Dziuda.
9: Zaczynamy od utrudnień w Sulejowie. Jak zwykle o tej porze korkuje się centrum miasta. Stoi Konecka, Klasztorna i Opoczyńska. Warto omijać te ulice lub uzbroić się w cierpliwość. Bardzo trudna sytuacja jest na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Stoją niemal wszystkie ulice dojazdowe, a najbardziej zakorkowana jest Brzezińska, Wiączyńska i Pomorska. Uwaga jeszcze w okolicach pętli Widzew Augustów, gdzie zderzyły się auta. Na Rokicińskiej zatrzymano ruch tramwajów, uruchomiono też autobusową komunikację zastępczą od Ronda Inwalidów do pętli Olechów. Za pół godziny wracamy z kolejnymi informacjami z dróg.
8: Na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
10: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski odwołany w referendum. Mieszkańcy miasta zdecydowali o pozbawieniu go stanowiska. Swoje funkcje wciąż będą pełnić krakowscy radni, ponieważ w referendum w sprawie ich odwołania nie zostały spełnione wymogi frekwencyjne. Nowy prezydent Krakowa zostanie wybrany najpóźniej we wrześniu. Od czerwca między Płockiem a Łodzią będzie można podróżować pociągiem. Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchamia bezpośrednie połączenia. Na trasie kursować mają trzy składy dziennie. Pociągi z Łodzi w stronę Płocka będą odjeżdżać z dworca Łódź-Widzew. drzew. Kolejna inwestycja drogowa w gminie Bełchatów. Chodzi o przebudowę drogi, która łączy Niedyszynę z Wielopolem. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa, ma ona być gotowa w lipcu. Cała inwestycja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Wyniki głosowania na pierwszy budżet obywatelski Sieradza nadal nieznane. Miały być opublikowane w zeszłym

0: Mieni bezchmurne niebo, w naszym regionie nigdzie nie powinno padać. Na barometrze 1007 hektopaskali, ciśnienie wysokie, powoli rośnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 29 minut do godziny 9. Męskie granie orkiestra 2021 przed nami i ciebie też bardzo. Ten utwór już teraz w Radiu Łódź.

0: I ciebie też bardzo. Męskie granie orkiestra 2021. Na zegarz 25 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze zaglądam do porannych gazet i raz jeszcze prasa ogólnopolska, a konkretnie pierwsza strona Rzeczpospolitej, tutaj o tym, że nasze tiry tracą unijny rynek. No niestety tak to wygląda w liczbach. W pierwszym kwartale 2026 roku zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku. Słabnie polska branża transportowa, jak podaje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. W pierwszym kwartale roku działalność zakończyły 1234 firmy i to prawie tyle, co w całym roku ubiegłym. Sądzę, że to się będzie pogłębiać, bo sytuacja w branży jest bardzo zła, mówi Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu we wspomnianym Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Wcześniej problemem była wojna w Ukrainie, teraz jest nim sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jeśli doszłoby do osłabienia gospodarczego w Europie w następstwie konfliktu, możliwy jest mocniejszy i bardziej długotrwały spadek popytu na usługi transportowe. Tak z kolei ostrzegają eksperci PKO BP. Wygląda na to, że ten scenariusz się zmaterializuje.

0: Według Adama Nawalskiego, właściciela firmy transportowej Aldo, w ostatnich kilku miesiącach swoje floty ograniczała większość firm mających po kilka czy kilkadziesiąt samochodów. Przy spadku zleceń doszło do nadpodaży usług transportowych, więc konkurencja o kontrakty jest bardzo zaciekła. Dochodzi do sytuacji, że liczy się tylko, aby samochód nie stał na placu, tylko wyjechał w trasę. Mniejsza o jego rentowność, mówią eksperci. Nasze tiry tracą unijny rynek. No niestety, więc na ten temat do przeczytania w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A na zegarze 24 minuty do godziny 9.
1: All you have to do is clap your hands. I know you can cope with it. We're all gonna cope with it. We're all pretty smart.

0: 20 minut do godziny 9. No niestety świat jest taki, że często takich wiadomości nie mamy możliwości przekazywać, no ale kiedy one się pojawiają, no to z tej możliwości właśnie korzystamy. No i to jest naprawdę fantastyczne osiągnięcie. Kolejne fantastyczne osiągnięcie Łatwoganga, który się nie zatrzymuje i który bije kolejne rekordy. Prawie 20 milionów złotych zebrał Łatwogang dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową Duchenna. YouTuber przejechał w sumie 662 km na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Nie było łatwo, ale pomogli kibice, pomogli fani, no i wszystko dobrze się zakończyło. 8-letni Maksio i 4-letni Adaś dzięki zbiórce będą mieli szansę na leczenie za granicą. No a tak, Łatwogang witany był na mecie, a więc już w Trójmieście.
1: Dziękuję. Jesteś wielki!
2: Wy jesteście wielcy, naprawdę. Dziękuję bardzo.
3: 100 lat! 100 lat!
2: Dziękuję ludziom i pamiętajcie, że to jest zasługa nas wszystkich. Przysięgam na swoje życie, że tak jest. I pamiętajmy o tym i duma być Polakiem. Pamiętajmy też o tym.
0: Fantastyczne słowa. Mocno trzymamy kciuki za kolejne zbiórki. Ja tylko dodam, że Łatwogang rozpoczął właśnie kolejną akcję. Tym razem zbiera pieniądze na terapię 2-letniego Wojtusia. No i o tej akcji oczywiście będziemy także na antenie Radia Łódź opowiadali. I już teraz bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki, aby także tak spektakularnym wynikiem jak ta ostatnia akcja, więc to jest prawie 20 milionów złotych. Także ta kolejna inicjatywa Łatwoganga się zakończyła. Fantastyczna, filmowa wręcz historia. 18 minut do godziny 9. Teraz słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

15 minut do godziny 9. Proszę zaglądać na radio.pl, także dlatego, aby sobie przeczytać najnowszy felieton sportowy Mariusza Janika. No i temat mógł być tylko jeden, a więc utrzymanie wielkiego Widzewa, czy też Widzewa w Ekstraklasie. No właśnie, gdzie się zgubił wielki Widzew, pyta Mariusz, a więc ballada o sezonie na krawędzi spadku. Widzew Łódź, wygrywając z Piastem Gliwice, to wiemy, utrzymał się w Ekstraklasie. Do ostatniej kolejki łodzianie nie byli jednak pewni swego, dlatego też powstała ta utrzymaniowa ballada. Gorzki rachunek za nietrafione transfery, trenerskie zmiany, wyjazdowe kompromitacje i ambicje, które rozminęły się z tabelą. Miał być wielki Widzew, ale słowo miał jest w tym przypadku kluczowe, pisze Mariusz Janik w swoim najnowszym felietonie, który do odnalezienia na radiołódź.pl, a więc garść sportowych obserwacji naszego redakcyjnego kolegi. Gorąco polecam, proszę zajrzeć na radiołódź.pl, a na zegarze 14 minut do godziny 9.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
1: Naprawdę? I co w nim jest?
2: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
14: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
15: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
16: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
14: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
16: Tworzymy rodzinę.
17: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
13: www.domwłodzi.org.
18: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
19: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
18: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
12: Ogłoszenie społeczne.
20: Zbliża się godzina 9, więc czas na kolejny raport drogowy. Sebastian Dziuda.
21: Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 14, gdzie jak zwykle o tej porze blokuje się ruch w okolicach węzła Stryków. Warto w tym miejscu zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość. Z każdą minutą nasila się ruch na łódzkich ulicach. Spore problemy są na Żubardziu. Najwięcej czasu tam zajmuje obecnie przejazd przez skrzyżowanie Limanowskiego z Włókniarzy. Długo stoi się też na światłach na skrzyżowaniu Obywatelska Jana Pawła. Korek ciągnie się w kierunku Bałów od ulicy Pryncypalnej. Trochę czasu stracimy też przy rondzie lotników. Najdłużej zajmuje dojazd od strony Pabianickiej. Tymczasem życzymy kierowcom dobrego dnia, dobrego tygodnia i powodzenia na drogach.
20: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
0: Rekrutacja do łódzkiego przedszkola wywołała polityczną dyskusję o niżu demograficznym. Po odwołaniu prezydenta Krakowa PiS mówi o ostrzeżeniu dla rządzących. Sportowym autem przejechał trasę do Morskiego Oka. Teraz ma zakaz wjazdu do strefy Schengen. W dzień zachmurzenie małe, temperatura maksymalna do 25 stopni. Poseł Adrian Zandberg z partii Razem chce wyjaśnień od władz Łodzi w sprawie rekrutacji do łódzkich przedszkoli. Chodzi o nabór do przedszkola numer 100, gdzie początkowo chciano utworzyć dużą grupę, a później ją zredukowano, proponując części rodziców inne placówki. Jednocześnie partia Razem chce, żeby w całej Polsce zmniejszono liczebność grup przedszkolnych w odpowiedzi na niż demograficzny. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z posłem Zandbergiem. Dzień dobry.
1: Tak jestem, słyszymy się.
0: Z jednej strony partia Razem chce mniejszych grup w przedszkolach, a z drugiej strony żąda wyjaśnień od miasta, dlaczego zmniejsza grupy przy naborze? Czy w tych działaniach nie ma sprzeczności?
1: No, zdaniem gościa Radia Łódź nie ma, bo gdyby miasto od początku chciało stworzyć w przedszkolu małą grupę, nie byłoby problemu. A tak, zmienia się reguły w trakcie gry.
22: Nie wolno zaskakiwać rodziców i dzieciaków. No tutaj naprawdę ważna sprawa to jest jakaś taka elementarna przewidywalność.
1: Dlatego właśnie politycy partii Razem chcą od miasta konkretnych informacji, na jakiej podstawie podjęto decyzję o zmniejszeniu liczebności grupy w jednym z łódzkich przedszkoli.
22: Dlatego też zwróciliśmy się z interwencją do poselską do ratusza, tak żeby po prostu położył na stole liczbę. Jeżeli chodzi o liczbę rekrutowanych dzieci, jeżeli chodzi o kryteria.
1: Jak na razie miasto posłowi nie odpowiedziało.
0: A czy zdaniem Adriana Zandberga da się uniknąć likwidacji przedszkoli w związku z niżem demograficznym? O tym można posłuchać w całej rozmowie, która jest już dostępna na naszej stronie internetowej i w aplikacji mobilnej Radia Łódź. Odwołanie prezydenta Krakowa to żółta kartka dla Koalicji Obywatelskiej. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia ocenił referendum w Krakowie polityk PiS Szymon Szynkowski-Welsenk. Wczoraj mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, natomiast Rada Miasta zostaje. Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że mieszkańcy Krakowa oczekują, że obietnice będą realizowane.
23: Można powiedzieć, że jak w soczewce taka żółta kartka, bardzo poważna, wystawiona Koalicji Obywatelskiej, została właśnie wystawiona w Krakowie. Mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku to będzie czerwona kartka dla Donalda Tuska w całej Polsce.
0: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oświadczył, że z szacunkiem przyjmuje wyniki wczorajszego referendum. Kolejna inwestycja drogowa w gminie Bełchatów. Chodzi o przebudowę drogi, która łączy Niedyszynę z Wielopolem. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Ma ona być gotowa w lipcu. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
24: To odcinek o długości blisko 2 km. W ramach prac na drodze pojawi się nowa asfaltowa nawierzchnia. Powstaną też pobocza po obu stronach jezdni. Jak podkreśla wójt gminy Bełchatów Konrad Koc, droga jest ważna nie tylko dla mieszkańców Niedeszyny i Wielopola. Korzysta z niej także wielu kierowców, bo stanowi wygodny skrót ze wschodniej części gminy do drogi krajowej nr 74.
25: To jest dosyć ważny odcinek, aby nie musieć jechać przez miasto, a można wydostać się z gminy Bełchatów w stronę Piotrkowa Trudnolskiego.
24: Na realizację tego zadania gmina Bełchatów zdobyła dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego. To ponad 183 tysiące złotych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Cała inwestycja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Wjechał samochodem nad Morskie Oko, teraz nie wjedzie do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. O decyzji w sprawie ukraińskiego influencera poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Influencer opuścił Polskę i wrócił na Ukrainę. Po Tatrzańskim Parku Narodowym jeździł sportowym samochodem w piątek. Przejechał ponad 8 km do Morskiego Oka, gdzie zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. O szczegółach Agata Król.
26: Na drodze, po której jeździł ukraiński influencer, obowiązuje zakaz ruchu. To teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Mężczyzna przeprosił za swoje zachowanie, przyznał, że mógł popełnić błąd, ale zaznaczył, że nic nie ukradł, niczego nie uszkodził i nikomu nie zrobił krzywdy. Dyrektor TPN Szymon Ziobrowski powiedział w TVP Info, że przed trasą nad Morskie Oko stoją zakazy wjazdu.
27: Chyba nie da się określić tej sytuacji. Mi po prostu zabrakło słów, jak to zobaczyłem. Uważam, że tak piękne miejsce, jakim jest Morskie Oko, z tym amfiteatrem gór i samochód właściwie na froncie, no to nie jest zdjęcie, które ja bym chciał mieć zrobione.
26: Policja zatrzymała obywatela Ukrainy przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł oraz 8 punktów karnych. Teraz śledczy gromadzą materiał dowodowy. Zabezpieczony jest monitoring ze zdarzenia. Ukrainiec potwierdził w internecie, że opuścił Polskę i wrócił dobrowolnie do kraju. Agata Król, Polskie Radio.
0: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
20: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
2: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego po zwycięstwie nad Górnikiem Łęczna 3-1 zapewnili sobie miejsce w barażach o ekstraklasę. Łodzianie szanse na awans do piłkarskiej elity zachowali po udanej rundzie wiosennej w pierwszoligowych rozgrywkach. Na koniec sezonu zasadniczego ostatecznie zajęli 5. miejsce w tabeli, a w półfinale zagrają w czwartek w Głogowie z Chrobrym. A to drużyna, która w obecnych rozgrywkach pierwszej ligi dwukrotnie UKS pokonała, ale Łodzianie byli górą w Pucharze Polski. Koszykarze UKS-u Kulpak zrewanżowali się Astorii Bydgoszcz za sobotnią porażkę. W niedzielę Łodzianie pokonali rywali 88-69 i stan finałowej rywalizacji w pierwszej lidze wyrównali na 2-2.
3: Było widać, że graliśmy jak zespół i w obronie, i w ataku. Dziękuję chłopakom za zostawione serce na parkiecie i patrzymy z optymizmem na mecz w środę, który będzie decydujący.
2: Podkreślił Norbert Kulon, kapitan koszykarskiej drużyny UKS-u, a mecz w Bydgoszczy rozpoczyna się o godzinie 19. Piłkarze ręczni Piotrkowianina pokonali Pogoń Szczecin w wyjazdowym meczu 34-31. To pierwsze spotkanie w barażu o ekstraklasę. Patryk Mastalerz z Piotrkowianina przyznał, że spotkanie mogło się podobać kibicom, bo emocji, walki nie brakowało, a Piotrkowianie mają powody do zadowolenia.
5: Przyjechaliśmy tutaj, żeby wygrać to przede wszystkim, ale też zbudować przewagę na rewanż u siebie. Walka była, tutaj nikt nie odpuszczał, mecz się dobrze oglądało, dużo bramek, także myślę, że mecz fajny dla oka, dla kibiców. Udało się wygrać, mamy zaliczkę, czekamy na rewanż w domu.
2: A spotkanie rewanżowe 30 maja w Piotrkowie Trybunalskim. A Miko Marczyk i Daniel Dymurski ukończyli królewski rajd Skandynawii na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej. Łódzki kierowca ma świadomość tego, co należy poprawić i myślami już jest przy asfaltowej części rajdowych Mistrzostw Europy.
6: Wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast musimy wzbić się na wyższe tempo, popracować jeszcze nad tą pewnością i szybkością jazdy.
2: A kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie rajd Rzymu. Impreza odbędzie się na początku lipca. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
20: Przed nami pogodny i ciepły dzień. Teraz na termometrach mamy 14 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy do 25 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, północno-zachodni. Na barometrze 1008 hektopaskali, ciśnienie wysokie, no i na dokładkę powoli rośnie. A przed nami jeszcze napisy końcowe, jeżeli chodzi o audycję poranną. Iwona Błaszczyk, Adam Miksa, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy za poniedziałkowy poranek. Poniedziałkowy najtrudniejszy. Paulina Klima-Stasiak, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. W jakim nastroju po weekendzie?
7: Dobrym, ale masz rację, poniedziałek jest trudny. Chociaż właśnie zerknęłam do kalendarza świąt nietypowych i dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej.
20: No właśnie,
7: ciekawe,
20: mówiłem.
7: Czy Piotr Andrzejczak o tym wie?
20: Myślę, że tak. Myślę, że on jest, wiesz, on już poszedł grać w piłkę teraz właściwie, żonglować.
7: Tak, najpewniej.
20: A ja jestem drugi do żonglowania.
7: No to...
20: A Adam Miksa trzeci.
7: Bawcie dobrze.
20: Dobrze, do usłyszenia.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

No, kto jest z nami, ten na pewno ma good time. A ja od rana z kolegami z redakcji Nowych Mediów rozmawiałam właśnie o piłce nożnej, no i nie miałam pojęcia, że dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej przypada. No proszę. A dzisiaj tych świąt nietypowych znacznie więcej, pewnie jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Do godziny 12 będę z Państwem, teraz Mary z Polski.

0: Do nietypowych świąt dzisiaj w programie nie nawiązujemy. Dzisiaj powspominamy wycieczki szkolne. Kto pamięta? Ja tuż przed programem odwiozłam córkę na szkolną wycieczkę i powróciły wspomnienia. Jak wsiadaliśmy do autokaru, od razu w ruch szły przekąski, bo ta podróż sama w sobie już była przygodą, cel wycieczki mniej istotny. Ciekawe, jak to było u Państwa. Pierwsze maile już wpadają na naszą skrzynkę. To znak, że czytacie Państwo nasz kanał nadawczy na Facebooku. Bardzo mnie to cieszy. Pisać można na studio@radiouć.pl, a ja oczywiście mam coś dla aktywnych słuchaczy.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Zaproszę kogoś dzisiaj do kina na wybrany seans, także proszę pisać studio@radiouć.pl. No i wspominamy szkolne wycieczki. Może macie Państwo w głowie jakąś taką wycieczkę, która najbardziej w tej pamięci została? No to proszę wrócić, proszę opisać, a w zamian można dostać fajną nagrodę.

Dużo dobrej muzyki mamy dzisiaj dla Państwa, a o 9.30 polityczny poniedziałek już teraz zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały.
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu. Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka. Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
15: Czy gejś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
7: Polityczny poniedziałek.
2: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Bartosz Domaszewicz, Koalicja Obywatelska.
16: Dzień dobry.
2: Krzysztof Makowski, Lewica.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Kajetan Półtorak, Partia Razem.
18: Dzień dobry.
2: Łukasz Świątek, Konfederacja, Nowa Nadzieja.
19: Dzień dobry, witam.
2: Rozmawiamy w Łódzkiem, ale zaczniemy od politycznego trzęsienia ziemi na, wydaje się, drugim końcu Polski, czyli w Krakowie, gdzie w referendum odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Jak podaje Miejska Komisja do spraw referendum, w głosowaniu wzięła udział wymagana liczba głosujących, aby to referendum było wiążące i ważne. Nie odwołano Rady Miasta Krakowa, natomiast odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za było ponad 170 tysięcy mieszkańców. Dziś Kraków, kiedy Łódź? Pyta w mediach społecznościowych radny Sebastian Bulak z PiSu, a wtóruje mu Piotr Cieplucha. Czy rzeczywiście krakowskie referendum może wywołać tą falę domina? Bartosz Domaszewicz, Koalicja Obywatelska.
16: Przekonamy się, jakie emocje wywoła to referendum krakowskie w innych miastach i w ogóle na scenie politycznej. Proszę pamiętać, że jesteśmy w takim okresie, gdzie nie odbywają się żadne inne wybory, więc te emocje są i uwaga skoncentrowana bardzo mocno na Krakowie. Ja myślę, że jednak każdy sam

0: powodowały, że to referendum no jednak było skuteczne, bo to jednak jest ponad 30% głosujących z uprawnionych, to nie jest wcale tak bardzo mało, więc
1: to chyba ja nawet wypada w cudzysłowie pogratulować prezydentowi Miszalskiemu, bo stracić władzę po 2 latach i niecałym miesiącu władzy, to jest wyczyn.
0: Znaczy, nie, no, trudno gratulować komuś, że został odwołany w referendum, więc tego czynić na pewno nie będę. Natomiast, jak powiedziałem, no nie przekładam tak bardzo łatwo tych emocji krakowskich. Powiem jeszcze jedną ważną rzecz, ona jest taka bardziej politologiczna niż polityczna, czyli te czyste liczby, o których mówimy, tak? W Krakowie w wyborach prezydenckich Karol Nawrocki zdobył 187 tysięcy głosów, a do ważności referendów potrzeba ich było 158 tysięcy, więc samych wyborców Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich było więcej niż tych potrzebnych do referendum i to jest specyficzna sytuacja. W innych dużych miastach jest odwrotnie, czyli tych głosujących na Nawrockiego w wyborach prezydenckich jest znacząco mniej niż tych potrzebnych do referendum, więc rezerwuar tych głosów antysystemowych, można powiedzieć, jest mniejszy. Natomiast, jak powiedziałem, no, wnioski trzeba wyciągać. Na pewno wydaje mi się, że trochę taki taniec w Krakowie, czyli wprowadzanie i wyprowadzanie tej kozy nie służył powadze tego urzędu krakowskiego, a zdaje się, że ten czynnik powagi w Krakowie jest niezwykle istotny.
1: Chodzi tutaj chyba też o wprowadzanie na przykład jakichś rozwiązań, a potem rakiem wycofywanie się z nich, jak chociażby płatne parkowanie w niedzielę w centrum miasta. A ma pan jakieś może rady dla kolegów z Koalicji Obywatelskiej? Bo oni już od niedzielnego wieczora w dużej mierze mówili chociażby, że to nie jest miażdżąca większość, nie można powiedzieć, że to jest druzgocący wynik, bo to tylko 1/3 uprawnionych do głosowania wzięła udział w tym referendum, ale różnica między tymi, którzy oddali głos za Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów prezydenckich, a tymi, którzy zagłosowali za jego odwołaniem, to jest niecałe 40 tysięcy głosów. To jest jednak duża różnica.
0: Czyli ja nie będę dawał kolegom rad, bo to nie elegancko, bardziej powiedziałbym, że jest taka ogólna maksyma, którą się wszyscy powinni, a szczególnie samorządowcy, kierować, czyli jest ładna pogoda, wiosna, najlepszy moment, żeby wyjść do mieszkańców, posłuchać, zebrać trochę na plecy tego, co robimy źle, mało skutecznie. To jest chyba najlepszy sposób na to, żeby ta polityka była efektywna i żeby można było ten mandat i legitymację do rządzenia miastem utrzymać. Więc więcej kontaktu z mieszkańcami, to jest dobra rada nie tylko dla kolegów z koalicji w Krakowie, ale chyba dla wszystkich samorządowców.
1: Krzysztof Makowski, Lewica. Czujecie na plecach być może ten oddech opozycji, czy jednak w Łodzi będziecie spać spokojnie?
2: Czy ja mogę powiedzieć tylko jedno, że generalnie zarządzanie miastem, czy też funkcjonowanie w samorządzie, nie jest to proste dla na przykład byłych posłów, którym wydaje się, że zostaną prezydentami, burmistrzami i nagle zmienią świat. Zupełnie inaczej funkcjonuje się w Sejmie, zupełnie inaczej funkcjonuje się w samorządzie, o czym mówił przewodniczący Domaszewicz. I to samo spotkało panią prezydent Zabrza, która też po pierwszej kadencji została trafiona referendum. To samo spotkało pana prezydenta Miszalskiego, który, myślę, nie do końca rozumiał ideę samorządności, jak sama nazwa mówi, czyli częstego kontaktu z mieszkańcami, uzgadniania z nimi pewnych rozwiązań, bądź przyjmowania krytyki. To stać trzeba, tak jak robi to nasza pani prezydent Hanna Zdanowska na spotkaniach z mieszkańcami, stać trzeba twarzą w twarz, przyjmować, tłumaczyć. Czasami trzeba to cierpliwie tłumaczyć, bo też nie każdy mieszkaniec rozumie i to jest oczywiste. Zasady funkcjonowania, czy finansowania, czy też działania niektórych instytucji w Urzędzie Miasta Łodzi. Nie jest łatwo zarządzać samorządami w Polsce, ponieważ stoją przed nami duże wyzwania. Tak jak w Łodzi były bardzo duże oczekiwania. Ja przypomnę, że poprzednik pani prezydent również został odwołany w referendum po tym, jak analizy też wcześniejsze pokazały, że Łódź za jego kadencji była jednym z najbardziej opóźnionych miast, jeżeli chodzi o absorpcję środków unijnych i my musieliśmy to gonić. My,
1: myślę, w tej chwili
2: dogoniliśmy w dużej mierze większość miast, bo jeżeli popatrzymy, jakie inwestycje były realizowane, za jakie pieniądze w Łodzi, to jesteśmy w czołówce miast inwestujących i zmieniających swoje, czy to osiedla, czy też centra. Bo pamiętajmy, że pierwsze nasze działania skupione były na centrach, później za głosami mieszkańców, bo to nas bardzo mocno, mieszkańcy mówili, że Łódź to nie tylko centrum, weszliśmy w inwestycje osiedlowe, drogi, place zabaw, przedszkola, szkoły i tak dalej, boiska, które remontujemy. To pokazuje realizację oczekiwań przede wszystkim mieszkańców. I myślę, że tego brakowało prezydentowi Miszalskiemu. Myślę, że też za głosem tych wszystkich, którzy mówili, no to jego otoczenie, które było chyba PR-owo nie do końca zrozumiało też całą filozofię funkcjonowania w Krakowie. To jest zupełnie inne miasto, ono jest specyficzne. Tam mam wielu przyjaciół w Krakowie. Zawsze ich podziwiałem, jak oni żyją sobie tym swoim życiem Krakusa.

0: zupełnie inaczej niż my w Łodzi, zupełnie inaczej niż moi znajomi w Poznaniu. Także ja bardzo lubiłem do niej jechać, bo tam zawsze było tak spokojnie.
1: Oj, że weź, że poczekaj,
0: spokojnie,
1: że...
0: Tak. Usiądź, napij się kawy, przedyskutujmy.
1: Dobrze, to słyszymy, że przedstawiciele koalicji rządzącej są spokojni. Czy opozycja sięgnie po inicjatywę referendalną w Łodzi lub też szerzej w Łódzkiem? W połowie ubiegłego roku też była próba referendalna, zresztą w drugim największym mieście regionu, w Piotrkowie Trybunalskim, chociaż ona nie doszła do skutku ze względu na wadliwość podpisów. Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Tak? No, miejmy nadzieję, że może to wydarzenie z Krakowa będzie takim znakiem dla innych miast, dla mieszkańców, że jeśli są niezadowoleni z tego, jak wyglądają rządy w ich miejscowościach, to warto wziąć sprawę w swoje ręce i działać, tak? I że to może się udać i taka inicjatywa oddolna ma sens. Oczywiście, jeżeli społeczność lokalna tutaj w Łodzi, czy też działacze społeczni podejmą taką decyzję odnośnie przeprowadzenia referendum, to Konfederacja jak najbardziej włączy się, tak jak to miało miejsce też w Krakowie, tak? W zbieranie podpisów, czy w promocję tego wydarzenia, bo oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądają rządy, jak wygląda ta sytuacja w Łodzi.
1: To jakie są te zarzuty?
2: Lista jest bardzo szeroka, tak? No ostatnie kwestie, na przykład, jeśli chodzi o plany miejscowe, tak? Jeśli chodzi o inwestycje, jeśli chodzi o infrastrukturę, zadłużenie miasta, tak? No bo zwróciłbym uwagę na to, że Kraków jest miastem najbardziej zadłużonym w Polsce, tak? Jednak Łódź jest w czołówce tych miast, tak? Zaraz po Warszawie, więc tutaj jakby to nie napawa optymizmem. I oczywiście, jeżeli takie ruchy, bo myślę, że takie referendum ma sens tylko wtedy, jeśli mieszkańcy będą tego chcieli, tak? Więc oczywiście, jeżeli pojawią się takie pomysły, jeżeli mieszkańcy podejmą taką inicjatywę, to jak najbardziej wesprzemy ten ruch i zaangażujemy się w to, no zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się po tym, co wydarzyło się w Krakowie. Tak?
1: Kajetan Półtorak, partia Razem. Aleksandra Owca z pańskiej partii, współprzewodnicząca tej formacji, była bardzo mocno zaangażowana w kampanię referendalną w Krakowie. Czy w Łodzi też spróbujecie sięgnąć po ten plebiscyt odwoławczy?
3: To znaczy, zanim odpowiem, to tutaj wyjątkowo zgodzę się z kolegą z Konfederacji, że pożyjemy,
1: Konfederazem
3: zobaczymy.
1: Konfederazem na naszej antenie.
3: Tak, pożyjemy, zobaczymy. Tutaj nie ma co dawać wielkich słów od razu, ale chciałbym się odnieść od razu do wypowiedzi pana Makowskiego w kontekście tego, że prezydent Hanna Zdanowska wychodzi do ludzi. W istocie jest to fakt, tylko proszę zauważyć, że to się działo po tym, kiedy ludzie podnieśli raban o dżunglę 360, tak? Więc te spotkania w tym roku zaczęły się pojawiać liczniej. Więc tu też można powiedzieć cynicznie troszkę, że jest to taki bardziej damage control niż wychodzenie. Tym niemniej, wracając do tych zarzutów, które tutaj padły od pana redaktora, właściwie pytanie, OGB, które prowadziło badania dla Polsat News, dokładnie, pytało, co wskazało na to, że ludzie zagłosowali w referendum. No i na szczycie była strefa czystego transportu, później zadłużenie miasta, później sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm, rosnące koszty życia w mieście i rosnące ceny biletów. I pomijając tę strefę czystego transportu...
2: Skąd my to znamy?
3: Znane nuty, tak? Znane nuty. Więc jakby tutaj, co do zasady, uważam, że ogólnie to jest dobre obserwować, jak obywatele biorą sprawy w swoje ręce. Mnie to bardzo cieszy, jako mieszkańca Łodzi również. Władza samorządowa szczególnie powinna czuć respekt do swoich mieszkańców i no, najwidoczniej w Krakowie tego respektu zabrakło i moim zdaniem w Łodzi też na wielu płaszczyznach tego respektu brakuje.
1: Tam w tym badaniu OGB też była jedna ciekawa rzecz, bo 3/4 głosujących wzięło udział w tym plebiscycie ze względu na sprawy lokalne, a 1/4, aż 1/4 można powiedzieć, wzięła udział z powodu negatywnego stosunku do polityki rządu. Bartosz Domaszewicz,
4: tak,
1: Koalicja
4: Obywatelska. Tak, to też o tym była mowa, że jeśli uda się jakoś ważnie wprowadzić ten element krajowy do tego referendum, to on na pewno podbije frekwencję. Tak się stało w Krakowie. Natomiast no, muszę to odpowiedzieć, bo jednak jest to, co pan powiedział, jest nieprawdą o tych spotkaniach, bo każdy może sięgnąć do internetu i sprawdzić, że te spotkania się odbywają co roku na wiosnę. Są to spotkania i z panią prezydent, i z wiceprezydentami. Są spotkania i takie ogólne, dedykowane poszczególnym osiedlom i dzielnicom, i spotkania konkretne dotyczące chociażby przebudowy czy remontu konkretnych ulic. Sam brałem udział w takich spotkaniach. Często jak mamy na przykład jakiś remont ulicy, to są robione spotkania pod tą konkretną ulicą, więc tych spotkań możecie, panowie, mieć bardzo dużo różnych zarzutów, rozumiem. Natomiast akurat ten kontakt z mieszkańcami w Łodzi, myślę, że on jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o wszystkie samorządy w Polsce, i to możemy sobie łatwo zweryfikować. I on jest dobry też, bo ja powiem, że dla każdego samorządowca to jest super zdrowy mechanizm.
3: Myślę, że o to trzeba pytać mieszkańców generalnie, czy ten kontakt tak, jest dobry, a nie samorządowców.
4: Ale faktem jest ilość tych spotkań i to możemy sobie zweryfikować, bo to jest rzecz obiektywna. Natomiast to jest bardzo dobre też z punktu widzenia, jak powiedziałem, tej działalności samorządowej, bo w takim bezpośrednim kontakcie się też sprowadza często swoje myślenie na ziemię. Ja też bardzo często biorę udział w takich spotkaniach i często jest tak, że przychodziłem te spotkania, są różne emocje, czasami te emocje są trudne, ale taka godzina, dwie godziny, trzy godziny rozmowy i wiele tematów udaje się wspólnie wyprostować, więc ja mam przekonanie, że akurat tą receptę w Łodzi mamy dobrze opracowaną. Natomiast oczywiście Łódź, tak jak wiele różnych samorządów, stoi przed swoimi wyzwaniami. Ja mam głębokie przekonanie, że ciągle czekamy na tą ważną receptę, której żaden polityk nie dowiózł jeszcze Łodzi, czyli ustawę metropolitalną, która by nam rozwiązała kwestie chociażby związane z tym, że sporą część kosztów, które nasze miasto ponosi, to ponosi koszta za tych, którzy tutaj nie płacą podatków, a korzystają z miejskiej infrastruktury, czy zarówno z placówek oświatowych, czy z transportu zbiorowego w Łodzi, z miejskiej infrastruktury, mieszkając pod Łodzią. I to jest ważny, duży problem dla naszego miasta. Ustawa metropolitalna dla Trójmiasta. Szacuje się, że to będzie w granicach około 0,5 miliarda złotych rocznie na wspólne inwestycje właśnie w transport zbiorowy. To jest niezwykle istotne i o to powinniśmy zabiegać, bo tych problemów jest sporo.
1: Ale to ta ustawa metropolitalna dla Trójmiasta, jak już tego dotykamy, ona trafiła do wykazu prac rządowych, a o łódzkiej ustawie metropolitalnej, tak którą nawet przygotował senator Kwiatkowski z tego czasu, słyszymy od poprzedniej kadencji.
4: To jest sprawa do załatwienia i ja to kieruję do parlamentarzystów, no bo to jest ich inicjatywa przede wszystkim, a to jest jeden z tych mechanizmów, który pozwoli nam efektywnie zarządzać tym dużym organizmem, bo Łódź jest miastem otoczonym przez inne organizmy miejskie. Nie jesteśmy jak czasami takie miasta średniej wielkości, które mają gminy miejsko-wiejskie, graniczne, mogą włączać te tereny po prostu. My musimy zbudować mechanizm zarządzania wspólnie tym obszarem metropolitalnym.
1: Krzysztof Makowski, Lewica.
0: Tak, no ja tutaj z Bartkiem trudno się nie zgodzić. Od samego początku jeszcze, jak byłem wojewodą łódzkim, dążyliśmy do tego, żeby pozmieniać ustawę tą, dające szansę gminom samym z siebie tworzenia dużych ciał ze sobą współpracujących, ponieważ jak popatrzymy, tak naprawdę wokół Łodzi, w gminach ościennych, wyrastają domy jednorodzinne jak grzyby po deszczu, bo tam są tereny, gdzie można to stawiać i wszyscy przyjeżdżają do nas. Najbardziej oblegana i najbardziej dochodowa w tej chwili jest kolej aglomeracyjna, która jest no, niesamowitym rozwiązaniem, które zaskoczyło ku zaskoczeniu chyba wszystkich, tak samo, że w ten sposób funkcjonuje i tak naprawdę koleją aglomeracyjną można z odległości powiedzmy do 50 km dojechać wszędzie do Łodzi i nawet w samej Łodzi przemieszczać się po naszym mieście. A co do spotkań, no nie, no wie pan, ja można różne rzeczy tak zarzucać pani prezydent Zdanowskiej, ale to, że nie wychodzi do mieszkańców. Od kiedy współpracuję z panią prezydent Zdanowską? Bo to zdarzyło się od momentu, kiedy została wybrana na prezydenta po raz pierwszy. Nie zdarzyło się, żeby ona nie wychodziła na spotkania z mieszkańcami. Trudne spotkania, bo to nie są łatwe spotkania. Ja proponuję, żebyście kiedyś wzięli udział w takim spotkaniu i zobaczyli, jakie to są ciężkie spotkania i dla mieszkańców, i dla osób, które na nich są i tłumaczą. Tak samo było z radami osiedla. Doprowadziliśmy do spotkań z radami osiedla, gdzie wspólnie rozwiązujemy problemy. Ja sam jako radny biorę udział w spotkaniach na swoim okręgu, gdzie realizowaliśmy, konsultowaliśmy z mieszkańcami inwestycje drogowe, które realizowaliśmy zgodnie z jakie miejsca parkingowe mają być przywrócone, jak ma iść droga rowerowa i tak dalej, i tak dalej. Przyjmujemy na klatę. Czasami nie są to łatwe, niełatwe opinie, wskazywane błędy i staramy się je poprawiać w kolejnych inwestycjach. To jest ważne. W poprzedniej kadencji, kiedy byłem przewodniczącym Komisji Transportu, jednym z najważniejszych takich decyzji, które podjęliśmy jako komisja, to wyciąganie wniosków i do tego przekonywaliśmy dyrektorów. Nie bójcie się mówić o porażkach. Tak, powiedzcie, co wyszło źle i jak chcecie to naprawić przy kolejnej inwestycji, aby to się nie powtórzyło. I myślę, że tych wniosków jest coraz więcej, bo coraz skuteczniej zaczynamy działać, jeżeli chodzi o remonty dróg i to wskazuje bardzo mocno, bo to jest taka kadencja, która zmienia przede wszystkim drogi na osiedlach, które są około Łodzi, czyli na tych obrzeżnych, bo tutaj najwięcej mieszkańców do nas pisali. Ale ja nie mówię o szczecińskiej. No, ja Szczecińska jest dużą ulicą. Ja mówię o takich ulicach małych.
3: Pozwolę sobie się nie zgodzić z tymi remontami. Tutaj najlepszy przykład widać nawet, kiedy zrobi się mały spacer tutaj do państwa na Placu Wolności, który będzie remontowany pewnie już drugi albo trzeci raz. Straciłem rachubę. Więc z tym wyciąganiem wniosków też bym tutaj był ostrożny. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu, co prawda nie z panią prezydent, ale z panią Wierzbicką na Exocu, to słynne spotkanie pierwsze tak naprawdę w lutym.
1: Dotyczące dżungli 360,
3: tak. I delikatnie mówiąc, w mojej ocenie jako mieszkańca wtedy bardziej no nie było to spotkanie przeprowadzone z poszanowaniem zdania mieszkańców, raczej z butą, z pewną taką tezą już, więc ja tutaj, panowie, rozumiem wasze.
0: Ale dodajmy, że to nie urząd miasta organizował. Proszę mieć pretensje do organizatorów, którzy tak poprowadzili. Ja powiem panu tylko tego.
1: Kajetan, półtora partia razem, bardzo cierpliwie czekał pan, panie wojewodo, bardzo długo.
0: Ja tylko skończę, bo to
1: Kajetan, półtora.
3: My razem w tym momencie działamy mocno nad uchwałą kierunkową w kierunku tego, żeby zmniejszyć w przedszkolach generalnie liczebność grup. Jest też taka ustawa w zamrażarce sejmowej, tutaj to jest też ważne, żeby wspomnieć, więc działamy też od strony samorządu. W tym momencie jesteśmy w kontakcie z rodzicami z przedszkola numer 100, żeby taką inicjatywę uchwałodawczą stworzyć i żeby po prostu realnie poprawiać takie rzeczy, bo też nie chcę się tutaj przerzucać argumentami klepać się po plecach tutaj z samorządowcami, że wszystko jest świetnie. Działamy po prostu na takim lokalnym poziomie i staramy się po prostu rozwiązywać realne problemy mieszkańców oddolnie.
1: A to przypomnijmy, jaka jest sprawa z tym przedszkolem numer 100, bo porannym gościem Radia Łódź był poseł Adrian Zandberg właśnie z partii Razem, który złożył pismo do Urzędu Miasta. Jak informowaliśmy na naszej antenie, przedszkole miejskie w Łodzi numer 100 to jest ta placówka, w której w naborze miało być dostępnych niemal 30 miejsc dla maluchów, ale ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. Magistrat tłumaczy to zmniejszenie liczby oddziałów niżem demograficznym. Jak mówi Radio Łódź Adrian Zandberg, nie wolno zaskakiwać rodziców i dzieciaków. Elementarna przewidywalność to ważna sprawa, mówił nasz poranny gość. Łukasz Świątek, Konfederacja Nowa Nadzieja. Czeka.
2: Znaczy, jeśli chodzi o tę sytuację, to w ogóle jest ona skandaliczna, tak? W trakcie naboru zmieniono warunki naboru, tak? Więc to nie powinno mieć miejsca. Mi wydaje się, że generalnie od pewnego czasu obserwujemy coś takiego, że nieudolność władz miasta w zakresie, czy to na przykład tutaj, jeśli chodzi o przedszkola, tak? O liczbę miejsc w przedszkolach, czy na przykład jeśli chodzi o oddziały szpitalne, tłumaczy się niżem demograficznym, tak? Tylko zwróćmy uwagę na to, że akurat jeśli chodzi o spadek liczby dzieci, to było to 200, znaczy liczba dzieci spadła o 200 dzieci, tak? A liczba miejsc w przedszkolach zmniejszyła się o 1400, więc jakby tutaj myślę, że też władze miasta szukają oszczędności kosztem obywateli, a niedopuszczalne jest to, żeby w trakcie naboru zmieniać zasady tego naboru, zmieniać liczbę miejsc w przedszkolu, tak?
1: Więc Krzysztof Makowski, edukacja i przedszkola to jest wasze działka, krótko.
0: I właśnie takie spotkania służą wyjaśnianiu bardzo ważnych spraw, o których nie ma pan pojęcia, tak, bo mówiąc pan o liczbach, które pan przytacza, mówi pan nieprawdę i to mówię panu prosto w oczy, żeby pan nie mówił, że pan mówi o rzeczach, które są realne w Łodzi. Nikt nie zmniejsza ilości przedszkoli, bo ilości oddziałów w przedszkolach, bo jeżeli spojrzymy, to w tym przedszkolu jest tyle samo oddziałów, ile było rok wcześniej. Pamiętajmy, że miasto ma zadanie zapewnienie dostępności do przedszkoli dla wszystkich dzieci. My miejsca w przedszkolach mamy. Przedszkola są rozłożone po całym mieście i naszym celem jest doprowadzenie do tego, żeby funkcjonowały wszystkie przedszkola sprawnie. Przedszkola są dofinansowane. Ja nie pozwolę sobie tak samo rodzicom, żeby kosztem innego przedszkola zaczęli wynosić na piedestał jedno. Bo nie można krytykować innych przedszkoli, bo to robią krzywdę ogromną pracownikom i dyrekcji, która tam jest, która oddaje serce po to, żeby pracować dla tych dzieciaków, dlatego że jedna czy dwie panie uwidziały sobie przedszkole, do którego chciały pójść.
1: Dobrze, nie samorząd ma prawo ustalać warunki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, tylko pytanie, dlaczego nie można było na starcie powiedzieć, że tyle, a tyle dzieci będzie przyjętych do tego przedszkola.
0: Jest system elektroniczny, który został zamówiony, który funkcjonuje w Łodzi od wielu lat, który dokonuje naborów do przedszkoli tak, aby każde przedszkole miało możliwość utworzenia grupy. I ten system w ten sposób zadziałał, tak? Stworzył grupy, które były wcześniej, ta sama ilość oddziałów, a część dzieci, które były z drugiego wyboru, skierował do przedszkola, które jest obok, gdzie było za mało dzieci, żeby stworzyć tą grupę. I po co? Po to ten oddział tworzymy, żeby utrzymać zatrudnienie w przedszkolu obok. Nie może być tak, że jedno przedszkole będzie kanibalizowało cztery przedszkola dookoła. Na to zgody nie będzie.
1: Bartosz Domaszewicz,
4: i też jedna ważna informacja, bo też trzeba powiedzieć, że w łódzkich przedszkolach mamy znacznie więcej miejsc niż dzieci, które były zgłoszone do naboru. Więc to też warto powiedzieć, że każdy dzieciak, którego rodzice chcą wysłać do publicznego przedszkola w Łodzi, miejsce w przedszkolu znajdzie i znajdzie je zgodnie też z wymogami ustawowymi, bo ten promień od miejsca zamieszkania przedszkola musi być chyba nie większy niż 2 km. centry, więc każdy w tym obszarze i zgodnie z ustawowo będzie miał zapewnioną opiekę przedszkolną, to w Łodzi realizujemy. Natomiast rzeczywiście musimy gdzieś tam przesuwać, można powiedzieć, te suwaki, bo teraz, jeśli będziemy jedną przedszkolę, że tak powiem, mieli ponadmiarowe, no to w innym będziemy tych dzieci mieli trochę za mało. Oczywiście możemy szukać innych rozwiązań, jak zmniejszanie liczebności grup, no to będziemy musieli przesunąć inny suwak, czyli zwiększyć dofinansowanie do tego systemu. Natomiast warto powiedzieć, i do tego też się należy odwołać, myślę, że to jest bardzo ważna informacja, to jest rzecz, na którą powinniśmy walczyć wszyscy wspólnie, chyba niezależnie od barw politycznych. To jest subwencja oświatowa, o której zwiększenie powinniśmy zabiegać, bo w Polsce mamy ustawowo i konstytucyjnie zagwarantowane finansowanie centralne dla edukacji, a wszystkie samorządy, w tym samorząd Łodzi, od lat dokłada setki milionów złotych do tego systemu.
1: Kajetan, półtora
3: tak, tutaj chciałem się też odnieść do tego. Oczywiście jakby miło mi jest słuchać taką wypowiedź pana. Niemniej chcę tutaj też zaznaczyć w kontekście tych przedszkoli, że po pierwsze rodzice też mają po prostu swoje zarzuty. Po drugie, w kontekście tej uchwały, którą tutaj przygotowujemy, jakby to jest bardzo proste rozwiązanie, które leży na stole i jakby co do zasady edukacja, bezpieczeństwo, transport, no to nie są rzeczy, na których trzeba oszczędzać. Rozumiem, że jako miasto oczywiście trzeba szukać gdzieś oszczędności, ale no nie w tych obszarach.
4: Nie oszczędności, ale tylko musimy zbilansować budżet.
3: Oczywiście, tak, oczywiście.
4: To nie jest oszczędność, bo nikt nie oszczędza niczego.
3: Oczywiście, ale oszczędnością byłoby po prostu na przykład zmniejszenie właśnie tych grup. To jest naprawdę prosty pomysł, który nie dość, że rozwiązuje ten problem, to ratuje miejsca pracy, a dwa, że też poprawia po prostu jakość kształcenia zwyczajnie.
0: Ale tak? My na edukacji nie oszczędzamy w Łodzi.
1: Znaczy, chodzi o to wyraźnie powiedziane. Ten projekt ustawy, który miałby zmniejszyć tą maksymalną liczbę dzieci w grupach przedszkolnych z 25 do 18.
0: Na dzisiaj jest projekt ustawy, który obowiązuje, jest zupełnie inny i my też funkcjonujemy w ramach prawa, które obowiązuje. Pamiętajmy o tym, bo jak naruszymy jakieś prawo, to za chwileczkę znajdzie się grupa referendalna, która złoży wniosek o referendum, bo naruszone zostało prawo. Jeszcze jedna rzecz, która chciałbym, żebyśmy zamknęli temat przedszkola numer 100. Nikt nie chce zlikwidować tego przedszkola. Te kłamliwe informacje, które się pojawiają w sieci, ja chcę się sprostować. Nikt nie chce tego przedszkola zlikwidować i każdy, kto tak mówi, działa na szkodę tego przedszkola i organu prowadzącego, czyli prezydenta miasta Łodzi. Temat, myślę, przedszkola numer 100 jest zakończony. Tak samo dotyczy to szkół, szanowni państwo. Tak? Są szkoły, które cieszą, szkoły mają rejonizację, tak? Pamiętajmy o tym, ale są szkoły, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na różne i też rodzice robią awanturę, że tam się nie dostali, bo chcieli bardzo do tej szkoły, bo to jest szkoła po drodze do pracy. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że szkół w Łodzi jest tyle, aby każde dziecko znalazło edukację i my staramy się doinwestowywać. Jeżeli spojrzymy na budżet miasta i zobaczymy te pieniądze, które są inwestowane, te programy unijne, które są robione, bo w tej chwili najwięcej pieniędzy inwestujemy w edukację, to dzisiaj można powiedzieć, że łódzkie placówki, czy to przedszkolne, czy placówki szkół podstawowych, szkół średnich, są doinwestowane na poziomie najwyższym.
1: Moje dzieci, które chodzą
0: do szkoły, mój syn skończył technikum gastronomiczne w tym roku i muszę powiedzieć, że to jest szkoła, która jest wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o inwestowanie środków unijnych, plus środki, które dotrzymują z miasta.
1: Łukasz Święty, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Skoro jakby wsłuchujemy się w głos obywateli, mieszkańców i rodziców, tak, że powinniśmy przyjąć też ten głos rodziców, tak? To znaczy, no, przedszkola w Łodzi są zróżnicowane, tak? No, jedne przedszkola mają plac zabaw, mają zbudowaną dobrą infrastrukturę, niektóre są gdzieś tam w kamienicy i nie mają dostępu do tego, więc rodzice też wskazując na to, które placówki są oblegane, tak? No, jakby dają też sygnał na to, gdzie powinniśmy inwestować, gdzie powinniśmy zwiększać tą liczbę grup, tak? I myślę, że no tutaj...
0: Ale wychodząc do tego,
3: Podsumuję. Ja oczywiście zapraszam też rodziców z innych przedszkoli do kontaktu z nami przez nasze komunikatory. Jakby ta inicjatywa uchwałodawcza trwa, dopinamy kwestie, także zapraszamy także rodziców
4: do kontaktu. Bardzo potwierdzić, że jest kontakt, jak się pojawiła informacja o jakiejś tam przebudowie na terenie przedszkola miejskiego numer 100 ponad rok temu. Ja się wybrałem do tego przedszkola, widziałem się z panią dyrektor, rozmawiałem z kadrą, więc my też jesteśmy w kontakcie. Dbamy o to, żeby te dobre placówki też dalej funkcjonowały.
1: A powinno się zmniejszyć ustawowo liczbę dzieci w grupach przedszkolnych?
4: Ja
1: może
4: myślę,
1: też
4: tak,
1: nawet docelowo
4: uczniów
1: w klasach tą maksymalną.
4: Tak, ale za tym musi pójść finansowanie, bo zawsze mamy taką tendencję w Sejmie, żeby różne obowiązki na samorząd przekładać, a niekoniecznie później kierować za tym pieniądze. Więc co zasady owszem, ale niech to będzie wtedy jakoś tam konsekwentne i logiczne także z finansowaniem.
1: Ale w Sejmie teraz większość mają państwa koledzy.
0: Ale potrafiono zrobić to ze żłobkami, proszę zrobić to z przedszkolami. Proszę nam dać większe pieniądze na przedszkola, tak chętnie z nich skorzystamy.
4: Tak jest.
1: Ale powinno się tutaj też do Łukasza Świątka z Konfederacji Nowej Nadziei. Powinno się zmniejszyć maksymalną liczebność dzieci, uczniów w przedszkolach,
2: tak,
1: szkołach.
2: Wpłynęłoby to też na poziom edukacji, też na poziom samego tego, jak dzieci będą zaopiekowane w tych przedszkolach, tak, jak będzie wyglądała edukacja, więc jak najbardziej powinno się zmniejszyć tą
1: liczbę. Na koniec audycji mamy zgodę przy tym stole. Bartosz Tomaszewicz, Koalicja Obywatelska, Krzysztof Makowski, Lewica, Łukasz Świątek, Konfederacja, Kajetan Półtorak, Partia Razem. Do usłyszenia, dobrego dnia i słyszymy się przez cały dzień na naszej antenie, na antenie Radia Łódź, i zachęcam też do śledzenia portalu radiołódź.pl. Tam najświeższe informacje z Łodzi, regionu i nie tylko. Radio
5: Łódź. Reklama.
6: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
5: Naprawdę? I co w nim jest?
6: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
7: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
8: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Znowu to zrobił. To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
10: Skup się!
9: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
12: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
15: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
16: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
13: Ogłoszenie społeczne.
17: Tu Radio Łódź, jest 10. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
18: Odwołanie prezydenta Krakowa to poważny cios dla Koalicji Obywatelskiej, twierdzą politycy tego ugrupowania. Spór na lewicy przed wyborami. Razem odrzuca pomysł wspólnej listy. Ruszają przygotowania do modernizacji ważnej trasy w powiecie bełchatowskim. W dzień zachmurzenie małe, wiatr przeważnie umiarkowany. Koalicja Obywatelska potwierdza, odwołanie prezydenta Krakowa to poważny cios dla ugrupowania w tym mieście. Tak uważa senator koalicji Grzegorz Schetyna. W rozmowie w programie trzecim Polskiego Radia wskazał jednocześnie, że wyniku referendum nie można traktować jako wyrazu niezadowolenia z polityki rządu. Schetyna podkreślił, że mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta głównie z powodu krytyki strefy czystego transportu.
19: Strefa czystego miasta jest jednak głównym powodem, najważniejszym powodem odwołania, to znaczy sparaliżowanie, utrudnienia komunikacji, funkcjonowania transferu wewnątrz samego centrum. To miało ogromny wpływ, największy z tego, co mówią mieszkańcy Krakowa, i to jest poważny cios w Krakowie i bierze tą odpowiedzialność na siebie Aleksander Miszalski.
18: Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany we wczorajszym referendum. Za odwołaniem go zagłosowało ponad 171 tysięcy mieszkańców. Rada Miasta Krakowa nie została odwołana z powodu braku wystarczającej frekwencji. Zgodnie z prawem, po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum, premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał w mieście do czasu wyborów. Ich pierwsza tura odbędzie się za 90 dni. Partia Razem w kolejnych wyborach do Sejmu nie zamierza wchodzić w koalicję z Nową Lewicą. Samodzielny start zapowiedział na antenie Radia Łódź współprzewodniczący ugrupowania, poseł Adrian Zandberg. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi łódzkiego posła Nowej Lewicy Tomasza Treli, którego zdaniem wspólny start z jednej lewicowej listy jest możliwy.
10: Jeśli poseł Trela się boi, że bez wejścia w jakąś koalicję nie dostanie się do parlamentu, to myślę, że to jest pewnie dla posła Treli najlepsze i najłatwiejsze rozwiązanie.
20: A logika polityczna nie każe partii Razem szukać koalicjanta. Ja sobie wyliczyłem średnią sondażową. To 3,6%. Za mało.
10: Panie redaktorze, jak wchodziliśmy w kampanię prezydencką, to średnią sondażową, jeśli dobrze pamiętam, miałem na poziomie 0,5%, a zakończyłem tę kampanię z wynikiem 10-krotnie wyższym.
18: Z Adrianem Zandbergiem rozmawiał Maciej Trojanowski. W poprzednich wyborach partia Razem dostała się do parlamentu ze wspólnych list lewicowych. W Sejmie jednak założyła swój osobny klub i nie weszła do rządu Donalda Tuska. Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa na kwotę prawie 9 milionów złotych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawę bada prokuratura regionalna w Łodzi. Śledczy ustalili, że klienci banku byli wprowadzani w błąd przy sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Według prokuratury fundusze działały podobnie do piramidy finansowej, a pieniądze dla wcześniejszych inwestorów miały pochodzić głównie z wpłat kolejnych klientów, a nie z realnych zysków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania.
21: Rzeczywistość była jednakże inna. Zawirowania ze sprzedażą kolejnych certyfikatów nie pozwalały na pozyskiwanie pieniędzy, które dawałyby możliwość nie tylko osiągnięcia przez inwestorów zysków, ale nawet zwrotu ulokowanych środków.
18: Według śledczych bank nie sprawdził dokładnie działalności funduszy i opierał się na informacjach przekazywanych przez ich organizatorów. Fundusze zakończyły działalność w 2024 roku. Wielu klientów straciło nawet połowę zainwestowanych pieniędzy. Łącznie pokrzywdzeni stracili ponad 8 milionów złotych.
22: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: Droga między Niedyszyną a Wielopolem w powiecie bełchatowskim zostanie przebudowana. Korzystają z niej nie tylko mieszkańcy gminy Bełchatów, ale także wielu kierowców. To wygodny skrót ze wschodniej części gminy do drogi krajowej nr 74. O zakresie prac powiedział Radiu Łódź wójt gminy Bełchatów Konrad Koc.
23: To dosyć długi odcinek, bo to ponad 1,5 kilometra. Ta droga uzyska nową nawierzchnię asfaltową. Oczywiście pobocza, reprofilacja poboczy. Będą również oznaczenia zwiększające bezpieczeństwo dla mieszkańców, pasy krawędziowe.
18: Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa, która będzie gotowa w lipcu. Cała inwestycja ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11:00.
17: Poniedziałek przywitał nas pięknym słońcem i od razu lepiej. W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie małe, także promienie będą nam towarzyszyć dokładnie do godziny 20:42. Temperatura maksymalna nawet do 25 stopni. Wiatr umiarkowany, ale okresami może być porywisty. Dużo słońca w najbliższych dniach w Łodzi i regionie. Wysokie wskazania. No czego chcieć więcej?
24: W środku dnia z Radiem Łódź.
17: Ja na przykład chciałabym więcej wiadomości od Państwa. Wpadają na naszą skrzynkę maile dotyczące szkolnych wycieczek, bo wracamy dzisiaj pamięcią właśnie do takich wycieczek. Zaraz będę prezentować tutaj maile, które wpadły, bo oczywiście uśmiecham się dzięki Państwu. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa i Artur Rojek na dobry początek tej godziny.
25: Patrzę, jak miesza się

Pani Magda napisała: najbardziej pamiętna wycieczka szkolna, która wywołuje uśmiech na mojej twarzy do dziś, to był wyjazd do Częstochowy tuż przed maturą, wiadomo, żeby siła wyższa pomogła nam ją zdać. W drodze powrotnej mieliśmy tak dobry humor, że zrobiliśmy sobie wyścigi i przeskakiwanie przez błoto. Niestety jeden z naszych kolegów poślizgnął się, a był ubrany cały na biało. Musiał brać prysznic na stacji benzynowej, bo pan powiedział, że nie wejdzie w takim stanie do autokaru. No wyobrażam sobie. Pan Jacek z kolei podzielił się takim wspomnieniem. Mnie najbardziej wryła się w pamięć wycieczka klasowa w szkole średniej w góry. I to nie dlatego, że były piękne widoki. Otóż podczas tej wycieczki przez całą noc graliśmy z kolegami w pokera na pieniądze. No i szła mi karta. Do tego stopnia, że praktycznie zwrócił mi się koszt tej wycieczki. Co prawda rano w górach byliśmy nieprzytomni, ale i tak pamiętam, że byłem bardzo zadowolony. Było to pod koniec lat 80. No i na szczęście nie zostałem hazardzistą w życiu dorosłym. No na szczęście. No i oczywiście czekam na kolejne wiadomości od Państwa. Sporo ich już w naszej skrzynce, ale chcę więcej. Chętnie jeszcze poczytam i chętnie podzielę się z Państwem kolejnymi. studio@radiouć.pl. No i przypominam, że będę dzisiaj wybierać zwycięzcę, który pójdzie sobie do kina na wybrany seans.

0: mi źle.
1: Wiktoria Kopczyńska, nie jest mi źle. No mnie też wcale nie jest źle, zwłaszcza jak dostaję tyle wiadomości od naszych słuchaczy. Przypominam, że wspominamy sobie dzisiaj szkolne wycieczki. No i z tego, co obserwuję, to bardzo Państwo lubicie takie tematy właśnie dotyczące przeróżnych wspomnień. A ja dawno nie wspominałam o naszym biegu jubileuszowym 5 do setki z okazji 95-lecia Radia Łódź. 21 czerwca. Taka impreza się szykuje. Bieg sztafetowy dla dorosłych. 5 osób wystarczy zebrać. Wystarczy, żeby z taką drużyną stanąć na starcie naszego biegu. Są też biegi dziecięce na różnych dystansach. Zachęcamy do takiej wspólnej zabawy z nami. To jest bieg sztafetowy, jak wspominałam. 5 kilometrów do pokonania, co oznacza, że każdy członek ekipy musi pokonać dystans 1 kilometra. Myślę, że to każdy jest w stanie to zrobić. Można nawet przespacerować. Liczy się dobra zabawa. Liczymy na to, że się Państwo fajnie przebierzecie. A jeżeli ktoś nie będzie biegał, to zachęcamy do kibicowania. 21 czerwca, Park Baden-Powella, radiołódź.pl. Tam można wszystkie informacje znaleźć.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
8: studio@radiolodz.pl. Pod ten adres można wysyłać swoje wspomnienia ze szkolnych wycieczek, a my gramy dalej.

Zaczęłam chodzić do szkoły w roku 1969. To jeszcze nie było mody na wycieczki szkolne. Nawet w soboty chodziło się do szkoły, napisała jedna z słuchaczek. No to faktycznie zupełnie inne czasy. Dzisiaj tych wycieczek w szkołach jest naprawdę sporo. No i wolne soboty. Chociaż ja też pamiętam, że od czasu do czasu w sobotę odrabiało się jakieś zajęcia. Jak powiedziałam o tym ostatnio moim dzieciom, to otworzyły oczy ze zdumienia. No dobrze, odrywamy się na chwilę od szkolnych wycieczek. Za chwilę magazyn Zdrowym Być. Zapraszam w imieniu Moniki Borysow-Dudowicz, ale zanim to jeszcze w Radiu Łódź duet Stevie Nicks i Tom Petty.

0: zdrowym być.
1: Bardzo świąteczny tydzień właśnie się zaczyna, a kiedy składamy sobie życzenia, to w nich obowiązkowo pojawia się następujący punkt i życzę dużo zdrowia. A tak świątecznie o zdrowie będzie można zadbać i o tym już teraz w Radiu Łódź.
2: Katarzyna Giedroyć, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala imienia Pirogowa w Łodzi, któremu podlega ośrodek szpitalny imienia Madurowicza. Dzień Matki to jest na pewno najlepsza okazja do tego, żeby zadbać o swoje zdrowie. My z tej okazji organizujemy dzień otwarty w poradni neonatologicznej. Niedługo również będzie Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. W związku z tym można połączyć oba te święta, ale organizujemy także akcję profilaktyczną w ośrodku szpitalnym imienia Madurowicza i jest to akcja bezpłatnych badań ginekologicznych dla kobiet. Zainteresowanie było tak ogromne, można powiedzieć, że wszystkie miejsca już się rozeszły. To oczywiście dobrze świadczy o kobietach, o mamach. To świadczy o tym, że kobiety są coraz bardziej świadome, jeżeli chodzi o tą profilaktykę zdrowotną. Podczas naszej akcji wykonujemy m.in. cytologię, test HPV czy też badania bakteriologiczne. Każda kobieta może tak naprawdę na co dzień zapisać się do ginekologa, również w naszej poradni, i wykonać te podstawowe badania kontrolne, i one są refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Najważniejsza jest ta regularność i świadomość. Trzeba powiedzieć, że my jako szpital chcemy nie tylko leczyć, ale chcemy edukować i zachęcać do tej troski o siebie. Zadbajcie o siebie, bo zdrowa mama to szczęśliwa mama i spokojniejsza rodzina.
1: A my znajdujemy się na oddziale neonatologii i intensywnej opieki noworodka Szpitala Madurowicza w Łodzi. Razem z nami dr Agata Zamecznik. Porozmawiamy o tych dniach otwartych, które już za moment dosłownie. To też jest taka bardzo ważna akcja skierowana właściwie dla całych rodzin, bo to jest taka akcja rodzinna.
3: Tak, dokładnie tak jest. Tym razem te dni otwarte są organizowane w pierwszą rocznicę otwarcia poradni neonatologicznej, która służyć miała właśnie naszym pacjentom tutaj na naszym oddziale intensywnej terapii leczonym, ale tak naprawdę służy szerzej wszystkim pacjentom do końca pierwszego roku życia. I na te dni otwarte zapraszamy właśnie naszych pacjentów, czy naszych przyszłych pacjentów, ale także rodziców. Oferta jest bardzo szeroka, niektóre warsztaty są dla całych rodzin, tak jak pani powiedziała, a niektóre tylko dla rodziców, żeby złapać oddech i móc się napić w spokoju kawy.
1: Czyli istnieje również taka możliwość, ale rzeczywiście oferta bardzo bogata. Tematycznie także to są między innymi warsztaty wyciszania niemowląt. Bardzo ważny temat.
3: Tak, pomyśleliśmy sobie, że tym razem chcielibyśmy zaserwować rodzicom ofertę taką troszkę paramedyczną. Z szerokiej oferty naszej tutaj opieki medycznej rodzice mogą skorzystać na co dzień w poradni. Poradnia funkcjonuje we współpracy z wieloma specjalistami. Mamy konsultacje kardiologa dziecięcego, neurologa dziecięcego, neurologopedy, fizjoterapeuty, doradcy laktacyjnego. Wykonujemy wszystkie możliwe USG u dzieci, USG przedsiemiączkowe, jamy brzusznej, stawów biodrowych, echo serca. Więc pomyśleliśmy sobie, że z tego można skorzystać na co dzień, ale jest masa takich paramedycznych aspektów, które w opiece nad niemowlęciem są bardzo ważne, a są właściwie niedostępne, a już na pewno nie darmowe dla rodziców. Dlatego będzie można skorzystać z, tak jak pani powiedziała, takiej terapii manualnej powiązanej z masażem Chantala, którą prowadzi nasza fizjoterapeutka, pani Ania Kałużyńska. Będzie można skorzystać z warsztatów chustonoszenia, które prowadzi położna z naszego szpitala pani Ania Winciorek i pan Szymon Szmatowicz, fizjoterapeuta również poradni. Poza chustonoszeniem będą różne inne formy noszenia bobasów, więc na przykład będzie można sobie wypróbować różne rodzaje nosideł, posłuchać od specjalistów, które są lepsze dla naszego dziecka. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ciekawa oferta, nawet nie to, że mi się wydaje, ja wiem, że to jest ciekawa oferta, bo miejsca rozeszły się ekspresowo. Mamy również warsztaty z psychoterapeutą panią Agą Rogalą, bardzo znana postać, myślę każdy rodzic panią Agnieszkę zna, i ona poprowadzi takie interaktywne warsztaty właśnie z całymi rodzinami. Bardzo zapraszamy tutaj tatusiów również do uczestniczenia. A propos kryzysów, które w pierwszym roku macierzyństwa czy tacierzyństwa mogą nas spotkać. Z tych takich paramedycznych rzeczy bardzo ciekawe wydają mi się warsztaty muzyczno-sensoryczne z elementami aromaterapii, czyli taka metoda budowania bliskości rodzica z dzieckiem. To poprowadzi mama, bardzo doświadczona tancerka, pani Elżbieta Krawczyk, pasjonatka aromaterapii, znana mi osobiście, zdecydowanie polecam. I ostatnie dwa warsztaty, również bardzo ciekawe, to warsztat rozszerzania diety, a w zasadzie trzeba powiedzieć, że to jest spotkanie towarzyskie niemowląt. Tak to przedstawiamy, dlatego że nasze niemowlęta będą siedziały w kręgu, każdy będzie miał swoją miseczkę, będzie specjalnie dla nich kucharz, który będzie przygotowywał menu, które będzie im serwowane, aby mogły różnych smaków zespół spróbować. A w międzyczasie neurologopeda pani Paulina Stawicka oraz pediatra neonatolog Marta Janowska będą opowiadać o tym, jak właściwie tą dietę rozszerzać i co po kolei należy należy do diety wprowadzać, w jaki sposób. Troszkę powiemy o metodzie BLW, także bardzo szeroko podjęty temat, a w międzyczasie będzie można w praktyce sprawdzić, jak te nasze dzieci na to rozszerzenie diety się zapatrują. I ostatnie warsztaty, wspaniałe, cudowne, relaksacyjne, bym powiedziała, również dla mam, czyli warsztaty szydełkowania. Jako forma relaksu, troszeczkę może odpoczynku, w bardzo kameralnym gronie pani Agata Hermanowicz będzie po prostu uczyć mamy tych pierwszych kroków, jeżeli chodzi o szydełkowanie, a szydełkować będziemy ośmiorniczki wcześniacze, no bo w temacie wcześniactwa musieliśmy tutaj zostać, także oferta absolutnie ciekawa, bardzo zachęcam. Dni otwarte odbywają się w Dzień Matki, 26 maja, czyli w najbliższy wtorek. Startujemy pierwsze warsztaty o godzinie 8, a kończymy o godzinie 16. Ja też może nadmienię, że nawet jeżeli ktoś nie załapał się albo chciałby po prostu zobaczyć naszą poradnię, to absolutnie jesteśmy na takich gości niespodziewanych przygotowani. Zapraszamy do budynku przy ulicy Wileńskiej 37. Można wejść do nas do poradni na pierwsze piętro, gdzie będzie czekała kawa, herbata, przekąski dla dorosłych, dla bobasów. Będzie można się zapoznać z nami, z naszą ofertą i z pięknie wyremontowaną poradnią, którą właściwie miesiąc temu otworzyliśmy w tej lokalizacji.
1: I to jest też taka ważna informacja dla naszych wszystkich słuchaczy, żeby nie tylko przychodzić tutaj z myślą o tych dniach otwartych, o tym konkretnym dniu właściwie, tylko żeby pamiętać o tym, że właściwie zawsze można tutaj zajrzeć, zapisać się, poprosić o pomoc i po prostu uzyskać takie porady, które okazują się bezcenne czasami w niektórych sytuacjach.
3: Tak, absolutnie jesteśmy tutaj gotowi pomóc w wielu problemach, wydawałoby się czasami błahych, albo może takich, na których trochę nie ma czasu, w podstawowej opiece zdrowotnej. Aby do nas się dostać, wystarczy dostać skierowanie, jak do każdej innej poradni specjalistycznej, poradnia neonatologiczna, kod 1421. Każdy lekarz POZ-u może to skierowanie wystawić. Jest pierwsza wizyta z neonatologiem, który rozpatruje całość problemu, myśli, jakie badania można zrobić, jaką diagnostykę można zaproponować i prowadzi tą diagnostykę i czasami leczenie tutaj już w ramach tej jednej poradni na tym jednym skierowaniu.
1: I jeszcze mamy dla Państwa bardzo ważną podpowiedź.
3: Ja chciałam serdecznie zaprosić wszystkich rodziców, nie tylko rodziców pacjentów naszej poradni, do korzystania z dwóch fantastycznych inicjatyw. Pierwsza z nich we współpracy z Fundacją Matkowe Love. Jest to taka propozycja pomocy, nazwijmy to prawno-socjalnej, takich porad, których udziela Katarzyna Dyńska-Kukulska, prezeska Fundacji Matkowe Love, zawodowo związana z pieczą zastępczą, także tematy wszelkiej pomocy socjalnej są jej niezwykle bliskie. I ona dwa razy w miesiącu wyznacza godziny i w murach naszej poradni będzie spotykała się z tymi rodzicami, którzy potrzebują porady, co zrobić z zaświadczeniem, które otrzymujemy, czy od lekarza, czy orzeczeniem o niepełnosprawności, jakie przysługują nam świadczenia w momencie, kiedy mamy dziecko z jakimś poważnym problemem zdrowotnym, czy dziecko niepełnosprawne, a Kasia będzie mogła to wszystko zebrać i omówić z rodzicami tak, aby wiedzieli, gdzie kierować swoje kroki, gdzie szukać pomocy i jakie dokumenty i formalności powinni wypełnić. I druga inicjatywa, która się tworzy i która prawdopodobnie jeszcze w wakacje ruszy, to spotkania z psychoterapeutą dla rodziców w trudnym momencie swojego macierzyństwa czy tacierzyństwa, dla rodziców wcześniaków, dla rodziców dzieci, które aktualnie są leczone na oddziałach intensywnej terapii, ale także we współpracy z rodzicami, którzy już to przeszli. Będą to swojego rodzaju grupy wsparcia, takie grupy, na których można otwarcie porozmawiać o tym, co czujemy, w jakim w tym momencie jesteśmy stanie emocjonalnym, psychicznym i będzie to wszystko koordynowała doświadczona psychoterapeutka. Także o tym będziemy też Państwa informować, ale oferta również bardzo ciekawa i darmowa dla wszystkich rodziców.
1: A ja rozmawiałam dzisiaj z neonatologiem, pediatrą, panią dr Agatą Zamecznik.
3: Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
0: Ja tylko dodam, że możecie Państwo wracać do tych naszych ciekawych rozmów na portalu radiołódź.pl, ale również w naszej aplikacji mobilnej.

I pomału zbliżamy się do godziny 11:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Można je śledzić na bieżąco, jeżeli ktoś ma ochotę, w aplikacji naszej między innymi. A po godzinie 11:00 wrócimy do szkolnych wycieczek. Nadal można do mnie pisać studio@radiolodz.pl. Będą też po 11:00 newsy kulturalne. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
6: Naprawdę? I co w nim jest?
5: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
7: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: 8 dekad historii. Tysiące spektakli. Pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 11. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
11: Kierowcy nadal nie przejadą ulicą Sienkiewicza w Łodzi. Trwają utrudnienia przy budowie tunelu kolei dużych prędkości. Nowe udogodnienie w autobusach w Piotrkowie. Mowa o nowoczesnych biletomatach. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów, po których służby weszły do mieszkania rodziny prezydenta. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Dzisiaj wiatr przeważnie umiarkowany. Ulica Sienkiewicza nadal zamknięta dla ruchu. Miasto i wykonawca tunelu KDP w Łodzi zapowiadali, że ten częściowo wróci na nią w drugiej połowie maja. Blokady na odcinku między ulicami Narutowicza i Trauguta cały czas jednak stoją. Na miejscu jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz proszę, czy otwarcie ulicy się opóźni?
12: Trudno to jednoznacznie stwierdzić, bo od początku organizator prac nie podawał konkretnej daty otwarcia. Do końca ogólnego terminu pozostał jednak tydzień, a na miejscu cały czas widać blokady. Przypomnijmy, informacja o planowanym otwarciu pojawiła się na początku maja, wraz z zakończeniem prac przy budowie komory tunelu kolei dużych prędkości. Wtedy od otwarcia ulicy Sienkiewicza miały nas dzielić jedynie prace porządkowe. Jak udało mi się ustalić, miasto jest w kontakcie z organizatorem prac, czyli Portem Polska, i cały czas oczekuje na informacje na temat daty otwarcia ulicy Sienkiewicza i tego, czy uda się to do końca maja. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: Przypomnijmy, że według wcześniejszych zapowiedzi ulica Sienkiewicza będzie otwarta tylko częściowo. Przejazd będzie możliwy w jednym kierunku, od ulicy Narutowicza do Trauguta. Po częściowym otwarciu ponownie przejdą nią także piesi. Nie milkną komentarze po wczorajszym referendum w Krakowie. Mieszkańcy odwołali prezydenta. Zwyciężyła demokracja, zwyciężyli mieszkańcy Krakowa. Tak poseł PiS Przemysław Czarnek skomentował wyniki referendum, w którym odwołany został prezydent miasta Aleksander Miszalski. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrazili nadzieję, że referendum przełoży się na nastroje ogólnopolskie i zakończy odejściem Donalda Tuska ze stanowiska premiera. Przemysław Czarnek nie wskazał osoby, która mogłaby być kandydatem na nowego prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach.
13: Ktoś, kto będzie miał wielkie szanse na to, żeby zmienić rzeczywistość w Krakowie, ale wszystko jest otwarte, szanowni państwo. Wybory są w sierpniu. Dzisiaj jesteśmy parę godzin po stwierdzeniu, że pan Miszalski przestaje być prezydentem. Jesteśmy otwarci na wszystkie możliwe kierunki współpracy, tak żeby Krakowem mógł rządzić ktoś zdecydowanie lepszy niż pan Miszalski do tej pory. Niczego dzisiaj nie przesądzamy.
11: Do tej pory swój start w wyborach na prezydenta Krakowa zadeklarował oficjalnie jedynie były szef Naczelnej Izby Kontroli Marian Banaś. Nowe biletomaty w piotrkowskich autobusach. Za przejazd można teraz zapłacić kartą bankową lub telefonem. To kolejne udogodnienie dla pasażerów wprowadzone przez Miejski Zakład Komunikacji w Piotrkowie. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski, który właśnie teraz jest w Piotrkowie.
12: Zgadza się i sprawdzam, jak nowe rozwiązanie przyjęło się wśród pasażerów miejskiej komunikacji w Piotrkowie. Bilet kupimy bez kolejki do kiosku i bez szukania drobnych. W autobusach pasażerowie mogą korzystać z biletomatów. Te czerwone urządzenia pozwalają wybrać rodzaj biletu, zapłacić kartą czy smartfonem. To urządzenie ma ułatwić podróżowanie, zwłaszcza osobom, które kupują bilety jednorazowe lub okazjonalnie korzystają z komunikacji miejskiej w Piotrkowie. Biletomaty mają skrócić czas obsługi pasażerów, bo przypomnę, że nadal jest możliwość zakupu biletu u kierowcy. W pojazdach nadal znajdują się także kasowniki do tradycyjnych biletów czy do skanowania karty miejskiej. Z Piotrkowa Trybunalskiego Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: A ja dodam, że nowe biletomaty będą we wszystkich piotrkowskich MZ-kach.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Sprawcy fałszywych alarmów poszukiwani. W sobotę po zgłoszeniu służby siłowo weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Opozycja domaga się wyjaśnień. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. A więcej wie Sylwia Białek.
14: Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na pilnej naradzie spotkali się wczoraj przedstawiciele rządu. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak fałszywe zgłoszenia komentował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Były żołnierz i jeden z założycieli Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka, podkreślił na antenie Polskiego Radia, że służby zareagowały właściwie. Kluczowe jednak jest wykrycie sprawców.
15: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
14: Opozycja i otoczenie prezydenta działania rządu krytykują. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Resort Spraw Wewnętrznych odpowiada, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni, a o działaniach służb na bieżąco jest informowany premier. Sylwia Białek, Polskie Radio.
11: A kolejne wiadomości Radia Łódź o 12.
10: stopni Celsjusza maksymalnie wskażą dzisiaj termometry. Dużo słońca na łódzkim niebie i tak ma ten dzień właśnie wyglądać. Chociaż chwilami może nieco silniej powiać, no ale może przyda się trochę wiatru przy takich temperaturach. Jutro jeszcze cieplej, bo nawet 27 stopni, ale też będzie dość wietrznie.
9: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: Mam nadzieję, że nikt na pogodę nie narzeka. Wreszcie możemy poczuć trochę ciepła, możemy pocieszyć się słońcem.

0: Obiecywałam, że po godzinie 11 będą newsy kulturalne. No i będą. Ania Grobińska już w studiu. Dzień dobry.
1: Czas na kulturę.
2: Już trochę szeleszczę kartkami, ale trochę z kartek, a trochę z głowy opowiadam. Chcę powiedzieć o tym, że w tym roku juwenalia po raz pierwszy organizowane są dzięki połączeniu sił Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego. Są też biletowane. Niebiletowana była zerówka, czyli zupełnie niezależny festiwal studencki przez studentów organizowany, który już zakończył się oczywiście w OFF Piotrkowska, a teraz rozpoczyna się cykl wydarzeń prowadzących do tego głównego weekendu, bo 29 i 30 maja to będzie kulminacja juwenaliowa i wtedy koncerty na skwerze przy ulicy Lutomierskiej, Beaty Kozidrek i Kampu, będzie Sokół, Bambi, Koma, Fuka, Ich Troje i inni. No i nowa lokalizacja to jest dużo otwartej przestrzeni, zatem swobodną atmosferę zapowiadają organizatorzy. Będzie można odpocząć na trawie, skorzystać ze stref gastronomicznych, ale na kampusach też będą się działy rzeczy, tylko już takie bardziej kameralne, łącznie z tym, że kulminacją tej części takiej mniej oficjalnej będzie wydarzenie 28 maja na kampusie Uniwersytetu Łódzkiego i tutaj przegląd kapel studenckich, scenki juwenaliowe, Belgijka tańczona na trawie, trochę z klimatu dawnego właśnie juwenaliowego, a zatem dziś rozpoczyna się cykl wydarzeń, a kulminacja 29 i 30 maja. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Piłsudskiego przyznała złote ekslibrisy i super ekslibrisy i o tym już informowaliśmy, bo w wystawie, w bibliotece czynna jest wystawa poświęcona książkom i ich autorom. Natomiast dzisiaj o 17:00 uroczyste wręczenie. A zatem z tej okazji przypomnijmy, że w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi nagrodę otrzymała publikacja Dom Mody Telimena, co nosiły Polki, autorstwa Katarzyny Jasiołek. Najlepsza Książka o Ziemi Łódzkiej, Zduńska Wola, Miasto Pełne Historii pod redakcją Kamili Klauzińskiej i Tomasza Polkowskiego. Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi, album Chris Nidental fotografuje Łódź pod redakcją Marzeny Bomanowskiej. Z kolei najlepsza powieść o Łodzi i Ziemi Łódzkiej to Krainy Końca autorstwa Tomasza Włodkowskiego. Nagroda specjalna jury Złotego Exlibrisu powędrowała do Katarzyny Kieleckiej, łódzkiej autorki, za powieść Niewidzialna Dziewczyna. No i super Exlibrisy jeszcze. Wydawnictwo Literatura, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wiesław Dworniak, Marcin Łukasz Majewski, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Oto laureaci. Wręczenie nagród Gdańska 100 przez 102 dziś o godzinie 17. Akademia Polskiego Filmu trwa w Muzeum Kinematografii, bo mamy konkurujące ze sobą. Dobrze, że nie jednego dnia się odbywają. Akademię Polskiego Filmu Malarstwo Andrzeja Wajdy jest przedmiotem zainteresowania właśnie autorów tego cyklu. Dzisiaj w Muzeum Kinematografii, a dokładniej w kinie Kinematograf, Danton, to jest film z 1982 roku i wykład profesora Krzysztofa Kornackiego, to jest film, do którego scenariusz współtworzył Andrzej Wajda z zespołem, między innymi Agnieszka Holland również jest współautorką scenariusza polsko-francuskiej produkcji, która na francuskie zamówienie miała być kręcone w Polsce, no ale przyszedł stan wojenny i wtedy Andrzej Wajda przeniósł całą produkcję do Francji razem z grupą polskich aktorów w rolach głównych Wojciech Przoniak i Gérard Depardieu. Bardzo interesujący obraz dzisiaj o godzinie 17 i wykład w kinie Kinematograf. No i jeszcze można powiedzieć o tym, że bardzo dużo dzieje się w takich mniejszych ośrodkach, nie tylko w tych, o których najczęściej mówimy, chociaż mam wrażenie, że o filiach Miejskiej Strefy Kultury też przypominamy, a dzisiaj akurat w filii Karolew przy ulicy Bratysławskiej w 80 minut dookoła świata Wyspy Bogów. To będzie spotkanie z Moniką Bilecką i Adamem Haniszewskim, spotkanie podróżnicze realizowane przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej. Foto Humanum, popularyzacja fotografii i podróży to cel właśnie tego cyklu spotkań na Karolewie. Polecamy to i inne wydarzenia.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.

0: Olivia Newton-John w Radiu Łódź, a my o wycieczkach szkolnych dzisiaj rozmawiamy. Sporo maili od Państwa dostałam. Widać, że takie sentymentalne tematy zawsze wywołują ruch w naszej skrzynce mailowej. No i obiecywałam, że będę nagradzać aktywnych słuchaczy, także tradycyjnie nagradzam.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No niełatwo było wybrać zwycięzcę, bo naprawdę sporo tych maili na naszą skrzynkę przyszło. Bardzo za nie dziękuję. Wysyłam do kina tym razem panią Milenę. To zaproszenie jest podwójne, także można kogoś ze sobą zabrać i majowy wieczór spędzić właśnie w kinie. Ja życzę wspaniałych wrażeń, a pozostałych, którzy też chcieliby dostać jakieś zaproszenie od nas, odsyłam do kolejnych programów. Po 13:00 pewnie będzie taka szansa.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
6: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: 29 minut po godzinie 11 i już teraz lecimy w dobrą stronę razem z Dawidem Podsiadło.

0: do studia, a tam
1: to
0: Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Marcin jest w studiu dlatego, że po godzinie 12 przechodził sobie, zaprosiłam tradycyjnie. Natomiast dzisiaj nie bez powodu, bo po godzinie 12 magazyn to jest temat i tym razem Marcin wybrał temat.
1: Tak, wybrałem temat, no i chyba taki niezbyt optymistyczny, bo kolejny ranking i kolejny raz Łódź na niechlubnym miejscu. Drugim miejscu pod względem liczby wypadków drogowych. Jeden z serwisów ubezpieczeniowych opublikował taki ranking. W 2025 roku w Łodzi doszło do 864 wypadków. Więcej było tylko w Krakowie. No i jeszcze jedna dana, która jest najwyższa za to w Polsce, to liczba ciężko rannych w wypadkach. 418 niestety należy do kierowców w Łodzi. A może nie do kierowców w Łodzi, ale po prostu doszło do
0: to
1: takich zdarzeń w Łodzi. No i o tym chciałbym porozmawiać dzisiaj.
0: Będziesz miał gościa?
1: Będę miał gościa. Ma być młodszy aspirant Izabela Wypychowska, komenda wojewódzka Policji w Łodzi. Ma być Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i pytanie, co zrobić, by liczba wypadków w przyszłości była mniejsza? Karać,
0: no właśnie, no
1: czy
0: bo
1: edukować?
0: Pytanie, czy jesteśmy w stanie, ciekawa jestem tej rozmowy, co właściwie wpływa na to, że tych wypadków akurat u nas jest najwięcej?
1: To jest jedno, bo niektórzy mówią, że to przez to, że mamy kumulację remontów.
0: Mhm.
1: Tylko pytanie, po co się frustrować, stojąc w korku? Po co później na przykład gwałtownie ruszać i doprowadzać do niebezpiecznych sytuacji? Przecież na spokojnie można dojechać.
0: Zwłaszcza,
1: do domu.
0: Że chyba w wielu miastach, dużych miastach w Polsce te remonty są na drogach, tak? Więc no,
1: korki też są.
0: Jestem.
1: Duże miasto równa się duży korek. No, nie
0: no,
1: widziałem
0: przed chwilą,
1: jeszcze dużego miasta bez korków.
0: Tak, żeby troszeczkę tak wyluzować tę rozmowę. Przed chwilą podczas piosenki, której słuchaliśmy, zadzwoniła do nas jedna z słuchaczek z samochodu, rozemocjonowana, bo na Alei Włókniarzy właśnie duże poruszenie. Rodzina kaczuszek przechodziła
1: przez ulicę. No i bardzo dobrze, że kierowcy się zatrzymali.
0: Kierowcy się zatrzymali, dali tym kaczuszkom bezpiecznie przejść na drugą stronę. I tak właśnie zaapelowała ta słuchaczka, żebyśmy zwracali uwagę na takie sytuacje. Czasem naprawdę można się na chwilę zatrzymać.
1: I
0: nawet trzeba.
1: I od razu trzeba, i od razu pojawia się uśmiech na twarzy, kiedy widzi się takie przechodzące kaczuszki, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie tak. No, nie życzę tego, bo to jednak może być też stresujące przy okazji.
1: Dla kaczek.
0: Natomiast bądźmy uważni. Po godzinie 12 to jest temat. Będzie można dzwonić, do czego gorąco zachęcamy.
1: 606-78-78-78 studiomałparadiołódź.pl.
0: Dokładnie. Już teraz możecie państwo pisać. Marcin po godzinie 12 sobie te wiadomości odczyta.
1: No to zapraszam.
0: Zapraszamy.

Jeszcze maile dotyczące szkolnych wycieczek wpadają na naszą skrzynkę, mimo że konkurs już rozwiązany. Pan Piotr napisał: najlepiej wspominam, jak jechaliśmy na zieloną szkołę i po 2 kilometrach zepsuł się autokar. Dobrze, że mieliśmy piłkę. To odbył się mecz klasowy na parkingu. No nie ma tego złego, jak mówią. A skoro o piłce mowa, przypominam, że dzisiaj przypada Światowy Dzień Piłki Nożnej właśnie. Ta data 25 maja nie została wybrana przypadkowo. To właśnie tego dnia w 1924 roku podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu rozegrano pierwszy międzynarodowy turniej piłkarski z udziałem reprezentacji z różnych części świata. Wydarzenie to uznawane jest za symboliczny początek globalnej historii futbolu. Warto odnotować 25 maja. Sprawdziłam. Koledzy w redakcji nie wiedzieli, że dzisiaj takie święto przypada, ale już wiedzą. Państwo też już wiecie. Można z tej okazji jakiś mecz rozegrać. Na przykład dzisiaj pogoda sprzyja, także po pracy może to jakiś pomysł na popołudnie?

No i zostajemy jeszcze na chwilę przy piłce, skoro dzisiaj Światowy Dzień Piłki Nożnej. Widzew Łódź wygrał z Piastem Gliwice i utrzymał się w ekstraklasie. Ale do ostatniej kolejki łodzianie nie byli pewni swego. I z tej okazji Mariusz Janik, nasz redakcyjny kolega, napisał balladę utrzymaniową, balladę felieton Wielki Widzew. Bardzo Państwu polecam, żeby wejść na naszą stronę radiołódź.pl i tę balladę sobie przeczytać.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
3: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
2: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
4: Szymon Jędruch, Maciej Kałamucki Band i Tangeros, Danuta i Marek Grajek zapraszają na wieczór pełen pasji i namiętności. Szymon poszedł w tango. Już 28 maja, godzina 19. Bilety do nabycia w kasie Teatru Muzycznego oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Wybiła 12.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: W naszym studiu jest Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
9: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
11: Prezydent Krakowa odwołany. W Radiu Łódź pytamy, czy łódzki samorząd ma się czego obawiać. Oszuści podszywają się pod NFZ. Łodzianka o krok od straty pieniędzy. W wiadomościach powiemy też o nowych miejscach dla taksówek w Zgierzu. W dzień zachmurzenie małe, na termometrach do 25 stopni. Prezydent drugiego największego miasta w Polsce odwołany. W niedzielnym referendum przedterminowo zakończono kadencję włodarza Krakowa. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej kierował krakowskim magistratem przez 2 lata i niecały miesiąc. W politycznym poniedziałku Radia Łódź pytaliśmy łódzkich polityków, czy obawiają się referendum odwoławczego. Nie można wyciągać tych samych wniosków z różnych miast, ale każdy samorządowiec powinien uważnie patrzeć na to, co stało się w Krakowie, mówi Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej.
12: Trzeba spojrzeć, zastanowić się, jakie emocje tam zagrały, jakie elementy powodowały, że to referendum jednak było skuteczne, bo to jednak jest ponad 30% głosujących z uprawnionych, to nie jest wcale tak bardzo mało.
13: Jeżeli pojawią się takie pomysły, jeżeli mieszkańcy podejmą taką inicjatywę, to jak najbardziej wesprzemy ten ruch i zaangażujemy się w to. No zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się po tym, co wydarzyło się w Krakowie.
11: Odpowiada Łukasz Świątek z Konfederacji. Opozycja w Łodzi na razie nie ogłasza inicjatywy referendalnej, choć taki krok w sieci zapowiada część polityków Prawa i Sprawiedliwości. W ubiegłym roku w Łódzkiem próbowano odwołać prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Do referendum nie doszło z powodu wadliwości złożonych podpisów.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Rewolucja w wodociągach i ściekach. Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie w Polsce nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków. Celem zmian jest lepsza ochrona ludzkiego zdrowia, ale ma to swoją cenę. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to tylko odbiorcy wody, ale jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
15: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje z założeniem, że one nie będą później wliczane do taryf, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcia dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów wdrożenia, zwłaszcza dyrektywy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
11: Polska czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy unijnej, tym razem dotyczącej odprowadzanych ścieków. Jest ofiara oszustów podszywających się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. Zeszły wtorek oszuści próbowali wyłudzić pieniądze od kobiety mieszkającej na terenie Łodzi. 50-latka nie dała się oszukać i szybko skontaktowała się z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby wyjaśnić sprawę. Tym razem przestępcy podszywali się pod NFZ, wykorzystując logo i materiały łudząco podobne do oryginalnych. W ten sposób, pod pretekstem rzekomego zwrotu kosztów, próbowali zdobyć dane kart płatniczych. Najczęściej piszą, że chcą zweryfikować te dane, tłumaczy Anna Leder, rzecznik łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
16: Tytuł wiadomości to najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów albo weryfikacja karty płatniczej bądź propozycje dotyczące zwrotu pieniędzy. Zazwyczaj jest to fałszywy adres e-mail, który mimo dopisku NFZ i szaty graficznej wskazującej na Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma nic wspólnego z Narodowym Funduszem Zdrowia.
11: NFZ apeluje o ostrożność i dokładne sprawdzanie maili. To gorący okres po rozliczeniach PIT-ów, a część osób wciąż czeka na zwrot pieniędzy. Nowe miejsca dla taksówek w Zgierzu. Od dziś pojazdy stoją przy ulicy Parzęczewskiej. To zmiana, która według włodarzy powiatu zgierskiego ma zwiększyć bezpieczeństwo i wygodę w ruchu. A w Zgierzu jest reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda, który zna szczegóły sprawy. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Postój taksówek w Zgierzu od dziś funkcjonuje na ulicy Parzęczewskiej 13/15 między blokami numer 18 a 19. Zostało to miejsce przeniesione z ulicy Gałczyńskiego. W miejscu nowego postoju na razie niewiele się dzieje. Ruch jest płynny, natomiast na miejscach przeznaczonych dla taksówek stoją nadal zwykłe samochody. Prawdopodobnie mieszkańców okolicznych bloków, którzy być może jeszcze nie wiedzą, że w tym miejscu już parkować nie wolno. Jak informuje powiat zgierski, ta decyzja wynika z troski o bezpieczeństwo mieszkańców i lepszą organizację ruchu. Władze powiatu zaznaczają, że dotychczasowy postój znajdował się zbyt blisko przejścia dla pieszych, co powodowało niebezpieczne sytuacje na drodze, co też potwierdzają mieszkańcy, z którymi rozmawiałem na ten temat. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
11: Nowy postój na ulicy Parzęczewskiej powstał w miejscu już wcześniej wydzielonych stref parkingowych. Część z nich zostanie teraz wydzielona dla taksówek. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00. Coraz cieplej, coraz przyjemniej. Czekaliśmy na wiosnę, no to mamy prawie lato, bo 25 stopni dzisiaj na termometrach, 27 stopni jutro. Dzisiaj może nieco silniej powiać, jutro ten wiatr też będzie dawał się we znaki. Ciśnienie wysokie, 1030 hektopaskali. Meteopaci mogą trochę ponarzekać, chociaż ja zachęcam do tego, żeby jednak cieszyć się tą przyjemną aurą. No i ja pójdę pocieszyć się tą przyjemną aurą. Państwu też polecam. Bardzo dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Adam Miksa. A już za chwilę magazyn To jest temat i Marcin Mendelbaum.

0: To jest temat.
1: Dziesięć minut po godzinie 12. Marcin Mendelbaum. Dzień dobry. Łódź na niechlubnym drugim miejscu pod względem liczby wypadków drogowych. Taki ranking ostatnio opublikował jeden z serwisów ubezpieczeniowych. W 2025 roku w Łodzi doszło do 864 wypadków. Więcej było tylko w Krakowie, wynika z tego rankingu. Zginęło 17 osób. I te dane też mówią, że więcej było tylko w Warszawie. Liczba ciężko rannych za to jest najwyższa w Polsce. 418. Tyle osób zostało o rannych wypadkach w Łodzi. Dlaczego w Łodzi i regionie liczba wypadków jest tak wysoka? Kto częściej jest sprawcą wypadków? Kierowca, pieszy, rowerzysta? Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków? Czy to, że w mieście prowadzonych jest naraz wiele remontów dróg, sprawia, że kierowcy są bardziej podatni na spowodowanie wypadków? Co zrobić, by liczba wypadków w przyszłości była mniejsza? Karać czy edukować? I o tym dzisiaj porozmawiam z gośćmi, ale także ze słuchaczami. 606-78-78-78 albo studio@radiołódź.pl. Serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy do kontaktu, a w studiu młodsza aspirant Izabela Wypychowska, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to zapytam, od policji zaczniemy. Ta najczęstsza przyczyna wypadków to prędkość czy nieustępność? Ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
2: Niezmiennie jest to przez ostatni czas, w zeszłym roku, 2024, ale również odnotowujemy to już w 2026 roku, jest to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To jest ta główna przyczyna i zdarzeń drogowych, i wypadków, jakie odnotowujemy zarówno w mieście Łodzi, jak i w całym naszym województwie.
1: No to zastanawiam się, dlaczego kierowcy, uczestnicy w ogóle ruchu drogowego nie ustępują tego pierwszeństwa? Pośpiech? Brak czasu?
2: Myślę, że przede wszystkim pośpiech. Myślę, że kierowcy oprócz tego, że nie ustępują, to w drugiej kolejności właśnie nie dostosowują tej prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywa. I to wynika właśnie z pośpiechu, z tego, że kierowcy bardzo często nie patrzą również na oznakowanie, jakie znajduje się na drodze. Dokładnie, ponieważ jeżdżą na pamięć.
1: A to może mieć związek z tym, że no, czasami, może nie często, ale czasami zmienia się organizacja ruchu, no i nie zauważymy, że droga, która do wczoraj była drogą z pierwszeństwem, nagle z tym pierwszeństwem nie jest.
2: I takie sytuacje właśnie odnotowujemy w momencie, kiedy w mieście dochodzi do zmian organizacji ruchu. Na takim skrzyżowaniu najczęściej w najbliższych dniach, tygodniach odbywa się bardzo wiele zdarzeń drogowych, ponieważ kierowcy właśnie jeżdżą na pamięć. My też widzimy takie sytuacje jazdy na pamięć w momencie, kiedy zmienia się tymczasowa organizacja ruchu. Kiedy na przykład są jakieś utrudnienia, kiedy mamy jakieś zabezpieczenia, chwilowe wyłączenie dróg z użytku. Bardzo często kierowcy dojeżdżają do skrzyżowania, nie widzą, że na tym skrzyżowaniu pojawił się znak nakazu skrętu.
1: Co więcej, przejeżdżają, pewnie znaku nie widzą żadnego.
2: Nie widzą znaku, przejeżdżają przez skrzyżowanie na wprost, dojeżdżają do patrolu policji albo do znaku zakaz ruchu w obydwu kierunkach i są zdziwieni, czemu ta droga jest zamknięta. Wtedy patrol policji informuje, że był znak informujący o tym, że jest nakaz skrętu. Kierowca mówi, nie widziałem takiego znaku, pojechałem na pamięć. Zanim pojawiają się inni kierowcy, robią się utrudnienia, problem z wycofaniem i dochodzi do zdarzeń drogowych. Także myślę, że tutaj przyczyną jest właśnie ta jazda na pamięć, brak tej uwagi, ostrożności, koncentracji za kierownicą.
1: Koncentracji. Z czego to wynika, panie Tomaszu, że nie koncentrujemy się za kierownicą? Bo przecież no, prowadzimy urządzenie, wszystko właściwie zależy od nas, a nie koncentrujemy się za kierownicą. Jesteśmy rozproszeni.
3: No właśnie, przyczyn jest bardzo dużo. Jedną z takich przyczyn jest na przykład telefon komórkowy, który często mamy przy sobie, stoimy nieraz w korku, zaczynamy na tym telefonie się bawić, czytać wiadomości, czytać jakieś różne serwisy i w tym momencie najczęściej się dekoncentrujemy, nie skupiamy się na jeździe. Wielu kierowców mówi, ja mam podzielną uwagę, ale tak naprawdę większość psychologów twierdzi, że nie ma podzielnej uwagi. Nieraz się możemy przełączać między czynnościami, które wykonujemy, ale jeżeli się skupimy za bardzo na telefonie, to jest jeden z takich oczywiście powodów, się dekoncentrujemy i wtedy bardzo często dochodzi do różnych sytuacji, chociażby takich, jak powiedziała moja przedmówczyni, że nie patrzymy na znaki drogowe.
1: Czy my coraz częściej korzystamy, właściwie to już non-stop korzystamy z tych telefonów i smartfonów, czy przez to jest mniej bezpiecznie na drogach? Gdyby ich nie było, byłoby bardziej bezpiecznie?
3: W mojej ocenie tak, dlatego że my często mamy takie złudne pojęcie, że przecież mam zestaw głośnomówiący, to ja nie korzystam z tego telefonu, tylko na niego patrzę, ale nieraz to spojrzenie na 2 sekundy powoduje to, że przejeżdżamy kilkadziesiąt metrów. Nieraz się okaże, że właśnie ruszymy i jeszcze chcemy doczytać jakąś wiadomość, więc tak, to jest ten wpływ, który często powoduje różnego rodzaju takie zagrożenia.
1: A to jest jeden, że tak powiem, z wpływów, no bo telefon, ale przecież, nie wiem, sytuacja rodzinna, sytuacja w pracy też może nas zdekoncentrować w czasie prowadzenia samochodu, roweru, bądź wtedy, kiedy jesteśmy pieszymi.
3: Tak, to jest bardzo często. Mamy tak zwaną gonitwę myśli w głowie. Myślimy o wszystkich rzeczach, co muszę zrobić, jakie zrobić zakupy i wtedy dochodzi do dekoncentracji, a jeszcze jak nałożymy na to filtry dużych korków, które są w Łodzi i jakby denerwujemy się, że stoimy już, straciliśmy kolejne 15 minut i wtedy jeszcze bardziej dodatkowo myślimy o tym, co musimy zrobić, co nam już właśnie uciekło. No i tak samo wtedy dochodzi do sytuacji na przykład wymuszenia pierwszeństwa, bo mówię, no mam żółte światło, jak to niektórzy kierowcy mówią, głęboko żółte, to jeszcze pewnie zdążę przejechać.
1: Właśnie, głęboko żółte światło. Ja się zastanawiałem, komu się pierwszemu oberwie w mailu, czy to będzie kierowca pieszy, czy rowerzysta, no i już mamy od pana Rafała taki głos. O włos, wracam z pracy, skręt w lewo, mam zielone, ścieżka rowerowa czerwone u rowerzysty, na pełnej prędkości przeleciał. Dobrze, że byłem w połowie skrętu, pozdrawia pan Rafał. No takie sytuacje też się zdarzają, że mam wrażenie, że nie szanujemy siebie nawzajem na drogach, pani Izabelo. Też pani ma takie wrażenie, że wielu kierowców nie szanuje innych uczestników, albo piesi nie szanują kierowców, rowerzyści pieszych i tak dalej. Można by tutaj takich różnych wariantów sporo ustalić.
2: Tak, wydaje mi się, że wzajemnie ta tolerancja wszystkich uczestników ruchu drogowego bywa niewielka. Bardzo często narażamy nie tylko siebie, ale właśnie innych uczestników na jakieś zdarzenia drogowe. My bardzo często odnotowujemy sytuacje, w których kierowcy nie tylko nie przepuszczają pieszych na przejściu dla pieszych, ale również stwarzają zagrożenia, przede wszystkim wyprzedzając przed przejściem dla pieszych, wyprzedzając na przejściu dla pieszych. To jest bardzo niebezpieczne wykroczenie, które może doprowadzić do potrącenia pieszego ze skutkiem śmiertelnym. I tutaj, jeżeli chodzi o nasze miasto, to mamy z tym bardzo duży problem, ponieważ tych wykroczeń kierujących pojazdami osobowymi względem pieszych jest bardzo dużo.
1: Z czego to wynika?
2: Właśnie z tego, że kierowcy
1: nie lubią pieszych?
2: Nie zachowują tej szczególnej ostrożności. Mm-hmm. Nie zwalniają przed przejściem dla pieszych. Wyprzedzają bezpośrednio przed i na przejściu. To jest trzecia przyczyna wypadków drogowych w naszym mieście i w całym naszym województwie. Właśnie nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych. Myślę, że to pokazuje bardzo dużo, że kierowcy jednak nie są ostrożni, a pamiętajmy, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Nie chroni nas, nie chroni pieszych to, co chroni kierowcę. Nie mają poduszek bezpieczeństwa, nie mają karoserii samochodu, nie mają pasów, więc w takim kontakcie z pojazdem nie mają żadnych szans. A jednak cały czas niezmiennie to wykroczenie jest na górze naszych statystyk, jeżeli chodzi o nasze miasto i o nasze województwo. Myślę, że to jest bardzo niepokojące.
1: Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu to jest jedna z przyczyn, kiedy do tych wypadków dochodzi, ale z drugiej strony ja mam czasami wrażenie, że piesi nie są wyedukowani do tego, jak zachowywać się odpowiednio na tych przejściach dla pieszych, panie Tomaszu, bo czasami wkraczają, wychodzą, nie są zdecydowani do tego ruchu, kierowca się zatrzymuje, oni nie przechodzą, kierowca rusza, oni wchodzą, no gdzieś tutaj brakuje też chyba tej edukacji, jeśli chodzi o pieszych.
3: Tak, ja uważam, że edukacji brakuje wszystkim trzem grupom, zarówno pieszym, także kierowcom, ale także rowerzystom. Ale odnosząc się do pieszych, bardzo wielu pieszych ma taką pewność, że on ma zawsze pierwszeństwo i nie traktują tego czegoś takiego jak wtargnięcie na drogę. Nieraz idą prosto i nagle skręcają na przejście. A zresztą ja taki mój apel zawsze do pieszych jest taki, tak samo jak do kierowców, żebyśmy uważali na tą drugą grupę. Nawet jeżeli mam pierwszeństwo i widzę, że ten kierowca się nie zatrzymuje, nie wchodźmy na siłę przed ten samochód. Uważajmy na to. Teraz na szczęście jest już długo widno, ale zimowy problem, który jest częsty, to piesi, którzy są w czarnych kurtkach bez żadnych odblasków.
1: No, szczególnie poza miastem.
3: Dokładnie.
1: Gdzieś.
3: I to wtedy już jest nie w ogóle widać tego pieszego, ewidentnie.
1: 606-78-78-78 to nasz numer telefonu, studio@radiowodzi.pl to adres poczty elektronicznej. Ja bym został przy tych pieszych. Jakby pani mogła wytłumaczyć, kiedy pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych?
2: Pamiętajmy, że troszkę się zmieniły przepisy jakiś czas temu. Pieszy, który wchodzi na przejście dla pieszych, jest wchodzącym, już ma pierwszeństwo na tym przejściu dla pieszych. Tak? Czyli
4: wchodzący,
2: nie tylko...
4: czyli jedna noga już na drodze?
2: Tak.
4: A jak dwie są na chodniku?
3: Ale dochodzi do przejścia, no, o tym pamiętać.
2: Ale dochodzi do przejścia, dobra, dokładnie. Powinniśmy ze względów oczywiście bezpieczeństwa, ale też, żeby stosować się do przepisów, my jako kierujący pojazdami, jeżeli dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, pamiętajmy, żeby się przede wszystkim rozejrzeć. Jeżeli widzimy tego pierwszego pieszego, który zbliża się do przejścia dla pieszych, to już jest dla nas sygnał do tego, żeby rozpocząć hamowanie, żeby bezpiecznie się przed tym przejściem zatrzymać. Pieszy, który wchodzi na przejście dla pieszych, znajduje się na tym przejściu, ma pierwszeństwo.
4: Ale wtargnięcie, co to znaczy, że jest wtargnięcie na jezdni? Czyli nagle skręci, idzie równolegle do jezdni i nagle skręci, to wtedy mówimy o
2: wtargnięciu. W momencie, w którym pieszy wejdzie bezpośrednio pod jadący pojazd, wtedy mówimy o wtargnięciu na przejście dla pieszych. Bezpośrednio pod jadący pojazd pieszy, jeżeli przed tym przejściem się pojawi nagle, tak, i wejdzie bezpośrednio pod jadący pojazd, wtedy to jest oczywiście sytuacja bardzo niebezpieczna, bo ten kierowca nie zdąży wyhamować i dojdzie do tego, do potrącenia tego pieszego.
4: I tu chyba najlepiej mieć kamerkę w samochodzie.
2: Oczywiście, że tak.
3: A to są takie częste przypadki też latem, kiedy mamy biegaczy, którzy sobie trenują, biegają i właśnie dobiegają do przejścia i wbiegają na to przejście. Wiadomo, że większość kierowców zauważy ich z daleka, ale są takie miejsca, na przykład, że wybiegasz zza krzaków i no nie ma szans, to zupełnie na prędkość. Tak, dokładnie, w Lesie Łagiewnickim to jest idealny przykład.
4: 606 78 78 78. Mamy słuchacza albo słuchaczkę przy telefonie. Pan Tadeusz. Dzień dobry, panie Tadeuszu. Dzień dobry.
5: Tadek, tak. Wie pan co, ja taką mam propozycję. Już kiedyś to mówiłem. Teraz jest widno, ale wieczorami znaki przejścia dla pieszych są niewidoczne, bo drzewo stoi i nie widać. Dlaczego można pomóc kierowcy i pieszemu? Latarnie są na ulicy, wieczorami jak się zapalają, zrobić żarówkę czy tam oprawkę żółtą. I jadąc kierowca z daleka, już widzi z daleka, że będzie przejście dla pieszych. Z daleka już widzi, że jest to jest moja taka propozycja, żeby zrobić, załóżmy, jakieś słupy światła, tlenia u tego, zrobić oprawkę albo żarówkę żółtą. I już z daleka widać jest.
4: Dziękuję, dziękuję bardzo. 606-78-78-78. Studio małparadio.pl. Czy rzeczywiście przejścia dla pieszych mogą być źle oznakowane, pani Izabelo? Znaczy, może nie źle, ale że są niewidoczne w wielu miejscach, że czegoś brakuje, że kierowca mógł nie zauważyć tego przejścia dla pieszych.
2: Czy są źle oznakowane? Na pewno nie jest to pytanie do mnie. Mhm. Natomiast pamiętajmy,
4: do zarządcy drogi.
2: Oczywiście. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli widzimy taką sytuację, że to przejście dla pieszych jest nieprawidłowo oznakowane, bądź ten znak nie jest widoczny, my coś takiego oczywiście możemy zgłosić, tak? Jest zarząd dróg i transportu, który takie zgłoszenia przyjmuje w przypadku Łodzi, tak? Więc jeżeli widzimy jakąś nieprawidłowość, widzimy, że jakiś znak jest dla nas nieczytelny, bo na przykład no już upływ lat sprawił, że nie do końca możemy zobaczyć, co jest na tym znaku, bądź jest on zasłonięty. Taką sytuację też należy zgłosić. Jeżeli widzimy patrol policji w pobliżu, możemy podjechać, poinformować takiej sytuacji. Policjanci również taką informację przekażą, bądź bezpośrednio do zarządu dróg i transportu, wtedy też taką informację przekazujemy. Ale myślę, że bardzo ważne jest to i cały czas o tym wspominamy, apelujemy w działaniach, które prowadzimy, o tym, żebyśmy korzystali również my jako piesi z elementów odblaskowych, żebyśmy byli widoczni. Przeprowadzamy różnego rodzaju akcje profilaktyczne, rozdajemy odblaski. W social mediach bardzo dużo mówimy na temat widoczności pieszych i bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że zwłaszcza po zmroku, tak, w tym okresie jesienno-zimowym to już szczególnie, korzystaj z tych elementów odblaskowych. One naprawdę sprawiają, że jesteśmy widoczni z bardzo dużej odległości dla kierowców.
4: O wiele bardziej jesteśmy wtedy widoczni. Panie Tomaszu, pytanie do pana. Jak pan myśli, dlaczego w Łodzi dochodzi do tak dużej liczby wypadków? Drugie miasto w Polsce, jeśli chodzi o statystyki. No Warszawa ma zdecydowanie więcej mieszkańców, ale tych wypadków jest tam mniej o 200.
3: Ja myślę, że pytanie jest dość złożone. Gdybyśmy pewnie znali odpowiedź, to takiej sytuacji pewnie by nie było w Łodzi. Powodów jest wiele. To, co mówiliśmy na przykład na temat korków, na temat zmian organizacji ruchu. Jeden z powodów takich tej ilości wypadków jest na przykład to, że mamy bardzo specyficzną tkankę w centrum Łodzi. Jest bardzo dużo skrzyżowań. Łódź jest miastem bardzo skondensowanym, a jednocześnie przez tą dużą ilość skrzyżowań jest dużo więcej takich sytuacji, że mamy...
4: Dużo więcej konfliktowych miejsc.
3: Dokładnie tak. To, co wspomnieliśmy wcześniej w rozmowie, zmiana organizacji ruchu i często niestety nowa organizacja, ta tymczasowa, która daje wiele do życzenia, bardzo często jest niewłaściwie oznakowana albo źle oznakowana wręcz i powoduje też taką trochę frustrację przez kierowców. To, co wspominaliśmy właśnie o tych korkach, których niestety stoimy, też jedna ze statystyk mówi, że jesteśmy trzecim najbardziej zakorkowanym mieście na świecie i to jest też smutna statystyka.
4: Ale pytanie, czy prawdziwa?
3: Ja myślę, że tak, bo ta statystyka, ja wczytałem się w tą statystykę, ona porównuje moment przejazdu z domu na przykład do pracy w momencie, kiedy nie ma korków, czyli na przykład w niedzielę rano, a w dni, kiedy są korki, to jest prawie trzykrotne nieraz przedłużenie czasu. Więc wiadomo, że tych statystyk jest dużo, jak każda statystyka ma jakieś swoje...
4: No ale tak, ale tkanka zalety. Miejska, czyli wąskie ulice, dużo jednokierunkowych, tramwaj wspólny z samochodami na wielu torowiskach, na wielu ulicach w centrum, no to pewnie powoduje, że jedziemy dłużej, bo jedziemy na przykład za tramwajem.
3: Między innymi też, ale między innymi jeden z problemów to jest kwestia oznakowania i świateł drogowych, które są niestety źle oznakowane. Źle działające światło właściwie, dlatego że to światło często powodują to, że nie mamy tak zwanej zielonej fali, która kiedyś była. W tej chwili bardzo często są sytuacje, że na wszystkich kierunkach się zapala czerwone światło i to trwa kilka sekund. I tu niestety nasi włodarze wręcz oficjalnie powiedzieli tak, chcemy spowodować, żeby kierowcy jeździli mniej, żeby przesiadali się na komunikację miejską. Tylko czy ona jeździ, komunikacja miejska, dobrze czy źle, to jest
4: osobne pytanie. To już jest zupełnie inny temat, którym niejednokrotnie się tutaj zajmowaliśmy. 864 wypadki w 2025 roku. Pan Krzysztof, kolejny raz mamy do czynienia z robieniem sztucznego problemu. Jeśli spojrzymy na liczbę wypadków podanych w audycji do liczby pojazdów poruszających się po łódzkich ulicach w ciągu doby, miesiąca, roku, to wyjdzie, że jest to mniej niż promil. Nie kwestionuję złego zachowania wszystkich użytkowników dróg, ale to, co opublikowała firma ubezpieczeniowa, nie powinno być przedmiotem dyskusji. Istotny jest też problem nieprawidłowego oznakowania dróg znakami pionowymi przez zarządców dróg, czyli właściwie to, co przed chwilą powiedział pan Tomasz. Policja jednak z tym nic nie robi, ale zawsze jest wina zmotoryzowanych. Policja również nie zajmuje się w weekendy osobami wypożyczającymi hulajnogi i często w godzinach nocnych osoby wychodzące z klubów, pubów poruszają się pod wpływem alkoholu. Trochę do policji, trochę do zarządców dróg. No właśnie, ale czy policja... Zawsze jak gdyby policja powinna zajmować się oznakowaniem dróg, tak jak tutaj to powiedzieliśmy, to zarządcy dróg.
2: Tak, policja nie zajmuje się oznakowaniem dróg. Policja jedynie opiniuje projekty. Jest to tylko i wyłącznie
4: opinia.
2: Taka opinia, dokładnie.
4: Jeżeli, a czy zarządca się do tego zastosuje, to już jego problem.
2: Dokładnie tak. Jeżeli pojawia się jakaś nowa organizacja ruchu, to taki projekt do policji wpływa, jest zaopiniowany przez nas, odsyłany. Natomiast my nie zajmujemy się oznakowaniem dróg. Tym zajmuje się Zarząd Dróg i Transportu, więc ja w tej kwestii się tutaj dalej rozwijać nie będę. Natomiast jeżeli chodzi o tutaj padło takie sformułowanie.
4: To za chwilę wrócimy do hulajnóg. Mamy pana Zbigniewa na łączach. Panie Zbigniewie, dzień dobry, witam.
6: Witam serdecznie. Panie redaktorze, ja bym się odniósł w ten sposób do tematu, jaki poruszacie, ponieważ odnoszę zawsze takie wrażenie, kiedy słucham tego typu audycji, że tak naprawdę jedynym winowajcą, no chociażby ilości wypadków i tak dalej, jest kierowca. No to nieprawda jest, bo nie zwraca się uwagi na to, jak miasta są oznakowane, no w tym wypadku nawet nasze miasto, tak? Proszę zwrócić uwagę na to, że przejścia dla pieszych, mówię o tych wszystkich znakach, które są na jezdniach, o pasach, linie ciągłe, jest po prostu dramat. To jest jeden wielki dramat. Poza tym przed chwilą była mowa no właśnie o wąskich ulicach. Ja myślę, że powinniśmy jeszcze połowę w mieście uliczek zawężyć, żeby w ogóle nie można się było poruszać. To jest bzdura, jeżeli ktokolwiek twierdzi, że wyeliminuje ruch z miasta, ze śródmieścia, zwłaszcza panie redaktorze, że coraz więcej betonowych, że tak powiem, bloków, wieżowców stawia się w centrum miasta. Na każda kamieniczka zastępuje potężny blok, gdzie jest 10 razy więcej mieszkańców z samochodami. I to jest bzdura. Ja uważam, że przede wszystkim to nie jest wina kierowców. Również jeżeli chodzi o wypadki, ja już nie mówię o hulajnogach i rowerach, którymi policja się w ogóle nie zajmuje. W ogóle. Oni pędzą, po prostu to są ogniste podmuchy. I nie ma policjanta,
4: panie który Zbigniewie, by stanął z za chwilę powiemy o hulajnogach, ale dajmy szansę też innym. Pani Kamila jeszcze przy telefonie. Dzień dobry, pani Kamilo.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tutaj do Wydziału Ruchu Drogowego mam takie zapytanie tutaj do pana. Co robić w takiej sytuacji,
4: to
7: ponieważ na Pomorskiej
4: do policji,
7: Łodzi miałam taką sytuację. Pani z telefonem w ręce wbiegała jakby na pasy przed maskę samochodu, szybko przebiegła, wiadomo, zmusza to do gwałtownego hamowania, prawda, kierowcy. I tutaj pierwsze zapytanie jest takie, co robić w momencie, kiedy wiadomo, nie ma się tej kamery samochodowej zamontowanej, tak, żeby, nie wiem, zdarzenie, tak, tutaj było, że tak powiem, uświetlone, to pierwsza sytuacja. I druga też na Widzewie, co prawda koło Ryneczku, też było, że chłopak się nie obejrzał, wbiegał, zresztą ja go widziałam z odległości, to już wtedy hamuje i wszystko, ale co gdy ktoś, prawda, nie zauważy takiej osoby wbiegającej w momencie, gdy nie mamy kamery w
4: pani
7: samochodzie
4: Kamilo,
7: nawet, tak?
4: Dziękuję bardzo, za chwilę ta odpowiedź na pytanie. Pani Izabela, proszę bardzo, to co zrobić? Tutaj jest wtargnięcie, z tego co rozumiem.
2: Tak, pamiętajmy, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy się poruszać pojazdem, a dojdzie do wtargnięcia na to przejście dla pieszych przez osobę, czy z telefonem w ręku, tak, czy bez, dojdzie do wtargnięcia i dojdzie do zdarzenia drogowego, to oczywiście zatrzymujemy się na miejscu, tak, dzwonimy pod numer 112, zgłaszamy taką informację, że doszło do zdarzenia drogowego, oczywiście udzielamy pierwszej pomocy, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast jeżeli nie dojdzie do zdarzenia drogowego, będzie po prostu sytuacja taka, że pieszy wtargnie na to przejście, ale kierujący zdąży wyhamować, będziemy jednak widzieli, że ten pieszy popełnił to wykroczenie. Nie mamy tej kamery samochodowej, zawsze możemy podejść do tego pieszego, powiedzieć o tym, że to zachowanie nie było prawidłowe, że chcemy na przykład wezwać patrol policji, tak? I wtedy czekamy na miejsce, dzwonimy na numer 112 i patrol też oczywiście może przyjechać na miejsce i tutaj taki konflikt, że tak powiem, rozwiązać. Natomiast w każdej takiej sytuacji wtargnięcia pamiętajmy, że nasza reakcja jest tutaj, powinna być szybka, stanowcza, żeby udało się uniknąć tego zdarzenia.
4: Być może, że tych wypadków byłoby mniej, gdyby nie te wtargnięcia, panie Tomaszu?
3: Tak, na pewno to jest jeden z powodów. Ja to się odniosę do poprzedniego naszego słuchacza, który powiedział, że kierowcy, mówimy, że są często winni. Oczywiście nie tylko kierowcy, piesi, rowerzyści, każda z grup zawodowych, ale na jednej rzeczy chciałem się jeszcze małej takiej skupić, której nasz słuchacz powiedział na temat oznakowania właśnie drugich znaków. W Łodzi też niestety są często takie sytuacje, że jest zebra na jezdni, czyli mamy poziome oznakowanie, przejście dla pieszych, ale nie mamy pionowego. To jest często na ścieżkach rowerowych. I problem jest taki, że zgodnie z polskimi przepisami to nie jest przejście dla pieszych do końca.
4: To jest sugerowane, tak?
3: Nawet też to nie jest sugerowane, to jest jakby nieprawidłowo oznakowane przejście. Aha. I teraz rowerzysta, który jedzie, niekoniecznie się będzie musiał zatrzymać, będzie sytuacja problematyczna. Wiem, że bardzo wiele grup łodzian zgłaszało ten problem do miasta. No, z opinii, którą ja usłyszałem od miasta, też niestety szokująca jest taka, że stwierdzili, że nie będą stawiać dodatkowych znaków, bo znaków jest w Łodzi za dużo i zamalują te przejścia dla

0: jadą slalomem, gdzie tylko jest wolny pas. W innych dużych miastach jest więcej spokoju i inna kultura jazdy. Też państwo macie takie wrażenie, że to w Łodzi jest coś nie tak?
1: No chyba ze smutkiem ja stwierdzę, że tak. W Łodzi jest dość specyficzna jazda. My tak przed wejściem na anteny komentowaliśmy sobie wspólnie inne miasta, o Warszawę. Ja też patrzę na Kraków, na Wrocław. Miasta, które też są duże korki. Jest duża dynamika jazdy, ale jednocześnie chyba trochę większa kultura. Ja bym powiedział, że nie to, że łodzianie, tylko kierowcy poruszający się po Łodzi nieraz jeżdżą, tak delikatnie mówiąc, dość specyficznie.
0: To prawda, że ten prawy pas jest najszybszy teraz? Pani Izabel?
2: Ja myślę, że
0: ze spostrzeżeń policji, jak to wynika?
2: Ja myślę, że powinniśmy też pamiętać, że Łódź, cały w ogóle rejon łódzki, to jest węzeł komunikacyjny, bo mamy bardzo dużo dróg. Mamy autostrady, mamy drogi ekspresowe, tak, co generuje nie tylko ten ruch lokalny, ale również tranzytowy. To też widać w mieście, to też widać w Łodzi. I to myślę, że też powoduje bardzo dużo zdarzeń, bo o tym też mówiliśmy na początku, z czego mogą wynikać te zdarzenia drogowe. Myślę, że to też ma wpływ ta nasza lokalizacja w centrum miasta i to, że mamy tych dużo dróg przepustowych. Natomiast jeżeli chodzi o tą kulturę jazdy, myślę, że te statystyki, które pokazują, z jakich powodów dochodzi do zdarzeń drogowych, czyli właśnie nieustąpienie pierwszeństwa, na drugim miejscu niestosowanie prędkości oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, myślę, że to pokazuje, że jednak kierowcy niestety bardzo rażące wykroczenia popełniają, nie stosują się do przepisów i cały czas niezmiennie popełniają te same błędy, z których niestety mamy bardzo dużo wypadków i zdarzeń.
0: Ja mam wrażenie, że czasami kierowca, który jedzie zgodnie z przepisami, czyli jeśli jest 50 km na godzinę i jedzie to 50 km na godzinę, to on czuje się intruzem.
1: Tak, to jest bardzo często, że taki kierowca albo jest odtrąbiony, albo ma kogoś na zderzaku, albo wyprzedzany właśnie czy z prawej, czy z lewej strony. Ja myślę, że ci z państwa, którzy, z naszych słuchaczy, którzy tak jeżdżą właśnie prawidłowo, teraz kiwają głową, no tak, tak jest, często ktoś na mnie trąbi. Niestety ta kultura nasza jest, jeszcze trochę czasu myślę, że musi minąć, żebyśmy się nauczyli jeździć zgodnie z przepisami, że jak jest 50, to nie jedziemy 60 czy 70, tylko jedziemy 50.
0: No to skoro kary nie odstraszają, a edukacja też nie za wiele daje, bo ileś lat o tej edukacji się już mówi i dalej jest niebezpiecznie, wypadków jest sporo.
2: My cały czas prowadzimy różnego rodzaju działania prewencyjne. To są działania, które są powtarzane w każdym miesiącu po kilka razy. To są działania dotyczące prędkości. Jeżeli mamy działania danego dnia prędkość, to na podstawie analiz bezpieczeństwa, które prowadzimy, patrole ustawiane są w takich miejscach, w których najczęściej dochodzi właśnie do przekroczenia prędkości, najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych i patrole mierzą prędkość, kontrolują kierowców, uczulają ich na to, żeby zwalniać, żeby nie doprowadzać właśnie poprzez tą prędkość do zdarzeń drogowych. Mamy działania prewencyjne dotyczące niechronionych uczestników ruchu drogowego. Są to działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Wtedy patrole na głównych ciągach komunikacyjnych, gdzie mamy dużo przejść dla pieszych, gdzie mamy dużo wypadków, kontrolują kierowców, ale również zachowania pieszych. Mamy działania dotyczące właśnie bezpieczeństwa rowerzystów, kierujących hulajnogami elektrycznymi. Te działania naprawdę są przeprowadzane regularnie po kilka razy w miesiącu po to, żeby uczulić kierowców, uczulić wszystkich uczestników ruchu drogowego, wyciągać na pewno tutaj konsekwencje z nieprawidłowych zachowań, ale przede wszystkim działać prewencyjnie, pokazywać się, kontrolować, edukować. Prowadzimy również działania profilaktyczne i w szkołach i spotykamy się z młodymi kierowcami, uczulamy ich na zagrożenia, jakie mogą ich spotkać na drodze. Przypominamy, że brawura, prędkość to jest zawsze zły sprzymierzeńca. Przeprowadzamy...
0: Ale widać, że jest lepiej, na przykład, że ci młodzi ludzie, którzy byli edukowani, nie wiem, 5-6 lat temu, byli jeszcze w szkole, teraz mają swój pierwszy samochód, że oni jeżdżą bezpieczniej? Widać to jakoś w statystykach, czy na razie jeszcze tego nie widać?
2: Jeżeli chodzi o te statystyki, one niestety są faktycznie niepokojące. Natomiast my jako policja dokładamy wszelkich starań, żeby ta edukacja była jak największa. I zarówno pod kątem profilaktycznym w szkołach, czy w spotkaniach z kierowcami, czy w kampaniach różnego rodzaju, czy właśnie w tych działaniach prewencyjnych, które przeprowadzamy. Także staramy się edukować. Jeżeli oczywiście ta edukacja nie przynosi skutku, no to wtedy...
0: No to później są kary.
2: Wtedy są kary, tak, ale na pierwszym miejscu jest edukacja. Natomiast no, faktycznie tych zdarzeń jest bardzo dużo, tak?
0: To wracając do tych kar, nawiązując do tych kar, mówimy o takiej mentalności kierowców, tutaj już gdzieś też pojawiły się takie stwierdzenia, że mentalność kierowców jest trochę dziwna.

0: A, no bo kierowcy uważają tak, fotoradary za maszynkę do wyciągania pieniędzy. To samo, jeśli policja zatrzymuje i kontroluje, łapie na tak zwane suszarki, na różnego rodzaju urządzenia, które mierzą prędkość i później są wystawiane mandaty i wystawiane kary, że to jest maszynka do zarabiania pieniędzy. To jest chyba, powinno być dyscyplinujące. No, łapie punkty, to...
1: Ale ja myślę, że to jest pokłosie takich starych lat, kiedy, jak pamiętamy, wszyscy były takie lata, kiedy fotoradarami zarządzała te Straż Miejska w Polsce i faktycznie to były takie momenty, tak w cudzysłowie można powiedzieć, że to była taka dla niektórych gmin maszynka trochę. Ale w tej chwili od kilku lat, jeżeli jest centralny już rejestr fotoradarów i jest to zarządzanie centralne, to są faktycznie miejsca, gdzie warto na to zwrócić uwagę i pamiętajmy, że no, my mamy pewne swoje obowiązki, które musimy mieć. Jeżeli tych obowiązków nie będziemy przestrzegać, no to będzie problem. Jeżeli będziemy przekraczać tą prędkość, no to nie jest tak, że to jest miejsce, kiedy nagle wyrasta fotoradar bez znaku, tylko jest najczęściej ewidentne ograniczenie.
0: Ale ile razy słyszymy o takich sytuacjach, że kierowca przekroczył prędkość, dostał mandat, stracił prawo jazdy, bo przekroczył tą prędkość za bardzo, kilka razy. Po czym bez prawa jazdy wsiada do samochodu i powoduje ponownie zagrożenie na drodze.
1: No właśnie, ja się bardzo cieszę z ostatnich zmian wszystkich przepisów, te, które w tym roku weszły, o czym niestety wielu kierowców też nie pamięta, że jeżeli nie będziemy posiadać aktualnego prawa jazdy, w sensie, że mamy to prawo jazdy zabrane, to te kary są już zdecydowanie bardziej dotkliwe niż były.
0: Ale pytanie, czy odstraszą?
1: Ja myślę, że to jest kwestia teraz czasu, dlatego że pamiętajmy, że po pierwsze część kierowców nie zdaje sobie sprawy z tych przepisów, które weszły w tym roku. I to jest to, co moja przedmówczyni mówiła, edukacja, edukacja, edukacja cały czas. A z drugiej strony, żeby te statystyki się zmieniły, też musi ta chwila czasu minąć, a to z raptem parę miesięcy ostatnie zmiany.
0: A przy telefonie pan Krzysztof, 606 78 78 78. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
2: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony. Słucham państwa audycji. Bardzo mnie zaciekawiło to, co pani mówiła. Nie jestem pewien, chyba pani reprezentantka z policji. Chciałem dopytać do jej wypowiedzi o te akcje dotyczące prowadzących hulajnogi. Ja osobiście nie widzę żadnej poprawy. Uważam, że kierujący hulajnogami, gnający po chodniku 50 km na godzinę stwarzają bardzo duże niebezpieczeństwo. I kiedy usłyszałem o tych akcjach prewencyjnych, to mnie zaciekawiło, z przyjemnością usłyszę więcej, jak to wygląda, jak takie akcje wyglądają.
0: Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. No to pani Izabelo, co? Mieliśmy wrócić do tych hulajnóg, gdzieś też by wyleciało. No rzeczywiście, niejednokrotnie widzi się, kiedy osoba na hulajnodze pędzi, po prostu pędzi na łeb, na szyję, czy to po chodniku, czy po drodze, bez kasku, bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Czy policja reaguje, czy policja prowadzi kontrolę, czy wyłapuje tych, którzy łamią przepisy na hulajnogach?
3: Oczywiście, że kontrolujemy. Tych hulajnóg faktycznie z roku na rok jest coraz więcej. Widzimy ten problem. Kontrolujemy kierujących hulajnogami, również rowerami elektrycznymi. Jeżeli jest taka sytuacja, że ten ogranicznik, który powinien nam się załączać, jeżeli chodzi o ten napęd elektryczny, powinien nam się rozłączać przy 25 km na godzinę, jeżeli to nie ma miejsca, jeżeli gdzieś tam ten pojazd, była jakaś ingerencja w niego, to w takiej sytuacji policjant, który przeprowadza kontrolę, dokonuje oględzin takiego pojazdu. Jeżeli ma przypuszczenie, że tutaj ten pojazd nie spełnia swojej funkcji, bo pamiętajmy, że w takiej sytuacji to już nie jest hulajnoga, to już nie jest rower, tylko to jest motorower. Mhm. Na taki pojazd trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Taki pojazd musi być również zarejestrowany. W takiej sytuacji policjant trzymuje taki pojazd do badań biegłego oraz sporządza wniosek o ukaranie do sądu, specjalną dokumentację w związku z taką sytuacją. Także kontrolujemy. Takie czynności wykonujemy. Jeżeli te pojazdy nie spełniają swoich norm, jeżeli nie są już hulajnogą, nie są rowerem, tylko są motorowerem według definicji, to w takiej sytuacji podejmujemy działania, zatrzymujemy takie pojazdy, sporządzamy stosowną dokumentację. I takie kontrole przeprowadzane są regularnie, takie działania są przeprowadzane regularnie właśnie po to, żeby wyeliminować takie pojazdy, które mogą potencjalnie stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
0: Ale przyzna pani, że o wiele łatwiej jest ustalić na przykład kierowcę, no bo widzimy numery rejestracyjne, nawet jeśli ktoś zarejestruje, niż złapać na gorącym uczynku taką osobę, która łamie przepisy na hulajnodze, no bo na przykład policji nie ma w danym miejscu. Zanim dojedzie, to już tej osoby na hulajnodze dawno nie ma, skręci gdzieś w jakąś boczną uliczkę i tyle go widzieli.
3: Oczywiście pojazd, który jest, który ma numery rejestracyjne, który jest łatwo zidentyfikować, dużo łatwiej jest przeprowadzić tę kontrolę drogową. Tak, to nie ma co ukrywać. Natomiast tak jak mówię, działania prewencyjne, które my prowadzimy pod kątem rowerzystów czy kierujących hulajnogami elektrycznymi, to są również zachowania właśnie tych uczestników względem innych uczestników, na przykład względem pieszych. I my wtedy też sprawdzamy, czy ci kierowcy poruszają się w sposób prawidłowy, czy ustępują pierwszeństwa pieszym, tak, czy nie pędzą po chodniku. Te działania mają służyć właśnie temu, żeby zwiększyć bezpieczeństwo również tych uczestników ruchu drogowego.
0: 606-78-78-78. Pan Przemek, dobrze zapamiętałem? Pan Przemek przy telefonie?
4: Tak. Tak jest.
0: Dzień dobry, panie Przemek.
4: Tak jest. Dzień dobry. Dwie sprawy. Pierwsza, dlaczego hulajnogi i rowery nie mają tablic rejestracyjnych, a powinny mieć, bo w końcu są pojazdami, które się poruszają. Czasami, nie wiem, rowerzysta wjedzie w samochód w bok, gniecie mu drzwi. Dzisiaj to już nie są samochody typu Polonez Fiat, że się go dwa razy puknie i jest wyklepany, tylko to są nieraz naprawy rzędu kilka tysięcy. Rowerzysta się oddala.
0: I tyle go
4: można powiedzieć, nie ma. Tak. I druga sprawa odnośnie kar mandatów. Kilka ładnych lat temu w Irlandii złapał dyrektora Noki chyba na takim rażącym przekroczeniu prędkości.
0: Było coś takiego.
4: Sąd wtedy mu dał ponad 1 000 000 euro kary. 1 000 000 euro mandatu za przekroczenie prędkości. Dlaczego na przykład w Polsce zamiast tego, w cudzysłowie, zabierania na 3 miesiące prawa jazdy i takich, nie wprowadzić po prostu, dajmy na to 30% minimalny mandat miesięcznego uposażenia.
0: Dziękuję bardzo, panie Przemku, za komentarz. 606-78-78-78. To zapytam pana Tomasza. Ja mam wrażenie, że wtedy wszyscy by w Polsce nie zarabiali.
1: Tak, no to jest taka drastyczna może przykład takich kar, aczkolwiek w niektórych krajach to dobrze działa, ale jeden z prostych takich przykładów jest na przykład Dania, gdzie jeżeli hulajnoga się okaże, że przekracza, może przekroczyć prędkość, nie to, że kierowca przekroczył na hulajnodze, tylko przy badaniu na drodze, przy zatrzymaniu do kontroli okazuje się, że przekracza, to hulajnoga jest konfiskowana na zawsze i to jest jedna z metod. I ja tutaj też takie pytanie otwarte zostawię, czy może nie warto takiego przepisu wprowadzić w Polsce.
0: Rejestrować? No bo policja tak. Gdyby tylko wykonuje...
1: Ja uważam, że rejestracja na hulajnog docelowo pewnie do tego dojdziemy. Ja myślę, że rozmawiając często z Ministerstwem Infrastruktury, takie rozmowy gdzieś się toczą. Wiadomo, że te młyny centralne mielą bardzo wolno i te pewne procedury muszą trwać, ale myślę, że do takiego momentu dojdziemy, żeby hulajnogi były zarejestrowane.
0: No to mamy kolejnego słuchacza. 606-78-78-78. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Jarek się pania.
0: Dzień dobry, panie Jarek.
5: Ja może nie hulajnogi, tylko odnośnie tego, że u nas kierowcy przekraczają prędkość i w ogóle jeżdżą za szybko. Tylko chciałbym może, bo nie wiem, gdzie słuchałem też audycję od początku, więc może też było poruszane odnośnie naszej radosnej synchronizacji świateł. Dlatego kierowcy.
0: To już było, panie Jarku. Było na początku. Było.
5: Okay. Mówiliśmy. Ja bym mógł jeździć 50 na godzinę, bylebym miał tą gwarancję. Ja tak na przykład startuję po Piłsudskiego do Niciarnianej, tam jest czerwony i cały rząd samochodów, setka samochodów się zatrzymuje, z czego część zostaje na tym trzypasmowym skrzyżowaniu. Bo jakiś niestety dziwny człowiek zrobił tam czerwone światło, gdzie tam nie ma znaczenia, że to skrzyżowanie przędzalniana Piłsudskiego może być jakkolwiek ustawione, bo nie ma żadnej synchronizacji poprzecznej. A to jest codziennie non-stop od roku, tak jeżdżę i no niestety, a potem przyspieszam, no bo za karę, że tam stałem.
0: Panie Jarku, dziękuję bardzo za komentarz. 606-78-78-78. Ja kiedyś słyszałem taką opinię, że żeby załapać się na zieloną falę, to albo trzeba jechać 150, albo się czołgać. To chyba tak nie powinno być. Tak?
1: No tak nie powinno być, dokładnie to...
0: Światła powinny być dostosowane chyba raczej. To powinno jakoś upłynniać ruch, a tymczasem się okazuje, że to nie zawsze tak działa.
1: Łódź ma chyba jeden problem, bo kiedyś, parę lat temu kupiliśmy najnowocześniejszy system
0: do sterowania. Ile już o tym systemie rozmawiamy.
1: Dokładnie, wiele razy. Tych rozmów mieliśmy tutaj pełno. Ale niestety problem jest taki, że nie ma osób do sterowania tym systemem. I to jest chyba cały problem. No tu chyba możemy poprosić, uśmiechnąć się do zarządu dróg, do Urzędu Miasta o to, żeby na tym pochylić nad tym tematem. Może się kiedyś uda.
0: No dobrze, to teraz zapytam panią Izabelę, jako przedstawicielkę policji. Najczęstsze grzechy kierowców to prędkość i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jeśli chodzi o powodowanie wypadków, prawda? To są chyba takie dwa...
3: Tak, na pierwszym miejscu mamy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, na drugim miejscu niedostosowanie prędkości do warunków ruchu i na trzecim nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu. I to są pierwsze trzy miejsca, jeżeli chodzi o wypadki w zeszłym roku i o całą ilość zdarzeń drogowych w województwie łódzkim, ale również teraz w 2026 roku, bo patrzyłam na te dane, na te statystyki, od 1 stycznia do końca kwietnia cały czas te trzy pozycje utrzymują się na samej górze. Czyli kierowcy niezmiennie te same błędy popełniają w naszym mieście, w naszym województwie.
0: Myślę, że w całej Polsce. A kierowcy rowerów, że tak powiem, czyli rowerzyści, mają te same grzechy? Czy, no, prędkość tu będzie już tak pół na pół pewnie. Chociaż jak po chodniku gdzieś śmigają, to mogą potrącić pieszego.
3: Myślę, że tutaj głównie to jest właśnie nieprawidłowe skręcenie i nieustąpienie pierwszeństwa.
0: Czyli niesygnalizowanie na przykład takiego skręcania w prawo bądź w lewo.
3: Tak, myślę, że tutaj jeżeli chodzi o kierujących rowerami i hulajnogami elektrycznymi, no to problem jest właśnie, jeżeli chodzi o sygnalizowanie manewrów, ustępowanie pierwszeństwa. Tutaj myślę, że to przoduje.
0: A to jeszcze zapytam o pieszych. Piesi, ich grzechy największe na drogach.
3: Myślę, że wtargnięcie, przechodzenie w miejscu niedozwolonym na czerwonym świetle. Niestety my w naszych działaniach cały czas przypominamy pieszym przede wszystkim, że są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, że przed wejściem na przejście, mówimy o takim przejściu, gdzie nie ma sygnalizacji świetlnej, należy nie tylko się rozejrzeć, ale starać się utrzymać ten kontakt wzrokowy z kierującym, zobaczyć, czy ten kierujący nas widzi, czy się zwalnia, czy zatrzymuje, czy w ogóle zamierza nas przepuścić. Nie wchodźmy na to przejście w momencie, kiedy kierujący zbliża się do tego przejścia, tak? Popatrzmy na jego zachowanie. Jeżeli on zwalnia, zatrzymuje się, wtedy możemy wejść na takie przejście dla pieszych, pomimo tego, że mamy pierwszeństwo. Dokładnie. No tutaj chodzi
0: to
3: o nasze zdrowie
0: i
3: życie. Oczywiście.
0: Jeśli nawet mamy zielone światło, to nie za wszelką cenę powinniśmy na takie skrzyżowanie wjechać, bo przecież z drugiej strony może się okazać, że nie zjedziemy z takiego skrzyżowania. Mamy grzechy kierowców, mamy grzechy rowerzystów i pieszych. Panie Tomaszu?
1: Ja bym się odniósł tak literalnie do jednej rzeczy właśnie, żebyśmy nie patrzyli literalnie na przepis, żeby, tak jak ta, co moja przedmówczyni powiedziała, zielone to muszę wejść. Ale po drugie, bądźmy trochę dla siebie życzliwi bardziej, dlatego że jeżeli kierowca przepuszcza pieszego na przejściu, bo ma taki obowiązek, ale ten pieszy skinie głową, dziękuję, to będzie zupełnie większa motywacja, żeby następnym razem też pieszego przepuścić.
0: To co w Polsce nie działa, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów przez wszystkich uczestników ruchu drogowego, bo jeśli mamy jakieś dziwne przyzwolenie, że jak jest 50, to ja tam 60 pojadę, nic się nie stanie. Wyjeżdżamy, mijamy Odrę, przejeżdżamy w Cieszynie przez most, czy gdziekolwiek, nie wiem, jedziemy przez Łysą Polanę, przejeżdżamy do innego kraju i nagle jak jest 50, to jedziemy 50.
1: Tak, to jest taki fenomen. Ja właśnie ten sam
0: i to Polacy. Się
1: uśmiechnąłem dokładnie, bo Polacy często przejeżdżają granicę i jeżdżą nagle grzecznie z przepisami.
0: Z czego to wynika? Z czego to się bierze?
1: Chyba to jest kwestia mentalności, to jest kwestia jakichś naszych przyzwyczajeń, ale ja bym odnosząc się do tego powiedział jedną rzecz, że jest i tak coraz lepiej, bo my cały czas trochę narzekamy, ale zwróćmy uwagę, że się naprawdę bardzo poprawiło w ostatnich 10 latach. Bezpieczeństwo na drogach zdecydowanie wzrosło. Ja pamiętam, jak 2 lata temu Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przywiozła z Brukseli PINA Awards, gdzie dostaliśmy jako Polska nagrodę za najlepszą poprawę bezpieczeństwa w całej Europie.
0: Ale dużo jeszcze do zrobienia jest.
1: Jest dużo do zrobienia, o tym pamiętajmy, ale pamiętajmy, że idziemy do przodu, bo żeby to nas też motywowało, że jest lepiej, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Jeden z grzechów, których wspominaliśmy, to jest na przykład prędkość. I pomyślmy o tym jako kierowcy na przykład, że zwolnijmy o te 5-10 km nieraz na godzinę, a już zmienimy statystyki. A to jest, jak się okaże, na przykład w drodze do firmy, do pracy rano, nieraz 30 sekund, nieraz 20, a nieraz 0.
0: Edukować, pani Izabelo, tak na koniec, podsumowanie?
3: Oczywiście, że edukować, zwiększać świadomość jak najbardziej, ale chciałam tutaj jeszcze jedną rzecz nawiązać do tej prędkości. Pamiętajmy, że jeżeli na drodze mamy prędkość dopuszczalną 50 czy 70, to nie znaczy,
0: to nie
3: że my mamy...
0: 50.
3: Dokładnie,
0: to jest, 50,
3: to dokładnie. Jest do 50, to jest do 70. Jeżeli mamy warunki, a na drodze bywają różne, jeżeli jest mokro, jeżeli jest mgła, jeżeli są niesprzyjające, to my wtedy dostosowujemy tą prędkość nie do znaku, tylko do tego, co się dzieje na drodze, do warunków. pamiętajmy, że musimy się cały czas rozglądać, co się dzieje na drodze. Może być taka sytuacja, która często ma miejsce, że są jakieś nagłe zwężenia, jakieś utrudnienia, pas się kończy chociażby.
0: No i nie siedzimy
3: tak
0: na zderzaku.
3: Nie siedzimy na zderzaku i dostosowujemy tą prędkość właśnie do tych warunków, to, że na znaku jest 50, ale ruch odbywa się dużo mniej płynnie, wtedy tą prędkość zmniejszamy, żeby nie było takich sytuacji, że hamujemy i niestety nie uda nam się wyhamować i wjeżdżamy w tył poprzedzającego pojazdu, albo wymuszamy pierwszeństwo, żeby szybko zmienić pas ruchu po to, żeby zjechać z tego kończącego się pasa, tak? Więc ta prędkość, ona tutaj na wielu podłożach jest istotna. Nie tylko chodzi o to, żeby jej nie przekraczać, ale żeby dostosować ją do warunków, do tego, co się dzieje na drodze.
0: No to musimy kończyć. Młodszy aspirant Izabela Wypychowska, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
0: Tomasz Zagajewski, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
8: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
9: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
7: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Zabetonowali cały...
11: Czego tu brakuje?
10: Rozumu.
11: Tylko rozumu.
12: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
13: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
7: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
15: Naprawdę? I co w nim jest?
14: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
16: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
17: 8 dekad historii. Tysiące spektakli. Pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, jest 13. Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
19: Wypadek śmiertelny na Rokicińskiej w Łodzi. Mężczyzna kosił trawę i wpadł pod tramwaj. Paliwa na loty nie zabraknie. Lot i lotniska uspokajają pasażerów przed wakacyjnym sezonem. Dni Tomaszowa Mazowieckiego coraz bliżej. Znamy dokładną listę tegorocznych artystów. Dzień zachmurzenie małe, na termometrach do 25 stopni. Śmiertelny wypadek na Widzewie. Mężczyzna koszący trawnik wpadł pod tramwaj. Do zdarzenia doszło na ulicy Rokicińskiej za skrzyżowaniem z ulicą Augustów. 33-latek zginął mimo udzielonej pomocy, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
20: Jak się okazało, 33-latek wykonywał prace ogrodnicze. Kosił trawę kosiarką ręczną na terenie zielonym, przyległym do torowiska na ulicy Rokicińskiej i w nieustalonych na tą chwilę okolicznościach został potrącony przez tramwaj linii 9. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł.
19: Dokładne okoliczności zdarzenia bada prokuratura rejonowa Łódź-Polesie. Ze względu na wypadek uwaga na duże utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Objazdami kierowane są linie 9 i 10, które zawracają na pętli Augustów. Za to między rondem inwalidów a pętlą Olechów jeżdżą autobusy zastępcze. Szczegóły rozkładów jazdy są na naszej stronie.
7: Więcej na radiołódź.pl.
19: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wykorzystanie wszystkich możliwych metod prawnych, aby postawić Zbigniewa Ziobrę przed sądem. Przypomnijmy, po przegranych przez Viktora Orbana wyborach na Węgrzech, polityk PiS uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych, a śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z niewłaściwym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Waldemar Żurek podkreśla, że sprawa Zbigniewa Ziobry pokaże, czy w Stanach Zjednoczonych liczą się koneksje polityczne czy prawo.
21: Ja bym chciał, żeby opinia publiczna amerykańska poznała, czy mamy w Stanach Zjednoczonych osoby, które traktuje się inaczej, czy decydują o tym koneksje polityczne, jakieś wewnętrzne układy, czy też prawo. Ja na miejscu tych, którzy wpuścili Ziobrę do Stanów Zjednoczonych, bym się nie cieszył. Nie pomógł Orbanowi, tylko mu zaszkodził. Oby w Stanach nie mieli tego samego problemu.
19: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry prokuratura będzie mogła skierować do USA po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie wobec posła PiS, czyli nie wcześniej niż 8 września. Według prokuratury krajowej Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych na wizę dziennikarską. Były minister ma w USA pełnić funkcję komentatora telewizji Republika. Polsce w czasie wakacji nie zabraknie paliwa lotniczego, mówią zgodnie przedstawiciele LOT-u i spółki Porty Lotnicze. Polski przewoźnik w czasie nadchodzącego sezonu wakacyjnego będzie miał kilka nowych połączeń. Chodzi m.in. o trasy na Majorkę, na Kretę i do Porto w Portugalii. Wiceprezes LOT-u Robert Ludera powiedział Polskiemu Radiu, że w czasie wakacji nie będzie cięć w siatce połączeń. Możliwe są jednak korekty w częstotliwości.
2: Nie widzimy powodów do zmartwień, jeśli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. Ten aspekt jest, wydaje się, pod kontrolą naszych dostawców. Oczywiście cena tego paliwa jest dużym wyzwaniem dla każdego przewoźnika, dlatego jak każdy inny przewoźnik podejmujemy pewne taktyczne działania optymalizujące naszą skalę działalności.
19: Przedstawiciele lotnisk także zapewniają, że w czasie zbliżającego się sezonu letniego nie dojdzie do problemów z dostawą benzyny lotniczej. Rzecznik lotniska Chopina dodał, że problemy nie powinny występować w innych krajach Unii Europejskiej. Świętowanie w Tomaszowie Mazowieckim. Miasto zaprezentowało artystów, którzy wystąpią na tegorocznych Dniach Miasta. Impreza odbędzie się w ostatni weekend czerwca. Festiwal A Może Byśmy Tak do Tomaszowa zainauguruje Orkiestra Symfoniczna Tomaszowa Mazowieckiego wraz z Nataszą Urbańską. W sobotę gwiazdą wieczoru będzie zespół Happy Set, mówi prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.
11: Niedziela, Michał Szczygieł, Zenek Martyniuk i Fun Factory, czyli będzie tanecznie, będzie rodzinnie, będzie zabawnie. I to będzie w Dni Tomaszowa oczywiście. Wszystkich serdecznie na te dni już dzisiaj. Zapraszamy, ostatni weekend czerwca.
19: Dni Tomaszowa odbywać się będą tradycyjnie w Parku Solidarności i na tomaszowskich błoniach. O szczegółach oczywiście piszemy na naszej stronie radiowłódz.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 14.00.
18: Trzeba przyznać, że na zewnątrz zdecydowanie już lato. Aktualnie termometry w Łodzi i regionie pokazują 21 stopni, ale będzie jeszcze cieplej, nawet do 25 dzisiaj. W ciągu dnia zachmurzenie, małe wiatry, umiarkowany, okresami porywisty. Pogodnie będzie też jutro. Temperatura nawet do 26 stopni.
22: W środku dnia z Radiem Łódź.
18: 5 minut po godzinie 13 wracamy z naszą popołudniową audycją. Pogoda, jak już powiedziałem, zdecydowanie nastraja pozytywnie, a my postaramy się, by było jeszcze przyjemniej. Patryk Lewy, Adam Miksa, zapraszamy do 16, a na początek Sting i You Still Touch Me w Radiu Łódź.

Poniedziałek, 25 dzień maja i oczywiście audycja w środku dnia z Radiem Łódź. Na zegarze już prawie 14 minut po godzinie 13. Ja teraz zaglądam do kalendarza, tam bardzo dużo świąt nietypowych. Możemy wyróżnić tutaj m.in. Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Królewny, czy też Światowy Dzień Ręcznika. Przy tym dniu ręcznika się na chwilę zatrzymamy, bo ma to być hołd dla Douglasa Adamsa. Jak się okazuje, jego fani noszą wówczas ręczniki, co ma być nawiązaniem do słynnego dzieła Brytyjczyka, czyli Autostopem przez Galaktykę. A co w tej godzinie? Na pewno zajrzymy na radiolot.pl, sprawdzimy, co warto przeczytać. Będzie też konkurs, więc polecam z nami pozostać, a muzycznie teraz Dirty Habit.

0: Już prawie 18 minut po godzinie 13, a ja obiecałem, że porozmawiamy o tym, co na radioloc.pl i w naszej aplikacji, a u nas w studiu Jakub Rakowski. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: I dodam tylko, że Kuba na naszej antenie debiutuje. Po raz pierwszy będziemy rozmawiać. Jest stres?
1: Odrobinę, ale nie przesadzajmy, jakoś sobie poradzimy.
0: No dobrze, to w takim razie oddaję ci głos i powiedz, co warto na naszej stronie przeczytać.
1: Na stronie Radia Łódź sporo dziś o utrudnieniach i oszustwach. Pierwsza sprawa to duże oszustwo finansowe. Prokuratura regionalna w Łodzi postawiła zarzuty byłemu dyrektorowi departamentu jednego z banków. Śledczy twierdzą, że miał oszukać klientów na ponad 8 milionów złotych. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia i to kolejna duża sprawa gospodarcza prowadzona przez łódzką prokuraturę.
0: A powiedz mi, gdybyś ty miał 8 milionów złotych, co byś z tym zrobił? Na co je przeznaczył?
1: Oj, nie wiem, ale myślę, że szybko, bardzo szybko by zniknęło.
0: Ach. To niedobrze. O czym jeszcze na radioloc.pl?
1: Ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod NFZ. Ofiarą padła 50-letnia łodzianka, która uwierzyła fałszywej konsultantce i straciła pieniądze. Policja przypomina, żeby nie podawać danych do logowania ani kodów BLIK osobom podającym się za pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, a sam NFZ od dłuższego już czasu ostrzega przed podobnymi próbami wyłudzeń, zarówno telefonicznych, jak i internetowych.
0: To koniecznie ostrzegamy, proszę mieć się na baczności, szczególnie gdy ktoś o kod BLIK prosi, czy też ewentualnie pieniądze chce pożyczać, no wtedy, nawet jeżeli jest to zaufana osoba, to polecamy do tej osoby zadzwonić i dopytać się, czy to na pewno ona finansowo od nas czegoś, w cudzysłowie mówiąc, żąda. A teraz, jak wspominałeś przed wejściem, sławetna ulica Sienkiewicza.
1: Tak, w centrum Łodzi ulica Sienkiewicza nadal zamknięta. Choć miasto i wykonawca tunelu kolei dużych prędkości zapowiadali częściowe otwarcie ulicy jeszcze w drugiej połowie maja, kierowcy nadal muszą korzystać z objazdów. Chodzi o odcinek między Narutowicza a Traugutta. Blokady wciąż stoją, a mieszkańcy i przedsiębiorcy z okolicy coraz bardziej mogą narzekać na utrudnienia związane z budową tunelu.
0: A wiadomo, kiedy to się zmieni? Czy są już jakieś propozycje otwarcia? Wiem, że tutaj miała być ta druga połowa maja, ale dalej ta Sienkiewicza jest zamknięta.
1: Urząd miasta nadal nic nie wie, dopytuje wykonawcy, więc wiemy tyle samo, co Urząd Miasta.
0: Czekamy zatem na jakieś konkrety w tej sprawie. Przypominamy, chodzi o ulicę Sienkiewicza między Narutowicza a Traugutta. No i tam niestety bardzo, bardzo często się korkuje, no bo trzeba objeżdżać i koło dworca fabrycznego przejeżdżać. Tam też spory ruch pieszy, rowerowy. Zatem polecamy to miejsce omijać, a jak już się tam ktoś z Państwa samochodem wybiera, to na pewno o ostrożność tutaj apelujemy, żeby do niczego złego nie doszło. To był Kuba Rakowski, redakcja Nowych Mediów Radia Łódź. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję, było bardzo miło. Do usłyszenia.
0: Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będziesz tutaj częściej do nas przychodzić, a więcej informacji jak zawsze w naszej aplikacji i na radioloc.pl.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Anna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Czas na wielki finał artystycznej rezydencji Jakuba Jakowicza w Filharmonii Łódzkiej. W trzecim w tym sezonie koncercie w Łodzi znakomity skrzypek wykona pełen wirtuozowskiego błysku koncert Antonina Dworzaka. Program wieczoru dopełni Ein Heidenleben Richarda Straussa. Muzyczna opowieść przedstawiająca życie nieznanego bohatera, jego wrogów, przyjaciół, walkę oraz odsunięcie od świata. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef Paweł Przytocki. Do zobaczenia w piątek 29 maja.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
13: Do godziny 14 pozostało 29 minut. Patryk Lewy, Adam Miksa. Mówimy dzień dobry raz jeszcze i zapraszamy do 16.

Nieco ponad 20 minut pozostało do godziny 14. Na naszej antenie zrobiło się dość wakacyjnie, a to za sprawą utworu Alive formacji Empire of the Sun. To oczywiście w Radiu Łódź w audycji w środku dnia. Ja na początku naszego programu mówiłem o różnych nietypowych świętach i w najbliższym czasie, w najbliższych minutach zajmiemy się Dniem Piłki Nożnej i futbolu, a bilety do kina będzie można zdobyć, odpowiadając na pytanie, czy w piłkę nożną podczas zajęć wychowania fizycznego w szkole lubiliście grać. A może tylko przyglądają się Państwo zmaganiom naszych łódzkich drużyn i nie tylko. Czekam na głosówki lub na wiadomości na adres studio@radioloc.pl. Ja sam przyznam, że w podstawówce w piłkę nożną byłem taki jak moje nazwisko, czyli lewy. Ale może u Państwa było inaczej. Czekam na wiadomości.

W Radiu Łódź zawsze informujemy na bieżąco o najważniejszych wiadomościach. Teraz ważna sprawa dla pasażerów łódzkiego MPK korzystających z tramwajów linii 9 i 10B. Na łódzkim Widzewie Olechowie doszło do śmiertelnego wypadku. Tramwaje kursują aktualnie w skróconej relacji do krańcówki Augustów, a jak informuje MPK, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od Ronda Inwalidów ulicami Rokicińską, Hetmańską, Zakładową, Olechowską, Transmisyjną i Ofiar Terroryzmu do pętli Augustów. W sprawie wypadku zdarzenia na ten moment wiemy, że zginął 33-letni mężczyzna, który kosił trawę przy torowisku. Z nieustalonych przyczyn wpadł on pod nadjeżdżający tramwaj linii numer 9. Do zdarzenia doszło przed godziną 8. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Przypomnę, 9 i linia 10B są skrócone do pętli Augustów, a by dojechać na Olechów trzeba skorzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Po więcej informacji jak zawsze zapraszamy na radioloc.pl i do naszej aplikacji, a muzycznie teraz Beautiful Ones w Radiu Łódź.

8 minut pozostało do godziny 14, a o 14 jak zawsze na naszej antenie najważniejsze wiadomości. Zanim jednak one, to jeszcze zagramy. Zagramy bardzo znany utwór formacji Perfect, czyli Chcemy Być Sobą.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, audycji w środku dnia. Na zegarze nieco ponad 2 minuty do godziny 14, a za chwilę na naszej antenie najważniejsze wiadomości. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
7: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: A jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Łódź, jest 14. Wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
11: Polityczne poruszenie po referendum w Krakowie. Łódzki PiS wysyła sygnał ostrzegawczy w stronę magistratu. Seryjne fałszywe zgłoszenia uderzają za prezydencką rodzinę. Trwa śledztwo. 500 uczniów na lekcji demokracji. Za chwilę szczegóły. W dzień zachmurzenie małe, na termometrach do 25 stopni. Politycy PiS chcą referendum w Łodzi. To efekt krakowskiego głosowania, w którym odwołano prezydenta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej. Za zakończeniem kadencji Aleksandra Miszalskiego zagłosowało około 1/3 uprawnionych do głosowania. Czy w Łódzkiem ten scenariusz może się powtórzyć? To sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej był prezydentem Krakowa przez 2 lata i niecały miesiąc. W niedzielnym referendum ponad 170 tysięcy Krakowian zagłosowało za jego odwołaniem. Czy to uruchomi referendalną lawinę w całym kraju?
13: Referendum w Krakowie było referendum w Krakowie.
12: Odpowiada ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy. Chęć odwołania władz Łodzi zadeklarowała część polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale poseł Grzegorz Lorek z PiS-u przypomina.
14: Każda jednostka samorządu terytorialnego jest inna i szczególna.
12: Poseł Lorek dodaje jednak, że wszystko może się zdarzyć. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
11: W ubiegłym roku w drugim największym mieście w Łódzkiem ruszyła inicjatywa referendalna. Ostatecznie do głosowania nad odwołaniem prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego nie doszło z powodu wadliwości zebranych podpisów.
15: Więcej na radiołódź.pl.
11: Wypadek na hulajnodze z udziałem 15-latków w Zduńskiej Woli. Stan jednego z chłopców jest bardzo ciężki. Dwaj 15-latkowie jechali jedną hulajnogą elektryczną. Żaden z nich nie miał kasku, mówi młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk.
16: Kierujący stracił panowanie nad pojazdem i obaj przewrócili się na jezdnię. Jednego z nastolatków pogotowie zabrało do szpitala karetką. Natomiast stan drugiego chłopca był ciężki. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
11: Zduńskowolscy policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku, do którego doszło w weekend. Przypomnijmy, że w przyszłym tygodniu wchodzi w życie nowelizacja przepisów, które będą nakazywały dzieciom poniżej 16 roku życia używania kasku podczas jazdy. Policjanci apelują, aby korzystał z nich także każdy inny użytkownik hulajnogi czy roweru. Policja bada kilkanaście fałszywych zgłoszeń, które mogły bezpodstawnie kierować policję i straż pożarną do mieszkań m.in. rodziny prezydenta. Przypomnijmy, w sobotę w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego straż pożarna wyważyła drzwi po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze i o zagrożeniu życia dzieci. Alarmy okazały się fałszywe. Rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komisarz Marcin Zagórski, mówi, że z uwagi na dobro śledztwa mundurowi nie zdradzają szczegółów.
17: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów. Tutaj na tą chwilę nic szerzej nie będę mógł przekazać, natomiast funkcjonariusze skupiają się na dotarciu do tych osób, na ustaleniu, a w konsekwencji do ich zatrzymania.
11: Kierownictwo MSWiA zapowiedziało działania, aby namierzyć sprawców prowokacji. Kilkuset uczniów z lekcją o patriotyzmie i samorządzie. Młodzież spotkała się dziś z łódzkimi samorządowcami. W wielkiej lekcji obywatelskiej wzięli udział uczniowie łódzkich szkół. To szansa, by pokazać młodzieży, że przyszłość kraju leży w ich rękach, mówił łódzki radny Marcin Gołaszewski.
18: Żeby pokazać, że samorząd i władza centralna, Sejm, Senat nie są abstrakcyjnymi instytucjami, ale chcemy tym młodym ludziom powiedzieć, że wiele od nich zależy. Ich marzenia, ich pasje, ich zainteresowania. To wszystko realizują dzięki także zaangażowaniu w instytucje samorządowe czy centralne.
19: Obywatelskość, czyli taka lekcja jak dzisiaj, to także szacunek wobec innych, troska o dobro wspólne, odpowiedzialność za własne decyzje.
11: Dodaje senator Krzysztof Kwiatkowski. Zdaniem łódzkich samorządowców młodzież coraz częściej interesuje się polityką. W ubiegłym roku w Wielkiej Lekcji Obywatelskiej wzięło udział 200 uczniów. W tegorocznym wydarzeniu było ich już 500. Mieszkańcy Widzewa w Łodzi skarżą się na nieprzyjemny zapach. W przeszłości dochodziło już do sytuacji, gdzie skarżyli się na smród, który prawdopodobnie pochodził z fabryki Hutchinson. Tym razem mieszkańcy Sikawy podejrzewają o zanieczyszczenie powietrza sieć badawczą Łukasiewicz, która znajduje się przy ulicy Śnieżnej. Ale do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
0: Aktualnie prawie 23 stopnie na termometrach w Łodzi i regionie, choć przez wiatr temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Popołudnie i wieczór te będą z zachmurzeniem małym i temperaturą maksymalną od 23 do 25 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Spoglądam teraz na prognozę na kolejne dni. Jutro pogodnie i ciepło do 25 stopni. W środę nieco chłodniej, tylko do 20, niewykluczone także opady deszczu.
15: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 14 mamy poniedziałek, 25 dzień maja, a witają się z Państwem Adam Miksa, który nasz program realizuje, a także Patryk Lewy. Jesteśmy z Wami do godziny 16, a na początek tej godziny Phil Collins.

0: Zuta z utworem Szafa gra to muzycznie w Radiu Łódź, a po godzinie 16 magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz. Dzisiaj wydawcą programu jest Maciej Trojanowski, który jest ze mną w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedzmy zatem, czym zajmują się dziś reporterki i reporterzy Radia Łódź?
1: Będziemy po 16 mówić o tym, o czym mówi cała polityczna Polska, czyli no, może podróż będzie z Łodzi do Krakowa, czyli chodzi o referendum, w którym został odwołany prezydent Krakowa i my zapytamy, ponieważ już odpalili się politycy z różnych stron sceny politycznej, mówią, że to będzie domino, że wszędzie teraz będą referenda. No właśnie, zapytamy, na ile to realne w województwie łódzkim, bo ja całkiem niedawno pamiętam nieudaną próbę odwołania prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, ale wcześniej były próby odwołania przecież prezydenta także Łodzi. Czy w Łódzkiem może historia się w którymś mieście powtórzyć? To będziemy sprawdzać. Odpowiedź oczywiście nie jest oczywista, jak państwo się domyślają. Będziemy, a propos Piotrkowa Trybunalskiego, będziemy w Piotrkowie Trybunalskim, bo tam mieszkańcy mogą już korzystać z nowych biletomatów. W jaki sposób one będą działały, to całkowita nowość. One pojawią się we wszystkich autobusach MZK. Będziemy wyjaśniać, na czym to polega, w jaki sposób z nich korzystać. No i co na przykład, jak wsiądziemy bez biletu i taki biletomat będzie zepsuty. W Łodzi to wiadomo, można jechać za darmo, aczkolwiek trzeba być czujnym, bo jakby nagle się biletomat uruchomił, no to wtedy kara już murowana.
0: Ja właśnie miałem ostatnio taką sytuację w niedzielę, jak wsiadłem do tramwaju, chciałem kupić zwykły bilet w biletomacie, tam różne rzeczy związane z systemem operacyjnym się resetowały i miałem właśnie taką myśl, czy...
1: I wtedy trzeba całkiem cały czas obserwować ten biletomat,
0: żeby się okazało,
1: czy się nie uruchomi.
0: Że właśnie, że kontrola
1: przyjdzie... kontrola, no jak, jest przecież sprawny biletomat. O tym będziemy mówić, to z Piotrkowa Trybunalskiego, ale będziemy też na przykład na Widzewie, gdzie pojawia się jak co sezon problem z uciążliwymi zapachami. One są trudne do zlokalizowania. Mieszkańcy oczywiście mają swoje teorie dotyczące tego, skąd ten brzydki zapach jest, a mi się od razu przypomina historia z zeszłego roku ze Zgierza. Tam też był problem z nieprzyjemnym zapachem i też wszyscy głowili się, skąd tak brzydko pachnie.
0: To ja z kolei na Chojnach mieszkałem. W okolicy Kurczaków tam podobne problemy, ale już nie wiem, czy oni się z nimi uporali, czy nie uporali.
1: To jest tam sezon, też... to jest temat, który powraca co sezon i znowu będziemy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, skąd brzydko pachnie, czy też gdzie brzydko pachnie.
0: To w programie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16, a oczywiście najważniejsze informacje na bieżąco można śledzić na naszej stronie radioloc.pl i w naszej aplikacji, a ze mną był Maciej Trojanowski, wydawca dzisiejszej popołudniówki. Dziękuję ci bardzo.

Już prawie 19 minut po godzinie 14. Tu Radio Łódź, audycja w środku dnia, a ja przypomnę o naszym konkursie. Do wygrania są bilety do kina. Ja mam już pierwsze zgłoszenia. Napisał do nas między innymi pan Damian, który nie lubił zajęć z WF-u związanych z piłką nożną, bo najczęściej polegały one na tym, że nauczyciel rzucał piłkę, mówił grajcie i chował się w swoim pomieszczeniu. I jak pan Damian wspomina, z gry szybko robiła się bezładna kopanina, a nasz słuchacz bardzo obawiał się kontuzji, bo chodził na zajęcia muzyczne, uczył się gry na fortepianie. A fakt faktem, do tego zdrowe stopy mogą się przydać i pan Damian do dziś piłki nożnej nie lubi. Ja przyznam, że grać w piłkę nożną również nie lubię, chyba że na komputerze. Oto w tym sobie, tak sobie mogę zagrać. I u mnie na WF-ie, jak wspominam, również podobnie to wyglądało. Choć gra w nogę przy sezonie jesienno-zimowym najprzyjemniejsza nie była. Co jednak poradzić, gdy mój nauczyciel od WF-u wyznawał złotą zasadę, że nie ma złej pogody, jest tylko zły ubiór. Czekam na kolejne Państwa wiadomości. Przypomnę, pytam dzisiaj o to, jak wspominają Państwo lekcje wychowania fizycznego. Były to zajęcia satysfakcjonujące i przyjemne, czy może niechciany obowiązek? studio@radioloc.pl, tu można napisać, ale zachęcam też do nagrania głosówki przez naszą stronę.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
5: Naprawdę? I co w nim jest?
4: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
6: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
9: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
11: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: I już prawie 14.30. Do godziny 16.00 jesteśmy z Wami w programie W środku dnia. Będą konkursy, a co najważniejsze, dobra muzyka. Patryk Lewy, Adam Miksa. Zapraszamy.

Już tylko 23 minuty pozostały do godziny 15. Jak przyjemnie się zrobiło w Radiu Łódź przed momentem Anita Lipnicka. Utwór Moje oczy są nadal zielone. Przyznam się Państwu szczerze, że tę piosenkę odkryłem całkiem niedawno, właśnie prowadząc program i bardzo często ostatnio do tego utworu wracam. Piosenka z roku 2000, która maluje nam obraz niezwykle intymnej, ale jednocześnie uniwersalnej refleksji nad kondycją świata, kondycją człowieka. Taki manifest nadziei, niezłomnej wiary w drugiego człowieka, mimo trudności i rozczarowań. Tekst utworu rozpoczyna się od bezpośredniej deklaracji. Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu tak szczerze, powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. To zdanie od razu ustanawia kontrast między obiektywną, często pesymistyczną oceną rzeczywistości, a wewnętrznym, subiektywnym przekonaniem o tym, że nadzieja istnieje. Anita Lipnicka nie ignoruje tych trudności, wręcz przeciwnie, nazywa je wprost, dodaje jej to autentyczności i siły. Kluczowy w piosence jest jednak refren. Tutaj autorka używa silnych metafor, by swoje wewnętrzne przekonania wyrazić. Moje oczy są nadal zielone i właśnie te zielone oczy tradycyjnie symbolizują nadzieję, witalność, młodość i odrodzenie. A użycie zwrotu nadal zielone podkreśla ich trwałość i odporność na trudne doświadczenia czy upływ czasu. Nadzieja, która kwitnie w oknie, przywołuje obraz jakiejś rośliny, która mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych znajduje w sobie jednak siłę do tego wzrostu i rozkwitu, symbolizując tym samym nam, słuchaczom, niezłomność ducha. Tej nadziei wszystkim naszym słuchaczom życzę, bo wiem, że czasem bywa trudniej, ale z drugiej strony, bez marzeń i wiary w lepsze jutro, żyłoby się nam po prostu gorzej.

0: W naszym programie czas rozdać pierwszą nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Na studio@radioloc.pl napisała do nas pani Kasia ze swoimi wspomnieniami z lekcji wychowania fizycznego. Tutaj czytam, że gdy tylko usłyszała dzisiejszy temat, to aż się jej łezka wokół zakręciła i od razu poczuła ten specyficzny zapach sali gimnastycznej. Chyba wiem, o jakim zapachu pani mówi, bo też czytając tego maila to poczułem. W podstawówce to wychowanie fizyczne wspomina tak dość przeciętnie, natomiast liceum trochę odmieniło jej spojrzenie na lekcje WF-u i jej pan profesor, który miał jedną niezmienną odpowiedź na każdy kryzys, czy to pogodowy, czy to brak chęci do ćwiczeń i inne wymówki, zawsze powtarzał: dziewczyny, nie marudzimy, dzisiaj gramy w gałę. I grały. Jakby to był co najmniej finał Ligi Mistrzów, taka atmosfera się ponoć podczas tych lekcji WF-u robiła. Oczywiście zamiast modnych strojów sportowych był tradycyjny strój, porozciągane dresy, a zamiast miękkiej trawy, jak to na prawdziwym boisku, betonowe boisko za szkołą. Pani Kasia tutaj wspomina mecz w trzeciej klasie, bo stawką była ocena celująca na koniec roku z WF-u. I była tak zmotywowana, że podczas gry poleciała do piłki jak szalona i zrobiła spektakularny wślizg prosto na tym nieszczęsnym betonie. Gola pani Kasia strzeliła, chociaż trochę się lekko poturbowała, ale na samą myśl, gdy tylko zobaczy mecz w telewizji, to aż bolą ją rzepki. Charakteru tu jej nie odebrało. Bardzo dobrze to pani Kasia wspomina. Ja oczywiście dziękuję za tę historię i gwarantuję, że jeszcze nagrody dla państwa po godzinie 15 będę mieć. A muzycznie teraz przed nami Good Luck Babe i Chapel Roan.

Nie zmusisz nikogo, by cieszył się jesiennym zmierzchem. Palonych liści zapach, długie cienie. Płyną przeze mnie życia prądy zmienne, nim przyjdzie ostateczne uziemienie. Cisza przed burzą i topór w powietrzu, ten zaduch, który wprawia w otępienie. Ja zapomniałem, z kim tu mam na pieńku i stracę głowę kiedyś przez ten pieniek. Z tego, co było, kamień na kamieniu. Żywi przeciw umarłym mają rację, zawsze. Czy patrzy na to z góry pan Tadeusz? Nigdy nie lubił na nic z góry patrzeć. Asfalt i kapsle, ruchome piaski. Z niedawnych wyznań szlifuje ławki. Wysokich napięć na górze marne. Jaskółka zrywa się jak struna. Pokonuje wciąż zmienne prądy.

Tak do krzeseł podłączasz prąd. W końcu popłynie wbrew tobie. Pokonuję wciąż zmienne prądy. Choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda. Mówią, że nie pasuje do ich gniazda. Pokonuję wciąż zmienne prądy. Choć przyciskają, ja się nie chcę włączyć. W tunelu światło moja ciemna gwiazda. Mówią, że nie pasuje do ich gniazda.

Bisz i Radek z utworem Zmienne prądy. To za nami na antenie Radia Łódź, a przed nami, jak już Państwo słyszą, A Little Less Conversation w wykonaniu oryginalnie Elvisa Presleya, ale największą popularność ten utwór zdobył właśnie dzięki temu remiksowi z 2002 roku.

0: Autopromocja.
1: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
2: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
3: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
4: Na śniadanie angielka albo żulik.
5: No i chodzimy na Pietrynę.
6: No, to jest Galanta ulica.
1: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
8: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
11: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
12: Zbliża się 15. Czas na wiadomości Radia Łódź, które ma dla Państwa Wiktoria Makowska.
13: Tragedia w Łodzi. Nie żyje 33-latek potrącony przez tramwaj na Rokicińskiej. Mieszkańcy łódzkiego Widzewa znów walczą ze smrodem. Za chwilę szczegóły. W wiadomościach powiemy też o fali upałów na Wyspach Brytyjskich. W dzień zachmurzenie małe, na termometrach do 25 stopni. Śmierć pod kołami tramwaju. Tragiczny wypadek na łódzkim Widzewie. Mężczyzna koszący pas zieleni został potrącony przez nadjeżdżający tramwaj. W miejscu zdarzenia cały czas trwają utrudnienia, a szczegóły zna Seweryn Potentas.
14: Do wypadku doszło około godziny 8 na ulicy Rokicińskiej. Ofiarą był 33-letni mężczyzna.
15: Jak się okazało, wykonywał prace ogrodnicze, kosił trawę kosiarką ręczną i w nieustalonych na tą chwilę okolicznościach został potrącony przez tramwaj linii 9.
14: Relacjonuje podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Mężczyznę przewieziono do szpitala, ale mimo udzielonej pomocy nie udało się uratować jego życia. W związku z wypadkiem na utrudnienia cały czas natrafią pasażerowie łódzkiej komunikacji miejskiej. Tramwaje linii 9 i 10 jadą zmienioną trasą do pętli Augustów. Zamiast nich na Olechów dojeżdżają autobusy zastępcze. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: Na miejscu zdarzenia cały czas pracują służby. Dalej sprawą zajmie się prokuratura rejonowa Łódź-Polesie.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Mieszkańcy Widzewa w Łodzi skarżą się na nieprzyjemny zapach. W przeszłości dochodziło już do sytuacji, gdzie mieszkańcy skarżyli się na smród, który prawdopodobnie pochodził z fabryki Hutchinson. Tym razem mieszkańcy Sikawy podejrzewają o zanieczyszczenie powietrza sieć badawczą Łukasiewicz, która znajduje się przy ulicy Śnieżnej. Jak relacjonują nam mieszkańcy, odór jest bardzo chemiczny.
16: Nieraz śmierdzi rzeczywiście, ale jakaś taka nieznajoma ta woń.
17: Zapach jest bardzo specyficzny. To jest taki, z którym generalnie nigdzie żeśmy się nie spotkali. A de facto jak jest od strony południowej wiatr, to rzeczywiście czuć, bo to już niejednokrotnie.
18: Zdarzało się często.
19: A to jaki to jest zapach? Przeważnie?
18: No strasznie. Śmierdząc.
13: Przypadki uciążliwego odoru zostały już zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sprawa jest w toku. 80 tysięcy w Łódzkiem i milion w całym kraju. Tylu seniorów skorzystało już z renty wdowiej. To świadczenie przyznawane od połowy ubiegłego roku ludziom, których współmałżonek zmarł. Dziś renta wdowia wynosi średnio 350 zł miesięcznie, ale od początku przyszłego roku zmieni się sposób jej naliczania, mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
20: Już od 1 stycznia osoby korzystające, pobierające rentę wdowią będą otrzymywały średnio około 600 zł tego świadczenia. To już są znaczące sumy.
13: Wniosek o rentę wdowią można złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub przez internet w portalu EZUS. Wjechał samochodem nad morskie oko, teraz nie wjedzie do Polski i innych państw strefy Schengen przez 5 lat. Influencer opuścił Polskę i wrócił na Ukrainę. Po Tatrzańskim Parku Narodowym jeździł sportowym samochodem w piątek. Przejechał ponad 8 km do morskiego oka, gdzie zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Ponad 30 stopni Celsjusza, pękające w szwach plaże i pomarańczowe alerty pogodowe. Anglia zmaga się właśnie z jedną z najgorętszych końcówek maja od prawie 80 lat. Służby medyczne i synoptycy ostrzegają, ten afrykański żar to bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. O szczegółach Anna Rączkowska.
5: Bursztynowe alerty pogodowe i zdrowotne obowiązują między innymi w Londynie, środkowej oraz południowo-wschodniej Anglii. Ostrzeżenia wydały brytyjskie służby meteorologiczne, Met Office oraz Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Termometry w Londynie i środkowej Anglii pokażą dziś nawet 34 stopnie Celsjusza. Brytyjscy synoptycy zapowiadają, że to będzie najgorętszy dzień tego roku. Poprzednia noc też była rekordowa. Temperatura nad Tamizą w wielu miejscach nie spadła poniżej 19 stopni. Brytyjskie służby ostrzegają, że upały mogą być szczególnie niebezpieczne dla seniorów, dzieci oraz osób przewlekle chorych. Szpitale już teraz przyjmują więcej pacjentów z udarami i odwodnieniem. Mieszkańcom zalecono ograniczenie przebywania na słońcu, picie dużej ilości wody oraz unikanie wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
13: Teraz to wszystko, a na skrót wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15.30.
12: U nas co prawda nie 34 stopnie, ale maksymalną temperaturę na dziś, czyli przewidywane 23 stopnie, to pogodowo osiągnęliśmy. Przypomnę tylko, że temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Do końca dnia zachmurzenie małe, a wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Czeka nas także przyjemna noc, prawie bezchmurne niebo, od czasu do czasu tylko zachmurzenie małe z temperaturą od 12 stopni. Jutro również zachmurzenie małe, termometry pokażą nawet 26 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.
21: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: Na zegarze już 5 minut po godzinie 15. Ostatnia godzina programu w środku dnia to przed nami. Patryk Lewy, Adam Miksa i jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 16, a na początek damy trochę ognia dzięki Kasi Nosowskiej.

0: Tu Radio Łódź, 10 minut po godzinie 15, czas zatem na kolejny konkurs.
1: Sponsorem konkursu jest przewoźnik kolejowy Polregio.
0: A dzisiaj konkurs z okazji Dnia Dziecka. Już za kilka minut na żywo wylosuje wirtualny bilet kolejowy Polregio. Każdy z tych biletów, mamy 5, będzie wskazywał na pewne miasto. I to jest zadanie dla dzieci i rodziców. Waszym zadaniem jest odgadnięcie miasta na podstawie opisu. Trzeba będzie zadzwonić do studia i spróbować odgadnąć miejsce na podstawie moich podpowiedzi. Do zgarnięcia są rodzinne bilety Polregio na weekendowe przejazdy, a także różne gadżety, czapki, plecaki, bidony. Trochę tego jest. A zatem oficjalnie konkurs, oficjalnie rozpoczynamy. Czekam na telefony pod numerem 606 78 78 78.

18 minut po godzinie 15. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Oj, zdecydowanie w moim przypadku jest podobnie, ale ja teraz nie o miłości, a przypomnę o naszym konkursie. Mamy konkurs z okazji Dnia Dziecka. Należy się do nas zgłaszać albo dziecko z rodzicem, albo rodzic z dzieckiem pod numer 606-787878. Ten konkurs przeprowadzimy tutaj na żywo. Ja wylosuję spośród kartek, ja może już dam Państwu znać, że mam tutaj różne bilety, różne destynacje i zadaniem dziecka będzie po wylosowaniu przeze mnie pewnego celu, zadaniem dziecka będzie odgadnąć, o jakie miasto chodzi. Do wygrania są rodzinne bilety Polregio na weekendowe przejazdy, jak również różne inne gadżety Polregio. Tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, dlatego ja przypomnę, na zgłoszenia czekam albo od dziecka z rodzicem, albo od rodzica z dzieckiem, ale to dziecko odpowiada na numer 606 787878.

0: Reklama.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
0: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
2: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
3: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
4: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
3: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
5: Szymon Jędruch, Maciej Kałamucki Band i Tangeros, Danuta i Marek Grajek zapraszają na wieczór pełen pasji i namiętności. Szymon poszedł w tango. Już 28 maja, godzina 19. Bilety do nabycia w kasie Teatru Muzycznego oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
6: W naszym programie sprawdzimy teraz sytuację na drogach. Severin Potentas.
7: Zaczynamy od utrudnień na trasie S8. Na wysokości Łasku, jadąc w kierunku Sieradza, doszło do kolizji. Na trasie tworzy się korek, który może mieć już ponad kilometr. Na utrudnienia uwaga już także w Łodzi. Dużo czasu stracić można na trasie WZ. Od obu stron zapełnia się dojazd do estakady przy Włókniarzy. Gęsto też bliżej centrum, bo między ulicami Kilińskiego a Przędzalnianą blokuje się Aleja Piłsudskiego. Poza tym warto omijać już także ulicę Limanowskiego na dojeździe do Włókniarzy czy okolice Parku Śledzia, w tym ulicę Północną. Utrudnienia utrzymują się też dla pasażerów MPK. Po śmiertelnym potrąceniu na ulicy Rokicińskiej tramwaje linii 9 i 10 zawracają na pętli Augustów, a na Olechów dojeżdżają autobusy zastępcze. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
6: Jest 15:30. A najważniejsze informacje w skrócie ma Wiktoria Makowska.
8: Ulica Sienkiewicza w Łodzi nadal zamknięta dla ruchu. Miasto i wykonawca tunelu kolei dużych prędkości zapowiadali, że ten częściowo wróci na nią w drugiej połowie maja. Blokady na odcinku między ulicami Narutowicza i Trauguta jednak cały czas stoją. Przypomnijmy, że według wcześniejszych zapowiedzi ulica Sienkiewicza będzie otwarta tylko częściowo. Przejazd będzie możliwy w jednym kierunku od ulicy Narutowicza do Trauguta. Po częściowym otwarciu ponownie przejdą nią także piesi. Śmiertelny wypadek na Widzewie. Mężczyzna koszący trawnik wpadł pod tramwaj. Do zdarzenia doszło na ulicy Rokicińskiej za skrzyżowaniem z ulicą Augustów. 33-latek zginął mimo udzielonej pomocy, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
9: Jak się okazało, 33-latek wykonywał prace ogrodnicze. Kosił trawę kosiarką ręczną na terenie zielonym, przyległym do torowiska na ulicy Rokicińskiej i w nieustalonych na tą chwilę okolicznościach został potrącony przez tramwaj linii 9. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł.
8: Dokładne okoliczności zdarzenia bada prokuratura rejonowa Łódź-Polesie. Jest ofiara oszustów podszywających się pod Narodowy Fundusz Zdrowia. W zeszły wtorek oszuści próbowali wyłudzić pieniądze od kobiety mieszkającej na terenie Łodzi. 50-latka nie dała się oszukać i szybko skontaktowała się z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby wyjaśnić sprawę. Tym razem przestępcy podszywali się pod NFZ, wykorzystując logo i materiały łudząco podobne do oryginalnych. W ten sposób, pod pretekstem rzekomego zwrotu kosztów, próbowali zdobyć dane kart płatniczych. NFZ apeluje o ostrożność i dokładne sprawdzanie maili. To gorący okres po rozliczeniach PIT-ów, a część osób wciąż czeka na zwrot pieniędzy. Policja bada kilkanaście fałszywych zgłoszeń, które mogły bezpodstawnie kierować policję i straż pożarną do mieszkań m.in. rodziny prezydenta Polski. Przypomnijmy, w sobotę w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego straż pożarna wyważyła drzwi po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze i o zagrożeniu życia dzieci. Alarmy okazały się fałszywe. Rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski mówi, że z uwagi na dobro śledztwa mundurowi nie zdradzają szczegółów. Kierownictwo MSWiA zapowiedziało działania, aby namierzyć sprawców prowokacji. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
6: 23 stopnie aktualnie na termometrach, czyli maksymalna prognozowana na dziś temperatura. Wiatr umiarkowany okresami porywisty, dlatego ta odczuwalna temperatura jest nieco niższa. Piękna noc przed nami, praktycznie bezchmurne niebo, od czasu do czasu tylko zachmurzenie. Małe termometry w nocy od 12 stopni pokażą. Jutro bardzo ciepło, 26 stopni, zachmurzenie małe, a wiatr umiarkowany okresami porywisty, północno-zachodni.
10: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: Adam Miksa, Patryk Lewy, do godziny 16 jesteśmy z Państwem i już za kilka chwil rozwiążemy nasz konkurs. Warto zatem z nami pozostać.

0: Wiśnia i Kaśka Sochacka, tak zagraliśmy przed momentem w Radiu Łódź. Do godziny 16 pozostało 17 minut, ale ja tutaj w studiu nie jestem sam, bo jest z nami. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak.
0: Kto jest z nami? Proszę powiedzieć, kto po drugiej stronie?
1: Małgosia.
0: Jest z nami Małgosia. Mama jest w pobliżu? Tak na wszelki
1: oczywiście.
0: Wypadek. Oczywiście, to bardzo, bardzo się cieszę. Witam cię, Małgosiu. Czy po raz pierwszy bierzesz udział w konkursie radiowym? Czy już kiedyś coś się udało wcześniej?
1: Nie, już kiedyś się brałam udział w radiowych audycjach, jak był program dla dzieci i prowadziła go pani Kamila i bardzo było fajnie. I też miałam okazję być na półkoloniach i też było właśnie bardzo fajnie i też występowałam na żywo.
0: I jak ci się podobało na tych półkoloniach?
1: Bardzo fajnie, bardzo polecam.
0: Bardzo się cieszę. W takim razie mam nadzieję, że do nas wrócisz. A teraz przechodzimy do naszego konkursu. Przypomnę, masz szansę wygrać albo gadżety Polregio, albo rodzinny bilet weekendowy do pewnego z miast. Ja mam tutaj przed sobą takie różne wirtualne bilety, można powiedzieć, jak zwał, tak zwał. Mam tutaj kilka kartek i już za chwilę wylosuję dla ciebie opis pewnego miasta i twoim zadaniem będzie odgadnąć, o jakie miasto chodzi. Czy jesteś gotowa?
1: Jestem.
0: No dobrze, to losujemy w takim razie. 5 biletów mam tutaj przy sobie. Wylosuję któryś. Ciekawe, który to będzie, jakie to będzie miasto. Okej, już mam. Jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę. A zatem, twój bilet, twój pociąg jedzie do największego miasta w Polsce. Oj, chyba proste się wylosowało. I stolicy naszego kraju. Co to za miasto?
1: No, oczywiście, że Warszawa.
0: Oczywiście, że Warszawa. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Ja myślałem, że będzie trochę trudniej, ale to zarówno ty, jak i nasi słuchacze w tym konkursie, bo ten konkurs trwa jeszcze do piątku, między 13 a 16 będą jeszcze inni prowadzący losowali różne inne bilety i będzie szansa zgarnąć gadżety i bilety weekendowe od Polregio. Warszawę lubisz czy nie lubisz?
1: Lubię, często odwiedzam też kuzynów.
0: O, no to bardzo proszę. Jak lubisz Warszawę, to się bardzo cieszę. Ja ci w tajemnicy powiem, chociaż jaka to tajemnica, gdy ja mówię przez radio do wszystkich słuchaczy, że ja Warszawę akurat nie lubię, ale jak ty lubisz, to się bardzo cieszę i do ciebie wędruje nagroda. Gratuluję ci bardzo serdecznie i dziękuję za zgłoszenie.
1: Super, dziękuję bardzo. Ja chciałam życzyć wszystkim dzieciom miłego Dnia Dziecka, no i pozdrowić wszystkich słuchaczy.
0: To zachęcam też do słuchania Radia Łódź w Dzień Dziecka, bo się usłyszymy, a tobie gratuluję zdobycia nagrody. Dziękuję ci bardzo.
2: Sponsorem konkursu był przewoźnik kolejowy Polregio.

11,5 minuty pozostało do godziny 16. Tu oczywiście Radio Łódź i audycja w środku dnia. Ja tylko przypomnę, że nasz kolejowy konkurs, tak bym to nazwał, będzie trwać jeszcze do piątku. Codziennie między 13 a 16. Na podobnej zasadzie to wszystko będzie działać. Będziemy czekali na wasze zgłoszenie, a tylko koniecznie, żeby tam było jakieś dziecko, żebyśmy z dzieckiem mogli ten konkurs rozwiązać, bo nie oszukujmy się, to wcale aż tak trudne nie jest, jak państwo mogli usłyszeć kilka chwil temu, a na naszej antenie oczywiście, czy to o poranku, czy to w środku dnia, mamy także zawsze różne konkursy, dlatego warto nas słuchać. Czasem bilety do kina, czasem bilety do teatru, dla każdego coś dobrego na pewno zawsze się znajdzie. A teraz coś dobrego dla fanów muzycznych klimatów, bo zagramy Shake the Disease od formacji Depeche Mode. To już teraz w Radiu Łódź.

0: Reklama.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
2: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga, część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
5: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
6: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Za minutę będzie godzina 16. W Radiu Łódź ponownie wyjeżdżamy na ulicę Łodzi i regionu. Prowadzi Seweryn Potentas.
15: Tym razem zaczynamy od wypadku w powiecie sieradzkim. W miejscowości Wandalin auto wjechało w drzewo. Dwie osoby są poszkodowane, a droga wojewódzka 482 może blokować się w obu kierunkach. Teraz Łódź. Zapełniły się ulice na Zdrowiu. W obu kierunkach blokuje się Konstantynowska. Gęściej jest też na Krzemienieckiej, jadąc w kierunku Złotna i na ulicach w okolicy Manii. Cierpliwość przydaje się też niedaleko Parku Śledzia. Najdłużej poczekać trzeba na Północnej, ale zapełniać zaczęła się też Zachodnia i okolice Placu Kościelnego. Poza tym uwaga na wylotówkach z Łodzi. Co najmniej 5 minut stracić można na Brzezińskiej na wysokości Nowosolnej. Większy ruch jest też na ulicach Pabianickiej czy Maratońskiej, a na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
14: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
16: Koniec maja bez obiecanych zmian na Sienkiewicza. Ruch między Narutowicza a Traugutta w Łodzi wciąż wstrzymany. Dramatyczne statystyki w ochronie zdrowia. Na 1000 Polaków przypada niespełna 6 pielęgniarek. W wiadomościach powiemy też o tym, kiedy kąpielisko w Sieradzu zostanie otwarte. Dzień zachmurzenie małe, na termometrach do 25 stopni. Ulica Sienkiewicza w Łodzi dalej zamknięta. Przypomnijmy, że odcinek między ulicami Narutowicza i Traugutta jest zamknięty od końca marca 2025 roku. Jednokierunkowy ruch w tym miejscu miał powrócić w drugiej połowie maja. Niewykluczone, że kierowcy skorzystają z niej później, a sprawie przygląda się Seweryn Potentas.
15: O otwarciu ulicy Sienkiewicza mówiono od początku miesiąca, czyli od momentu zakończenia budowy sąsiadującej z ulicą komory tunelu KDP. Częściowy ruch miał powrócić do końca maja.
17: Przejazd będzie możliwy od Narutowicza do Traugutta.
15: Mówił Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Przy Sienkiewicza nadal jednak nic się nie zmieniło. Do końca zapowiadanego terminu pozostał tydzień, a jak udało mi się ustalić, miasto nie ma informacji o tym, kiedy na Sienkiewicza wrócą kierowcy i piesi. Wszystko zależy od organizatora prac, czyli Portu Polska. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
16: O sytuację i planowaną datę otwarcia ulicy Sienkiewicza zapytaliśmy Port Polska. Póki co nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
18: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
16: W Łódzkiem może się odbyć kolejne referendum odwołujące włodarza miasta. Jak ustaliło Radio Łódź, jutro mieszkańcy Łęczycy mają złożyć do komisarza wyborczego dokumenty potrzebne do rozpoczęcia zbiórki podpisów poparcia dla odwołania łęczyckiego burmistrza Pawła Kuleszy. Organizatorzy przedstawiają 27 powodów, dla których chcą skrócenia kadencji obecnego włodarza. Wśród zarzutów wymieniają m.in. brak rozwoju i kolesiostwo. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Pielęgniarki na wagę złota, system na krawędzi. Polski system ochrony zdrowia trzyma się głównie dzięki pielęgniarkom w wieku emerytalnym. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że w Polsce przypada mniej niż 6 pielęgniarek na 1000 mieszkańców. W innych unijnych krajach pielęgniarek jest wyraźnie więcej. Choć statystyki mówią, że w Polsce liczba pielęgniarek trochę wzrosła, to zdaniem eksperta Krzysztofa Zdobylaka to nie oznacza realnej poprawy.
19: Spośród przyrostu o 3800 osób pielęgniarek pracujących z pacjentem, 3700 to jest przyrost w grupie, która ma już uprawnienia emerytalne. Oznacza to, że w tym momencie nasz system ochrony zdrowia coraz bardziej opiera się na pracy osób, które mają już uprawnienia emerytalne.
16: Prawie co czwarta pracująca w Polsce pielęgniarka jest w wieku emerytalnym. Związkowcy ostrzegają, że jeśli Ministerstwo Zdrowia szybko nie wprowadzi dużych zmian, może zabraknąć personelu do leczenia pacjentów i opieki nad nimi. W Polsce w czasie wakacji nie zabraknie paliwa lotniczego, mówią zgodnie przedstawiciele LOT-u i spółki Porty Lotnicze. Polski przewoźnik w czasie nadchodzącego sezonu wakacyjnego będzie miał kilka nowych połączeń. Chodzi m.in. o trasy na Majorkę, na Kretę i do Porto w Portugalii. Wiceprezes LOT-u Robert Ludera powiedział, że w czasie wakacji nie będzie cięć w siatce połączeń. Możliwe są jednak korekty w częstotliwości. Przedstawiciele lotnisk także zapewniają, że nie dojdzie do problemów z dostawą benzyny lotniczej. A rzecznik lotniska Chopina dodał, że problemy nie powinny występować w innych krajach Unii Europejskiej. W Sieradzu coraz więcej osób relaksuje się przy rzece. Ostatnie upalne dni zachęcają do przyjeżdżania pod Biały Most, gdzie jest kąpielisko. Wciąż czekamy na zbadanie wody w rzece i oficjalne otwarcie sezonu. Sieradzki Mosir otworzy kąpielisko pod koniec czerwca. Jeszcze przez miesiąc będzie ono niestrzeżone, a wypoczywających nad wodą z każdym weekendem jest coraz więcej. Plaża nad Wartą w Sieradzu jest pewną chlubą miasta, mówi mieszkaniec Sieradza.
20: No jest jakąś formą rozrywki dla wielu mieszkańców.
21: Jakość wody w Sieradzu jest bardzo dobra. Nigdy nie mieliśmy wprowadzanego zakazu kąpieli.
16: Mówi Marta Kępniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu. Na oficjalne wyniki badań jakości wody z sieradzkiej rzeki musimy poczekać około miesiąc. Z kolei jutro sieradzki Mosir ma podpisać umowę z obsługą ratowniczą kąpieliska zarówno na Warcie, jak i na basenach w mieście. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 16.30.
14: Zerkam za okno, bezchmurne, piękne niebo, temperatura równie dobra, aktualnie 24 stopnie pokazują termometry w Łodzi. Po południu i wieczorem to zachmurzenie może tak odrobinę wzrosnąć do małego. Ostrzegam tylko, że wiatr mamy aktualnie umiarkowany, okresami jest on porywisty, dlatego temperatura odczuwalna jest nieco niższa. W nocy zachmurzenie małe lub nawet bezchmurne niebo z temperaturą od 12 stopni. I kończymy program w środku dnia, a rozpoczynamy magazyn reporterów Słuchasz i Wiesz w naszym studiu Jarosław Turek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
14: A ja dziękuję Państwu za wspólne popołudnie. Patryk Lewy, do usłyszenia ponownie za tydzień o tej samej porze.
2: Słuchasz i Wiesz.
1: To jeszcze raz dzień dobry. Popołudniowy program wydaje dzisiaj Maciej Trojanowski. Będziemy z Państwem do godziny 17. Będziemy rozmawiać o różnych sprawach, między innymi na przykład o tym, że w Krakowie dotychczasowy prezydent stracił stanowisko w efekcie referendum mieszkańców i to jest dosyć wyjątkowa sytuacja, gdy prezydent traci mandat społeczny uzyskany wcześniej z woli tychże mieszkańców. Czy w Łodzi to byłoby możliwe wobec dosyć czasami ostrej krytyki różnych poczynań obecnych władz pod wodzą prezydent Hanny Zdanowskiej?
22: Referendum w Krakowie było referendum w Krakowie.
23: Ładna pogoda, wiosna, najlepszy moment, żeby wyjść do mieszkańców, posłuchać, zebrać trochę na plecy tego, co robimy źle, mało skutecznie. To jest chyba najlepszy sposób, by ta polityka była efektywna i żeby można było ten mandat i legitymację do rządzenia miastem utrzymać.
1: Dzisiaj porozmawiajmy lepiej o pogodzie, tak mówią radni, którym obecna władza w Łodzi bardzo się podoba. No ale na razie, jak słyszymy, do odwołania na przykład burmistrza przymierzają się mieszkańcy Łęczycy. Będziemy mówili o tym, że mieszkańcy Widzewa, konkretnie osiedla Sikawa, skarżą się na uciążliwe zapachy, no i że ten problem powraca właściwie co sezon. Podkreślają, że strasznie zatruwa im atmosferę, bo powiedzieć, że coś im tam brzydko pachnie, to za mało.
24: Nieraz śmierdzi rzeczywiście, ale jakaś taka nieznajoma ta woń.
25: Zapach jest bardzo specyficzny. To jest taki, z którym generalnie nigdy, nigdzie żeśmy się nie spotkali.
26: A to jaki to jest zapach?
27: No straszny.
1: No, są podejrzenia, że źródłem specyficznego, jak słyszymy, fetoru jest pobliski zakład produkcyjny. Będziemy się przyglądać tej sytuacji. No i także zajrzymy do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam miasto przechodzi na wyższy poziom dystrybucji biletów lokalnej komunikacji. Chodzi o biletomaty dostępne we wszystkich piotrkowskich autobusach.
28: Wybieramy bilet normalny, czasowy, 60-minutowy. Klikamy zapłać. Transakcja zrealizowana pomyślnie. Dziękujemy.
29: Nie ma kiosków, więc uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
30: Nieraz był problem, kolejka się robiła przy kierowcy, także świetne.
31: W każdym dużym mieście są już takie biletomaty w autobusach.
1: W każdym dużym mieście może tak, ale teraz także w Piotrkowie. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Nasz telefon bez zmian 606-78-78-78. Można też mailować na studio@radiołódź.pl.

0: Zespół nazywa się Tok Tok. My też będziemy rozmawiać. Na początek o pomyśle referendum.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No bo sobie niektórzy myślą, jak się w Krakowie udało, to może gdzie indziej też. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą referendum w Łodzi. To jest efekt właśnie krakowskiego głosowania, w którym odwołano prezydenta Krakowa z Koalicji Obywatelskiej. Za zakończeniem kadencji Aleksandra Miszalskiego zagłosowało około 1/3 uprawnionych do głosowania. No ale pytanie, czy w naszym regionie, czy mieście, którymś scenariusz może się powtórzyć. Chęć odwołania władz Łodzi zadeklarowała część polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ale na razie nikt wprost nie mówi o podjęciu inicjatywy referendalnej w stolicy regionu.
2: Trzeba posypać głowę popiołem, przeanalizować tą sytuację i wyciągnąć wnioski.
3: Zaznacza senator Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
2: To mieszkańcy Krakowa zdecydowali, mają takie uprawnienie, chcieli z niego skorzystać. Dla Koalicji Obywatelskiej to jest lekcja.
4: Dla każdego włodarza miasta, dla każdego samorządu ten Kraków jest ważny.
3: Mówi przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej.
4: Trzeba na to spojrzeć, zastanowić się, jakie emocje tam zagrały, jakie elementy powodowały, że to referendum no jednak było skuteczne, bo to jednak jest ponad 30% głosujących z uprawnionych, to nie jest wcale tak bardzo mało. Natomiast nie przekładam tak bardzo łatwo tych emocji krakowskich.
5: Koniec większe jego dzieło.
3: Komentuje poseł Grzegorz Lorek z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Pan Miszalski zakończył swoje urzędowanie, a jego dzieło podwyżki, nieudolność w zarządzaniu miastem, gigantyczne zadłużenie i strefa, która go zabiła. Pan prezydent przechodzi do historii. Natomiast czy to będzie miało wpływ na Polskę? No niezupełnie, dlatego że z tego co wiem, mieszkańcy wypowiadali się przede wszystkim z punktu widzenia jego zarządzania i jego umiejętności kreowania wizerunku miasta, które były negatywne. Każdy samorząd jest inny. Natomiast to, co akurat mnie cieszy, to postawa obywatelska. Polacy rozumieją, że mają zarówno głos, by kogoś powołać, jak i głos, żeby kogoś odwołać. I zaczynają z tego korzystać bardzo dobrze, bardzo pięknie.
6: Referendum w Krakowie było referendum w Krakowie.
3: Mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy.
6: To mieszkańcy, mieszkanki Krakowa podjęli w demokratycznej procedurze decyzję dotyczącą odwołania prezydenta Miszalskiego, a teraz przed nimi będą decyzje dotyczące wyboru nowej osoby na to stanowisko. Jest niedobrą praktyką, kiedy politycy, polityczki z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Gdańska komentują czy instruują mieszkańców Krakowa czy innego miasta na temat urządzania sobie małej ojczyzny, na temat urządzania samorządu miejskiego. Te wybory, to referendum miały charakter krakowski.
4: Ja nie będę dawał kolegom rad, bo to nie legalne. Bardziej powiedziałbym, że jest taka ogólna maksyma, którą się wszyscy powinni, a szczególnie samorządowcy kierować, czyli jest ładna pogoda, wiosna, najlepszy moment, żeby wyjść do mieszkańców, posłuchać, zebrać trochę na plecy tego, co robimy źle, mało skutecznie. To jest chyba najlepszy sposób na to, żeby ta polityka była efektywna i żeby można było ten mandat i legitymację do rządzenia miastem utrzymać. Więc więcej kontaktu z mieszkańcami, to jest dobra rada nie tylko dla kolegów z Koalicji w Krakowie, ale chyba dla wszystkich samorządowców.
0: Na ten temat rozmawiał dzisiaj nasz reporter Michał Dąbrowski. Jak ustaliło Radio Łódź we wtorek, o 12 w Łęczycy ma zostać rozpoczęta inicjatywa referendalna zmierzająca do odwołania łęczyckiego burmistrza, więc pomysł tu i ówdzie się spodobał. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest przykrość, jak człowieka wybierają na prezydenta, a później go odwołują. Ale jak się kogoś wybrało, a potem trzeba go odwołać, to jest dopiero przykrość dla tych, którzy wybierali. To na razie na marginesie zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja w Łodzi, bo za kilka minut w programie o czym innym porozmawiamy o przykrym zapachu, jaki wyczuwają mieszkańcy łódzkiej Sikawy.
7: Nieraz śmierdzi rzeczywiście, ale jakaś taka nieznajoma ta woń.
8: Zapach jest bardzo specyficzny. To jest taki, z którym generalnie nigdy, nigdzie żeśmy się nie spotkali.
9: A to jaki to jest zapach?
10: No straszny.
0: Nie można tego poczuć, ale można o tym porozmawiać. I to u nas już za 3 minuty.

0: popołudniowy program Radia Łódź. Teraz przenosimy się na jedno z łódzkich osiedli, na którym nieprzyjemnie pachnie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy Widzewa skarżą się na nieprzyjemny zapach. W przeszłości były takie przypadki. Być może niektórzy pamiętają. Dochodziło do sytuacji, gdy mieszkańcy skarżyli się na zapachy, które pochodziły w tamtym przypadku podobno z fabryki Hutchinsona na łódzkich kurczakach. Teraz jest podobna sytuacja, tylko że na Sikawie. No i mieszkańcy podejrzewają o zanieczyszczenie powietrza sieć badawczą Łukasiewicz, która znajduje się przy ulicy Śnieżnej. Jak sami nam mówią, odór jest taki jakiś dziwny, chemiczny.
2: Było coś powiedziane taką, nie wiem, spaleniznę czy coś takiego.
3: Zdarzało się często, ale nie wiem, czy to od fabryk.
4: No zapach jest specyficzny. To jest taki, z którym generalnie nigdzie żeśmy się nie spotkali. A de facto jak jest od strony południowej wiatr, to rzeczywiście czuć, bo to już niejednokrotnie było to wyczuwalne, zgadza się.
5: Niektórzy mieszkańcy mówią, że to jest taki zapach jak magii trochę, jak ta przyprawa do rosołu.
4: Tak, tylko to w jakiejś takiej innej jakby odmianie, ale to jest naprawdę tak specyficzny zapach, że mówię, że jeszcze się z nim tak nie spotkałem nigdzie indziej, że tak powiem.
6: Nieraz śmierdzi rzeczywiście, ale jakaś taka nieznajoma ta woń.
7: Katarzyna Trojak, danych rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi. Zgłoszenia mieszkańców to pojawiły się one w zeszłym roku.
8: A w tym roku jakieś zgłoszenia się pojawiły?
7: Tak, również się pojawiały i tutaj zgłoszenia wskazują na sieć badawczą Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny przy ulicy Śnieżnej w Łodzi. Jeśli chodzi o pierwszą kontrolę, która miała miejsce w ubiegłym roku, to wykazała ona, że Instytut nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego. Instytut uzyskał takie zgłoszenie w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, które zostało potwierdzone przez prezydenta miasta Łodzi. Jeżeli chodzi o samą kwestię odorów, to nie jest ona uregulowana. Inspektorzy nie mają możliwości nakładania sankcji w tym zakresie. W zeszłym roku WIOŚ wystąpił do prezydenta miasta Łodzi, który ma możliwość nałożenia dodatkowych obowiązków lub nałożyć obowiązek zastosowania konkretnego rozwiązania, który zapobiega oddziaływaniu odorów. Na ten moment nie mamy informacji, czy takie działania zostały przez prezydenta podjęte.
9: Izabela Kaczmorska, radna miejska. To jest na pewno Instytut Badawczy Łukasiewicz. To jest potwierdzone nawet na Komisji Ochrony Środowiska, która odbyła się na wniosek mieszkańców, o którą występowałam. Była tam pani dyrektor Instytutu Łukasiewicza, byli pracownicy WIOŚ-u, WOŚ-u, byli mieszkańcy. Do dzisiaj nie wiemy, dlaczego takie odory i smrody wydobywają się i na ten moment czekamy na informacje i nie wiemy, czy się doczekamy. I nie mamy zaproszenia, na które czekamy już kolejny tydzień, po to, żeby odwiedzić Państwowy Instytut i zweryfikować, jaki jest problem de facto. Pani dyrektor niekoniecznie chciała opowiedzieć, skąd te smrody, dlaczego te smrody. Nie chciała opowiadać o rodzaju produkcji, która się tam odbywa. Twierdziła, że to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Natomiast radnym i mieszkańcom nie chodzi o to, żeby ustalać dokładnie rodzaj produkcji, tylko dowiedzieć się, skąd ten odór, skąd ten smród i dlaczego nikt na to nie reaguje.
10: Magda Gałkiewicz, Zieloni, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska. W ramach prac komisji ustaliliśmy kilka działań, między innymi kolejne spotkanie, takie już bardziej techniczne, gdzie po prostu zapoznamy się z technologicznymi rozwiązaniami, no i będziemy szukać rzeczywiście takich rozwiązań razem z Instytutem, żeby ten problem minimalizować.
8: To kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się jakichś działań, żeby ten problem rozwiązać, albo no chociaż spotkania rannych, żeby przeanalizować tę sytuację?
10: Na ten moment Instytut przesłał pismo ze swoimi propozycjami naprawczymi. To pismo zostało przekazane zarówno do mieszkańców, jak i oczywiście do radnych, do Rady Osiedla. Do końca tego tygodnia ja zbieram uwagi od mieszkańców, od Rady Osiedla dotyczące właśnie tego pisma i po zebraniu tych wszystkich uwag, propozycji będę ustalała dalsze kroki i najprawdopodobniej kolejne spotkanie w tej sprawie.
0: W odpowiedzi na nasze pytania Łódzki Instytut Technologiczny Łukasiewicz poinformował, że pół roku temu przeprowadzono szczegółowe badania emisji punktowej produkcji, które nie wykazało przekroczenia żadnych norm. Mimo to Instytut zapowiedział sam, że w najbliższym czasie planuje zainstalować dodatkowe filtry, aby jeszcze bardziej zredukować nieprzyjemne zapachy. Pełne oświadczenie można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. A o tej sytuacji rozmawiał nasz reporter Kacper Józefowicz. No, wracając do kwestii referendum, pisze pan Maciek. Myślę, że władze Łodzi są nieźle przestraszone po tym referendum w Krakowie. Co by nie mówić, ale łodzianie są już nieźle zdesperowani i zmęczeni sytuacją w mieście i kiełkuje ten pomysł, aby odwołać Hannę Zdanowską i Radę Miasta. no chyba coś jest na rzeczy. Być może są nieco władze przestraszone, skoro wolą rozmawiać o pogodzie.

0: Mamy godzinę szczytu i sprawdzamy teraz, jaka jest sytuacja na drogach. Dzisiaj można ewentualnie zakorkować, informuje Seweryn Potentas.
1: Utrudnienia na ulicy Kopcińskiego. W okolicy skrzyżowania z ulicą Nawrot doszło do kolizji. Przez to korek na dojeździe do trasy WZ zaczyna się już na wiadukcie. Korkują się też inne ulice włączające się w Aleję Piłsudskiego. Co najmniej 10 minut stracą kierowcy jadący ulicą Przędzalnianą od Tuwima i ci jadący Niczernianą od CKD. Popołudniowe utrudnienia już także na Alei Włókniarzy. Dojazd do świateł przy Lutomierskiej blokuje się od ulicy Drewnowskiej. Dłużej poczekać trzeba też na światłach przy Legionów. Na koniec przypominam o utrudnieniach na trasie S8. Na wysokości Łasku doszło do kolizji. Trasa w kierunku Sieradza może się blokować. A na drogi Łodzi i regionu wracamy minutę przed 17.
0: Teraz jest 16:30. I pora na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: W Łódzkiem może się odbyć kolejne referendum odwołujące włodarza miasta. Jak ustaliło Radio Łódź, jutro mieszkańcy Łęczycy mają złożyć do komisarza wyborczego dokumenty potrzebne do rozpoczęcia zbiórki podpisów poparcia dla odwołania łęczyckiego burmistrza Pawła Kuleszy. Organizatorzy przedstawiają 27 powodów, dla których chcą skrócenia kadencji obecnego włodarza. Wśród zarzutów wymieniają m.in. brak rozwoju i kolesiostwo. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Mieszkańcy Widzewa w Łodzi skarżą się na nieprzyjemny zapach. W przeszłości dochodziło już do sytuacji, gdzie mieszkańcy skarżyli się na smród, który prawdopodobnie pochodził z fabryki Hutchinson. Tym razem mieszkańcy Sikawy podejrzewają o zanieczyszczenie powietrza sieć badawczą Łukasiewicz, która znajduje się przy ulicy Śnieżnej. Jak relacjonują, odór jest bardzo chemiczny. Przypadki uciążliwego smrodu zostały już zgłoszone do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sprawa jest w toku. 80 tysięcy w Łódzkiem i milion w całym kraju. Tylu seniorów skorzystało już z renty wdowiej. To świadczenie przyznawane od połowy ubiegłego roku ludziom, których współmałżonek zmarł. Dziś renta wdowia wynosi średnio 350 zł miesięcznie, ale od początku przyszłego roku zmieni się sposób jej naliczania, mówi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
3: Już od 1 stycznia osoby korzystające, pobierające rentę wdowią będą otrzymywały średnio około 600 zł tego świadczenia. To już są znaczące sumy.
2: Wniosek o rentę wdowią można złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub przez internet w portalu EZUS. Nowe biletomaty w piotrkowskich autobusach. Za przejazd można teraz zapłacić kartą bankową lub telefonem. To kolejne udogodnienie dla pasażerów wprowadzone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Piotrkowie. Rozwiązanie ma ułatwić podróżowanie, zwłaszcza osobom, które kupują bilety jednorazowe lub okazjonalnie korzystają z komunikacji miejskiej. Nowe biletomaty są we wszystkich piotrkowskich MZ-kach. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: W regionie cały czas jest słonecznie i ciepło, na termometrze 24 stopnie, najbardziej wysokie ciśnienie 1007 hektopaskali, wielu osobom może przeszkadzać, no to jest dobra informacja, że teraz będzie już w najbliższych godzinach konsekwentnie spadać. Wiatr mamy słaby z zachodu. W nocy bezchmurne niebo i obniżenie temperatury mniej więcej do 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia wszędzie słonecznie i znowu bardzo ciepło, do 26 stopni Celsjusza. Popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz, wiesz?
4: Słuchasz i wiesz.
0: To warto wiedzieć, że Piotrków Trybunalski właśnie przechodzi na wyższy poziom dystrybucji biletów lokalnej komunikacji i chodzi o biletomaty dostępne we wszystkich piotrkowskich autobusach.
5: Wybieramy bilet normalny, czasowy, 60-minutowy. Klikamy zapłać. Transakcja zrealizowana pomyślnie. Dziękujemy.
6: Nie ma kiosków, więc uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
7: Nieraz był problem, kolejka się robiła przy kierowcy, także świetne.
8: W każdym dużym mieście są już takie biletomaty w autobusach.
0: To teraz Piotrkowie będzie jak w każdym dużym mieście, a więcej na ten temat już za chwilę. Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Popołudniowy program Radia Łódź. Zaglądamy do miejskich autobusów w Piotrkowie.
2: Słuchasz i wiesz.
1: No i cóż tam mamy? Nowe biletomaty w każdym pojeździe. Za przejazd można teraz zapłacić kartą bankową albo telefonem i to jest kolejne udogodnienie dla pasażerów wprowadzone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Piotrkowie i tym udogodnieniem teraz zainteresował się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
3: Bez kolejki do kiosku i bez szukania drobnych. W autobusach MZK w Piotrkowie pasażerowie mogą korzystać z nowych biletomatów. Czerwone urządzenia pozwalają wybrać rodzaj biletu i zapłacić kartą czy smartfonem.
4: Jest to bardzo proste urządzenie. Wystarczy wybrać bilet, kliknąć zapłać i bilet zapisuje się w formie elektronicznej na karcie, ale także na telefonie komórkowym.
3: Mówił Paweł Jabłoński, koordynator Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie. To rozwiązanie ma ułatwić podróżowanie, zwłaszcza osobom, które kupują bilety jednorazowe lub okazjonalnie korzystają z komunikacji miejskiej.
4: Na głównym pulpicie wyświetlają nam się cztery podstawowe bilety. Wybieramy bilet normalny, czasowy, 60-minutowy, bo ja nie mam uprawnień do piotrkowskiej karty mieszkańca. Klikamy zapłać. Transakcja zrealizowana pomyślnie. Dziękujemy. Oczywiście dostaję też komunikat w telefonie, że ściągnięcie kwoty 3,80 za bilet.
3: Sprawdzenie, czy bilet został zakupiony, również odbywa się elektronicznie.
4: Spółka została wyposażona w dwie sprawdzarki, które mają możliwość sprawdzenia właśnie biletów elektronicznych na kartach, ale także w aplikacjach mobilnych.
3: A co zrobić, gdyby urządzenie okazało się niesprawne? Należy pamiętać, że nadal jest możliwość zakupu biletu u kierowcy. Ponadto w pojazdach znajdują się także kasowniki do tradycyjnych biletów czy do skanowania karty miejskiej. Jest także aplikacja mobilna, za pośrednictwem której również można kupić bilet. Mieszkańcy Piotrkowa korzystający z komunikacji miejskiej chwalą sobie nowe biletomaty.
5: Nie ma kiosków, więc uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
6: Nieraz był problem, kolejka się robiła przy kierowcy, także... Świetne.
7: W każdym dużym mieście są już takie biletomaty w autobusach i nie ma problemu z kupnem biletów u kierowcy.
8: Jak ktoś ma kartę, to dobry jest pomysł, a jak nie ma karty, no to jest zły pomysł, bo nie ma gdzie kupić biletu i jedzie się na gapę.
3: Oprócz biletomatów, miejski przewoźnik dał możliwość sprawdzania na mapie Piotrkowa, w którym miejscu obecnie znajduje się dany autobus.
4: Wchodzimy w rozkład jazdy, wybieramy na przykład linię numer 1. I widzimy na mapie, gdzie w tym momencie znajduje się pojazd. Natomiast jeszcze dodatkową opcją, bardzo ciekawą, jest to, że możemy mieć w telefonie taką wirtualną tabliczkę, która jest na przykład przy dworcu kolejowym. Ten piktogram, co wyświetla rozkład jazdy na żółto, możemy mieć z każdego przystanku, z każdej linii. Wchodzimy w dworzec kolejowy, który jest najbardziej popularnym przystankiem w Piotrkowie Trybunalskim. Klikamy wirtualna tabliczka. Widzimy realny czas odjazdu każdego autobusu z przystanku przy dworcu PKP. I taką wirtualną tabliczkę możemy mieć do każdego przystanku w Piotrkowie.
1: A to nie koniec nowości w piotrkowskich MZK-ach, bo do taboru miejskiego przewoźnika w tym mieście dołączył nowy przegobowy autobus elektryczny. Pojazd zapewnia 47 miejsc siedzących i 75 stojących. Jest wyposażony w dwa kasowniki umożliwiające zakup biletów kartą płatniczą. Porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, 3 ekrany informacji pasażerskiej i automatyczny system zliczania pasażerów. Gratulujemy, prosimy korzystać. To mieszkańcy Piotrkowa korzystający z biletomatów tylko jeszcze nie wiedzą, że system czasem się zawiesza i to jest stres, o którym mogą powiedzieć niektórzy mieszkańcy Łodzi, bo jak się taki system zawiesi i nie chce sprzedać biletu, który chcemy uczciwie kupić, to nie wiadomo, czy pilnować tego biletomatu, czy wysiąść, bo się jedzie bez biletu i tak dalej. To jest też sytuacja w Piotrkowie do przerobienia. A w popołudniowym programie Radia Łódź za chwilę zajrzymy na kąpielisko nad Wartą, bo tam jest taka rzeka, w której wszyscy lubią się kąpać, tylko że jest jeszcze oficjalnie nieotwarte, ale niektórzy już korzystają.
9: Jesteśmy w przeddzień podpisania umowy z obsługą ratowniczą kąpieliska zarówno na rzece Warcie, jak i na basenach.
10: Ratowników jest zawsze dosyć i działają sprawnie, rozsądnie.
11: Najważniejsza rzecz, kąpiemy się w miejscach do tego wyznaczonych, tam gdzie są strefy, gdzie są boje.
1: O tym więcej za chwilę.

0: Jeszcze wracając do kwestii referendum i pomysłu na odwoływanie prezydenta miasta tu i ówdzie, jeden z naszych słuchaczy mówi, że to dobry pomysł.
1: Referendum, czy ono powinno odbyć się w Łodzi? Uważam, że jak najbardziej tak. Tak jak kiedyś pani Zdanowska wraz z panem Jańskim odwołali pana Kropiwnickiego, tak teraz też obywatele naszego miasta powinni mieć taką możliwość skorzystania z tego prawa do odbycia referendum. No wszystko jest oczywiście w naszych rękach i jest tylko pytanie, kto podłoży iskrę pod to, żeby coś zapłonęło.
0: Z kolei inny słuchacz pisze, że możliwość skorzystania z referendum to jest przywilej, więc czasami warto z niego skorzystać. Na razie tyle w tej sprawie. Za chwilę zaglądamy na kąpielisko nad Wartą.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. Teraz krótki wypad nad Wartę w Sieradzu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Chociaż wiele osób ma to już za sobą, bo ostatni ciepły weekend sprawił, że wielu mieszkańców województwa nawet szukało ochłody nad wodą. I tak było między innymi w Sieradzu nad Wartą. Sporo osób pojawiło się na kąpielisku przy Białym Moście. Sęk w tym, że na razie nie ma jeszcze tam ratowników, więc kąpiel nie jest do końca bezpieczna. Zatem kiedy można się spodziewać rozpoczęcia sezonu w tym miejscu, czyli strzeżonej plaży w Sieradzu i o czym należy pamiętać przed samą kąpielą? O tym teraz Kacper Rafalski.
2: Mieszkańców na plaży pod Białym Mostem coraz więcej. Żeby bezpiecznie korzystać z walorów sieradzkiej przyrody, trzeba jednak jeszcze poczekać.
3: Sezon kąpielowy w Sieradzu na basenach i na plaży rozpoczyna się 27 czerwca w sobotę.
2: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury Piotr Iszczek. Do otwarcia kąpieliska zatem jeszcze miesiąc. Niebawem natomiast poznamy szczegóły dotyczące kadry ratowników wodnych.
3: Jesteśmy w przeddzień podpisania umowy z obsługą ratowniczą kąpieliska zarówno na rzece Warcie, jak i na basenach. Jeżeli będziemy cokolwiek więcej wiedzieli, to będziemy na bieżąco Państwa informować.
2: Do czasu otwarcia sezonu wodnego plaża pod Białym Mostem w Sieradzu jest niestrzeżona. O prawidłowym i bezpiecznym wypoczynku nad wodą mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Patryk Sokal.
4: Po pierwsze, nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu. Brawura spowodowana alkoholem jest przyczyną 80% wypadków. Po drugie, nie wchodzimy do wody w momencie, kiedy mamy bardzo rozgrzane ciało, należy stopniowo schłodzić ciało i dopiero wejść do wody. Po trzecie, najważniejsza rzecz, kąpiemy się w miejscach do tego wyznaczonych, tam gdzie są strefy, gdzie są boje żółte i czerwone, czyli strefy, które odgradzają nasze kąpielisko. Tam mamy strefę dla umiejących pływać i nieumiejących pływać.
2: Dla tych, którzy jeszcze przed otwarciem sezonu pragną ochłodzić się na kąpielisku niestrzeżonym, przypominamy o numerze ratunkowym nad wodą.
4: To numer 601-100-100. Pod tym numerem przez 24 godziny na dobę dyżurują ratownicy, którzy udzielają pomocy na obszarach wodnych, szczególnie tam, gdzie nie ma miejsc wyznaczonych, gdzie nie ma kąpielisk.
2: Jeżeli chodzi o ratowników WOPR, niezmiernie czekamy na nich i na rozpoczęcie sezonu. Jak mówi jeden z plażowiczów znających to miejsce, zawsze można na nich liczyć.
5: Ratowników jest zawsze dosyć i działają sprawnie, rozsądnie.
2: Żeby kąpiel była bezpieczna, dobrze wiedzieć, jaka jest jakość wody. Jeszcze przed startem sezonu inspekcja sanitarna z Sieradza ma przebadać jakość sieradzkiej rzeki. Do tej pory nie było nigdy zastrzeżeń.
6: Jakość wody w Sieradzu jest bardzo dobra. Nigdy nie mieliśmy wprowadzonego zakazu kąpieli. Zakwit sinicowy pojawił nam się w ubiegłym roku na kąpielisku przy ulicy Tarnowskiego w Warcie.
2: Mówi Marta Kępniak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sieradzu. Przypomnijmy, że w powiecie są trzy kąpieliska w Sieradzu, w Warcie i w Stefanowie Ruszkowskim w gminie Brzeźnio.
3: Kąpielisko na rzece Warcie, jak i baseny cieszyły się bardzo dużą popularnością, także myślę, że w tym roku również te obiekty sportowe będą cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta Sieradza.
2: Otwarcie kąpielisk, przypomnijmy, nastąpi 27 czerwca. Pamiętajmy o podstawowych zasadach wypoczynku i stawiajmy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: Bardzo dziękuję. Sezon kąpielowy w Sieradzu zacznie się dopiero za miesiąc, tak więc na razie w rzece i na kąpieliskach bez ratowników kąpiemy się na własną odpowiedzialność. To może tak na wszelki wypadek wstukać sobie w telefonie ten numer do ratowników 601 100 100. Na pewno warto, na wszelki wypadek.

Zadzwonił słuchacz, którego nie mogę zacytować. Powiem tylko, że gdyby było w Łodzi referendum o odwołanie prezydent Hanny Zdanowskiej, to zdecydowanie byłby na tak. I o tym też będziemy mówić w naszym serwisie za kilka minut już o 17:00.

0: autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
8: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
9: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
8: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
12: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
13: Zaprawy?
12: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
13: No, dobrej jakości.
12: A jaka?
13: No, niedroga.
12: I dokąd po nią pojedziemy?
13: Do Bricomana.
14: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
15: Wracamy na drogi. Gdzie są utrudnienia albo spowolnienia, informuje Seweryn Potentas.
16: Duży ruch utrzymuje się na łódzkiej trasie WZ. Przejazd z centrum, zarówno w kierunku Retkini, jak i Widzewa, zabiera nawet do 10 minut więcej. Utknąć można też cały czas na Zdrowiu. Najwięcej dzieje się w okolicy Mani, gdzie blokują się ulice Biegunowa, Wieczność i Siewna. Tłoczno zrobiło się też na Krakowskiej, na trasie w kierunku Złotna. Dodatkowy czas przydaje się też na Alei Włókniarzy i na wylotówkach z miasta, takich jak Brzezińska, Maratońska i Pabianicka. Na koniec uwaga kierowcy jadący S14. Między węzłami Konstantynów, Lublinek prowadzone są prace drogowe, a w ich miejscu zablokowany jest jeden pas w kierunku Pabianic. Obecnie na trasie utworzył się ponad kilometrowy korek, w którym stracić można do 6 minut. Dziękuję i do usłyszenia.
15: Minęła 17. Słuchają Państwo Radia Łódź, a przed nami teraz serwis informacyjny przekazuje Wiktoria Makowska.
17: Mieszkańcy łódzkiego Widzewa znów walczą z nieprzyjemnym zapachem, za chwilę szczegóły. Prezydent Krakowa odwołany. W Radiu Łódź pytamy, czy łódzki samorząd ma się czego obawiać. Piotrków stawia na nowoczesną komunikację. W autobusach MZK pojawiły się biletomaty bezgotówkowe. W dzień zachmurzenie małe, na termometrach do 25 stopni. Smród na łódzkim Widzewie, winny ma być Instytut Badawczy. Mieszkańcy Sikawy skarżą się na nieprzyjemny chemiczny zapach, który ich zdaniem pochodzi z Łódzkiego Instytutu Technologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz, zlokalizowanego przy ulicy Śnieżnej. Instytut został poddany kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska już w ubiegłym roku. Wówczas wykazano, że placówka nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego. Jak informuje Łódzki WIOŚ, wpłynęło zgłoszenie dotyczące emisji gazów i pyłów. Inspektorzy nie mogą jednak karać za uciążliwy zapach, ponieważ kwestia ta nie jest uregulowana prawnie, mówi Katarzyna Trojak-Danych z Łódzkiego WIOŚ.
18: Łódzki WIOŚ wystąpił do prezydenta miasta Łodzi, który ma możliwość nałożenia dodatkowych obowiązków lub nałożyć obowiązek zastosowania konkretnego rozwiązania, który zapobiega oddziaływaniu odorów. Nie mamy informacji, czy takie działania zostały przez prezydenta podjęte.
17: Kontrola WIOŚ w instytucie wciąż trwa, ale na razie urzędnicy nie mogą komentować sprawy. Instytut Łukasiewicz twierdzi jednak, że nie łamie żadnych norm i zapowiada rychły montaż dodatkowych filtrów redukujących brzydkie zapachy. Oficjalne oświadczenie jest na naszej stronie.
7: Więcej na radiołódź.pl.
17: Prezydent drugiego największego miasta w Polsce odwołany. W niedzielnym referendum przedterminowo zakończono kadencję włodarza Krakowa. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej kierował krakowskim magistratem przez 2 lata i niecały miesiąc. W politycznym poniedziałku Radia Łódź pytaliśmy łódzkich polityków, czy obawiają się referendum odwoławczego. Nie można wyciągać tych samych wniosków z różnych miast, ale każdy samorządowiec powinien uważnie patrzeć na to, co stało się w Krakowie, mówi Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej.
19: Trzeba spojrzeć, zastanowić się, jakie emocje tam zagrały, jakie elementy powodowały, że to referendum no jednak było skuteczne, bo to jednak jest ponad 30% głosujących z uprawnionych, to nie jest wcale tak bardzo mało.
20: Jeżeli pojawią się takie pomysły, jeżeli mieszkańcy podejmą taką inicjatywę, to jak najbardziej wesprzemy ten ruch i zaangażujemy się w to. No zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się po tym, co wydarzyło się w Krakowie.
17: Odpowiada Łukasz Świątek z Konfederacji. Opozycja w Łodzi na razie nie ogłasza inicjatywy referendalnej, choć taki krok w sieci zapowiada część polityków Prawa i Sprawiedliwości. W ubiegłym roku w Łódzkiem próbowano odwołać prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego. Do referendum nie doszło z powodu wadliwości złożonych podpisów. Prokuratorskie śledztwo po prowokacji u bliskich prezydenta. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb ratowniczych do domu rodziny prezydenta. Przypomnijmy, w sobotę na numer 112 wpłynęły 2 zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fikcyjne, a w lokalu przebywały jedynie zwierzęta. Rzecznik prokuratury Mariusz Duszyński powiedział, że przeprowadzenie śledztwa powierzono gdańskim funkcjonariuszom policji z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
21: To wszczęte śledztwo ma na celu przede wszystkim ustalenie sprawcy tego fałszywego alarmu, no i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W toku tego postępowania no, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą bardzo intensywne działania. Jest to początkowy etap postępowania, więcej nie mogę w tej chwili powiedzieć.
17: W ubiegłym tygodniu kilkanaście fałszywych zgłoszeń otrzymała policja w Warszawie. Wczoraj odbyła się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej premier i szefowie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nowe biletomaty w piotrkowskich autobusach. Za przejazd można teraz zapłacić kartą bankową lub telefonem. To kolejne udogodnienie dla pasażerów wprowadzone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Piotrkowie. Rozwiązanie ma ułatwić podróżowanie, zwłaszcza osobom, które kupują bilety jednorazowe lub okazjonalnie korzystają z komunikacji miejskiej, mówi Radiu Łódź Paweł Jabłoński, koordynator MZK w Piotrkowie.
22: Na głównym pulpicie wyświetlają nam się 4 podstawowe bilety. Wybieramy bilet normalny, czasowy, 60-minutowy. Klikamy zapłać. Transakcja zrealizowana pomyślnie. Dziękujemy.
23: Nie ma kiosków, więc uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
24: Nieraz był problem, kolejka się robiła przy kierowcy, także świetne.
25: W każdym dużym mieście są już takie biletomaty w autobusach i nie ma problemu z kupnem biletów u kierowcy.
17: Mówili w rozmowie z naszym reporterem pasażerowie komunikacji miejskiej w Piotrkowie. Nowe biletomaty są we wszystkich piotrkowskich MZ-kach. A o 17.30 zapraszam na serwis informacyjny w Radiu Łódź w skrócie.
15: No i powiedzmy sobie szczerze, o takiej przyjemnej, stabilnej pogodzie marzyliśmy od dawna w maju. W regionie w tej chwili słonecznie i ciepło, na termometrze 24 stopnie, na barometrze 1007 hektopaskali, wciąż wysokie ciśnienie, ale teraz będzie już spadać, wiatr słaby z zachodu. W nocy właściwie wszędzie bezchmurne niebo i spadek temperatury tylko do 14-15 stopni. Jutro w ciągu dnia znów dużo słońca i znowu bardzo ciepło, do 26 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 17, no i to jest naprawdę taka prognoza pogody, jakiej chcielibyśmy słuchać codziennie. Piękne słońce za naszym radiowym oknem. Adam Miksa program realizuje, przed mikrofonem Marcin Tercjak. Nasze poniedziałkowe spotkanie bez pośpiechu właśnie startuje.

10 minut po godzinie 17, Radio Łódź bez pośpiechu, 25 maja 2026 roku do godziny 19, jak zawsze potrwa nasze spotkanie. A w nim, ponieważ dziś poniedziałek, zatem pierwsze spotkanie z naszą zupełnie nową płytą tygodnia, to po godzinie 18. Natomiast około godziny 17.20 historia pewnej piosenki, jak zawsze opowiedziana przez Bartosza Florczaka. Poza tym sporo, mam nadzieję, takich utworów, które umilą nam nasze spotkanie do 19. Niekiedy będą to całkiem nowe albo zupełnie nowe piosenki, ale czasami też rzeczy zdecydowanie starsze. Nawet starsze niż utwór zespołu Manic Street Preachers, który dziś otworzył nasze spotkanie. Już teraz Barbara Wrońska.

Generacja rock'n'rollowych Matuzalemów ma się dobrze, można by rzec. Wczoraj 85. urodziny obchodził Bob Dylan. Czekamy na nową płytę Rolling Stonesów. To jest właśnie singiel, jeden z dwóch utworów, które zapowiadają krążek Foreign Tongues. Płyta ukaże się 10 lipca. Kilka tygodni temu dostaliśmy nową płytę Ringo Starra, a za kilka dni dosłownie, bo 29 lipca ukaże się najnowszy album Paula McCartneya. Płyta, która będzie też w przyszłym tygodniu naszą płytą tygodnia właśnie. Na zegarze 18 minut po godzinie 17 teraz zaśpiewa Kylie Minogue, która doczekała się bardzo ciekawego filmu dokumentalnego, trzyczęściowego. Na jednej z bardzo popularnych platform streamingowych ten film można obejrzeć. Gorąco polecam, bo jest nie tylko opowieścią o niezwykłej postaci, jaką jest Kylie niewątpliwie, ale też przywołuje sporo klimatów drugiej połowy lat 80. i także lat 90., które wcale nie były takim cudownym okresem w karierze Kylie Minogue, chociaż oczywiście jak diament świeci tam wspaniały duet z Nickiem Cave'em. Z filmu można dowiedzieć się między innymi, choć nie jest to wiedza jakoś szczególnie istotna, ale czemu nie, za ile kupiła Kylie legendarne złociste shorty, w których pojawiła się w teledysku do tej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Dusty Springfield od pierwszej wydanej piosenki pod tytułem I Only Want to Be With You odnosiła sukcesy w Wielkiej Brytanii. W 1966 roku miała swój pierwszy numer jeden, zaśpiewała piosenkę pod tytułem You Don't Have to Say You Love Me, która powstała wcale nie w Zjednoczonym Królestwie, a we Włoszech. W styczniu 1965 roku Dusty pojechała do Włoch, aby wziąć udział w słynnym festiwalu piosenki włoskiej w Sanremo. Choć sama odpadła w półfinale, to właśnie tam usłyszała utwór pod tytułem Io C'è Non Vivo. Piosenkę wykonywał Pino Donaggio, który był także jej współkompozytorem. Utwór zrobił na Dusty tak ogromne wrażenie, że w trakcie występu Donaggio stała za kulisami i płakała ze wzruszenia. Postanowiła, że musi nagrać własną wersję. Po powrocie do Londynu Dusty zdobyła prawa do nagrania piosenki, ale pojawił się problem, potrzebne były angielskie słowa. Pierwsza próba przetłumaczenia włoskiego tekstu okazała się zbyt dosłowna i mało melodyjna. Wtedy o pomoc poprosiła przyjaciół, piosenkarkę Vicky Wickham oraz menedżera zespołu The Yardbirds Simona Napierabella. Kiedy jadłem obiad z Vicky, powiedziała mi, że Dusty potrzebuje tekstu do jakiejś włoskiej piosenki. Wróciliśmy więc do jej mieszkania i zaczęliśmy nad tym pracować. Chcieliśmy pójść do dyskoteki, więc mieliśmy tylko godzinę na napisanie tekstu. Napisaliśmy refren, a zwrotkę dopisaliśmy w taksówce, wspominał Simon. Angielska wersja w ogóle nie ma odniesienia do włoskiego tekstu. Ani Vicky, ani Simon nie znali włoskiego, poza tym o wiele łatwiej było napisać po prostu nowe słowa. Dusty Springfield była perfekcjonistką. Sesja nagraniowa odbyła się w marcu 1966 roku. Wokalistka nie była zadowolona z akustyki studia Philips Records, aby uzyskać więc echo i głębię swojego głosu, wyszła ze studia na klatkę schodową. Tam, stojąc na schodach, nagrała wokal. W sumie zarejestrowano aż 47 podejść. Singiel You Don't Have to Say You Love Me natychmiast zdobył jednak szczyt listy przebojów Wielkiej Brytanii i stał się ogromnym hitem w Stanach Zjednoczonych. Piosenka była tak popularna, że 4 lata później, w 1970 roku, własną wersję nagrał sam Elvis Presley. Jemu wystarczyło zaledwie 5 podejść w studiu. My słuchamy jednak Dusty Springfield.

0: autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mamo! Dostałem list z Hogwartu.
3: Naprawdę? I co w nim jest?
2: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
4: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
7: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
8: Szymon Jędruch, Maciej Kałamucki Band i Tangeros, Danuta i Marek Grajek zapraszają na wieczór pełen pasji i namiętności. Szymon poszedł w tango. Już 28 maja, godzina 19. Bilety do nabycia w kasie Teatru Muzycznego oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, minęła godzina 17.30. Czas na najważniejsze informacje w skrócie. Przed mikrofonem Beata Janowska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście jest rannych. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór. Ofiara śmiertelna to kierowca ciężarówki, a kilkunastu pasażerów pociągu odniosło niegroźne obrażenia. Trasa kolejowa między Poznaniem i Piłą jest zablokowana. Mieszkańcy łódzkiego Widzewa skarżą się na chemiczny odór. Podejrzewają, że pochodzi z Instytutu Technologicznego Łukasiewicz. Instytut zapewnia, że wyniki pomiarów nie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych wartości uciążliwych zapachów, jednocześnie deklaruje założenie dodatkowych filtrów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi w Instytucie kontrolę. Prokuratura w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywych alarmów, których skutkiem było siłowe wejście służb ratowniczych do domu rodziny prezydenta. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fikcyjne, a w lokalu były jedynie zwierzęta. Sprawców ustala policja, za wywołanie fałszywego alarmu grozi 8 lat więzienia. Nowe biletomaty w autobusach w Piotrkowie. Za przejazd można teraz zapłacić kartą lub telefonem. To rozwiązanie ma ułatwić podróże, zwłaszcza osobom, które kupują bilety jednorazowe albo rzadko korzystają z komunikacji miejskiej. Biletomaty mają też skrócić czas obsługi pasażerów, bo w Piotrkowie nadal można kupić bilet u kierowcy. Podczas ostatnich ciepłych dni sieradzanie już wypoczywają nad Wartą na miejskim kąpielisku. MOSiR zamierza je otworzyć dopiero pod koniec czerwca i przypomina, że na razie kąpielisko nie jest strzeżone, nie pracują tam ratownicy. Nie ma też jeszcze wyników badań czystości wody w rzece, choć sanepid przyznaje, że do tej pory nigdy nie wydano zakazu kąpieli z powodu jakości wody. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
9: Na termometrach w tej chwili 23 stopnie, reszta popołudnia i wieczór dziś upłynie nam z niewielkim zachmurzeniem i właśnie bardzo wysoką temperaturą. W nocy zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie, temperatura spadnie do 13 stopni gdzieniegdzie, natomiast jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, właściwie wszędzie bardzo słonecznie i temperatura od 25 do 26 stopni Celsjusza.
11: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Za 27 minut będzie godzina 18:00. Z koszyka z piosenkami nowymi Joanna Samuels. Cała płyta ukaże się w połowie sierpnia, ale nagranie przepiękne Circles już z nami jest.

Julie Fox i utwór zatytułowany Nowe Serce to przed chwilką, a wcześniej Jana Samuels i nagranie Circles. Tutaj gościnnie w kurkach taki też bardzo zdolny nowy artysta z Kalifornii, Tyler Ballgame, pojawia się, a Juliana jest dziewczyną z Nowego Jorku, ale również od jakiegoś czasu przebywa w Kalifornii. Tam przygotowała swoją najnowszą płytę zatytułowaną Sorry Kids. Ten krążek ukaże się, z tego co pamiętam, 14 sierpnia. Z pewnością będę chciał posłuchać całości, bo tych kilka piosenek, a zdaje się do tej pory opublikowała 3. Jeszcze jest taki utwór White Limousine. Proszę ewentualnie znaleźć gdzieś w streamingach i również posłuchać. To wszystko no dobrze wróży, że będzie to zestaw bardzo przyjemnych, słonecznych, przynajmniej w jakiejś części dość beztrosko brzmiących, ale bardzo ładnie piosenek. 19 minut do godziny 18. Gramy bez pośpiechu rzecz jasna w Radiu Łódź w poniedziałek 25 maja. Czas coraz bardziej wakacyjny, choć no jeszcze parę tygodni pozostało, ale dziś już i wczoraj, można powiedzieć, ten klimat letni dało się tak w dosyć wyraźny sposób odczuć. To też i dźwięki kojarzą się z takim stanem dość oczywiste niekiedy. I to takie, które znamy od niekiedy ponad połowy wieku. Teraz z takim utworem, proszę bardzo, po latach możemy znów poprzebywać. To Sergio Mendes i zespół Brazil 66.

Na start i zespół Husky, a wcześniej Sergio Mendes i Brazil 66 w nagraniu Maskenada. 12 minut pozostało do godziny 18. To jest dobra wiadomość, tak myślę, dla wszystkich kinomanów, którzy być może zastanawiali się, czy wzorem wielu takich sytuacji w poprzednich latach, filmy, które zostały wyróżnione na przykład na festiwalu w Cannes, który zakończył się dosłownie kilka dni temu, będą pokazywane na ekranach naszych kin dopiero jesienią. Otóż niekoniecznie, bowiem film Piotra Pawlikowskiego, za który zresztą Piotr Pawlikowski odebrał w Cannes nagrodę za reżyserię, czyli obraz pod tytułem Ojczyzna, Fatherland, będzie można zobaczyć jeszcze przed wakacjami, zatem tutaj dystrybutorzy nie przejmują się do końca tym, że sezon jest cokolwiek ogórkowy, jak to się mówi, i liczą na to, że w czerwcu również licznie publiczność ruszy do kin, żeby zobaczyć najnowszy obraz Piotra Pawlikowskiego, film, w którym główne role grają Hans Zichler i Sandra Hiller. Film, którego akcja rozgrywa się podczas zimnej wojny i opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, którzy przemierzają zimnowojenną Europę. Czekamy na premierę polską tego filmu, a teraz zaśpiewa Jessie Ware.

Jesse Ware, tytułowe nagranie z jej najnowszej płyty zatytułowanej Super Bloom. 6,5 minuty do godziny 18. 18 w Radiu Łódź oczywiście serwis informacyjny, a do serwisu informacyjnego jeszcze zdążymy, bo nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności. Posłuchamy jednej piosenki Boba Dylana, artysty wyjątkowego. No tutaj nie czas teraz, by opisywać jego sylwetkę. Wczoraj skończył 85 lat. Posłuchajmy Bob Dylan.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
9: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
10: Uwaga, uwaga! Z okazji Dnia Dziecka Radio Łódź zaprasza na niezwykłą zabawę. Od 25 do 29 maja codziennie między godziną 13 a 16 losujemy dla Was wirtualne bilety marzeń. Każdy bilet to podróż do innego miasta. Ale uwaga! Część informacji jest ukryta. Twoje zadanie? Odgadnij, dokąd jedzie nasz pociąg. Zadzwoń do studia i odpowiedz na pytanie. Miasto z niebieskimi źródłami? Kolebka ceramiki? Ważny węzeł kolejowy? A może Miasto Kwiatów. Zgadnij i wygraj rodzinne bilety Polregio w obie strony oraz zestawy gadżetów. Wsiądź do zabawy, złap bilet marzeń i podróżuj razem z nami. Sponsorem konkursu jest Polregio, Twój przewoźnik kolejowy w Łódzkiem.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: To jest teatr, komedia i impro w Łodzi. Z trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
14: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na Twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie.
15: Minęła 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
15: Przed nami serwis informacyjny, a przed mikrofonem Beata Janowska.
16: Jedna osoba nie żyje, kilkanaście jest rannych po zdarzeniu pociągu z ciężarówką w Wielkopolsce. Koniec kolejek do kierowcy. W autobusach miejskich w Piotrkowie zamontowano biletomaty. Zmiana miejsca postoju taksówek w Zgierzu zdecydowały o tym względy bezpieczeństwa. Wieczorem i nocą w regionie będzie pogodnie, temperatura w nocy spadnie do około 11 stopni. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Pociąg zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście jest rannych. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór, mówił w TVP Info wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak.
17: zginął kierowca tira. 3 osoby są średnio ciężko ranne, 14 osób lekko rannych. Natomiast maszynista również uratował się. Nie mam informacji, czy jest w kategorii rannych, czy na szczęście nic mu się nie stało.
16: Na miejscu pracują służby udzielające poszkodowanym pomocy. Zadysponowano również zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Trasa kolejowa między Poznaniem i Piłą jest zablokowana. Nowe biletomaty w piotrkowskich autobusach. Za przejazd można teraz zapłacić kartą lub telefonem. Ma to ułatwić podróże, zwłaszcza osobom, które kupują bilety jednorazowe. Ma też skrócić czas obsługi pasażerów, bo w Piotrkowie nadal można kupić bilet u kierowcy. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
18: Bez kolejki do kiosku i bez szukania drobnych. W autobusach MZK w Piotrkowie pasażerowie mogą korzystać z nowych biletomatów. Czerwone urządzenia pozwalają wybrać rodzaj biletu i zapłacić kartą czy smartfonem.
19: Wystarczy wybrać bilet, kliknąć zapłać i bilet zapisuje się w formie elektronicznej na karcie, ale także na telefonie komórkowym.
18: Mówił Paweł Jabłoński, koordynator Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie. Mieszkańcy Piotrkowa korzystający z komunikacji miejskiej chwalą sobie nowe biletomaty.
20: Nie ma kiosków, więc uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
21: Nieraz był problem, kolejka się robiła przy kierowcy, także świetne.
18: Oprócz biletomatów, miejski przewoźnik dał możliwość sprawdzania na mapie Piotrkowa, w którym miejscu obecnie znajduje się dany autobus. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
16: A to nie koniec nowości w piotrkowskich MZ-kach. Do taboru miejskiego przewoźnika dołączył nowy, przegubowy autobus elektryczny. Nowy postój taksówek w Zgierzu. Przeniesiono go z ulicy Gałczyńskiego na Parzęczewską, a celem było zwiększenie bezpieczeństwa. Na Gałczyńskiego taksówkarze czekali na klientów blisko przejścia dla pieszych. Według starostwa powiatowego stojące auta ograniczały widoczność innym kierowcom i pieszym, co stwarzało niebezpieczne sytuacje na drodze. Mieszkańcy zauważają, że choć postój przeniesiono, na Gałczyńskiego nadal parkują samochody.
22: Dzisiejszy dzień mają odpuszczony. Od jutra mam prawo wzywać Straż Miejską.
23: Ja uważam, że tam było lepiej, wygodniej. No, mnie się wydaje, że tam większość osób się już przyzwyczaiła.
22: Bo niektórzy od wczoraj jeszcze zaparkowali, zostawili, no to wiadomo, że nie ma ich teraz, nie wiedzą, bo teraz rano dopiero znaki ze sobą stawiono.
24: Nie zauważyłem, przepraszam, już odjeżdżam.
25: No rzeczywiście, zaskoczył mnie pan. Myślę, że jest to kwestia mentalności kierowców, ludzi i tak dalej, i tak dalej.
16: Postój przy Parzęczewskiej wyznaczono na istniejących wcześniej miejscach parkingowych między blokami numer 18 i 19.
26: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Wielka lekcja obywatelska. Kilkuset uczniów z łódzkich szkół wzięło udział w lekcji z politykami, samorządowcami, posłami i senatorami. Spotkanie miało pokazać młodzieży politykę od innej strony, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
27: To jest szansa na to, że młodzi ludzie nie tylko na politykę będą patrzeć inaczej, na sprawy obywatelskie, na sprawy publiczne, na to, co ich otacza, na miasto, na samorząd. Niech będą mocniej zainteresowani tym, co się dzieje w Łodzi.
16: Uczniowie dyskutowali z politykami o patriotyzmie lokalnym, a także o funkcjonowaniu miast i ich przyszłości. A ta jest w rękach uczestników lekcji, mówi łódzki radny Marcin Gołaszewski.
28: Kiedyś mogą zasiadać jako prezydenci miast, jako radni, jako posłowie, senatorowie i oby tego zaangażowania nigdy im nie zabrakło, bo demokracja i siła demokracji polega właśnie na tym, że ludzie się angażują. Chcemy im pokazać, że to w ich rękach jest sprawczość i to oni zmieniają nie tylko nasze małe ojczyzny, ale także Polskę.
16: We Wielkiej Lekcji Obywatelskiej w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wzięło udział 500 łódzkich uczniów. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19:00.
15: Niezmiennie słonecznie i ciepło, 23 stopnie na naszym radiowym termometrze i w dalszym ciągu taka temperatura i promienie słońca będą nam towarzyszyć, bo jeszcze trochę czasu pozostało do zachodu słońca. W nocy natomiast zachmurzenie będzie małe lub będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna osiągnie od 11 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Natomiast jutro przeważnie słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem i z temperaturą od 25 do 26 stopni Celsjusza. No i to jest taki maj, na jaki czekaliśmy.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Prawie 6 minut po godzinie 18. Program od kilku minut realizuje Rafał Tyluś. Witamy bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Do 19:00 nasze spotkanie bez pośpiechu, które w tej części otworzy zespół The Strokes.

You Only Live Once, stary przebój zespołu The Strokes, można by już tak powiedzieć, bo to naprawdę piosenka, jeśli dobrze pamiętam, z ich trzeciej płyty, ale oczywiście też na naszej antenie można usłyszeć zupełnie nowe piosenki zespołu The Strokes, bo grupa zapowiada właśnie wydanie zupełnie nowego albumu i również trasę koncertową. 9 minut po godzinie 18 do godziny 19 jeszcze sporo muzyki i oczywiście też pierwsze spotkanie z naszą płytą tygodnia, którą w tym tygodniu prezentować będzie Piotr Bielawski. Jaka to płyta? Wszystko wyjaśni się w swoim czasie, czyli mniej więcej 20 minut po godzinie 18, a teraz zaśpiewa Ania Dąbrowska.

Texarkana to był stary przebój, piękna piosenka zespołu R.E.M., a wcześniej zaśpiewała Ania Dąbrowska w spodniach czy w sukience na zegarze 17 minut po godzinie 18. Pomyślałem, że sięgnę też dziś po jakiś zupełnie zapomniany zespół. Najlepiej, żeby to była piosenka na przykład sprzed 20 lat, czyli z roku 2006. I znalazłem w zbiorze utworów, które wówczas przynosiłem na różnych płytach do radia i których słuchaliśmy w najróżniejszych audycjach, także płytę duetu Lucky Jim, który tworzyli Gordon Graham i Ben Townsend. Jeśli dobrze pamiętam, wydali raptem dwie płyty i potem ślad po nich gdzieś zupełnie zaginął, rozpłynął się w brytyjskiej mgle. Ale te dwie płyty pozostawili po sobie i na tych krążkach naprawdę kilka bardzo pięknych melodii. Jednej z nich posłuchamy teraz, a już za chwilę płyta tygodnia i Piotr Bielawski.

0: Płyta tygodnia.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Josh Groban nagrał płytę. Zagram ją w naszym cyklu i mam pewność, że bez względu, który z utworów na tej płycie wybiorę, będzie pięknie, by nie powiedzieć doskonale. Bo po pierwsze, Josh Groban jest znakomitym śpiewakiem, obdarzonym genialnym głosem o barytonowej barwie. Po drugie, na tym albumie, nazwanym Cinematic, wykonuje ikoniczne wręcz utwory filmowe, genialnie napisane i w znakomitych tutaj aranżacjach. W końcu, po trzecie, niezbyt często mamy okazję przedstawiać taką muzykę w naszych audycjach, więc jeszcze inność i ciekawość sprawią, że z przyjemnością będzie się tych utworów słuchać. Na dodatek to wszystko sprawia, że mamy niezwykle klimatyczne utwory, dzięki czemu znajdziemy się choćby na krótką chwilę w niesamowicie wręcz wydawać się będzie momentami odrealnionym świecie. A Josh Groban po prostu nas ukoi swoim śpiewem. No, to rzeczywiście jest piękna płyta. Kolejna jego płyta w jego dorobku. Cinematic to hołd dla wspaniałego świata srebrnego ekranu, to 10 utworów, to album wyprodukowany przez Grega Wilsa, jeszcze jednego mistrza. Zawiera ulubione na całym świecie utwory z takich klasyków jak Ojciec Chrzestny, Casablanca, Król Lew, Stań przy mnie, Śniadanie u Tiffany'ego czy wielu innych. Nazwisko producenta też ma tutaj znaczenie, bo wyprodukował przecież znakomite albumy, które stały się wręcz arcydziełem. Wszystko zresztą tutaj, na tej płycie, jest mistrzowskie. Po najdrobniejszy dźwięk zagrany przez znakomitego muzyka, po najdrobniejszy szczegół. Josh Groban nie stara się udawać kogoś innego. Znakomicie mieści się w konwencji, a konwencja jest już znana od lat. Nazywamy ją classical crossover. Słuchacze na platformach coraz częściej słuchają takich piosenek i to sprawia, że album Cinematic też staje się coraz popularniejszy. I nie dziwię się. Zresztą proszę samemu posłuchać. Na początek Can You Feel The Love Tonight z chórem męskim z Los Angeles. Piosenkę na pewno Państwo znają doskonale.

0: Reklama.
1: Mamo, dostałem list z Hogwartu.
2: Naprawdę? I co w nim jest?
1: Że mam się stawić? W Szkole Czarodziejów w Galerii Łódzkiej.
3: 29 i 30 maja dołączcie do Szkoły Czarodziejów i przeżyjcie magiczny Dzień Dziecka z Lego Harry Potter w Galerii Łódzkiej. Bawcie się w zamku Hogwart, twórzcie własne konstrukcje z klocków Lego i pstrykajcie pamiątkowe fotki. Zapraszamy od 13 do 19.
4: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
5: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
6: Popołudnie bez pośpiechu. Z Radiem Łódź.
7: A na zegarze już niemal 18.30 do 19.00 nasze spotkanie, w którym teraz sięgniemy po klasyk nad klasyki, jeśli chodzi o historię muzyki pop i na dodatek jeszcze dowód na to, że muzyka pop również jest taką przestrzenią, w której mogą pojawiać się absolutne arcydzieła w swoich kategoriach. I to jest właśnie takie nagranie właśnie z takiej płyty. Michael Jackson.

A to był zespół Metro w utworze zatytułowanym Niepamięć. Wcześniej oczywiście słuchaliśmy kompozycji Billie Jean z legendarnej dziś już płyty Michaela Jacksona Thriller, wydanej w roku 1982, jednej z tych najbardziej docenionych, najbardziej bestsellerowych, najsłynniejszych płyt w całej historii muzyki popularnej. Płyta, która była drugą płytą, nad którą Michael Jackson pracował z wybitnym producentem Quincy Jonesem. Wcześniej razem stworzyli też znakomity krążek Off the Wall, a potem jeszcze niezwykle przebojowy album Bad. I to był ten kres współpracy Michaela Jacksona z Quincy Jonesem. Potem Michael Jackson powędrował swoją drogą, która zawiodła go w różne, niekiedy już nie tak ciekawe muzycznie miejsca, ale też losy jego prywatne potoczyły się takimi drogami, które do dziś budzą wiele znaków, powodują bardzo wiele znaków zapytania i wciąż te pytania są stawiane i wciąż powstają nowe historie na ten temat. Chociaż akurat film o Michaelu Jacksonie, który chyba już zszedł z ekranów kin, lada moment pewnie zobaczymy go na gdzieś w serwisach streamingowych, akurat on zgrabnie i sprytnie omija te wszystkie newralgiczne tematy związane z życiem Michaela Jacksona już po roku 1990 i po roku 2000 ze wszystkimi nie do końca czystymi historiami, takimi klarownymi i niewyjaśnionymi. Na zegarze w tej chwili 19,5 minuty do godziny 19. Przeniesiemy się na antypody. Zapomniany, choć znakomity zespół The Gobi Twins przypomni się swoim kapitalnym singlem Streets of Your Town, a potem znów zagramy coś z płyty jak najbardziej współczesnej, bo wydanej w tym roku, najnowszej płyty Thundercata.

Thundercat z gościnnym udziałem zespołu The Lemon Twigs z płyty Distracted utwór What Is Left To Say. 12 minut do godziny 19. To jest dobre pytanie, co jeszcze zostało do powiedzenia. No może słówko o tym, co dziś jeszcze w programie. Po godzinie 19 Strefa Kultury pod redakcją Anny Groblińskiej, później z Izą Berkowską porozmawiamy o tym, o czym nie chcemy rozmawiać, a w tym przypadku tematem będzie oburzenie po słowach Olgi Tokarczuk o korzystaniu ze sztucznej inteligencji w procesie pisania książek. O 21.00 okolice jazzu z Piotrem Bielawskim, a po 23.00 oczywiście Maciej Kieszkowski i jego podnoszenie ciężarów. Bardzo gorąco zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami jak najdłużej. Teraz o tym, że idzie lato, przypomni nam zespół Rycerzyki.

Lato to zespół Rycerzyki, zupełnie nowa piosenka w Radiu Łódź. Od kilku dni jest z nami ten utwór i zapowiedź nowej płyty, która ukaże się za jakiś czas. Na zegarze w tej chwili już tylko 7,5 minuty do godziny 19. W serwisie informacyjnym o 19 między innymi o najlepszych książkach o Łodzi i województwie łódzkim, które zostały wydane w ubiegłym roku, bowiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi wręczono złote ekslibrisy. Jakie publikacje wyróżniło jury, o tym właśnie w serwisie informacyjnym już za kilka minut, a my kończymy nasze spotkanie poniedziałkowe, bez pośpiechu, na antenie Radia Łódź. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę. Jeszcze tylko zespół Depeche Mode z płyty Ultra na zakończenie i życzę bardzo miłego, ciepłego majowego wieczoru. Pozdrawiam, mówił Marcin Tercjak.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
8: 40 wyjątkowych lat, 40 unikatowych skarbów. Co łączy Andrzeja Wajdę, Daniela Olbrychskiego i Jerzego Hoffmana? Miłość do kina i jubileuszowa wystawa. 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Już od 29 maja zobacz niezwykłe obiekty wybrane przez osobistości świata, filmu i kultury. Między innymi Alana Starskiego, Annę Nechrebecką, Krzysztofa Zanussiego czy Ewę Puszczyńską.
9: Zapraszam na wystawę z okazji 40-lecia Muzeum Kinematografii w Łodzi.
8: Wyjątkowa podróż przez historię polskiego kina od 29 maja.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Sikawa znów walczą z nieprzyjemnymi zapachami. Grupa mieszkańców Łęczycy chce odwołania burmistrza, zamierzają złożyć wniosek o referendum w tej sprawie. We wiadomościach także złote ekslibrisy dla najlepszych książek o regionie łódzkim i jego stolicy. Wśród nich powieści. Przed nami pogodna noc, temperatura spadnie do 12 stopni. Mieszkańcy łódzkiego osiedla Sikawa narzekają na odór. Jak mówią, to nieprzyjemny chemiczny zapach, a odpowiedzialna za jego wydzielanie ma być zdaniem mieszkańców sieć badawcza Łukasiewicz zlokalizowana przy ulicy Śnieżnej. Informacje na ten temat zebrał reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
11: Sprawą instytutu zajął się już w ubiegłym roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. Wykazano wtedy, że instytut nie ma uregulowanego stanu formalno-prawnego. Obecnie inspektorzy prowadzą kolejną kontrolę, jednak nie mogą na razie ujawnić szczegółów swoich działań. Tematem zajęła się również Komisja Ochrony Środowiska. Jak informuje przewodnicząca komisji, radna Magdalena Gałkiewicz, odbyło się posiedzenie całkowicie poświęcone tej sprawie, podczas którego rozmawiano z przedstawicielami instytutu oraz inspektorami.
12: W ramach prac komisji ustaliliśmy kilka działań, między innymi kolejne spotkanie takie już bardziej techniczne, gdzie po prostu zapoznamy się z technologicznymi rozwiązaniami.
11: Radni planują wspólnie z Instytutem wypracować działania mające na celu rozwiązanie problemu.
10: Instytut Łukasiewicz w odpowiedzi na nasze pytania poinformował, że wyniki pomiarów nie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych wartości uciążliwości zapachowej i jednocześnie zapowiedział, że w najbliższym czasie zainstaluje dodatkowe filtry. Całe oświadczenie Instytutu można znaleźć na naszej stronie radio.łódź.pl. W województwie łódzkim możliwe jest kolejne referendum odwoławcze. Jak ustaliło Radio Łódź w Łęczycy, grupa mieszkańców planuje zebrać podpisy, aby doprowadzić do skrócenia kadencji burmistrza. Paweł Kulesza rządzi w Łęczycy od 8 lat. Pełnomocniczka grupy referendalnej Monika Buczyńska mówi, że część mieszkańców utraciła do niego zaufanie.
13: Buta, brak konsultacji społecznych z nami, z mieszkańcami, brak działań, brak spełnionych obietnic.
10: Wniosek o rozpoczęcie inicjatywy referendalnej w Łęczycy ma zostać złożony jutro. Aby referendum doszło do skutku, inicjatorzy muszą zebrać ponad 1000 ważnych podpisów.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Polka, która jechała w lądowym konwoju z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, została zatrzymana w Libii i wraz z nią 9 innych aktywistów. Organizatorzy konwoju, czyli Global Summit, nie mają z nimi kontaktu. Natomiast polski MSZ informuje, że nasza służba konsularna jest w kontakcie z lokalnymi służbami w Libii. O szczegółach Milena Rachid-Szechab.
5: Nasza służba konsularna jest w kontakcie z lokalnymi służbami w Libii, potwierdza w rozmowie z Polskim Radiem rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Laura Kwoczała, 24-letnia działaczka na rzecz praw człowieka, uczestniczyła w konwoju z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, jadącym drogą lądową przez Libię. Od wczoraj organizatorzy Global Summit nie mają z nią kontaktu. W mediach społecznościowych poinformowali, że Polka została zatrzymana w punkcie kontrolnym przez siły Libii Wschodniej, miejscową bojówkę kontrolującą część terytorium Libii. Jak podały włoskie media, aktywiści, wśród których znajduje się również dwoje Włochów, zostali przewiezieni do Bengazji, gdzie traktowani są jako potencjalni nielegalni imigranci. Zostali oskarżeni o wjazd na teren regionu bez przepustki wymaganej przez jego samozwańcze władze. Obecnie mają czekać na proces i grozi im deportacja. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
10: Konwój lądowy Global Summit jest częścią międzynarodowej inicjatywy, która walczy z trwającą od lat izraelską blokadą Strefy Gazy. Złote ekslibrisy dla najlepszych książek o Łodzi i o regionie łódzkim. Nagrody za najlepsze publikacje wydane w ubiegłym roku wręczono dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi. Kapituła konkursu doceniła zarówno książki historyczne, jak i publikacje dotyczące kultury, sztuki czy współczesnego życia miasta. Przyznano też nagrody za najlepsze wydawnictwa albumowe i edytorskie. Między innymi nagroda specjalna jury Złotego Ekslibrisu powędrowała do Katarzyny Kieleckiej za powieść Niewidzialna dziewczyna.
15: Oczywiście uczucia są bardzo pozytywne. Jestem i zaskoczona, i jest mi bardzo miło, bardzo się cieszę, ponieważ wszystkie moje powieści zawsze są związane z Łodzią, więc to chyba jest taki moment, kiedy po prostu ktoś to zauważył.
10: W kategorii najlepsza książka o Łodzi wygrała publikacja Dom Mody Telimena, Co nosiły Polki, Katarzyny Jasiołek. Najlepszą książką o ziemi łódzkiej była Zduńska Wola, Miasto pełne historii, Kamilii Klauzińskiej i Tomasza Polkowskiego. W kategorii najlepsza powieść o Łodzi i ziemi łódzkiej nagroda trafiła do Tomasza Włodkowskiego za Krainę Końca. Kolejne wiadomości o 20. Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 12 stopni, jutro słonecznie i bardzo ciepło, maksymalnie 26 stopni, chwilami może wiać porywisty wiatr.

0: Strefa kultury.
1: Rafał Tyluś i Anna Groblińska. Dobry wieczór. Wczoraj Radio Łódź zapraszało do swojego plenerowego studia. Byliśmy na 12. finale senioraliów i odwiedzali nas znakomici goście, a w tym czasie zakończył się 44. Festiwal Szkół Teatralnych i za chwilkę komentarz do werdyktu jurorów i spotkanie ze studentami. Będziemy mówić dzisiaj także o kolejnym festiwalu Kropka plus Kreska. To jest festiwal książki obrazkowej. Co to takiego tak naprawdę książka obrazkowa i do jakich rozmów o życiu i świecie taka książka może skłaniać? O tym będziemy opowiadać. Zajmiemy się także dwiema spektaklami, które ostatnio zrobiły duże wrażenie. Jeden na mnie, drugi na mojej koleżance Małgorzacie. Małgorzata Warzycha także dzisiaj opowie o swojej wyprawie do Supraśla, bo tam właśnie na spektaklu Teatru Wierszalin była. I przypomnimy także o bardzo ważnej wystawie Łodzianki Inicjatorki w Muzeum Miasta Łodzi, a już tylko do końca maja można ją oglądać.
0: Dzieje się w Łodzi.
1: Spektakl Czarodziejska Góra Wykasływanie w reżyserii Anny Obszańskiej. To był spektakl młodych aktorów z Akademii Sztuk Teatralnych Kraków. Filia w Bytomiu otrzymał Grand Prix tegorocznego 44. już Festiwalu Szkół Teatralnych. To nagroda w wysokości 20 tysięcy złotych ufundowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale także studenci łódzkiej szkoły otrzymali ważne nagrody aktorskie. My wszystkich nagród wymieniać nie będziemy, bo ich jest bardzo dużo. To są nagrody, wyróżnienia, to są nagrody specjalne. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a Sebastian Dziuda poprosił wczoraj na gorąco o komentarz do tego werdyktu profesora Piotra Seweryńskiego, dziekana Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, czyli przedstawiciela gospodarzy festiwalu.
2: Było wiele wyróżnień, nagród. Bardzo się cieszymy, że tak wspaniała energia i wyjątkowa radość, jak słychać w tle, towarzyszy studentom i w ogóle całemu wydarzeniu. Wiele wzruszeń i myślę też takiego poczucia, że dobrą robotę studenci wykonują, że rozwijają się pięknie i wierzymy, że to jest taki moment, w którym będą z tą niezwykłą energią zasilać deski sceniczne teatrów i plany filmowe, plany seriali i że nasza kultura dzięki nim będzie szła w przepięknym kierunku.
3: Proszę powiedzieć o tych najważniejszych nagrodach.
2: No właściwie rozłożyło się to dosyć mocno do tego, że filia krakowska w Bytomiu zdobyła Grand Prix za przedstawienie. Studenci z Łodzi Krakowa dostali nagrody główne, ale było też wiele wyróżnień, więc to jest kilkanaście nagród, które bardzo się mocno rozłożyły. W tej chwili trudno je wymienić dokładnie wszystkie, ale wszystkie na pewno zasłużone i wsparte wielkim zaangażowaniem i umiejętnościami. Główną nagrodę aktorską dostał Jędrzej Matwijów za rolę w Pułapce, przedstawieniu w reżyserii Adama Orzechowskiego. Bardzo, bardzo się cieszymy.
3: Czy jeszcze jakieś nagrody łódzkie filmówki?
2: Mamy 6, o ile dobrze pamiętam, bo to wszystko na gorąco, nagród i wyróżnień naszych studentów. Niektórzy zostali, jak na przykład Alicja Wieniawa-Narkiewicz, uhonorowani nawet trzykrotnie, bo zdobyła też i Ala, i Jędrzej nagrodę publiczności, więc bardzo się cieszymy, że tak wspaniale zostali docenieni.
1: Profesor Piotr Seweryński, a my posłuchamy już teraz właśnie Alicji Wieniawy-Narkiewicz z Łódzkiej Szkoły Filmowej, czyli młodej aktor wielokrotnie nagrodzonej. Potem odezwą się także Emilia Łuczak, Katarzyna Gabryś i Szymon Ozymko z Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Spotkała się z nimi Agata Zielińska, pytając o samopoczucie, o wrażenia, o emocje.
4: Uczucia mam wrażenie, że wszystkie naraz. Od przede wszystkim zmęczenia, bo mam za sobą 6 spektakli, bo wszystkie 3 graliśmy 2 razy. To na pewno i olbrzymia wdzięczność, ale takie chyba najsilniejsze po tych wszystkich latach szkoły, poczucie wspólnoty i poczucie więzi z moim rokiem, ale nie tylko, bo ze wszystkimi szkołami, z którymi się na bieżąco integrujemy i poznajemy, jesteśmy sobą wzajemnie zachwyceni i możemy się od siebie uczyć i inspirować i motywować do tego, że może jest jakaś nadzieja, mimo tego, że na naszej grupie messengerowej jest setka osób, czyli szkoły kończy olbrzymia ilość wspaniałych, zdolnych ludzi. I na pewno towarzyszy nam również strach i lęk o to, co będzie dalej i kto z nas dostanie szansę. Ale jak to powiedział pięknie pan Robert Więckiewicz, trzeba trochę najeść się sucharków, żeby potem zjeść ciasteczko.
5: Czy jest obawa o tą drogę oczywiście, ale właśnie jest jakiś plan, trzeba próbować, nie wiem, chodzić na castingi?
4: Zdecydowanie, no po prostu być otwartym na ten zawód i próbować chyba atakować z każdej strony, bo to jest nie tylko teatr i film, to jest również praca głosem. Ja też stawiam pierwsze kroki właśnie w słuchowiskach, czy też w dubbingu, więc bądźmy otwarci, bądźmy, myślę, cały czas głodni, nie poddawajmy się, ale też rozwijajmy się w ogóle w różnych dziedzinach, żeby się, myślę, wzbogacać o takie doświadczenie życiowe, które się przekłada potem na naszą grę, na nasze umiejętności.
5: To jest taki moment, że właściwie kończy się już wasza szkoła. Jakie towarzyszą ci uczucia teraz?
6: Wzruszenie na pewno i jakaś duma chyba z siebie po tym czasie. Właśnie przed spektaklem, przed naszym dyplomem, przestańcie udawać, że jest wam dobrze, skoro wasza dusza zalewa się łzami. Chciałam sprawdzić, która jest godzina i wyświetliło mi się taki kolaż zdjęć z pierwszego roku. Ja zobaczyłam siebie z pierwszego roku i miałam ochotę po prostu się utulić i przytulić. I zobaczyłam wszystkich moich przyjaciół, którzy mi towarzyszyli w jakimś niezwykle formacyjnym okresie, który właściwie mnie stworzył jako człowieka i pewnie artystkę też. I przed samym przebiegiem musiałam się długo uspokajać z płaczu, po prostu ze wzruszenia i z tego, że w ogóle udało nam się, mi się udało, zostałam dopuszczona, dostałam te szanse i jakieś zaufanie, żeby uczestniczyć w tym świecie artystycznym, świecie sztuki, które jest chyba dla nas po prostu absolutnie jak powietrze. I no to jest, to uczucie spełnienia jest trudne do opisania w ogóle w gramatyce polskiego języka, więc tyle co mogę powiedzieć, to że to jest niesamowite. To jest jakby była wypełniona jakimś ogromnym balonem z helem, a jednocześnie ogromny stres i w ogóle też dużo mrocznych emocji, jakichś krytycznych myśli i tak dalej, ale ostatecznie no jesteśmy ludźmi i musimy sobie z tym jakoś radzić i musimy to jakoś wypośrodkować.
5: Potrzebny jest taki festiwal?
6: Tak, bo oprócz tej konkurencji, o której się mówi, jakaś duma i taka brać, w ogóle poczucie wspólnoty, że my wszyscy jesteśmy w tym jednym razem. I wszyscy też znamy kulisy tych spektakli. Wiemy, że czasem się pracuje lepiej, czasem gorzej, czasem jest wygodniej, czasem mniej wygodnie. I nie ma takiego napięcia jakiegoś na te rywalizacje, jeżeli się spojrzy to właśnie na to przez swój pryzmat i jakaś ogromna duma w ogóle, że my wszyscy tu razem nagle możemy się spełniać. No, wrócę do tego po prostu robienia sztuki. No, to jest niesamowite, że możemy mówić, świat opowiadać.
5: Jest jakiś lęk przed przyszłością, przed tym, co będzie? Wiecie, że to jest trudny zawód i że no, będzie trzeba mocno się rozpychać.
6: Tak, jest ogromny lęk i wiemy o tym i myślę, że każdy o tym wiedział jeszcze zanim w ogóle się dostał do szkoły teatralnej, że będzie trudno, ale mam wrażenie, że u nas nie ma żadnego wyboru, że po prostu my jesteśmy osobami, które muszą to robić, żeby oddychać i wiadomo, że to się wiąże z przerażeniem ogromnym i z tym, że zaraz mi coś zabiorą i ja stracę jakiś fragment siebie, ale nie mam wyjścia, po prostu muszę w tym być, żeby żyć.
5: Jakie uczucia towarzyszą ci i podczas tego festiwalu i czy jest w tobie taka świadomość, że coś się kończy?
7: Świadomość, że się kończy mi towarzyszy, ale cieszę się z tego bardzo, bo myślę, że to jest koniec, ale też początek czegoś nowego. Na festiwalu jest ciężko, bo jest bardzo dużo bodźców, już trochę jestem przebodźcowana i też stres towarzyszący. Myślałam, że tak nie będzie, ale jednak gdzieś tam jest taki niepokój, stres, że coś poszło nie tak. Też byliśmy bardzo zmęczeni podczas pierwszej przelotki spektaklu. Jestem dobrej myśli. Są bardzo mili ludzie wszędzie.
5: No na pewno jest między wami rywalizacja, ale widzę też, jak pięknie się wspieracie.
7: Tak, tutaj mamy też bardzo dużo znajomych z wydziałów, więc bardzo się wspieramy, chodzimy na ich spektakle, też się czuję się dobrą energię od nich z widowni. No to jest wspaniałe. Myślę, że ta rywalizacja zawsze gdzieś będzie wpisana w ten zawód, ale trzeba się jakoś nauczyć z tym funkcjonować.
5: Masz już jakiś plan na siebie? Co prawda jeszcze 5. rok, tak, ale, no, ale tak, już można pracować przecież.
7: Tak, no fajnie by było, mam nadzieję, dostać pracę, to każdy pewnie o tym marzy, ale wiadomo, że może być różnie. Tak jak powiedział Robert Więckiewicz na spektaklu, że nie wszystkim nam wyjdzie. Też trzeba na to się przygotować, ale po prostu robić swoje i ja wierzę w to, że coś na nas czeka wszystkich.
5: W sumie możliwości jest sporo, bo jest i dubbing, i są i filmy, no, jest też teatr, nie zawsze trzeba być etatowym pracownikiem, tak?
7: Mi się marzy teatr, film również, ale praca w teatrze jakoś jest wspaniała i też te projekty, praca z ludźmi, próby, inaczej to funkcjonuje niż przed kamerą, niż w filmach i mi się jakoś to bardzo, bardzo podoba, marzy mi się.
5: Powiedz mi jeszcze tylko, czy mimo tego wielkiego stresu potrzebny jest taki festiwal, taki przegląd?
7: Myślę, że tak. Ja się czuję tak naładowana sztuką i kulturą tutaj i uwielbiam to, że wszyscy szaleni aktorzy i artyści się tu spotykają, jest cudowna energia i też fajnie pokazać swoją pracę, to nad czym pracowaliśmy. Są gorsze rzeczy, lepsze rzeczy, ale fajnie wyjść z tym do ludzi i pokazać to, jest to, co, nad czym pracowałam przez 3 miesiące.
5: Pytam wszystkich o to, jakie towarzyszą wam uczucia. Czy jest takie przeświadczenie, że coś się kończy?
8: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest to takie przeświadczenie. Z jednej strony się kończy, a z drugiej strony otwiera. Tylko że różnica jest taka, że my byliśmy, ja to nazywam w jakimś takim jeziorku, bajorku, w jakimś inkubatorze, czyli w szkole, a teraz wypływamy na ocean i bardzo ciężko znaleźć tutaj te boje, bo ten zawód po prostu jest bardzo niepewny. Wielu aktorów, z tego co wiem, średnio, tak się mówi, zaczyna się kariera po 35 roku życia, więc wielu z nas boryka się z tym, z tą niepewnością.
5: Jesteś optymistą, wliczyłeś to ryzyko, podejmując decyzję, że będziesz aktorem?
8: Ja myślę, że jestem realistą raczej. Po prostu ja też robię jak najwięcej, łapię po prostu co mam. Coś przychodzi, to to biorę. Raczej nie odmawiam udziału w różnych spektaklach, projektach, czy w jakichś tam też filmowych. Trzeba łapać po prostu to, co się ma. Myślę, że wielu tak zaczynało, nawet Robert Więckiewicz, z którym tutaj było spotkanie, też mówił, że na początku podkładał głosy, ale to nawet to nie był dubbing, tylko to były jakieś onomatopeiczne dźwięki w różnych produkcjach po prostu.
5: No a dzisiaj wszyscy widzimy, w jakim jest miejscu. No właśnie,
8: no właśnie, tak, no właśnie. Tak, tak.
5: Jak odbierasz ten festiwal? Czy taki festiwal jest potrzebny, taki przegląd tego, co robicie?
8: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest potrzebny, choć mam wrażenie, że ten festiwal kilkanaście lat temu był bardziej faktycznie otwierający ścieżki i dający szansę studentom, bo teraz, no tak szczerze mówiąc, widzę coraz mniej dyrektorów teatrów, którzy się pojawiają na spektaklach, więc
5: wtedy przyjeżdżali specjalnie tutaj, żeby was oglądać.
8: Tak, teraz myślę, że bardziej takim cenionym i też łatwiejszym takim sposobem na zobaczenie faktycznie talentów jest Forum Młodej Reżyserii w Krakowie. Tam faktycznie jest ich bardzo dużo.
5: Czyli coś, co można by było zmienić, to dobrze by było, żeby tutaj też takie osoby się pojawiały.
8: Tak,
5: znowu.
8: Zdecydowanie tak, zdecydowanie dobrze by było, żeby się pojawiali.
1: To wypowiedzi studentów aktorstwa podczas 44. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi, festiwalu już zakończonego, jak wiemy, a słuchaliśmy po kolei Alicji Wieniawy-Narkiewicz z Łódzkiej Szkoły Filmowej, a potem Emilii Łuczak, Katarzyny Gabryś i Szymona Ozymko z Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu.

0: Brzmi znajomo? A jednak zupełnie inaczej, bo to Depeche Mode, ale w interpretacji Carly Bruni. A my teraz będziemy opowiadać o wydarzeniu, które rozpoczyna się w Dzień Matki, czyli już jutro.
1: Rzuć okiem.
0: Z Darią Dziedzińską porozmawiamy teraz o kolejnej edycji festiwalu książki obrazkowej Kropka plus Kreska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Daria reprezentuje Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, bo to jest właśnie nowa lokalizacja festiwalu. Już wcześniej były przyjaźnie, były współprace, a teraz właśnie centrum gości u siebie festiwal, który będzie też pewnie przy sprzyjającej pogodzie trochę wychodził do Parku Ocalałych.
2: Dokładnie tak. Mamy zaplanowane właśnie pikniki w parku na weekend festiwalowy.
0: A to jest festiwal poświęcony książce obrazkowej, w nazwie to ma, ale wychodzący też trochę poza tę tematykę, bo dotyczy także zjawisk społecznych przeróżnych. Te warsztaty mają też ciekawy, otwarty, zróżnicowany program, ale to właściwie tak jest, że jak rozmawiamy o książce, to o świecie rozmawiamy.
2: Tak, książka, zwłaszcza obrazkowa, jest niesamowitym przyczynkiem w ogóle do opowieści i to do różnych form opowieści i przez sztukę i znowu przez różne rodzaje sztuki. Koncert, spektakl teatralny, warsztaty. Także ta książka jest wielowymiarowo przez nas traktowana w trakcie festiwalu i szukamy właśnie nowych sposobów i nowych form, że tak powiem, obcowania z nią.
0: Ale to jeszcze powiedzmy może, albo przypomnijmy raczej słuchaczom, cóż to jest książka obrazkowa, czasem nazywana książką obrazową.
2: Książka obrazkowa przede wszystkim kojarzy się pewnie z książkami dla dzieci, gdzie te obrazki odgrywają bardzo ważną rolę i dopowiadają pewne sensy. Natomiast my tę książkę staramy się potraktować troszeczkę szerzej, jako książkę artystyczną, jako picture book, jako książkę również dla dorosłych, albo taką, która może być propozycją zarówno dla dorosłego, jak i dla dziecka. Poprzez właśnie wspólne odkrywanie. Takim ważnym elementem naszego festiwalu jest wystawa Jesteś, stworzona na podstawie właśnie książki Joanny Consejo. Ta wystawa będzie znajdowała się w przestrzeniach Centrum Dialogu i ilustracje z tej książki wyjdą na zewnątrz, będzie można się znaleźć w ich środku tak naprawdę, w środku opowieści. I ta książka jest bardzo ciekawa, ponieważ nie narzuca żadnej konkretnej narracji. No, opowiada o relacjach międzypokoleniowych, głównie kobiecych, ale tak naprawdę otwiera takie pole do tego, żeby na jej podstawie opowiedzieć dzieciom, sobie, swoją własną historię relacji rodzinnych, międzypokoleniowych, kim się jest, kim się człowiek czuje.
0: No na pewno tak, że z pojęciem książka obrazkowa kojarzy się takie podejście do obrazu, że nie jest to tylko ilustracja tekstu, ale że może być w ogóle opowieść przez sam obraz, albo może być tak, że toczy się równolegle i słowo, i obraz dopełniają się i budują właśnie nowe treści, że to nie jest tylko, choć ja mówię tylko, ale na przykład ilustracje Butenki czy Szancera to są przecież genialne rzeczy i pewnie czasami też by poszło to, ta interpretacja w stronę książki obrazkowej, ale chodzi o to, że to nie jest tylko ilustrowanie tekstu.
2: Tak, to nie jest tylko ilustrowanie tekstu, a czasem nawet co ciekawe, ta ilustracja nie tylko dopełnia tekst, ale czasami nawet wstaje wobec niego w pewnej opozycji.
0: A, jest dyskusja.
2: I otwierają się jeszcze kolejne szersze sensy i pojawia się pewien zgrzyt, który zmusza tak naprawdę do wysiłku intelektualnego i do interpretacji i do użycia wyobraźni, żeby tę historię zrozumieć po swojemu.
0: Mamy także w programie festiwalu propozycje dla nastolatków. To nie tylko są dzieci, dorośli, ale także i ten trudny wiek przejściowy, bo na przykład będą warsztaty komiksowe. Ni pies, ni wydra, czyli koszmar bycia nastolatkiem. Trzeba też i ogarnąć uwagą tę grupę.
2: Tak, dokładnie. Te warsztaty są przeznaczone dla grup zorganizowanych dla szkół, ponieważ no, mamy takie poczucie, że do nastolatków jednak trochę łatwiej trafić przez współpracę ze szkołą. Dużo trudniej jest rodzicom tych nastolatków zaangażować ich i zabrać na wydarzenie kulturalne. Więc w taki sposób właśnie do nich docieramy. I te warsztaty są przede wszystkim o tym, że komiks może być fantastyczną formą też dla młodej osoby jakby wyrażenia się artystycznego, powiedzenia o tym, co jest trudne, co boli, co denerwuje, też z pewnym dystansem, z pewną właśnie ironią. Także chcemy właśnie pokazać też taką formę radzenia sobie z współczesnymi problemami.
0: Bardzo intrygujący jest tytuł innego spotkania, jak zostać ilustratorem i przeżyć. My czasem romantyzujemy sobie, czy zawód pisarza, czy ilustratora, czy malarza. To wcale nie jest takie proste.
2: To spotkanie jest dla nas o tyle ważne, żeby pokazać też, czy to młodym artystom, czy ludziom, którzy właśnie zastanawiają się, jak to jest tworzyć, gdzieś tam może zmieniają swoje ścieżki zawodowe, potrzebują jakby obcowania ze sztuką, na czym polega praca ilustratora od kuchni, jak wygląda rynek. To spotkanie właśnie może mieć też taki wymiar zawodowy interesujący dla osób zainteresowanych, ale też właśnie, żeby przybliżyć, kim jest ilustrator i żeby trochę uświadomić, że za tą ilustracją jednak kryje się człowiek. O konkretnej wrażliwości, o konkretnej wyobraźni. Coraz częściej gdzieś tam w internecie, czy w różnych nawet publikacjach książkowych dla dzieci pojawiają się coraz częściej ilustracje wygenerowane przez AI. Nawet przy konkursach ilustratorskich pojawiają się takie kontrowersje właśnie z użyciem sztucznej inteligencji przy tworzeniu tych prac. Więc o tyle ważne jest pokazanie po prostu, że ta ilustracja nie jest tylko obrazkiem, tylko że ona coś mówi, coś opowiada poprzez właśnie cudzą wrażliwość.
0: Bardzo ważnym zjawiskiem ostatnio, często dopełniającym działania kulturalne, jest storytelling, czyli opowiadanie historii. I tutaj wydarzenia z tego obszaru także będą.
2: Tak, też będą dwa storytellingi. Jedno wydarzenie to będą opowieści matek, właśnie zebrane z książki o tym samym tytule wokół takich opowieści tradycyjnych z różnych kultur, które dotyczą i jako matki natury, ale też matki jako po prostu w relacji rodzinnych. Także tutaj chcemy zebrać właśnie te opowieści na Dzień Matki i stworzyć takie wydarzenie dla kobiet w każdym wieku, tak, które są jednocześnie matkami, córkami, babkami, aby posłuchać trochę właśnie więcej o tym i może inaczej czasami spojrzeć i na siebie w swojej roli, w której występujemy na co dzień i poszukać takiej mądrości międzypokoleniowej.
0: Także... Bo 26 maja, czyli właśnie w Dzień Matki, rozpoczyna się festiwal.
2: Dokładnie.
0: Który potrwa do 31 maja, do końca miesiąca. No i takie samorozwojowe wątki również tutaj są istotne. Jedno ze spotkań zatytułowane jest Jak wrócić do siebie.
2: Tak, to jest właśnie rozmowa z Joanną Consejo, autorką książki Jesteś. Ona jest ściśle powiązana z wernisażem wystawy Jesteś, który też się właśnie odbywa 26 maja. No i właśnie to jest opowieść o wracaniu do siebie. O tym, jak książka właśnie też artystyczna, obrazkowa pomaga właśnie czytać pewne rzeczy między wierszami. W jaki sposób skłania nas do takiego wglądu w samych siebie, zobaczenia, co ze mną robi na przykład ta ilustracja. Albo też jak ja się z tym czuję, jakie struny we mnie porusza. A druga, że tak powiem, drugi taki obszar, no to jest to, że w tym świecie, w którym ciągle jesteśmy przebodźcowani bardzo różnym obrazem, bardzo różnymi informacjami, często nas bulwersującymi, budzącymi skrajne emocje, ważne jest, żeby tak naprawdę czasem się zatrzymać i pomyśleć tak naprawdę, co jest dla mnie ważne i gdzie ja mam swój własny dom w sobie i do tego domu po prostu umieć wracać.
0: Bardzo ciekawe wątki. My oczywiście tylko przedstawiłyśmy niektóre wydarzenia, ich jest bardzo dużo. Festiwal ma swoją stronę, można tam szczegółowo zapoznać się właśnie z wydarzeniami i zapraszamy do Centrum Dialogu. Na którą to już edycję festiwalu?
2: Szóstą. To jest już szósta edycja, tak. Także zapraszamy serdecznie. Program znajdą Państwo na stronie kropka+kreska.pl.
0: A opowiadała nam o tym przedsięwzięciu Daria Dziedzińska. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Król o głodnych duszach, a w Radiu Łódź o spektaklach dwóch. Jeden można zobaczyć poza Łodzią, drugi w Łodzi. Ja będę o nim mówić, choć nie powinnam ze względu na relację łączącą mnie z reżyserem spektaklu. No ale że koleżanka Małgosia wyjechała i nie było jej na premierze spektaklu, to kto ma opowiedzieć? No to ja odważę się powiedzieć kilka słów.
2: Oto premiera.
1: Małgorzata Warzecha teraz w studiu Radia Łódź. Dzień dobry wieczór, powiem
3: dzień dobry
1: tak dyplomatycznie.
3: Wieczór.
1: Obie mamy za sobą spektakle, które nam sporo przyniosły satysfakcji i takiego wrażenia, że zobaczyłyśmy coś naprawdę wartościowego. Opowiedzmy o tym słuchaczom. Ty wracasz z Supraśla.
3: Tak, miałam okazję tydzień spędzić w Supraślu. Polecam, piękna miejscowość na Podlasiu. Rzeczywiście warto tam zajechać. A tam przecież działa od 35 lat Teatr Wierszalin. Znakomita grupa teatralna założona właśnie w Supraślu przez zawodowych artystów związanych przede wszystkim ze sceną białostocką. Tam zresztą jest uczelnia wyższa. I już skracając całą tę historię, miałam okazję obejrzeć właśnie spektakl zatytułowany Wierszalin, reportaż o końcu świata. To jest spektakl, który swoją premierę miał w 2007 roku.
1: Czyli to jest jeden z takich sztandarowych i długogranych spektakli.
3: Tak, natomiast także w pewien sposób odnoszący się do samej nazwy teatru, który działa na pograniczu paru kultur, bo to nie jest tylko pogranicze prawosławia i katolicyzmu, ale także Supraśl na przykład budowali fabrykanci ze Zgierza, więc była tam także świątynia ewangelicka. A rzecz jest oparta o historię autentyczną, która wydarzyła się w XX wieku, w latach 30., czyli grupa pod wpływem takiego samozwańczego proroka Ili opuściła wspólnotę prawosławną, stworzyła taką odrębną sektę. Działy się tam rzeczy niesamowite. Nie będę o tym opowiadać, natomiast spektakl, powiem szczerze, dawno nie widziałam tak fantastycznego spektaklu. I cieszę się ogromnie, że dałam się namówić, żeby właśnie zespół Teatru Wierszalina obejrzeć bezpośrednio, korzystając

0: cerkwi prawosławnej szukają jakiejś drogi wyjścia, oczekują przyjścia Chrystusa, widzą w tym proroku tę postać. To trwa parę lat, to jest historia zresztą opisana również w ówczesnej prasie, bardzo głośna.
1: To jest w ogóle historia bardzo inspirująca również twórców, w tym twórców teatralnych, historia proroka Ilii.
0: Tak, no jeden z twórców Wierszalina, czyli Tadeusz Słobodzianek, także tę historię podniósł. Natomiast właśnie chciałam bardzo, bardzo pochwalić, że w takim niezwykłym miejscu, w takim wielkim, drewnianym budynku, osadzonym na środku tej niewielkiej, niesamowitej miejscowości, z niesamowitą historią, także z Gierską, bo tam właśnie budowali swoją potęgę fabrykanci, wyjeżdżając ze Zgierza. To jest oczywiście uwarunkowane historycznie. Warto w czasie wakacyjnych szlaków sobie być może taką również trasę przez Podlasie i Supraśl sobie wymyślić. Tym bardziej, że Teatr Wierszalin w lipcu od bodaj 6 lat robi festiwal. Festiwal uliczne, czytanie wierszy, spotkania z pisarzami, pokazy filmów, spektakle, swoje premiery. Także warto zahaczyć. Sala była pełna, to nie jest duża sala, ale widziałam samochody z rejestracją warszawską, białostocką.
1: Są tacy, którzy wracają tam, tak, chociaż widzieli spektakl.
0: Tak, tak, i podsłuchałam rozmowy w takim drewnianym foyer, że wiele osób już na tym spektaklu było, ale wracają, żeby właśnie zobaczyć te maestrie, również myślę, fantastycznej aktorskiej gry. Także polecam Teatr Wierszalin gdziekolwiek będzie.
1: A ja chciałam podzielić się refleksją o spektaklu Gabardyna. I tutaj część powie osób, no tak, reżyseria i adaptacja Piotr Grobliński. No to żona będzie chwalić. Ale ty wiesz, Małgosiu, że ja miałam bardzo dużo obaw, jeśli chodzi o ten spektakl. Piotr podjął się w minionym roku reżyserii spektaklu opartego na reportażu literackim Władysława Reymonta. Nie wszyscy w ogóle wiedzieli, że reportaż taki o pielgrzymce na Jasną Górę właśnie noblista napisał, ale to była rzecz taka realistyczna. Świetnie w tym monodramie wypadł Jan Jakubowski, który teraz w Gabardynie też występuje, ale tym razem Piotr sięgnął po zupełnie inny tekst, nasycony metaforą, nasycony w ogóle takim poetyckim językiem. To jest powieść Lidii Amejko, zatytułowana właśnie Gabardyna. Lidia Amejko, bardzo ciekawa autorka, między innymi zbioru Żywoty Świętych Osiedlowych. Ja jestem zafascynowana od lat tym zbiorem. A tutaj w Gabardynie historię XX wieku przedstawia jako opowieść płaszcza. I tam te wszystkie wątki tkania, przenikania się, ubierania, rozbierania odgrywają bardzo ważną rolę. Ale właśnie tekst jest dużo trudniejszy. To już jest opowieść też taka meta, bo to jest też, to są takie zabiegi, które teatralizują właśnie tekst, jednak po prostu prozatorski. Ale ja muszę powiedzieć, że to świetnie wypadło. Ja się tak cieszyłam. Naprawdę, no nie powiem, że z duszą na ramieniu szłam na premierę, ale obawiałam się, co z tego wyszło. Wiem, że to nie tylko oczywiście dzięki pracy Piotrka, ale dzięki pracy zbiorowej, ponieważ bardzo dużo serca i duszy włożyli w ten spektakl. Wspomniany Jan Jakubowski, także Dominika Chudziec-Narkiewicz i Artur Zawadzki, czyli zespół aktorski, ale również znakomicie zagrała scenografia Justyny Cieślik-Dąbrowskiej i muzyka Witolda Janiaka, wybitnego łódzkiego jazzmena. Wszystko to złożyło się na opowieść, która bardzo trafiała do serc publiczności. Wszyscy mówili o tym, jaka jest poruszająca. I w ogóle nie było tej przeszkody w postaci zbyt, nie wiem, wymagającego tekstu. On tak został opracowany przez cały ten zespół, że rzeczywiście bardzo poruszał i trafiał bardzo do publiczności, a przeglądały się tam bardzo dramatyczne wydarzenia, począwszy od II wojny światowej. I pojawiały się takie postaci, do których ten płaszcz należał. I to, że płaszcz jest narratorem, wypadło tu świetnie. Jan Jakubowski był tym płaszczem, ale jednocześnie płaszcz jako płaszcz też pojawiał się na scenie. I Dominikę Chudziec-Narkiewicz, a to otulał płaszcz, a to otulał właśnie czule Jan Jakubowski. I to, że czasem ta rola to było wychodzenie poza ten płaszcz, poza jego fizyczność, nie tylko nie przeszkadzało, ale świetnie w tym spektaklu zagrało. Także no, naprawdę miód na moje serce i polecam. On będzie wędrował, ten spektakl.
0: Dodajmy, że on jest zrobiony oczywiście pod patronatem Łódzkiego Domu Kultury, a wiem o tym, choć spektaklu nie widziałam. Już się zapisuję na
1: 1 czerwca.
0: Pokaz, który będzie prezentowany właśnie w Łodzi, że to jest Łódzki Dom Kultury i to bardzo dobrze. I dlatego spektakl będzie wędrował.

0: wędrował. Ja mogę parę słów na ten temat powiedzieć, ponieważ on się spotkał, to przedstawienie Piotra Grobińskiego, z bardzo dużym rezonansem w mediach społecznościowych. Ja zdążyłam już poczytać na ten temat i rzeczywiście wszyscy uczestnicy tej rozmowy podkreślają, że jest to no, także spektakl wart, godzien zobaczenia, mimo że, jak sama mówisz, tekst nie najłatwiejszy i tekst wzięty z prozy, czyli można, warto, trzeba. Może tylko z takim apelem, żeby więcej tych spektakli również było w Łodzi, bo choć Łódzki Dom Kultury ma takie skromne warunki, to tam jest taki klimat, bo na tym pierwszym, na Pielgrzymce, według reportażu Władysława Reymonta byłam i potwierdzam, tam się całkiem dobrze te spektakle ogląda, choć jak sama podkreśla, że on pojedzie również w region.
1: Tak, już zaczął swoje wędrówki po regionie, ale ja też bym chciała, żeby tych łódzkich pokazów było więcej, a salka jest nieduża, zatem licznej publiczności na raz nie zmieści, ale może to i plus tej łódzkiej realizacji, bo ona jest pokazywana w różnych salach i w różnych warunkach i na przykład w Sulejowie aktorzy grali z mikroportami, bo przyszło ich zobaczyć bardzo dużo osób, a zatem też i na różne sposoby rzecz może być prezentowana. To Gabardyna, drugi z polecanych dzisiaj spektakli. Małgosiu, bardzo dziękuję.
0: Ja również.

0: Porozmawiajmy teraz o wystawie, którą można oglądać w Łodzi, w Muzeum Miasta Łodzi, już tylko do końca maja.
1: Rzuć okiem.
0: A dzięki tej wystawie, czynnej od listopada minionego roku, w Centrum Wydarzeń Kulturalnych w Łodzi znalazły się kobiety. Te, które swoją odwagą, pomysłowością, determinacją współtworzyły historię miasta. Wystawa Łodzianki i Inicjatorki to jest opowieść o ich sile i wpływie. O łodziankach, które w różnych epokach podejmowały nowe wyzwania, przekraczały granice i zmieniały rzeczywistość wokół siebie. Agata Zielińska rozmawia o tej wystawie z Ewą Kamińską-Burzałek z Łódzkiego Szlaku Kobiet.
2: Jest to bardzo duża wystawa, bo pojawia się na niej około 120 kobiet. Czy to są takie inicjatorki, które są powszechnie znane, czy może kiedyś wygumkowane albo po prostu zapomniane?
3: Mamy na wystawie postaci z wszystkich tych kategorii, bo to są zarówno kobiety, które w czasie, kiedy żyły, doczekały się należnego uznania. Mamy takie bohaterki, które zrobiły coś bardzo ważnego, ale to ich nazwisko gdzieś zginęło w niepamięci i my je odkrywamy na nowo. No i mamy postaci, które rzeczywiście były wygumkowywane z historii ze względu często na swoje zaangażowanie ideologiczne, ale ono z kolei nie podważa w żaden sposób ich zasług. To na przykład Zula Pacanowska, czyli liderka ruchu oporu w getcie łódzkim, czy Michalina Tatarkówna-Majkowska, która przez wiele lat rządziła Łodzią, była pierwszą kobietą na tak ważnym stanowisku i mimo różnych kontrowersji związanych z jej zaangażowaniem w działalność partii komunistycznej, pozostawiła po sobie dobrą pamięć.
2: A w takim razie te najbardziej docenione to kto?
3: To pewnie Grażyna Bacewicz, to Michalina Wisłocka, której sztuka kochania rozeszła się w ponad 10 milionach egzemplarzy i która doczekała się nawet filmu, popularnego filmu na swój temat. Myślę, że taką docenioną już postacią jest Katarzyna Kobro, chociaż kiedy ona umierała, w gazetach nie ukazał się żaden nekrolog, a na pogrzeb przyszło tylko kilka osób. Dziś już historia wygląda inaczej. Katarzyna Kobro stała się, można powiedzieć, symbolem wielokulturowości naszego miasta.
2: To kobiety, które też odnosiły sukcesy właściwie we wszystkich sferach życia.
3: Chciałyśmy pokazać, w jak wielu dziedzinach były aktywne kobiety, jak wiele im zawdzięczamy. I ta wystawa to taki początek, aby potem wchodzić głębiej w poszczególne dziedziny. Mamy, tak jak wspomniałaś, literaturę, sport, życie akademickie, urbanistykę, architekturę, sztukę, muzykę. Właściwie każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.
2: Niektóre osoby przyciągną po prostu konkretne nazwiska, tak jak powiedziałaś, czy Wisłocka, czy Maria Kwaśniewska, czy Hanna Orzogowska, Katarzyna Kobro.
3: I my o nich opowiadamy poprzez różnego typu obiekty. Poza tym, że możemy zobaczyć oczywiście jedno z pierwszych wydań Sztuki Kochania Michaliny Wisłockiej z charakterystyczną okładką, z parą ślubną. To miał być taki sposób na uniknięcie kontrowersji związanych z treścią tej publikacji. Poza tą publikacją można obejrzeć na wystawie na przykład świadectwo szkolne Michaliny Wisłockiej, która dorastała stała w Łodzi. Można zobaczyć dzieła sztuki, autorstwa wspomnianej już Katarzyny Kobro, ale też wielu innych rzeźbiarek, malarek, graficzek.
2: W jaki sposób niektóre z tych najważniejszych postaci są prezentowane? Bo wspomniałaś tutaj o Michalinie Wisłockiej. Ja od siebie mogę dodać, że Katarzyna Kobro też jest reprezentowana przez zabawkę?
3: Przez zabawkę, przez takiego sztruksowego, szmacianego króliczka, zajączka, maskotkę, która straciła już część siebie, bo ma wiele, wiele lat, była obiektem zabawy dla córeczki Katarzyny Kobro. To był taki prezent od jej matki. Jednocześnie jest taki symbol przetrwania w trudnych czasach, ponieważ Katarzyna Kobro w warunkach II wojny światowej była zmuszona zarabiać na życie, chwytając się różnych zajęć, w tym szycia zabawek na sprzedaż. I również po wojnie, kiedy była skonfliktowana ze swoim mężem Władysławem Strzemińskim, on stał się ważną postacią życia publicznego w powojennej Łodzi, a jej los był dużo trudniejszy. Ona nie uzyskała zatrudnienia w nowo powstałej Wyższej Uczelni Artystycznej i też musiała sobie radzić z zarabianiem na życie na różne sposoby.
2: Kim była i w jaki sposób jest reprezentowana na tej wystawie Estera Karp? Bo to jest też taka postać, o której w ostatnim czasie bardzo dużo dużo się mówi.
3: Rzeczywiście, to malarka. Ona była związana z działającą w Łodzi grupą żydowskiej awangardy Jung Yiddish. Ta awangarda pojawiła się tutaj jeszcze przed Katarzyną Kobro i Władysławem Strzemińskim. I pokazujemy szereg obrazów Estery Karp. Część z nich powstała tutaj w Polsce, ale większość po tym, jak artystka wyemigrowała do Francji. Niektóre z tych obrazów powstały w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafiła i który w czasie II wojny światowej uratował jej jako Żydówce życie, ponieważ nie wywożono stamtąd Żydów, Żydówek do obozów zagłady. I to są szczególnie poruszające dzieła, ponieważ są to prace stworzone za pomocą kolorowych długopisów, bo to były jedyne przybory, jakimi w tamtym czasie dysponowała Estera Karp.
2: Postać, której nie wymieniłyśmy. Oczywiście nie wymieniłyśmy wielu, bo trudno te 120 kobiet wymienić, ale jakoś mnie szczególnie bliska Jadwiga Andrzejewska, która była gwiazdą kina przedwojennego. Po wojnie, co prawda, grywała tutaj w Łodzi i była z Łodzią związana, ale już tylko w teatrze.
3: To jest właśnie ta część opowieści o Łodzi artystycznej, Łodzi teatralnej, ale także filmowej. Mamy fotografię Jadwigi Andrzejewskiej, a obok plakat filmu, z kolei wyprodukowanego przez jedną z pierwszych kierowniczek produkcji w Polsce, Marię Hirschbein. Również w produkcjach właśnie Marii Hirschbein uczestniczyła Jadwiga Andrzejewska. No i na wystawie pojawiają się też motywy związane z Ziemią Obiecaną. To była jedna z ostatnich ról filmowych Jadwigi Andrzejewskiej.
0: Łodzianki inicjatorki, ta wystawa w Muzeum Miasta Łodzi będzie czynna już tylko do końca maja, polecamy, opowiadała Ewa Kamińska-Burzałek. A ja na zakończenie tego naszego dzisiejszego kulturalnego przekładańca, bo taką formę zazwyczaj Strefa Kultury przybiera, chcę przypomnieć, że na scenie Teatru Pinokio Łódzkiego pojawił się nowy spektakl. To Mity w reżyserii Jakuba Porcariego, który jako rodzic nie tylko musiał zapoznać się ze wszystkimi nowymi superbohaterami, z nowymi animacjami, ale jest też fanem kina. Dlatego obok klasycznych mitów i odwołań do popkultury można spodziewać się także odniesień do kultowych filmów. No właściwie to też jest popkultura w pewnym sensie, bo to obcy Ridleya Scotta czy twórczość Quentina Tarantino. No i mamy bardzo ciekawą formę, w której ważną rolę odgrywa muzyka, piosenki, ale też i inscenizacja ciekawa, bo mamy marionetki sycylijskie, baśniowe potwory. No i właśnie jest ten Herakles w roli superbohatera i są śpiewający bogowie. To Mity w Teatrze Pinokio w Łodzi, a wszystko tak zainscenizowane dlatego, żeby młodym widzom od 9 roku życia przybliżyć właśnie mitologię starożytną. Anna Groblińska, ja już bardzo dziękuję za uwagę. Proszę koniecznie zostać z Radiem Łódź.

0: Reklama.
1: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
2: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloc.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: To jest teatr, komedia i improw Łodzi. Trochę śmiechu, nikomu nie zaszkodzi.
4: Mm-hmm.
5: Masz jakiś ciekawy plan na wieczór, czy znowu spędzisz go na kanapie? Przyjdź do Teatru Komedii Impro na spektakl, którego nikt jeszcze nie widział, bo powstaje tylko jeden raz, tylko w ten wieczór, na twoich oczach. Aktorzy nie mają gotowego scenariusza, mają za to głowy pełne pomysłów, a publiczność decyduje, co się wydarzy. Każdy spektakl jest inny, a każdy wieczór wyjątkowy. Przyjdź do Teatru Komedii Impro na OFF Piotrkowskiej w Łodzi. Zostaw codzienność za drzwiami i daj się zaskoczyć.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Rosja grozi Kijowowi, wzywa cudzoziemców do opuszczenia ukraińskiej stolicy. Nocne utrudnienia na drogach w Sulejowie, łatane będą ubytki. Renta wdowia ma być od przyszłego roku wyższa. Minister Polityki Społecznej zapowiada zmianę sposobu naliczania. Nocą niebo będzie bezchmurne, jutro słonecznie i znów bardzo ciepło. Rosja zapowiada kolejne uderzenia na Kijów. Rosyjski MSZ wzywa cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia miasta. Mieszkańcom zalecono unikanie obiektów wojskowych i administracyjnych. Szef Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowalenko ocenia, że oświadczenie rosyjskiego MSZ-u oznacza zamiar kontynuowania terroru wobec ludności cywilnej. Z kolei szef Ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andriy Sybiha oświadczył, że Kreml nie wykazuje żadnych oznak gotowości do procesu pokojowego, a wręcz przeciwnie, wyśmiewa wysiłki pokojowe i próbuje zastraszyć Europę. Sybiha zaapelował do sojuszników, aby nie ulegali szantażowi Rosji. Ostatni zmasowany atak na Kijów Rosja przeprowadziła w nocy z soboty na niedzielę. Drony i rakiety uszkodziły bądź zniszczyły kilkaset budynków. Zginęły 4 osoby, a prawie 90 zostało rannych. Uwaga kierowcy, nocne utrudnienia w Sulejowie. Od dzisiaj do piątku włącznie na drogach numer 12 i 74 będą prowadzone naprawy nawierzchni jezdni. Informacje na temat utrudnień zebrał nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
8: Ze względu na duże natężenie ruchu, pracę zaplanowano w godzinach od 20 do 6 rano. Wtedy na tych drogach krajowych robi się nieco luźniej. W miejscach robót kierowcy pojadą wahadłowo. Ruchem będą kierować pracownicy, będzie też obowiązywał zakaz wyprzedzania. Należy stosować się do tymczasowego oznakowania ustawionego na czas prowadzonych prac oraz do poleceń osób kierujących ruchem. Utrudnienia mogą powodować chwilowe postoje, dlatego warto zaplanować podróż z zapasem czasu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: Przypominamy, utrudnienia potrwają do piątkowej nocy włącznie. Drogowcy apelują o ostrożność.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmianę sposobu naliczania renty wdowiej. To oświadczenie przyznawane od połowy zeszłego roku osobom, których współmałżonek zmarł. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przypomniała dziś w Łodzi, że świadczenie wynosi obecnie średnio 350 zł miesięcznie, a od przyszłego roku będzie to średnio około 600 zł. Wniosek o rentę wdowią można złożyć osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo przez internet w portalu EZUS. Minister apeluje do rodzin, znajomych i sąsiadów, aby pomogli seniorom w złożeniu wniosku.
4: Nie każdy senior, nie każda seniorka, która mogłaby skorzystać z renty wdowiej, z tego korzysta. Być może dlatego, że nie wie, być może dlatego, że ma trudność z wypełnieniem wniosku. Te pieniądze należą się seniorom i seniorkom. Te pieniądze są na wyciągnięcie ręki.
7: Rentę wdowią pobiera 80 tysięcy seniorów w województwie łódzkim, a w całym kraju milion. W Zduńskiej Woli rozpoczyna się termomodernizacja 3 kolejnych kamienic. Chodzi nie tylko o poprawę warunków mieszkaniowych, lecz także o walkę ze smogiem, a więc o wyeliminowanie kolejnych pieców węglowych. O szczegółach Sławomir Cebulski.
10: Wykonawca wszedł już na plac budowy przy ulicy Kościelnej 28. To będzie kompleksowa termomodernizacja, mówi dyrektor Biura Inwestycji Miejskich Piotr Borkiewicz.
11: Najważniejszą rzeczą jest przystosowanie pomieszczeń do węzła cieplnego, rozprowadzenie ciepła po całym budynku, docieplenie ścian, wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych, wymiana elementów konstrukcyjnych wierzby dachowej, docieplenie dachu.
10: Podobnie będzie w kamienicach przy ulicy Juliusza 14 i Łaskiej 24. Miasto tak planuje remont, by wyeliminować wszystkie węglowe kopciuchy.
11: W środku tak samo, przede wszystkim ogrzewanie systemowe, przystosowanie do węzła cieplnego.
10: Zakończenie wspomnianych remontów zaplanowano na połowę przyszłego roku.
7: Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
12: Dzień dobry. Iga Świątek udanie rozpoczęła walkę o kolejny wielkoszlemowy tytuł. Czterokrotna mistrzyni turnieju French Open pewnie awansowała do drugiej rundy na kortach Rolanda Garrosa. Polka w swoim pierwszym meczu w Paryżu pokonała debiutującą w seniorskim turnieju wielkoszlemowym Australijkę Emerson Jones 2-0. Świątek grała na korcie centralnym, z którym ma związane dobre wspomnienia.
13: Na pewno przyzwyczaiłam już się tego kortu w tym sensie, że dużo wiem, że w pewnym sensie co roku na niego wyjdę i że będę miała okazję zagrać i już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu, gdzie na początku to wszystko raczej było takie nieprzytłaczające, bo to negatywne słowo, ale bardzo się cieszę, że mogę zagrać na tym korcie.
12: Kolejną rywalką Świątek będzie Sara Bejlek z Czech. Wielką niespodziankę w Paryżu sprawiła Maja Chwalińska, która też awansowała do drugiej rundy. Chwalińska, która do drabinki głównej przebijała się przez kwalifikacje, pokonała mistrzynię olimpijską z 2024 roku, wyżej notowaną Chinkę Zheng Qinwen, też 2-0.
14: Czuję się dobrze, szczęśliwa na pewno. Pierwszy raz wygrałam mecz głównej drabince Roland Garrosa, także na pewno cieszę się z tej wygranej. Qinwen jest na pewno tenisistką z bardzo wysokiej półki, jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie w tym momencie, szczególnie na mączce, także jest to na pewno dla mnie cenne zwycięstwo.
12: A w drugiej rundzie Chwalińska zagra z Belgijką Elise Mertens i w drugiej rundzie mamy zatem komplet Polek. Wcześniej awansowały bowiem łodzianka Magdalena Fręch, a także Magda Linet. Dobrze zmagania w Paryżu rozpoczął także Hubert Hurkacz, który w pierwszej rundzie męskiego turnieju pokonał Hiszpana Jaume Munara 3-1. W kolejnym spotkaniu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Francesem Tiafoe. A ostatnim z biało-czerwonych, który powalczy o drugą rundę paryskiego turnieju singlowego, będzie Kamil Majchrzak. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista dopiero w ubiegłym tygodniu wrócił do rywalizacji po ponad miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Choć przegrał już w pierwszej rundzie turnieju w Hamburgu, to i tak z optymizmem patrzy na swój występ we French Open.
15: Dla mnie najważniejsze jest, że jestem zdrowy, że mogę ponownie grać, rywalizować. Mam swoje przetarcie przed Roland Garros. No i z Roland Garros spróbuję wyciągnąć jak najwięcej się będzie dało.
12: A w pierwszej rundzie Majchrzak zmierzy się z wyżej klasyfikowanym Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Początek tego spotkania jutro po godzinie 11. Wieczysta Kraków otrzymała licencję na grę w piłkarskiej Ekstraklasie. Komisja odwoławcza PZPN wydała pozytywną decyzję po uzupełnieniu dokumentacji przez klub. Decyzja ta była warunkiem koniecznym, aby Wieczysta mogła przystąpić do barażów, a te już w ten czwartek. Wieczysta o godzinie 20.30 zagra w półfinale z Polonią Warszawa, a w drugim półfinale Chrobry Głogów podejmie ŁKS Łódź o godzinie 17.30 początek tego meczu. Transmisja z meczu Łodzian w kanale Radio Łódź Ekstra i DAP+, a także w naszych profilach na Facebooku i YouTubie, relacja tekstowa na radioloc.pl.
7: Noc w regionie będzie pogodna, temperatura spadnie do 12 stopni, jutro słonecznie i bardzo ciepło, maksymalnie 26 stopni. Chwilami może wiać porywisty wiatr z kierunków północno-zachodnich.

0: Fala krytyki spadła na naszą noblistkę Olgę Tokarczuk po jej słowach o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy twórczej. Pojawiły się sugestie, że najnowszą książkę pisze AI. Pisarka zaprzecza, próbuje wyjaśnić, jakie relacje łączą ją ze sztuczną inteligencją, no ale mleko już się rozlało. Co właściwie chciała powiedzieć Olga Tokarczuk? Czy praca literacka jest dzisiaj możliwa bez udziału sztucznej inteligencji? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: Są z nami profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: I łódzki pisarz kryminałów Adam Widerski.
3: Dobry wieczór.
0: Tytuły w prasie oczywiście miały nas pobudzić do komentarzy i tutaj czytamy romans Tokarczuk z AI, owoce złego romansu, sztuczna inteligencja pisze książki dla noblistki. Adamie, ty rozmawiasz ze sztuczną inteligencją, żeby napisać książkę?
3: Bardzo rzadko, powiem szczerze. Mnie raz okłamała, no dwa razy mnie okłamała. Ja jestem takim człowiekiem, że jak ktoś mnie dwa razy okłamie, no to już niestety nasz związek się kończy. Aha. I korzystam no, w pracy czasami, jeżeli chodzi o jakieś sprawdzenia po prostu no, rzeczy takie szkolne, można powiedzieć, czy nawet kwestie jakichś tam dokumentów po prostu.
0: No bo jesteś też nauczycielem.
3: Tak, jestem nauczycielem, tak. Więc no powiedzmy to też jest wykorzystywane u mnie troszeczkę w pracy. Natomiast w pracy pisarskiej niestety nie. Niestety nie. Znaczy pewnie, może nie to, że niestety. Stety nawet bym powiedział. Bo zresztą no, nie wiem, czy ja by napisał tak pokręconą książkę jak moja.
0: Właśnie. Dominika, ty przed rozmową naszą pogadałaś troszeczkę z czatem, wypytałaś go, tak?
2: Co no akurat nieco? Nie, słuchaj.
0: O stanowisko?
2: O stanowisko nie pytałam, natomiast jeśli pytasz tak trochę pokrętnie,
0: no
2: o to,
0: zawsze
2: czy korzystam, to tak, korzystam. Natomiast
0: Ale do czego?
2: No, nie pisze za mnie sztuczna inteligencja artykułów, nie przygotowuje za mnie prezentacji,
0: też
2: nie czyta
0: książki,
2: za
0: prawda?
2: Mnie. Też, ale wciąż piszę jeszcze je sama.
0: Sama. Mhm. Ale to jesteś już wyjątkiem, bo sporo osób pisze z udziałem jednak.
2: Myślę, że nie jestem wyjątkiem, natomiast to jest kwestia tego, o czym też wspomniał Adam, do czego my wykorzystujemy tę sztuczną inteligencję. Bo to jest trochę inaczej, jak promptujemy, mówimy, napisz mi teraz kolejny fragment, stwórz mi bohaterów, opisz mi kolejne, nie wiem, wartkie sytuacje, akcje. To jest trochę coś innego, niż jak zresztą też, kiedy rozmawialiśmy tuż przed wejściem do studia, o researchu, o poszukiwaniu na przykład jakichś synonimów, poszukiwaniu jakichś alternatywnych sposobów wyrażenia myśli, pracy twórczej. Mogę podyskutować z tobą, możemy robić sobie taką murzę mózgów, ale równie dobrze mogę w nocy, w zaciszu swojego własnego pokoju podyskutować może z AI. No, ja piszę trochę inne książki, więc tu trochę gorzej z tą burzą mózgów. Tu pewnie Adam mógłby się bardziej wypowiedzieć, czy taka forma na przykład interakcji, no, w jego przypadku wchodziłaby w grę.
0: Wchodziłaby?
3: Znaczy, coś takiego można by spróbować, chociaż tak jak mówię, już mnie dwa razy okłamała, także...
0: No dobrze, no okłamała cię, ale to mówisz, wiesz, o takich
3: znaczy,
0: bardzo ogólnych modelach.
3: W ten
0: modelach.
3: Sposób można by oczywiście zrobić, jeżeli mówimy o dialogu.
0: Można by w ten sposób napisać książkę?
3: Znaczy, może napisać książkę w ten sposób, to nie, natomiast no, to jest taka rozmowa po prostu z, no, z osobą, która przetwarza bardzo dobrze dane. O, może w ten sposób, tak? To oczywiście ona no, nie ma emocji, nie ma uczuć i tego jej nigdy nie odda. Ja się będę tu po prostu upierał, że ona nigdy nie odda emocji, uczuć. Ci stylu poszczególnego pisarza, bo to nawet jeżeli napiszę coś, to będzie styl toporny, będzie styl po prostu taki, no jak komputerowy zero jedynki.
0: O, nie wiem,
3: tak?
0: Czy masz rację.
2: No nie wiem, czy ma Adam akurat rację, że jest taki toporny, bo to jest kwestia też umiejętności promptowania
0: uczy,
2: i uczenia się,
0: ale
2: to, co Adam powiedział, tu też warto na to zwrócić uwagę, że bardzo często my mamy tekst, który tak na pierwszy rzut oka wygląda tak ładnie, tak bardzo intrygująco, potrafi przykuć uwagę, ale jak zaczniemy wchodzić w te szczegóły, to nagle się okazuje, że takie
0: aż tam nic nie ma.
2: Ogólniki, okrągłe zdania,
3: tak,
2: mnóstwo fantastycznych słów, które,
0: nic
2: które
0: nie
2: w
0: znaczą.
2: Sumie nic nie znaczą.
3: No znaczy, właśnie. Ja może powiem jeszcze inną rzecz. AI nie zastąpi maniery autorskiej. Każdy z nas ma swój styl, każdy ma swoją manierę i tego ja nie po prostu, nie powtórzę, tak? No nie ma szans.
0: Tu też nie wiem, czy się nie pospieramy troszeczkę, ale to tak wszystko po kolei. Ja jeszcze chciałabym się odwołać na początek, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Do Olgi Tokarczuk, ona podczas swojego wystąpienia na kongresie Impact 26 powiedziała, że korzysta z jednego z zaawansowanych modeli językowych. Powiedziała, bywam w głębokim szoku, patrząc na to, jak fantastycznie powiększa on horyzonty i pogłębia myślenie kreatywne. Często rzucam maszynie pomysł do analizy z prośbą, teraz uwaga Adamie, kochana, jak mogłabyś to pięknie rozwinąć?
3: No i jakiś pomysł po prostu wtedy ten AI proponuje, tak? No ale to znowu wracamy do tego, czy traktujemy AI jako, w cudzysłowie, osobę, z którą sobie rozmawiamy, tak, i z którą po prostu robimy burzę mózgów, robimy taki dialog i to jest na zasadzie takim, jak ja bym sobie wziął, nie wiem, czy moją żonę, czy mamę, czy kogokolwiek i bym z nią po prostu rozmawiał, tak, i zapisywał to, czy po prostu traktuję to na zasadzie właśnie rozmawiam z maszyną, czyli z AI, która no pięknie przetwarza dane, no przeszukuje wszystkie tutaj bazy, tak, i można powiedzieć coś proponuje. Natomiast no, to traktujemy jako pewną rozmowę, pewną inspirację, tak. Natomiast, no okej, okay, tu rozmawiamy, no ale nie każe AI, nie wiem, napisz na przykład rozdział dotyczący tego, tego, tego i tamtego, tak? To jest tak samo jak, nie wiem, z poszukiwanie na przykład historii. No oczywiście, no pisząc książkę, no ja potrzebuję jakąś historię miasta sprawdzić, tak? No ja mogę pójść do biblioteki, spędzić tam cały dzień i poszukać tego. Natomiast, no wiadomo, że no czas jest ograniczony, szczególnie, że ktoś jeszcze pracuje, nie pisze zawodowo, no mogę skorzystać z internetu, mogę skorzystać też z AI, tak? Mhm. Szczególnie, jeżeli jakiś tam bardzo wielki szczegółów nie potrzebuje, tak? No to właśnie korzystam z researchu, korzystam wtedy z AI, tak? Też to jest forma takiej troszeczkę no pomocy.
0: Ale, no, ale to... masz jakiś pomysł, powiedzmy, że ty piszesz kryminały, więc powiedzmy, że masz jakiś pomysł na wątek kryminalny i w tym momencie chcesz to rozwinąć, nie masz do końca pomysłu, robi to za ciebie sztuczna inteligencja. Czy to wtedy będzie twoje, czy to będzie pomysł sztucznej inteligencji?
3: Ja podejrzewam, że jakbym napisał prompt dotyczący wątka kryminalnego, to AI by mnie zablokowało i podejrzewam, że miał bana i to dobre na kilka lat.
0: To też jest prawda.
3: Więc szybciej chyba kwestie społeczne rozwinie niż kwestie kryminalne.
2: Ale wiecie, to jest też jeszcze jedna rzecz, bo nawet jeżeli ona zasugeruje jakąś alternatywną ścieżkę i podrzuci jakiś pomysł, no to my nadal mamy decyzję po swojej stronie. Podoba mi się, nie podoba mi się, idę w tym kierunku, robię coś dalej,
0: no, ale
2: puszczam
0: jeśli mi się
2: dalej
0: podoba.
2: Swoje...
0: No dobrze, ale Dominiko, no. Jeśli mi się podoba, no podoba mi się to, co no, ona proponuje.
3: No, to jest pytanie, czy robię kopiuj wklej, tak? No, czy Ctrl-C, Ctrl-V i jestem zadowolony, tak? I ten styl jest taki, jaki jest, albo to są takie ogólniki. Czy po prostu, no mam pomysł, okej, ale piszę
0: ale
3: po
0: ja
3: swoim.
0: Ale piszę tak? Dalej na swój sama. Styl. No dobrze, mogę to przerobić na swój styl, ale pomysł odnośnie tego, co ma się w tej powieści wydarzyć, nie będzie mój. O tym rozmawiamy, tak?
3: No ale tak, nie wiem, kiedyś rozmawialiśmy tutaj, powiedziałeś, że morderstwo w radiu byłoby no, fajne. No i teraz bym na przykład napisał kryminał o morderstwie w radiu. Moja książka była, czy twoja?
0: No, trochę moja by była. To znaczy, obiecałeś, że jeśli taką napiszesz, to mi ją zadedykujesz. No, więc
2: ale to nie jest
3: każdą książkę tobie zadedykuję.
2: To jest zadedykowane.
0: No dobra, ale powiedziałeś o stylu. Rzeczywiście styl Tokarczuk trudno pomylić chyba z jakimkolwiek innym. Z drugiej strony, ja sobie tak myślę, że te algorytmy bardzo szybko się uczą. Wspominałam Dominice jeszcze przed wejściem na antenę, dlatego może być wrażenie, że się powtarzam dla ciebie. Jeśli zadaję jakieś pytanie sztucznej inteligencji, tej najbardziej ogólnej w internecie, tak? Zadaj jakieś pytanie, które mnie interesuje, używając takich słów, jakich zwykle używam, to często algorytmy podsuwają mi moje własne rozmowy z Radia Łódź na stronie internetowej, co oznacza, że one próbują myśleć tak jak ja. Próbują dobierać słowa tak jak ja to rozumiem, tak? To znaczy, że w takiej sytuacji, mając do dyspozycji jakieś takie najbardziej zaawansowane modele językowe, o których zresztą Olga Tokarczuk mówi, łatwo byłoby teoretycznie przynajmniej złapać ten taki styl i rozwinąć go kreatywnie. Nie jest tak?
2: Ale wiesz, ty powiedziałaś jedną taką rzecz, że no, one myślą, no ja bym się nie zgodziła z tobą, bo, aha, no bo tak myślę. Naprawdę o tej sztucznej inteligencji, to my nie bez kozery mówimy, że to jest taka stochastyczna papuga, czyli ona na zasadach prawdopodobieństwa dobiera pewne słowa, pewne zwroty, wyłapuje pewne sformułowania, które bardzo często się pojawiają. I teraz oczywiście ona uczy się w pewien sposób naszego stylu, ale to nie jest tak, że ona ten styl od razu rozumie, ona potrafi go osadzić w kontekście. No tu będę z tobą polemizowała.
3: I tak samo kwestia jeszcze języka mówionego, języka pisanego. Tak, no bo jeżeli ona weryfikuje to, co powiedzmy, nie wiem, powiedzieliśmy, no i ktoś oczywiście spisał, tak, jeżeli chodzi o tutaj wywiad na przykład, powiedzmy, tak, czy nawet, nie wiem, no jakiś tam artykuł, który ktoś pisał, no ale to tak samo, no sztuczna inteligencja nie przeczytała książki. Tak, ona nie nauczyła się po prostu całego stylu. Ja
4: czy
3: bym po
4: one
3: prostu
4: nie
3: zrobił.
4: Czytają książek?
2: No,
4: nie mają.
2: Przeczytały i to sporo, tak, i książek, i artykułów, bo na czymś były trenowane, ale pamiętajmy o tym, że one nie bazują tylko na jednej pozycji, czy pozycjach tylko i wyłącznie jednego autora. Oczywiście możemy, pisząc prompt, powiedzieć, wyobraź sobie, że jesteś Olgą Tokarczuk, albo pisz tak jak Olga Tokarczuk. I rzeczywiście wtedy ten tekst, który dostaniemy, będzie taki bardziej w stylu Olgi Tokarczuk, bardziej przypominający to, co ona pisze, czy językiem, jakim się posługuje. Bo kazaliśmy się wczuć w pewną rolę. Przypisaliśmy tej sztucznej inteligencji tę rolę. Ale to nie znaczy, że to będzie Olga Tokarczuk.
4: Nie, no oczywiście, że nie znaczy. Olga Tokarczuk mówi, że modele językowe są znakomite w płynnej literackiej fikcji. No to by nie potwierdzało tego, co ty powiedziałeś, Adamie, bo Olga Tokarczuk jakby docenia tą właśnie umiejętność też taką narracyjną sztucznej inteligencji.
2: Ale wiesz, Iza, to ja nie wiem, czy nie potwierdza, może właśnie wręcz przeciwnie, bo przecież Adam powiedział przed chwilą, że ta sztuczna inteligencja dwa razy
4: oszukała.
2: Go już oszukała. I teraz w związku z tym w tej literackiej płynności i tej wizji, którą roztoczyła przed nim, no to była znakomita, tak? Co prawda Adam czegoś innego poszukiwał, bo on poszukiwał konkretnych informacji, ale w tej płynności wypowiedzi, tej literackości, no słuchaj, no popłynęła, tak? No sam to ci przyznał przed chwilą.
3: Jest bardzo stała, no, także no nie można powiedzieć. No jeszcze trzeci raz mnie oszuka, to on instalowuje po prostu.
4: No właśnie. To taka informacja też, żeby się bardziej starać.
3: Znaczy to, ja może powrócę do twojego... Znaczy ja się... Tak. Nie zgodzę z tym, że sztuczna inteligencja może napisać całą książkę taką, jak dany autor pisał wcześniej książki. Owszem, może być jakiś tekst podobny, tak? Stylistycznie, nie wiem, nawet niech będzie fragmenty tej maniery, tak? Natomiast cała książka nie ma szans. Naprawdę nie ma szans, bo no, jeden tekst, okej, to ile tam jest? 3000, 5000 znaków, tak? Może trochę więcej. Natomiast, nie wiem, 600 tysięcy znaków, czy przy Oldze Tokarczuk jeszcze więcej, to prędzej czy później wyjdzie.
4: Cały czas ta technologia nam się rozwija. Ja nie wiem, czy to niedługo będziemy mogli powiedzieć, że nie ma na to szans. No o wielu rzeczach mówiliśmy, a na to nie ma szans, na to nie ma szans. I te szanse się cały czas pojawiają.
2: Te szanse się pojawiają. Nie wiem, czy niestety. Natomiast my musimy też pamiętać o tym, że my mamy bardzo różne modele i bardzo różne narzędzia na nich oparte, które są dostępne na rynku. I teraz może się okazać, że model X, z którego korzystał Adam, no oszukał go. Ale gdyby porozmawiał z modelem innym, mogłoby się okazać, że ten poziom rozbieżności byłby już minimalny. Albo może właśnie tam by już nie halucynowała, tam by już nie opowiadała bajek i tak dalej. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że te modele starają się być coraz lepsze, coraz doskonalsze, coraz bardziej no, wpisywać się w to, czego oczekujemy. Natomiast no, to jest też kwestia takiej naszej odpowiedzialności jako autorów. I tej odpowiedzialności wobec no właśnie tego naszego czytelnika. Co ja chcę mu zaoferować i co z tej mojej pracy, współpracy z tą sztuczną inteligencją, albo pozostania bez współpracy ze sztuczną inteligencją, co ja chcę zaoferować i sobie, budując własną markę, no i temu mojemu czytelnikowi.
3: Ja bym to nazwał taką etyką po prostu pisarza, tak? I relacją z czytelnikiem.
4: No bo tak, oczywiście to można... jest pytanie, gdzie się ta etyka będzie kończyć, tak? Na ile możemy sobie pozwolić, na ile możemy zasięgnąć z tej sztucznej inteligencji?
3: Znaczy nie oszukujmy gdzie się, jest... będziemy korzystać.
4: Cały czas mówicie research, no dobrze, tam robienie jakichś analiz, tak? Przygotowanie, no ale jeśli
2: wiesz,
4: już pytamy sztucznej inteligencji o jakieś wątki, o to, jak ona by to rozwinęła, no to już tutaj zahaczamy troszeczkę o pracę jednak nie do końca własną. Nie wiem, czy się zgodzimy, czy nie.
3: Znaczy ja bym nie do końca się, zgodził, bo no to jest tak, jak właśnie wymyślamy. No ja akurat wymyślam samodzielnie, można powiedzieć, wszystko, tak? No utrudniam sobie strasznie, bo wszystko wymyślam samodzielnie,
4: no
3: tak?
4: Właśnie.
3: No ale no, no właśnie,
4: być
3: jakbym,
4: może
3: nie miał
4: zadałbyś sztucznej inteligencji i może by się nawet nikt nie zorientował, że to nie ty napisałeś.
3: No,
4: i wtedy by ci było przykro. Raz,
2: no dobrze, a co gdyby się ktoś zorientował?
3: No właśnie, no.
2: Bo wiesz, jest ta druga strona medalu.
3: No, no i gdyby tak, ktoś się zorientował, jestem spalony na całej linii. No chociaż ludzie zapewne wtedy kupią wszyscy moje książki, żeby zobaczyć, jak inteligencja pisze. Więc z drugiej strony no, marketing bardzo dobry, tak, ale jednorazowy.
4: No właśnie, żeby porównać, czy pisze.
3: Natomiast ja będę bronił,
4: dobrze,
3: ja będę bronił lepiej. Po prostu, no, mimo iż sztuczna inteligencja się uczy, różne modele są, tak, premium, nie premium i nie wiadomo co jeszcze. Ja będę po prostu tutaj bronił autorów i też czytelników z innej strony, że to, co piszemy, no okej, okay, może my korzystamy ze sztucznej inteligencji na zasadzie właśnie poszukiwania, nie wiem, historii, tak, poszukiwania różnego rodzaju jakichś tam inspiracji, nazwijmy to, tak, szeroko pojętych, tak, natomiast no, nie piszemy całkowicie ze sztuczną inteligencją, czyli właśnie napisz rozdział w stylu Adama Widerskiego, gdzie wątkiem będzie to, to, to i to, tak, i ona wyprodukuje rozdział, ja sobie robię kopiuj i wklej, tylko przecinki czy zmieniam, żeby nie było, bo gdzieś nie wstawił, tak, nie, to naprawdę, ja będę bronił, bo, znaczy, jakbym ja tak zrobił, to ja bym czuł, że oszukuję czytelnika. To nie idę na łatwiznę. Oszukuję po prostu czytelnika, tak?
4: No
3: ja może jestem osobą dość moralną, ale no też tak uczę, no bo w szkole wiadomo, że też moich wychowanków, no też muszę nauczyć pewnej etyki, pewnej moralności.
4: I myślisz, że twoi uczniowie piszą różne takie, nie wiem, wypracowania?
3: Oczywiście, że piszą
4: same.
3: Ze sztucznej inteligencji, to od razu widzę, kiedy dostaję. Aczkolwiek ja nas
4: no
3: historię bardziej,
4: inna.
3: Tak, więc u mnie wypracowań może nie ma. Znaczy, skąd widzę? Prosty przykład podam. Ja prowadzę kółko literackie w szkole. Mimo, że jestem historykiem, ale no po prostu kółko literackie prowadzę. I tam piszę opowiadania kryminalne. Mhm. Gdzie rzeczywiście dzieciaki na początku tworzymy sobie plan, później dostają laptopa, no i sobie piszą po prostu opowiadanie kryminalne sami, no w dokumencie po prostu bordowskim. I później ja z nimi siadam i poprawiam. I widzę, jakie oni błędy robią. I widzę, jak to opowiadanie wygląda. Tak? Ja widzę, że to są ich przemyślenia i na zasadzie, że sobie tam gdzieś, jak ja nie zauważyłem, wpisali sobie do sztucznej inteligencji i przekopiowali. No bo to widać, tak? No to widać po prostu gołym okiem. Tak? I kiedy dostanę, nie wiem, fragment pracy domowej z historii dotyczący, powiedzmy, nie wiem, jakieś wydarzenia, każę opisać i chłopak, który popełnia bardzo dużo błędów, czyta mi płynną prawie polszczyzną, to ja mówię, no chłopie, no to no, kto ci to napisał? Mówię, no przecież wiem, że to nie ty. Tak?
4: No właśnie.
3: Więc to można wyłapać. No, oczywiście ja mówię na takim etapie tutaj, no można powiedzieć, pisarskim, tak? Natomiast mnie się też wydaje, że no też dużo redaktor by tu zrobił, gdyby ktoś przysłał książkę ze sztuczną inteligencją, gdzie no powiedzmy byłaby taka no dopieszczona bardzo mocno. Podejrzewam, że redaktor by też to zauważył, że coś jest chyba nie tak.
2: No a jeśli redaktor... Tak,
3: jest sztuczną inteligencją.
2: Znaczy, stosuje sztuczną inteligencję po to, by, nie wiem, przeczytać,
3: znaczy ja bym się bardziej tu obawiał,
2: wiecie,
3: w tą stronę, że wydawnictwa pójdą
2: rzecz.
3: W sztuczną inteligencję. Tak? Mhm. Bo już są przecież, programy, mówią, już są takie programy, które na przykład wydawnictwa zastępują korektora programem, który wyłapuje litrówki. Mhm. Tak? I... Ja sam się nauczyłem raz, gdyż słyszałem o tym i później widziałem w książce kilka literówek, nie? Bo program nie wyłapał. Palce a place, no, kontekstu
4: no tak,
3: nie wyłapał.
4: Przecież,
2: właśnie, nie
4: jasne.
2: Wyłapał kontekstu, tylko tak. W sposób taki czysto stricte narzędziowy szukał
3: tak.
2: Literek, które nie pasowały mu, tak? Znowu wrócimy do tej stochastycznej papugi. Natomiast już nie łapał kontekstu, już nie potrafił zrozumieć, więc to jest to, o czym tu mówiłyśmy wcześniej. To jest system, który niekoniecznie musi w pełni to rozumieć, który niekoniecznie osadza coś w kontekście. On po prostu ładnie składa pewną treść.
4: No ale tak jak cały czas mówimy, cały czas się uczy i jest w tym coraz doskonalszy. To, co może zaskakiwać, to jest język tych relacji z botami. I ja nie wiem, czy ty zauważyłaś też, bo też masz dziecko takie młode, jak one rozmawiają z czatami. I one nie rozmawiają jakoś sztywno. To nie jest jakieś wydawanie poleceń w rodzaju, nie wiem, potrzebuje, nawet nie, potrzebuje, tak? Praca tutaj, nie wiem, Napoleon, coś tam, prawda? Nie. Oni mówią, słuchaj, fajnie ci to wyszło, tylko to jest trochę nudne, moi koledzy będą ziewać, weź dołóż jakichś sensacyjnych szczegółów, albo nauczyciel lubi historię Francji, to byś jakąś ciekawostkę dorzucił z Francji. No tak się rozmawia w tej chwili z botami, prawda?
2: No wiesz co, to zależy, co chcesz osiągnąć, natomiast tak akurat jeszcze nie rozmawiają, na razie traktują na zasadach takie rozmowy takich słyszałam. Narzędziowych, wiesz, ale okej, może to przede mną,
4: to jest
2: poczekaj.
4: Takie luźne.
2: Natomiast tak, ale zwróć uwagę, że to jest też tym atutem tych wszystkich modeli. My rozmawiamy w sposób naturalny. Sposób, który też jest charakterystyczny dla naszego sposobu komunikowania się. Przygotuj, zrób, albo kochana, napisz mi.
4: No właśnie, tak? Bo w tym kontekście pewnie nie będzie dziwiła ta poufałość Olgi Tokarczuk, prawda, która mówi, kochana, jakoś to fajnie rozwiniemy.
2: No tak, ale to jest kwestia takiego przypisywania pewnych ról. Ja celowo słuchałam też waszych wypowiedzi. Ty mówiłaś o tym rozumieniu. Adam wspomniał o AI jako o sobie w pewien sposób. No,
4: Adam jest bardzo nieufny. Dwa razy oszukany, nieufny.
2: Dwa razy oszukany, nieufny, ale jednak mówi o sobie. Ale wiecie, to jest to, co my zaczynamy trochę przypisywać tej sztucznej inteligencji. My zaczynamy ją humanizować. My zaczynamy jej nadawać pewne cechy ludzkie. No, kochana, rozwińmy to. No, słuchaj, napisz mi to. Zresztą, jak zwracamy uwagę, kiedy ona halucynuje, czy jak Adam powiedział, oszukała go dwa razy, oszukałeś, tak? Nie powiedziałaś prawdy, czy nie powiedziałeś.
4: My wiem, jaki będzie tytuł tego podcastu.
2: A może następnej książki, wiesz, to jeszcze nie wiadomo. Natomiast, wiecie, to jest też taka nasza naturalna tendencja do, no właśnie, bo przecież wtedy ta sztuczna inteligencja, jak ma takie trochę bardziej te ludzkie cechy, to ona tam się nam wydaje taka bardziej naturalna, taka bardziej
4: zindywidualizowana. No trochę jakbyś rozmawiała z przyjaciółką, z koleżanką, prawda?
2: Tylko, że właśnie. I tu jest ta cienka granica.
3: U mnie od razu wzywa się nauczyciel, a co z relacjami społecznymi w takim razie, tak? Bo oczywiście, jak my korzystamy, no to wiadomo, no, my umiemy odróżnić rzeczywistość od można powiedzieć, tutaj sztucznej inteligencji. Natomiast taki młody człowiek, kiedy w bardzo młodym wieku zacznie stosować i w ten sposób zacznie właśnie traktować sztuczną inteligencję jako swojego kolegę, tak, koleżankę, no to jest pytanie, ten kolega, koleżanka zawsze będzie wiedział, co ja chcę. Zawsze wie, jaki ja jestem, zawsze wie, co ja chcę teraz, tak? No i teraz jest pytanie, co z innymi relacjami społecznymi?
2: No właśnie, to jest coś, o czym już też się mówi, o tym wymiarze społecznym, właśnie w kontekście tych młodych ludzi, no bo jeśli ona, to przecież takie sytuacje już mieliśmy, potrafi nam doradzić chociażby fakt, na jakim sznurze mam popełnić samobójstwo, no bo przecież taką sytuację już mieliśmy, czyli staje się moim takim powiernikiem, z jednej strony powinna czemuś przeciwdziałać, z drugiej strony no, zaczyna mnie utwierdzać w jakichś moich przekonaniach. I jeżeli rzeczywiście będzie uderzała w to, czym to powiedział Adam, czyli zna mnie tak doskonale, by potem no właśnie w te słabe punkty we właściwy sposób uderzać, no to zaczynamy mieć faktycznie głębszy problem. No ale to też jest pewien temat, powiedziałabym, debaty społecznej, jak temu przeciwdziałać. Jak z jednej strony korzystać z tych narzędzi, no przecież korzystamy z kalkulatorów, innych tego typu programów, nie korzystamy z liczydeł, tak? To oczywiście taki przykład tylko obrazowy, ale z drugiej strony nie tracąc tego, co dla nas powinno być wartością. Ta nasza refleksyjność, ta nasza kreatywność, te nasze umiejętności wyrażania choćby siebie. Jeśli rozmawiamy o tym poziomie takim twórczym, autorskim. Ale z drugiej strony zobaczcie też, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pisarska.
4: To nie, oczywiście.
2: Ale zobaczcie, przecież z punktu widzenia malarstwa my mamy cały nurt AI art, czyli jako pewna alternatywa dla tego, co dzieje się poza tą sztuczną inteligencją. Czyli jedno jakby nie zamyka drogi do tego, co było do tej pory. To nie jest tak, że jeśli ja teraz piszę książkę, na przykład korzystając czy współpracując ze sztuczną inteligencją, to oznacza, że wersja, no nazwijmy to analogowa bez AI, nagle kompletnie nie ma racji bytu. To tylko jedna ze ścieżek, którą obrałam, podejmując takie, a nie inne decyzje, mając świadomość, albo nie mając świadomości określonych konsekwencji. Tego, co powiedział też Adam, jestem, okej, sprzedałem dużo książek, bo wszyscy będą chcieli zobaczyć, co ja tam nasmarowałem z tym AI, ale jako autor może się okazać, że jestem skończony. Chociaż to też warto mieć gdzieś w tyle głowy, że ta nasza akceptacja określonych zastosowań, ona się też przesuwa. My oswajamy się z tym AI-em. Zresztą nie tylko z AI-em, z wieloma technologiami. My się przyzwyczajamy, my zaczynamy to akceptować. A jak jeszcze się okazuje dla nas przydatne, wygodne, ułatwiające nam coś, no to może się okazać, że ta granica stopniowo, powolutku się przesuwa. Jeśli teraz, nie wiem, spotkamy się na przykład za 3 lata, to może się okaże, że już trzeci raz Adam nie zostanie oszukany i powie, okej, to teraz już nie tylko korzystam do researchu, korzystam jeszcze do czegoś. Ale może się też okazać, że ta
4: to straszne, mam nadzieję, że się tak nie okaże.
3: Nie wierzę
2: ale
3: jakoś.
2: Wiecie, to jest też kwestia tej społecznej akceptacji. Dzisiaj na Olgę Tokarczuk wylał się ogromny hejt.
4: Nie, zaczęliśmy, wiesz, to nawet nie chodzi o hejt. Chodzi o zastanowienie się o te granice.
2: To my się zastanawiamy nad granicą, ale wiele słów padło przeciwko niej, które zmusiły ją choćby do tego, by wydać oświadczenie. Więc różne te wypowiedzi były. No i mnie utkwiła któraś z wypowiedzi.

0: No to ja mogę tylko powiedzieć, mogę zacytować, bo słowa Tokarczuk wywołały też konsternację właśnie w środowisku literackim. Remigiusz Mróz skomentował, a ja dalej jestem na etapie pytania czata GPT, czy mogę za niego pisać ludziom odpowiedzi. Szczepan Twardoch mówi, że modele językowe nie posiadają inteligencji, jedynie symulują ją w oparciu, no zresztą to jest zgodne z prawdą, statystyczne mechanizmy, a inteligencja polega na bezpośrednim kontakcie intelektu i rzeczywistości. No to między innymi, bo tam zdaje się, że wielu autorów w mniej lub bardziej ostrych słowach zareagowało na wypowiedzi Tokarczuk. To, co jeszcze może warto odnotować, to, że bardzo wielu autorów książek zostawiło gdzieś w mediach społecznościowych informacje typu, nie korzystałem z AI pisząc książkę. Niektórzy piszą, że jeśli autor współpracował z AI, to powinno to być na przykład napisane na okładce. No takie różne pojawiły się informacje. Jeszcze słów kilka od Olgi Tokarczuk. Ona powiedziała też tak. Korzystam ze sztucznej inteligencji na takich samych zasadach, jak większość ludzi na świecie. Traktuję ją jako narzędzie pozwalające szybciej dokumentować i sprawdzać fakty. Tak samo, jak robiłam to przez kilkadziesiąt lat, czytając książki i szperając w bibliotekach i archiwach. I przyznam szczerze, i otwarcie, że ja się nie do końca z tym zgadzam, że szperanie w bibliotekach można porównać do rozmów z zaawansowanym technologicznie czatem. No bo tutaj mówimy o takiej bardzo szybkiej jakiejś, nie wiem, syntezie informacji, jakichś takich natychmiastowych odpowiedziach, pomocy w redagowaniu. No mam wrażenie, że to jednak nie jest to samo.
1: Znaczy to nie jest to samo, tak? No bo pytanie też, co potrzebujemy. Jeżeli ja potrzebuję, nie wiem, jedną datę, tak? Czy potrzebuję nawet jakiś tam krótki, nie wiem, szczegół, ale on się składa, nie wiem, powiedzmy z jednego zdania. No to też wiadomo, że no wyprawa do biblioteki, no to może po to jedno zdanie, gdzie jeszcze też do końca nie wiem, gdzie je znaleźć, to też może no niekoniecznie czasowo jest dobre, tak? Ale jeżeli potrzebuję rzeczywiście cały kontekst po prostu historyczny i społeczny danej miejscowości, czy danej, nie wiem, społeczności na przykład w którymś tam czasie wieku, czy nawet, nie wiem, porozmawiać nawet z mieszkańcami.
0: Czyli idąc za Tokarczuk, prawiek i inne czasy. Na przykład.
1: Dokładnie, więc no tutaj to AI nie zastąpi tego, tak? Pewnie okłamie, tak jak mnie. Albo zrobi taką krótką syntezę, z której i tak nic nie będzie wynikało, tak? I tak trzeba będzie po prostu to zweryfikować.
2: No właśnie, to jest alternatywa. To nie powinno być traktowane jako w zamian za. Ja mogę wykorzystać jedno narzędzie, mogę wykorzystać drugie narzędzie. Mogę pójść do biblioteki i, wiecie, szperać w tym gdzieś zakurzonych, żółtych karteczkach, przeszukując jakieś archiwa.
0: Narażając się na alergię.
2: Dawne. Można się zabezpieczyć. Natomiast zapytaję ja i da się. Natomiast oczywiście to teraz tak dużym przymrużeniem oka. Natomiast można o pewne rzeczy zapytać AI. Jedno i drugie jest jakąś formą, jakimś narzędziem, jakimś sposobem.
0: Czyli nie powinniśmy mówić, że kiedyś biegałam po archiwach, po bibliotekach, dzisiaj korzystam z czata.
2: No wiesz, to jest kwestia chyba każdego z nas i takiej indywidualnej odpowiedzialności i decyzji. Korzystam z jednego i z drugiego.
1: I pytanie, co ja z tym robię później po prostu, tak?
0: I to tak jeszcze patrząc na ciebie, Adamie, bo jeszcze znalazłam taką informację też od niektórych autorów piszących książki, że oni powiedzieli, że teraz się trochę obawiają po tych słowach, że sami będą prześwietlani i że w zasadzie nawet jak nie zrobią nic złego, to się będą tak czuli trochę, że mogą być przez ludzi oceniani jako oszuści.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że czytelnicy, którzy czytają poszczególnego autora, no to wiedzą doskonale, jak ten autor pisze. Ja nieraz miałem wśród czytelników przy kolejnej książce wydanej napisane, a rzeczywiście ten styl autora to jest taki, taki, taki, tak. Nic on nie zmienił w tym stylu na przykład, tak? Na takiej zasadzie. To było w kontekście pozytywnym oczywiście, tak? Więc od razu to spłycam.
0: No
1: to widać, no tak?
0: Tak?
1: To
0: jest, czytelnicy, no, to jest styl. Wybieramy czytelnicy pewnych autorów, wiedzą, dlatego tak? Że nam się ten ich styl podoba.
1: Po pierwszej książce, no wiadomo, pierwsza książka, no zawsze jakiś debiut, tak? No ale przy kolejnych, no to ten styl się powtarza. Oczywiście go się udoskonala, to jest oczywiście, tak? Oczywista jakaś maniera i tak dalej.
0: Tylko jeśli autor wystartuje teraz, wiesz, w tych czasach, w dobie już sztucznej inteligencji, takiego dostępu, to my możemy nie znać jego stylu. Może to być styl,
1: jest zalew książek, tak? Jest naprawdę zalew książek.
0: No jest.
1: Może być tak, że niektóre książki są pisane przez AI i my nawet nie wiemy, tak? I powiedzmy, nie, przeczytamy tą książkę, no średnio nam się będzie podobać, ale ona jest, tak? Ale innym się spodoba, no bo to jak książka, tak? Jednemu się spodoba, drugiemu może się nie spodobać. Natomiast no,

0: Ja uważam, że nie, że... Znaczy, to jest odpowiedzialność autora. To jest odpowiedzialność po prostu autora, natomiast ja daję prostą zasadę, tak? No, nie boję się ten, co nic nie zrobił po prostu. Tak? Jeżeli korzystam z AI na zasadzie właśnie takiego researchu, rozmowy i tylko na zasadzie takich po prostu...
1: To nie ma w tym nic złego.
0: Tak, tak, to nie ma nic z tym złego. Jeżeli ja piszę sam książkę, tak? I nie wiem, potrzebuję właśnie historii, ja w AI sobie sprawdzę tą historię, tak? Czy potrzebuję na przykład, nie wiem, jakiegoś tam cechy bohatera, bo akurat nie mogę wymyśleć tej cechy. AI mi podpowie, że to jest cecha jakaś tam, nie wiem, komunikatywny czy coś, bo akurat zapomniałem, jak to się nazywa. No to nie jest to nic złego po prostu, tak? Natomiast no, jeżeli ja oczywiście napiszę właśnie
1: prompt... I potem możesz iść dalej i trochę jak Tokarczuk powiedzieć, może to jakoś fajnie rozwiniemy.
0: No, tylko że ja to rozwijam, tak? Tylko że ja to rozwijam. To, że ktoś mi powiedział cecha, no to tak samo jakbyś ty mi powiedziała, no tak? A ten bohater jest komunikatywny. O! Nie wiedziałem, jaka to jest cecha, tak? I byś co później powiedziała, no ale to ja napisałam tą książkę, przecież ten bohater jest komunikatywny.
1: No dobrze, a ja się teraz zaczęłam też zastanawiać, czy ludziom na przykład nie będzie wszystko jedno też, czy czytają książki wygenerowane przez AI, czy napisane przez jakieś autorów. No, myślę tutaj o kilku przypadkach, niekoniecznie nawet związanych z książkami. Nie wiem, czy słyszeliście o wygenerowanym przez sztuczną inteligencję wizerunku Jezusa, który testowo spowiadał wiernych w szwajcarskim kościele. I ludzie mówili, słuchajcie, no taka spowiedź.
0: To tak? Już na grubo
1: No na grubo, aha, tak, grubo, tak. No i to w ogóle jest bardzo gruba sprawa, dlatego że to jest pomysł Kościoła, co w ogóle, no bardzo dziwny Kościół, już się z tego wycofano. No ale ludzie mówili, że to były spektakularne, duchowe doświadczenia. I to jest takie trochę, no właśnie,
2: ale wiesz,
1: teraz można by spytać, czy skoro ludzie czują duchowe doświadczenie przez wygenerowane, wygenerowanego przez sztuczną inteligencję Jezusa, to właściwie czego my szukamy, prawda?
2: No właśnie, to jest pytanie, czego my szukamy, bo może my szukamy właśnie takiej sensacji, takich, wiesz, doświadczeń, których no nie masz, jak idziesz do kościoła i próbujesz wyznać swoje grzechy w takiej czy innej wierze, tak? No bo mamy te różne sposoby wyznawania swoich. Ale
1: ten wygenerowany Jezus miał, wiesz, taką cechę, że znał wszystkie języki świata. Więc to bardzo też ułatwiało sprawę.
2: To bardzo ułatwiało, ale wiesz, ja myślę, że to jest też taki efekt tego nowum. Ja się mogę wyspowiadać AI. Nie wiem, czy wow, czy nie wow.
1: No nie wow,
2: kwestia indywidualna. Ale wiesz, no to jest taka... coś, czego do tej pory nie było. Być może za rok okazałoby się, że wieje nudą, nie? No już, już się spowiadałam u Jezusa w konfesjonale jajowego. No brzmi dość dziwnie, ale okej, przyjmijmy, że taka wersja. Natomiast no właśnie, może się okazać, że jesteśmy tak trochę przeładowani różnymi informacjami, że wyłapujemy te, które są takie wow, niesamowite. Co za tym stoi, jak to wygląda, jaką to niesie treść, wartość, to w ogóle jakby mam wrażenie, że momentami schodzi na drugi plan. Ważny jest ten efekt tego zaskoczenia, tego niezwykłości tego, że wow, tego jeszcze nie było. Ojej. Może tu warto też się
0: Ja bym też trochę na książki przeniósł. Bardziej się obawiam, że ludzie mogą nie zacząć odróżniać książek pisanych przez autora, a pisanych przez AI. Nie chodzi o czytanie, chodzi o audiobooki. Bo no nie oszukujmy się, w audiobookach lektor robi robotę. Tak. Dużą robotę robi. Tak? Nie mówię, że całą, no bo wiadomo, że treść też musi być okej. Ale lektor robi no bardzo dużą robotę, tak? No i teraz no, czytelnik, który słucha audiobooka w czasie pracy i wiadomo, że tu robi, tu słucha, no nie wszystko zawsze wyłapie, nie oszukujmy się, tak? No nie każdy jest taki. I tu może być ten taki minus, że właśnie będziemy słuchać przez lektora. Lektor no, dostanie książkę, wiadomo, że zrobi z niej bardzo fajną rzecz, okej, będzie jakaś krótka krytyka gdzieś, no bo to zawsze jest, ale no właśnie pytanie, czy to będzie AI napisane, ta książka napisana przez AI, czy będzie przez autora, ale który i tak zrobi swoją robotę.
2: No tak, ale to wiecie, to jest głębszy problem, bo czy my w ogóle potrafimy rozróżniać to, co zostało stworzone przez AI lub nie. Jeżeli to są jakieś proste prompty, takie wiecie, podstawowe, ogólne, taki typowy basic, no to my wyłapujemy bardzo szybko. Ja u studentów, Adam u uczniów, ale jeśli my wchodzimy na te wyższe poziomy zaawansowania, na coraz lepsze modele, coraz bardziej zaawansowane modele, to może się okazać, że
1: często wchodzą jeszcze w grę relacje jakieś społeczne. też, zwróć
2: ale
1: też
2: ta
1: uwagę.
2: Granica się
1: jeśli
2: trochę
1: ludzie się
2: zaciera.
1: Zakochują w chatbotach, przepraszam, jeśli no, się zakochują, no to musi być no to, tutaj coś więcej.
0: To jest
1: więcej,
0: ta kwestia społeczna, o której powiedziałem.
2: Dokładnie.
0: Tak, że zaczynamy właśnie. Po prostu traktować maszynę jako człowieka. No.
2: Powiernika, spowiednika, no wiesz, sama też podrzuciłaś tego spowiadającego.
1: No tak, no bo to jest taka ciekawostka w gruncie rzeczy.
2: Tak, ale my tu mamy...
1: Awatary właśnie z postaciami religijnymi.
2: Ale słuchaj, nie tylko przecież politycznymi, też.
1: Nie tylko chodzi o tutaj jakieś chrześcijaństwo, ale tutaj mamy mnóstwo jakichś medytacyjnych, jakichś przywódców duchowych, tak? Na zasadzie awatarów, którzy prowadzą. No ja myślę, że tak. Problemem, tak jak tutaj mówimy, nie jest Olga Tokarczuk, ale warto powiedzieć, że problemem są no na przykład jakieś takie strony internetowe, serwisy dziennikarskie, które są w całości generowane przez AI i przecież mamy takie bez żadnej ludzkiej ingerencji, bez żadnej ludzkiej myśli, bez redakcji niczyjej, prawda? No i problemem jest taki pisarz, albo raczej ktoś, kto pisarzem chciałby się nazwać, kto oddaje całą pracę w ręce sztucznej inteligencji, czyli tu mówimy wszystko, czyli fabułę, czyli dialogi, czyli narrację. No i następnie podpisuje to jakimś swoim nazwiskiem, zbiera recenzje, zbiera pieniądze. Czasem to są tysiące tytułów miesięcznie produkowanych seryjnie. Więc tutaj pewnie będzie ten problem.
0: Znaczy ten problem będzie narastał. No to nie oszukujmy się, że no my to oczywiście dyskutujemy i debatujemy, natomiast no wraz z rozwojem AI no problem będzie narastał. Tak? No jest pytanie tylko, w jaką stronę to pójdzie i jakie będą regulacje po prostu odgórne. Czy trzeba będzie właśnie pisać, że to jest właśnie, nie wiem, współtworzone przy AI, gdzie tam już takie pomysły się pojawiają. Mhm. Czy będzie jakaś dyrektywa unijna, czy będzie, nie wiem, jakaś ustawa nasza, czy cokolwiek innego. No to wtedy może to trochę rozwiąże. Tak? Mhm. Wiem, że już tam chyba na Facebooku coś tam jest, że trzeba, jeżeli ktoś coś przez AI wygenerował, to chyba coś tam trzeba
1: napisać. Jak coś takiego jest, to Dominika
0: będzie wiedzieć. Tak mi się wydaje, przynajmniej miało być prowadzone. Nie wiem, bo tak powiem szczerze, że no nie śledzę aż tak mocno. Wiem, że taki był pomysł, tak? Więc no... Jeżeli to będzie jakoś rozwiązane tak rzeczywiście odgórnie, no i też to będzie działało to odgórnie, tak? No bo co innego napisać, co innego zweryfikować, tak? No to może w ten sposób gdzieś ciut, powiedzmy, ten problem rozwiążemy, tak? Natomiast no, problem będzie tak jak z każdą inną technologią, tak? No to tak samo jak, nie wiem, no komórka weszła, wszyscy korzystamy z komórki, u nas komórka, no to jest mały komputer, no po co mi komputer stacjonarny, mam komórkę, tak? No właśnie, tak. Tylko że kiedyś mówiliśmy, no uzależnienie od komputera, teraz od komórki mówimy uzależnienie, tak?
1: Nomofobia.
0: I to jest właśnie każdy problem, tak? Każdy, można powiedzieć, taka nowość, która wchodzi, która nam bardzo ułatwia życie.
1: No to jest problem, czy szukamy dziury w całym teraz, no, bo tak się zastanawiam, bo to już tak powoli zmierzamy ku końcowi, bo to jest szukanie dziury w całym, czy jest coś na rzeczy, czy jest jakaś obawa o to, że jednak AI no przejmie nam kontrolę również nad literaturą.
2: Ale wiesz, to chyba nie jest tak, że ona weźmie, przyjdzie i przejmie. To jest raczej pytanie o to, czy my jej to pole oddamy. Czy my chcemy, tak jak Adam, pozostać sobą, nadal rozwijać swój styl, czy my powiemy, nie, to teraz ja chcę łatwo, miło i przyjemnie, niech ona napisze, nie wiem, 4 książki w tygodniu za mnie, spokojnie, nie muszę. No to, wow, czy ja jestem autorem,
1: 4 książki w tygodniu, to,
2: nie?
1: To wiesz co, to ja bym nie szalała aż tak, bo to jednak, to chyba nikt by
0: chyba
1: nie uwierzył.
0: No.
2: No dobrze, no zejdźmy do 3, ale no. Wiecie, tu nie chodzi o liczbę, tu chodzi o to, co za tym stoi. Czy ja nadal chcę odpowiadać przed swoimi czytelnikami, przed sobą samym, za to, co zrobiłem. Czy to, co robię, bawi mnie? Czy ja w tym czuję pewną pasję? Czy ja odkrywając, nieważne, czy wykorzystując AI, czy korzystając z tych żółtych karteczek w bibliotece, odkrywając rzeczywistość, budując tę rzeczywistość, ale budując ja, a nie klikając tylko i wpisując prompt zrób za mnie. To nie AI nam coś zabierze. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że ta wygoda, ta łatwość, ta szybkość, to jest właśnie to coś, co sprawia, że my okej, to niech ona to zrobi. Może nie powinna. No ja bym właśnie przy tym pozostała. Że nie powinna.
1: Pytanie.
2: Przynajmniej nie wszystko.
0: Dokładnie, zgadzam się.
1: No, się tylko zastanawiam, skąd właściwie wypłynął ten problem tutaj z tym AI. Tak w gruncie rzeczy mogliśmy podejrzewać, że wszyscy, a przynajmniej większość autorów w jakiś sposób się sztuczną inteligencją będzie wspierać, a jednak mam wrażenie, że w tym szczególnym przypadku, może dlatego, że rozmawiamy o noblistce, o kimś takim dla polskiej literatury, jednak wyjątkowym, że ludzie się w jakiś sposób trochę poczuli zdradzeni, że mogli dostać Tokarczuk jednak z domieszką AI, że jakiś może ten fragment, który nas w jej literaturze jakoś bardzo zachwycił, że to ubrany w słowa pewnie w tym stylu Tokarczuk, dobrze przecież nam znanym, był jednak pomysłem sztucznej inteligencji. Myślę, że to ludzi troszeczkę tutaj zaniepokoiło.
2: Ale może no, wcale nie były, wiesz, i to jest też ta druga strona medalu. Dlaczego?
1: Tokarczuk zaczęła pisać wiele lat temu,
2: no
1: więc...
2: No właśnie.
0: Jeszcze ja nie było. Nie było. Kto czytał Tokarczuk, to raczej wie, czy to raczej wie. Nie.
1: Słuchajcie, tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo
1: i Adam
2: dziękuję.
1: Widerski. Dziękuję i Iza bardzo. Werkowska. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Otwarcie dla ruchu zamkniętego odcinka ulicy Sienkiewicza w Łodzi może się opóźnić. Zmiana lokalizacji jednego z postojów taksówek w Zgierzu ma to poprawić bezpieczeństwo pieszych. Sieradzanie już odpoczywają nad Wartą, mimo że kąpielisko nie zostało oficjalnie otwarte. Jutro w regionie będzie słonecznie i ciepło, chwilami może silniej wiać. Ulica Sienkiewicza w Łodzi nadal jest zamknięta. Odcinek między Narutowicza i Traugutta jest zamknięty dla ruchu od końca marca 2025 roku. Jednokierunkowy ruch miał powrócić w drugiej połowie maja, ale niewykluczone, że stanie się to później. O otwarciu ulicy Sienkiewicza mówiono od początku miesiąca, czyli od momentu zakończenia budowy sąsiadującej z ulicą Komory tunelu kolei dużych prędkości. Częściowy ruch miał powrócić do końca maja. Do tego zapowiadanego terminu pozostał tydzień, a jak ustaliło Radio Łódź, miasto nie ma informacji o tym, kiedy na Sienkiewicza wrócą kierowcy i piesi. Urzędnicy informują, że wszystko zależy od organizatora prac, czyli Portu Polska. O sytuację i planowaną datę otwarcia Sienkiewicza zapytaliśmy Port Polska, na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jeden z postojów taksówek w Zgierzu zmienił lokalizację. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Taksówkarze czekają teraz na klientów przy ulicy Parzęczewskiej, a nie jak wcześniej przy Gałczyńskiego. O szczegółach reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
5: Jak mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu, zmiana lokalizacji ma zwiększyć komfort pieszych i kierowców.
6: Te decyzje podjęliśmy przede wszystkim z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, a także lepszej organizacji ruchu w tej części miasta. Dotychczasowy postój znajdował się bardzo blisko przejścia dla pieszych, a to ograniczało widoczność zarówno kierowcom, jak i pieszym.
5: Mimo zmiany lokalizacji, na miejscach już przeznaczonych dla taksówek dalej parkują zwykłe samochody.
7: Tam istniał 40 lat postój. Ludzie są przyzwyczajeni do starego miejsca.
8: Zauważyłem, przepraszam, już odjeżdżam.
9: No rzeczywiście, zaskoczył mnie pan.
7: Bo niektórzy od wczoraj jeszcze zaparkowali, zostawili. Nie ma ich teraz, nie wiedzą, bo teraz rano dopiero znaki są ustawione.
5: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Postój przy Parzęczewskiej wyznaczono na istniejącym już wcześniej parkingu między blokami numer 18 i 19.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Kancelaria Prezydenta czeka na ustalenia w sprawie fałszywych zgłoszeń dotyczących mieszkania rodziny Karola Nawrockiego. W sobotę na numer 112 wpłynęły dwa zgłoszenia dotyczące tego samego adresu w Gdańsku o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Zawiadomienia okazały się fikcyjne. Podobne zgłoszenia trafiały wcześniej do policji w Warszawie. Między 10 a 15 maja odnotowano ich 12. Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta mówiła w Polskim Radiu 24, że sprawa budzi zaniepokojenie i wymaga dokładnego sprawdzenia.
11: A już absolutnie kwestią, która myślę nie budzi niczyich wątpliwości, jest to, że ochrona pana prezydenta i to wszystko, co jest z nią związane, powinno być zapewnione z najlepszą starannością i na najlepszym możliwym poziomie.
4: Śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w domu rodzinnym Karola Nawrockiego wszczęła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Upalne dni przyciągają mieszkańców Sieradza nad Wartę. W weekend wiele osób pojawiło się na kąpielisku przy Białym Moście, mimo że sieradzki Mosier otworzy strzeżone kąpielisko dopiero pod koniec czerwca. W dodatku sanepid nie przeprowadził jeszcze badań wody w rzece. Więcej na ten temat nasz reporter Kacper Rafalski.
12: Kąpielisko w Sieradzu póki co jest niestrzeżone. Przed otwarciem inspekcja sanitarna ma sprawdzić jakość wody w warcie. Jak dotąd pod Białym Mostem nie było zanieczyszczeń, choć te zdarzały się na jednym z innych powiatowych kąpielisk.
13: Zakwit sinicowy pojawił nam się w ubiegłym roku na kąpielisku przy ulicy Tarnowskiego w Warcie.
12: Mówi Marta Kępniak z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sieradzu. W powiecie sieradzkim są trzy kąpieliska w Sieradzu, w Warcie i w Stefanowie Różkowskim w gminie Brzeźnio. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
4: A jeśli chodzi o kąpielisko przy Białym Moście w Sieradzu, jeszcze nigdy nie było konieczności wprowadzenia zakazu kąpieli z powodu złej jakości wody. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22. Noc będzie pogodna, temperatura teraz 22 stopnie, spadnie nad ranem do 12, jutro znów słoneczny i bardzo ciepły dzień, termometry pokażą maksymalnie 26 stopni, chwilami może wiać dość silny, porywisty wiatr.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam. Już od jakiegoś czasu zapowiadaliśmy, że właśnie dzisiaj odtworzę spotkanie z Maćkiem Kądzielą, który przyjechał do Radia Łodzi i w naszym studiu mieliśmy okazję posłuchać wersji winylowej jego albumu Luname, debiutanckiej płyty zespołu Luname. To niesamowite słuchać takiej muzyki na doskonałym sprzęcie z jednej strony, ale też przyznaję, że to niesamowita muzyka do odkrywania raz za razem, za każdym przesłuchaniem tak naprawdę. Maciek Kądziela to artysta, który zaczynał od jazzu, takiego twardego męskiego jazzu nawet bym powiedział, ale biorąc pod uwagę od momentu, kiedy wrócił po studiach w Danii do Polski, co robił, no to w ciekawych projektach brał udział, zanim stworzył Luname. Najpierw to był na przykład Gniewomir Tomczyk projekt.
2: One, two. In the darkness, there was a twinkle.

Gniewomir Tomczyk i jego projekt, albo projekt, jak to woli, Maciek Kądziela w składzie i Maćka kompozycja tutaj. I to był też debiut, właściwie można powiedzieć, Gniewomira Tomczyka. Razem więc zaczynali. Maciek Kądziela, bo o nim dzisiaj opowiadam, zanim pojawi się to obiecane spotkanie nagrane tutaj w radiu, to artysta jednak bardzo poszukujący. Wydaje mi się, że po powrocie do Polski to w ogóle te poszukiwania bardzo przyspieszyły. Chciał grać jak najwięcej, najczęściej, jak tylko jest to możliwe, z jak największą ilością ciekawych muzyków, którzy też dorzucali co nieco do tego jego tworzenia. Tak więc zebrał również niezłą ekipę w ZK Collaboration, albo inaczej. Sam też zgodził się być w tym kolektywie niezwykle ciekawym. I ZK Collaboration to też jest ważny punkt w jego dyskografii.

Oto ZK Collaboration i na czele tutaj Maciek Kądziela, bo to właśnie jego kompozycja. To już jest taki moment kończący troszeczkę ZK Collaboration, który jest początkiem Luna Me, a o tym zespole będziemy teraz mówić. To właściwie już jest kształt tego, co Maciej Kądziela chce robić w jego głowie. Już wypracował sobie pewną regułę i formę, do której będzie dążył. Potrzebował tylko muzyków. I spotkał ich. I ma teraz okazję właściwie to swoje marzenie o tej formie spełniać. Grają niesamowite dźwięki, grają muzykę, która wykracza poza schematy, wykracza poza jakieś ramy jednego stylu czy gatunku muzycznego. A wszystko opiera się na improwizacji, to prawda. No i nie jest to też kolejna taka jednorazowa przygoda, z jakimi mieliśmy do czynienia w przypadku Maćka Kądzieli. Teraz to już Maciek Kądziela zapowiada kolejną płytę, choć my podczas tego spotkania będziemy wracać do debiutu. Zapowiada to wszystko utworem, który zabrzmi za moment.

0: I tak oto pokazałem te najważniejsze może momenty tworzenia Maćka Kądzieli, aż po zapowiedź, co się będzie działo z projektem Luname, o którym dzisiaj przyjdzie nam opowiadać. Oczywiście przyszło nam opowiadać już jakiś czas temu w naszym studiu, to jest odtworzenie spotkania autorskiego z Maćkiem Kądzielą, który wszystko nam będzie tłumaczył, odpowiadając na moje pytania i nie tylko moje, bo również tych, którzy przyszli z nim się spotkać. A wszystkiego mieliśmy okazję posłuchać na znakomitym audiofilskim sprzęcie. No tutaj już będziemy słuchać trochę inaczej, radiową drogą. Warto zawsze wybrać się na takie spotkanie. To zupełnie inne przeżycie, jak słyszy się muzykę właśnie w takiej jakości. Czas na pierwszą część spotkania z Maćkiem Kądzielą, które to spotkanie odbyło się w studiu Radia Łódź.
1: Okolice jazzu.
2: Chciałbym Państwu przypomnieć, że to wyjątkowe spotkanie również dlatego, że z taką jakością dźwięku nie mamy na co dzień do czynienia. No a dzisiaj będziemy mieć. I to zupełnie inna audycja, kiedy słucha się takiej muzyki. Nie dosyć, że z płyty winylowej, to właśnie na takim sprzęcie. Fajnie jest grać na podzespołach nawet łódzkich, bym powiedział, nie tylko polskich. Są fachowcy, potrafią to nastroić, ustawić i tak dalej. I nawet są małe manufaktury, które tworzą takie zestawy i to też jest niezwykle ciekawe. No to co? Będziemy słuchać na tym sprzęcie. Maciej Kądziela, zapraszam bardzo serdecznie. Pewnie sam zaciekawiony, jak będzie brzmiała jego muzyka właśnie na tym sprzęcie. Aczkolwiek z Maćkiem to muszę Państwu zdradzić taką tajemnicę może trochę. Mieliśmy już okazję na dobrym sprzęcie posłuchać płyty Luname. Teraz będziemy porównywać tak naprawdę, bo tam był jeszcze inny sprzęt.
3: Tak, robiliśmy odsłuch w takim studio high-endowym w Bielsku Białej tak podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej.
2: To jest Maciej Kądziela, proszę Państwa, to on właśnie będzie bohaterem tego spotkania. Jakość muzyki to tak naprawdę to, co jest w tej muzyce i o niej chciałbym bardziej rozmawiać, a w jakość tego brzmienia będziemy się po prostu wsłuchiwać. Maciek.
3: Siadamy?
2: Siadamy. To jeszcze jedną rzecz zdradzę. Jesteś właściwie po takiej krótkiej sesji nagraniowej, masz prawo być zmęczony, bo wczoraj cały dzień tworzyłeś już coś zupełnie nowego, prawda? Czego jeszcze dzisiaj nie posłuchamy.
3: Dzisiaj tego nie możemy posłuchać, natomiast tak, Piotr ma rację, wczoraj nagrywaliśmy w Radiu Łódź drugą odsłonę zespołu Luname, właśnie tej płyty, którą dzisiaj będziemy słuchać. W sensie druga płyta tego zespołu wychodzi, no i tam mieliśmy fajnych gości specjalnych, natomiast na ten moment nie chcę mówić za dużo, bo to na razie...
2: Nie, ja tylko usprawiedliwiałem, że ewentualnie możesz być zmęczony, bo pierwszą płytą nie jesteś zmęczony, w dalszym ciągu słucha się jej bardzo przyjemnie, wiesz?
3: Czy ja już dużo jej się nasłuchałem, ale tak, jest, mi się wydaje, że jest ciekawa. Nie wiem, na ile Państwo znają ten band i w ogóle tutaj czego będziemy słuchać. Natomiast no, ideą jest tego, żeby łączyć wiele gatunków różnych, od techno, przez jazz, przez jakiś elektrofolk i różne inne klimaty. Także no, dzisiaj fajnie będzie zobaczyć, jak to zabrzmi na tym, bo to już będzie trzeci czy czwarty odsłuch tej płyty. Firmy czy studia, które zajmują się odsłuchami, bardzo lubią tą płytę, bo ona właśnie jest różnorodna. Nie każdy sprzęt jest uniwersalny, natomiast ta płyta potrafi uwidocznić wszystkie jakieś takie rzeczy, które mogą do siebie ewentualnie nie pasować, bo na jednej płycie jest bardzo wiele gatunków, ta eklektyczność i wielogatunkowość. Także no, sami Państwo zobaczą, co się tu wydarzy.
2: Potraktujmy te wszystkie słowa, zwłaszcza wypowiedź Maćka, jako wstęp do audycji i wstęp do naszego słuchania.
3: Czy to, co dzisiaj rozmawiamy, to będzie puszczone na żywo? Gdzieś tam kiedyś w radio?
2: Tak.
3: Okej. Okay. Ważna informacja.
2: Masz się powstrzymywać przed słowami, które znalazły się w ostatnim twoim utworze, tak? A ja muszę niestety co... Nie, właściwie Zosia, starosta, która realizuje dzisiejszą audycję, musiała, wiesz co robić z twoim utworem?
3: Wypikać.
2: No. To właśnie twój utwór. Zosia, to jest on odpowiedzialny. No właściwie człowieka sobie przyprowadził, który jest odpowiedzialny za te słowa.
3: Nie, bo chodzi o to, że w tym utworze, w singlu, który właśnie wyszedł zapowiadający następną płytę, pierwszy raz, no może nie pierwszy, ale wszedłem we współpracę z pewnym raperem, który napisał tekst. Raperzy często używają słów niecenzuralnych, natomiast one...
2: Bo inaczej nie byłby raperem.
3: Ale one nie były ordynarne, one chyba pasowały jak najbardziej
2: do tego. Tak, pasowały mu po prostu, to ewidentnie widać. No dobrze, to potraktujmy jako wstęp, tak jak powiedziałem. No i teraz... Słuchając początku tej płyty, mam nadzieję, że w pewien sposób już Państwo wyjaśni się wszystko to, o czym mówił tutaj Maciej Kądziela, czyli wyjaśnią się te gatunki pomieszane ze sobą i tak dalej, a później wejdziemy w szczegóły już w rozmowie.
3: Ja mam pytanie jeszcze, zanim zaczniemy słuchać. Tak, da się tu przyciemnić to trochę?
2: Ja mogę ściemniać.
3: A, o, super, super.
2: Ja mogę ściemniać, że się znam na twojej muzyce, a ja się nie znam.
3: Znaczy nie, to takie, co było całe wygaszone, bo wtedy klimacik jest, wiecie.
2: Widzisz, ale Sebastian Szwajkowski robi zdjęcia i on woli mieć światło. Gramy, panowie.

Zaczyna brzmieć ta muzyka, jesteśmy w zupełnie innym świecie. Ale proszę, brawa, ja nie zatrzymuję braw oczywiście, jeśli Państwo mają ochotę wyrazić swoje emocje. Na przykład poprzez brawa, to proszę się nie wstrzymywać. W zupełnie innym świecie nagle się znajdujemy, prawda? Niezwykle kolorowym moim zdaniem, dzięki temu, że jest tyle wpływów, tyle inspiracji, o których będziemy rozmawiać. To jest w ogóle bardzo wizyjna muzyka. Nie wiem, czy Ci, Maciek, to mówiłem. Maciej Kądziela jest bohaterem, bo będzie o swojej muzyce tu nam opowiadał.

0: opowiadał. A ja będę stawiał może tezy dzisiaj zamiast pytań.
1: Ja bym wolał,
0: bardzo wizyjne rzeczy robisz.
1: Wolałbym, żebyś ty opowiadał dzisiaj.
0: Ja mogę opowiedzieć o twojej muzyce. To nie wiem, czy cię nie zawstydzę pierwszą myślą. Ty zawsze byłeś dojrzalszy, niżeli, nie wiem, tam w tym twoim dowodzie osobistym jest tak. Ta data. Od czasu, jak zacząłem cię słuchać, tylko wcześniej robiłeś inną muzykę. Wcześniej byłeś jednak pochłonięty jazzem samym sobie, na przykład improwizacją. Jakbyś czekał, jakbyś dojrzewał, jakbyś doszukiwał tych wszystkich elementów, teraz masz najpełniejszy projekt w swoim życiu. Najpełniejszy.
1: Ja nie wiem, na ile tam państwo kojarzą moją twórczość, ale Piotr ma rację. Raczej byłem związany z jazzem, wręcz nawet takim awangardowym, bym powiedział, prawda?
0: No fryta i leciał chłopak, no. Jak to młody.
1: Geneza tego jest taka, bo ja studiowałem, mieszkałem wiele lat w Skandynawii i tak jakby pochłonęła mnie taka muzyka, która niekoniecznie była przyjazna dla słuchacza. Mhm. Prawda? Bo jednak taką awangardową muzykę...
0: Zależy jakiego słuchacza, przepraszam, nie, no że się jasne, wtrącę, no dla mnie nie.
1: Jasne, ale jednak to muzyka była dla bardzo wąskiego grona ludzi. I w sensie abstrahując też od tego, ja przecież miałem taki jazzowo-rockowy projekt, nawet tam kontrakt z Warnerem podpisaliśmy i tak dalej, więc to już takie było bardziej do przełknięcia. Natomiast nastąpiło w moim życiu jakieś takie poniekąd zmęczenie materiału, bardziej zmęczenie artystami, z którymi pracowałem do tej pory, bo wiecie państwo, jak są próby i się robi muzykę i ktoś nagle patrzy na zegarek, żeby jak najszybciej iść do domu, to przestaje się muzyka dziać. Więc ja skończyłem wszystkie swoje składy, pozwalniałem ludzi, że tak powiem, zakończyłem współpracę i otoczyłem się, tylko tutaj dodam, Kasia Schmidt gra na basie tutaj, ma 22 lata, Staszek, student naszej łódzkiej Akademii Muzycznej, ma 21 lat, Marcin Sojka to nie wiem ile, ale to też...
0: No 20 na, kilka więcej, na, ale na, nadal
1: na, młody. Nastolatek. W ogóle fajny aspekt łódzki tutaj też jest, nie? Bo Natalia Kordia, która śpiewa, urodziła się w Łodzi, no ona tu już nie mieszka, ale jest tak jakby stąd pochodzi, z Bałut.
0: Tak, dokładnie. To prawda.
1: Staszek Szmigiero, tutaj student łódzkiej akademii, a ja jestem wykładowcą w ogóle Akademii Muzycznej w Łodzi. Jestem profesorem saksofonu, można by powiedzieć.
0: Improwizacji,
1: tak. Więc jak tak jakby zespół z Łodzią nie jest utożsamiany, ale tak jakoś jest...
0: Ale żeby nie było w tym sugestii, że ich miastem. Spotkałeś, bo na przykład studiowali u ciebie i sobie wymyśliłeś taki zespół. Nie, sam projekt zespołu to był w tobie, Staszek, tylko szukałeś ludzi, nie?
1: Staszek studiował. Marcin Sojka też studiował. To są w sumie moi studenci.
0: Zgoda. Tylko, że ich spotkałeś w momencie, kiedy masz już w głowie taki projekt, że chciałbyś go robić. I z kim? To jest inne pytanie.
1: Tak. Muzyka mi się w głowie urodziła, natomiast miałem dylemat duży, kogo zaprosić, bo ja byłem poniekąd troszeczkę zmęczony ludźmi, z którymi pracowałem, to już powiedziałem wcześniej, i natomiast no, to zawsze jak się kogoś bierze nowego, to jest eksperyment, bo nie wiadomo, czego się spodziewasz, więc ja myślałem też o innych ludziach, tak, o innych artystach, których chciałem zaprosić, natomiast zaryzykowałem tutaj z tą ekipą i udało mi się to bardzo.
0: Mhm. Jak wspomniałeś Natalię, to skoro i te głosy, które państwo słyszą, to ona właśnie, na przykład czy elektronika, nie? Żeby to było jasne, kto za co tutaj odpowiada. No Staszek tam fortepian i inne takie klawisze, kolega tutaj saksofony, z kolei perkusista to ten starszy niby troszeczkę chłopak, prawda?
1: No to już...
0: Ale to troszeczkę
1: nie musimy o tym wieku też
0: tak,
1: rozmawiać.
0: Ale to jest
1: natomiast
0: ważne.
1: Mnie to... Ja sam nie jestem człowiekiem starym, prawda? To też nie o to chodzi. Natomiast ja pamiętam siebie ze studiów i wiecie, człowiek między 19 a 25 rokiem życia jest najbardziej kreatywny i z tej kreatywności trzeba korzystać, czerpać łyżkami, garściami, i powiem, że mi to było potrzebne i tak się ta płyta urodziła.
0: Będę trochę polemizował. Po 25 roku życia słyszę artystów, którzy są bardzo kreatywni i tobie tego życzę.
1: Są
0: cały
1: kreatywni,
0: czas.
1: Ale,
0: tak ale ty potrzebowałeś tej kreatywności, tej świeżości.
1: W sensie 25, 30, każdy ma gdzie indziej tą granicę. Dobrze, to, tak umownie powiedziałem. Tego. Ale chodzi o to, że jak, nie wiem, przykładowo kończysz studia.
0: Tak.
1: To powiedzmy to, że się czegoś nauczyłeś, już cię w jakiś tam może nawet sposób troszkę ogranicza, no bo ojej, tu już wiem, co jak robić, jak położyć taki akord i tak dalej. Wcześniej tego nie wiesz, więc wszystko co robisz polega na eksperymencie, jesteś nie do zatrzymania wtedy.
0: Ale ty też w takim razie podlegasz temu samemu mechanizmowi. Nie, ciebie to nie ogranicza, tobie to daje wolność, bo masz wreszcie warsztat za sobą.
1: No, no jasne, można na to też patrzeć z tej strony. Natomiast ja musiałem odświeżyć
0: ale
1: swoją...
0: Ale też dałeś odwagę tym młodym ludziom i sam byłeś odważny, że pozwoliłeś im pewne rzeczy w swojej muzyce jednak stworzyć.
1: No tak, no był
0: młody.
1: To...
0: I tutaj wracamy do tego, że są młodzi, oni jeszcze pewnych rzeczy się uczą.
1: Był to taki trochę totolotek, tak? Że było to trochę ryzyko, ale no wyszło fajnie. Ja powiem tak, płyta wyszła w październiku. Pierwszy koncert zagraliśmy w marcu tamtego roku. W tamtym roku zagraliśmy 15 koncertów, w tym roku zagramy 30. Z Czesławem Muzilem, Pauliną Przybysz, Julią Pietruchą, Janem Jakubem Brydalem, raperem. Także i już same duże sceny wchodzą w tym roku. Festiwale i tak dalej. Także to poszło bardzo tak jakoś sprawnie.
0: Wśród tych koncertów było wydarzenie również w naszym studiu w Radiu Łódź.
1: Był koncert, tak. Na żywo.
0: No, dokładnie. Filmowany zresztą i tak dalej. Więc to się działo. I teraz wracam. Tak naprawdę ty operujesz formą. Tak naprawdę masz już wizję tego, jak ta twoja muzyka i każdy z utworów brzmi, prawda? A jednak pozwalasz im pokazać, co mogą zaimprowizować, jak, w jaką stronę pójść, a przynajmniej jakie barwy zdobyć, nie? I tutaj jest ta granica ryzyka ewentualnie, ale też zaskoczenia musisz przyznać, że można poczuć zaskoczenie, jak mój utwór może zabrzmieć.
1: Ja jestem zaskoczony cały czas. Nie stawiam barier. Jeżeli ekipa ma pomysł na jakiś mój utwór,
0: ale podstawy
1: proszę bardzo.
0: Bo
1: nie, to... Ja, znaczy, to wygląda tak, że ja utwór komponuję, ja go piszę, no on właśnie, jest wyprodukowany, właśnie. Więc on jest już jakiś tam produktem, jak ja go daję na warsztat, żeby na nim zacząć pracować. Natomiast oni mi go wykręcają lewo, w prawo, zmieniają teksty, formy i tak dalej.
0: Jasne, ale teraz wróćmy później do tej tylko podstawy.
1: Później tylko muszę w ZAIKS-ie dopisać.
0: Ja powiedziałem, że to jest bardzo wizyjna muzyka, ale wróćmy do podstaw. Bo to jest bardzo ciekawe nawiązanie i do tej improwizacji, i do elektroniki, i do muzyki folkowej, z której wyrastasz w pewien sposób.
1: Jasne, z tym folkiem poczekajmy, aż odpalimy jakiś taki utwór z tym
0: trochę
1: związany.
0: Później będzie, tak. Nie? No dobrze, słuchamy dalej w takim razie płyty zespołu Lunam.

0: To jest Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich łódzcy politycy komentują odwołanie prezydenta Krakowa i zastanawiają się, czy referendum odwoławcze możliwe jest w Łodzi. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych alarmuje o kryzysie w systemie ochrony zdrowia. Powiemy też o nocnych utrudnieniach w Sulejowie na drogach krajowych. Noc będzie pogodna, a jutro kolejny słoneczny i bardzo ciepły dzień. Prezydent drugiego największego miasta w Polsce odwołany. We wczorajszym referendum przedterminowo zakończono kadencję rządzącego Krakowem Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. W politycznym poniedziałku Radio Łódź pytaliśmy łódzkich polityków, czy można spodziewać się referendum odwoławczego w Łodzi. Krzysztof Makowski z Lewicy mówi, że prezydent Krakowa nie rozumiał idei samorządności, konsultowania spraw z mieszkańcami i przyjmowania krytyki.
7: Stać trzeba, tak jak robi to nasza pani prezydent Hanna Zdanowska na spotkaniach z mieszkańcami. Trzeba twarzą w twarz przyjmować, tłumaczyć.
8: Co wskazało na to, że ludzie zagłosowali w referendum? No i na szczycie była strefa czystego transportu, później zadłużenie miasta, później sposób zarządzania spółkami miejskimi i nepotyzm, rosnące koszty życia w mieście i rosnące ceny biletów. Znane nuty.
6: Mówi z kolei Kajetan Półtorak z partii Razem. Opozycja w Łodzi nie ogłasza inicjatywy referendalnej, choć część polityków Prawa i Sprawiedliwości w sieci zapowiada taki krok. W ubiegłym roku w Łódzkiem próbowano odwołać prezydenta Piotrzkowa Trybunalskiego. Do plebiscytu nie doszło z powodu wadliwości złożonych podpisów. W województwie łódzkim możliwe jest kolejne referendum odwoławcze. Radio Łódź ustaliło, że do referendum przymierza się grupa mieszkańców Łęczycy. Jutro zamierzają złożyć wniosek o rozpoczęcie inicjatywy referendalnej.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych bije na alarm. Polski system ochrony zdrowia stoi nad przepaścią, a ratują go emerytki. Nowy raport pokazuje znaczące braki w personelu i punktuje dramatyczne braki kadrowe. O szczegółach Piotr Durys.
9: Choć formalnie personelu nieco przybyło, to ten wzrost zawdzięczamy wyłącznie temu, że doświadczone pielęgniarki po prostu nie odchodzą od łóżek pacjentów, mówi Krzysztof Zdobylak, współautor raportu.
10: Oznacza to, że w tym momencie nasz system ochrony zdrowia coraz bardziej opiera się na pracy osób, które mają już uprawnienia emerytalne.
9: Tylko w ostatnim czasie niemal całą lukę kadrową wypełniły właśnie seniorki. Prawie 5 tysięcy pracujących pielęgniarek przekroczyło już 70. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: Związkowcy ostrzegają, że opieranie systemu ochrony zdrowia na pielęgniarkach, które mają uprawnienia emerytalne, prowadzi do katastrofy i tylko odwlekają w czasie. I dodają, że bez pilnych działań rządu niedługo zabraknie rąk do pracy. Rosja zapowiada kolejne uderzenia na Kijów. Rosyjski MSZ wezwał cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia miasta. Mieszkańcom zalecono unikanie obiektów wojskowych i administracyjnych. Ukraiński resort dyplomacji komentuje. Kreml wyśmiewa się z procesu pokojowego. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Cytowany przez media szef ukraińskiego MSZ Andrzej Sybicha oświadczył, że Kreml nie wykazuje żadnych oznak gotowości do procesu pokojowego, a wręcz przeciwnie, wyśmiewa wszelkie wysiłki pokojowe i próbuje zastraszyć Europę. Zdaniem Sybichy reakcja Ukrainy i partnerów powinna być proporcjonalna. W nocy z 23 na 24 maja Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, użyła dronów i rakiet, które uszkodziły bądź zniszczyły kilkaset budynków. Kreml zaapelował, aby w związku z kolejnymi planowanymi atakami cudzoziemcy jak najszybciej opuścili ukraińską stolicę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: W ataku na Kijów w nocy z soboty na niedzielę zginęły 4 osoby, a prawie 90 zostało rannych. Uwaga kierowcy na nocne utrudnienia w Sulejowie. Od dzisiaj do piątku włącznie na drogach krajowych nr 12 i 74 prowadzone są punktowe naprawy nawierzchni jezdni. To trasy o dużym natężeniu ruchu, dlatego prace będą prowadzone od 20 do 6 rano, czyli w czasie, gdy na drogach robi się nieco luźniej. W miejscach robót ruch odbywa się wahadłowo, kierują nim pracownicy. Obowiązuje tam także zakaz wyprzedzania. Drogowcy apelują o ostrożność i przypominają, że należy stosować się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
12: Podczas gali w Warszawie przyznano doroczne nagrody dla gwiazd zakończonego w sobotę sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Przypomnę, że mistrzem Polski został Lech Poznań, a najlepszym piłkarzem rozgrywek wybrano pomocnika GKS-u Katowice Bartosza Nowaka. On zwyciężył także w kategorii najlepszy pomocnik, a poza tym najlepszym bramkarzem został Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, najlepszym obrońcą Wojciech Mońka z Lecha Poznań, najlepszy napastnik to Karol Czubak z Motoru Lublin, a w przeszłości przecież piłkarz Widzewa Łódź. Najlepszym trenerem wybrano natomiast Nilsa Frederiksena, który prowadzi Lecha Poznań. Do galerii legend Ekstraklasy wprowadzony został również wieloletni dziennikarz sportowy Polskiego Radia, słynny sprawozdawca i komentator radiowej Jedynki Andrzej Janisz. W piotrkowskiej hali Relax rozpoczęły się zmagania szczypiornistów w ramach 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Przez 4 dni rywalizuje 8 zespołów, a wśród nich drużyna z regionu łódzkiego. Nasz zespół rozpoczął od wysokiego zwycięstwa nad drużyną świętokrzyskiego, mówi trener Krystian Wędrak.
13: Zespół składa się, nasz tutaj kadry województwa naszego, w 90, bym powiedział, 5% z zawodników MKS-u piotrkowianin. Mam nadzieję, że tym razem będzie nam ten finał udany sportowo i jesteśmy w stanie to dźwignąć i to zrobić.
12: We wtorek odbędą się ostatnie mecze grupowe. Dzień później zaplanowano półfinały, a finał i mecz o trzecie miejsce będzie rozegrany w czwartek 28 maja. Komplet polskich singlistek w drugiej rundzie wielkoszlemowego tenisowego French Open. Dzisiaj swoje mecze pierwszej rundy wygrały Iga Świątek i Maja Chwalińska, a wczoraj awans zapewniły sobie Magda Linet, a także łodzianka Magdalena Fręch, która dzisiaj zupełnie odpoczywała, ciesząc się 2 dniami przerwy.
14: Wiadomo, że fajniej jest, jak się wygrywa, mieć jeden dzień przerwy i dopiero grać. To jest niecodzienna sytuacja, że mamy 2 dni wolnego w trakcie turnieju. Postawię na kompletnie odpoczynek od rakiety, ponieważ go nie miałam dosyć długo.
12: A w drugiej rundzie Frank zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann, natomiast jutro awans do drugiej rundy powalczy Kamil Majchrzak. Piotrkowianin zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabillo. To spotkanie jutro o godzinie 11, a dzisiaj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz, który pokonał Hiszpana Juana Munera 3-1. Samuel Kozlowski oficjalnie pożegnał się z Widzewem Łódź i podpisał kontrakt ze Slovanem Bratysława. W rodzimym klubie Słowak będzie miał okazję zagrać w Lidze Mistrzów. W barwach Widzewa w PKO Ekstraklasie Kozlowski zagrał natomiast 50 meczów, zaliczył do tego 5 asyst i strzelił gola, do tego dołożył 4 spotkania w Pucharze Polski, a tam popisał się 1 asystą. Kozlowski ze Slovanem, którego jest wychowankiem, podpisał 3-letni kontrakt. Obrońca zmienia klub na zasadzie wolnego transferu.
6: Przez całą noc będzie pogodnie, niebo przeważnie bezchmurne, temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro słonecznie, znowu bardzo ciepło, do 26 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, będzie wiał z północnego zachodu.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania i na część drugą spotkania z Maćkiem Kądzielą. Opowiadał o zespole Luna Me i o swojej pierwszej płycie, o założeniach, czym ma być ten projekt, o muzykach, którzy go tworzą i o właśnie planach na przyszłość. Wszystko podczas jednego spotkania. Odtworzę więc dzisiaj, pomyślałem, te nasze rozmowy, bo będą fajną obietnicą i zapowiedzią tego, co się jeszcze ma wydarzyć.
2: Proszę się przygotować. Kilka osób co najmniej tu wybiorę później, na zakończenie, żeby każdy opowiedział swoją historię, jaką usłyszał, zobaczył podczas
3: słuchania. I będzie puszczone w radio?
2: A ja.
3: Wow.
1: Czas na drugą część spotkania z Maćkiem Kądzielą, które to spotkanie odbyło się w naszym radiowym studiu. Wszystko zarejestrowaliśmy, muzyki posłuchaliśmy ze znakomitego jakościowo sprzętu audiofilskiego, a tu odtwarzamy również muzykę z płyty winylowej.
0: Okolice jazzu.
2: Maciej Kądziela, proszę Państwa. Jak się słucha? Fajnie się słucha? Maciek, a Ty jak odbierasz dzisiaj swoją muzykę na tym sprzęcie?
3: Bardzo fajnie.
2: Okej. No to teraz spytam. Producent jest ważny i trochę tak myślałeś też, nie? Z kim to zrobić? Kto ma wyprodukować?
3: Tak, właśnie to troszeczkę zapomniany aspekt w ogóle tej całej płyty, że tu producentów jest 5. Ja właśnie też uważam, że jako muzyk, który komponuje i robi to wszystko, nie jestem gdzieś na końcu obiektywny do tego, co się w tej muzyce dzieje, dlatego ja oddałem wszystkie utwory w ręce 5 różnych producentów po to też, żeby jeszcze bardziej powykręcali tamto w jakąś swoją stronę. Ten utwór to nie wiem, kto robił.
2: No, ja tym bardziej nie pamiętam, ale też możesz odpowiedzieć na pytanie, jak szukałeś tych producentów, dlaczego ich właśnie znalazłeś? No. Przypadek?
3: Ludzi, z którymi pracowałem wcześniej.
2: No, jasne, jasne. Już też pewne rzeczy nakreślają, nie? Też wiesz, jacy są, co robią i w jakim kierunku coś może jednak podążyć. Chciałeś, żeby to była muzyka zakręcona, to jest pewne. On chciał
3: ale
2: tego.
3: Ja powiem w ogóle, jak to wyglądało, bo tam, jeśli chodzi o producentów, to jest Marcin Staniszewski, Envy, Janek Smoczyński, Minty, taka producentka z Berlina i wuja HZG jeszcze tak. Jeden utwór robił. I to było tak, że ja wszystkie utwory dawałem i mówiłem, wybierzcie sobie, co chcecie zrobić.
2: I każdy sobie
3: czyli wybrał. Ja nie decydowałem, kto co robi konkretnie, tylko dawałem paletę i każdy sobie tam wybierał.
2: To ja tylko zaznaczę, że to też jest ciekawe, bo to są różni producenci z generacji różnych tak naprawdę, z różnymi doświadczeniami, bo tutaj wymieniłeś dziewczynę, która w Berlinie i tak dalej, ale oni wszyscy mają różne doświadczenia i każdy z innej perspektywy popatrzył na muzykę Maćka Kądzieli i to słychać również na tej płycie, a z drugiej strony ja bym zwrócił uwagę na to, że to jest koncepcyjna i bardzo wyrównana płyta, brzmieniowo także, jak jedna spójna historia.
3: Mimo, że tych inspiracji prawda? Jest dużo, producentów i w ogóle tego wszystkiego, to jakoś gdzieś to się, jak gdzieś to na samym końcu jest spójne.
2: Tak, no. Tak. I to chciałbym na to zwrócić uwagę. To od początku właściwie jest w założeniu, tak, to musi być dobrze wyprodukowane, ciekawie wyprodukowane, czyli produkcyjnie także, ale zawartość, bo ja chciałbym zaprzeczyć i podać jako wzór i przykład doskonały płytę Luna Me, bo chciałbym zaprzeczyć, że muzyka produkcyjnie wykonana jest tylko jakimś tam produktem, prawda? Tutaj w tej muzyce zawiera się wiele. I teraz możemy mówić o tych różnych elementach, z których korzystasz i są podstawą dla ciebie, żeby w ogóle stworzyć taką muzykę. Z jednej strony są to doświadczenia jazzowe, elektronika, która w pewnym momencie do ciebie dociera i cię interesuje, ale trzeci aspekt to jest też ten powrót właśnie do ludowizny, nie?
3: Na tej części płyty, w sensie na części
2: A na drugiej jeszcze, części będziemy słyszeć to jeszcze
3: mocniej. Będzie tego więcej, natomiast drugi utwór, który się nazywa Veles, tam, to był drugi utwór, którego dzisiaj słuchaliśmy, tam pojawia się taka długa melodia, która jest jakąś tam kołysanką spodopoczna.
2: No, niech tak będzie.
3: Gdzieś to wyszperałem, znalazłem, bo jeszcze to Państwu powiem, jak ja studiowałem w Kopenhadze i kończyłem tam studia, to chciałem Duńczyków troszeczkę zarazić, tak jakby tą naszą muzyką tu polską. I moja praca magisterska opierała się o muzykę opoczyńską, ludową, bo ja jestem z Opoczna i jak byłem w liceum, to grałem dużo po weselach na saksofonie zarobkowo, a i tam się grało ludowiznę głównie, szło się z cyją między stoły i się naparzało oberki. Ja tych oberków musiałem znać, nie wiem, ze 100, ze 150. I jeszcze strategia była taka z akordeonistą, że musieliśmy pierwsi zacząć grać, bo jak nam stare takie opoczyńskie panie zaczęły pierwsze śpiewać oberki, no to nie wiadomo w jakiej tonacji, nie? To się trzeba było łapać, to było strasznie trudne. Więc no i strategia była taka, że my zaczynaliśmy jakiegoś oberka, a one odśpiewywały, nie? Ja miałem parę razy taką sytuację, że one zaczęły śpiewać, ja to źle odegrałem i mi odśpiewały, co to za muzykant, co nie umie wygrać, dać mu kromkę chleba i do domu wysłać, nie? I przychodzi ojciec weselny i stuwa mniej. Nie ma żartów. Nie?
2: Ale ci weszły na ambicje.
3: Także, ale ja to bardzo mile wspominam i przyznam się szczerze, że się nauczyłem grać wirtuozersko na saksofonie właśnie przez te kilka lat.
2: No, ale też chciałem cię spytać właśnie, od kogo się tych oberków uczyłeś?
3: No to na żywca.
2: Jedna.
3: Na żywca.
2: No tam jeszcze są muzykanty niektórzy.
3: To było tak zwane rozpoznanie bojem.
2: Bojem.
3: Na tych weselach. No ale kończąc studia, jakoś mi się o tym w ogóle wszystkim przypomniało i wróciłem i zacząłem jeździć po wsiach dookoła Opoczna, znajdować jakieś takie muzykantów i się uczyć na żywca od nich, nie? Żeby nie to, że na weselach, tak, bo tam to się fuszerkę robi, prawda? Ale tak, żeby już się nauczyć naprawdę, jak to powinno być. I moja praca dyplomowa, jak i koncert, w ogóle wszystko, właśnie opierało się tą polską, no, nawet już ściślej mówiąc, muzyką opoczyńską. I to jakoś tamten okres w życiu w liceum, kiedy dużo tego grałem miłowolnie, znaczy zarobkowo, jakoś tak we mnie to zostało, że mimowolnie teraz w swojej twórczości dużo z tego korzystam. Bo wiecie, muzyka ludowa tworzyła się przez generacje, nie? Przez bardzo długo trwało, zanim te melodie się gdzieś tam no, tak w całości
2: wytworzyły.
3: Wytworzyły, tak, tego słowa szukałem. Więc one mają jedną bardzo ważną cechę. To są silne, proste melodie. Prawda? One składają się z 4-5 dźwięków, ale to jest to najlepsze 5 dźwięków, to najlepsze połączenie, jakie tylko w ogóle może być, nie? Ja się troszkę dziwię, że twórcy rzadko korzystają, a to jest gotowiec. Bierze się taką melodię, dokłada się jakąś elektronikę, parę dziwnych akordów i już brzmi, nie? Więc to jest tak naprawdę dość proste, żeby to zrobić. Przynajmniej dla mnie, ja to jakoś tak dla siebie odkryłem, więc no i też uważam, że to troszeczkę może bardziej prawdziwe jest to wszystko, co robię, bo nie próbuję oszukiwać, szukać gdzieś tam na siłę jakichś rzeczy, tylko coś od razu, co mi w głowie gra, pachnie jakąś melodię, która często właśnie stamtąd się wywodzi i powstaje taka muzyka.
2: Z prawdy na pewno wynika, jest niezwykle nowoczesna i ciekawa poprzez nałożenia różne, ale wróciłeś też do okresu swojego studiowania w Danii i sobie tak pomyślałem, że też po pierwsze świadomość do ciebie zaczęła docierać, skąd to wszystko i tak dalej, że się nie da uciec od swojej jakiejś tożsamości, a to jeszcze na dodatek jest oryginalne. I musisz przyznać, Maciek, że uczelnie bardzo na to patrzą. Dlaczego jesteś oryginalny? Dlatego, że pochodzisz z jakiegoś regionu, że coś innego potrafisz przekazać w muzyce, coś innego zagrać, prawda? Oni to doceniają, właściwie chwalą kogoś za to.
3: W ogóle warto pokazać to, kim się jest.
2: Tak, nie? Tak. Nie bać się tego.
3: Jestem,
2: nie?
3: Ja jestem takiego zdania, że jak artysta wychodzi na scenę i udaje, to bardzo szybko publiczność weryfikuje to, nie? Że widać na pierwszy rzut oka, że coś tu się nie zgadza, prawda?
2: Tak, no można uczyć się od amerykańskich mistrzów jazzu, nie? Ale z drugiej strony patrzeć, ja jestem taki, nie? Odnaleźć to. I to wszystko słyszą Państwo tutaj, właśnie w tej muzyce, tak naprawdę. Wszystkie te elementy, które sobie Maciej tworzył, to ja powiem, no to one się tu znajdują, dlatego mówię, to jest najpełniejsza jego płyta. Niezwykle ciekawa, niezwykle kolorowa, co do innych rzeczy, to za moment, bo teraz posłuchamy, przełóżmy po prostu na drugą stronę i słuchamy dalej, a już jest przełożona płyta, to już możemy słuchać dalej. I tutaj już będzie też tych elementów właśnie na przykład ludowych więcej. Proszę bardzo.

Oh my. Shit. Shit. I'm super nervous.

0: A może Państwo mają jakieś pytanie gdzieś do
1: mnie? Proszę bardzo, pytania w dalszym ciągu są aktualne.
0: Czy do Piotra? O, jest pytanie.
2: Mówiłeś, że już byłeś na którymś z rzędu odsłuchu swojej płyty. Minęło już jakiś czas od jej jakby ukazania się. Czy teraz, z perspektywy jako twórca, masz takie momenty refleksji, że tu można było zrobić coś lepiej, a tu można było zrobić coś inaczej?
0: Nie.
1: Coś gorzej?
0: Nie, mi się wydaje, że na tyle, ile możliwości mieliśmy i czasowe, i finansowe, i w ogóle każde, no to udało się to ulepić w najlepszy możliwy sposób. I tak jak tego słucham, to się po prostu dobrze bawię, mi się to podoba, że tam nie kalkuluję, nie myślę, nie analizuję, po prostu chcę się dobrze bawić słuchając tego. Wiadomo, jak słuchaliśmy w Bielsku, tam na tych paczkach, że to faktycznie jakieś monstrualne pieniądze to kosztowało. Nawet nie wiedziałem, że tyle może kosztować sprzęt do słuchania. To faktycznie w jednym głośniku usłyszałem coś, czego nigdy nie słyszałem wcześniej. Jakiś kawałek perkusji, hi-hatu, coś tam. Mówię, o kurde, nie, skąd się to w ogóle wzięło? Na innych sprzętach tego nie słyszałem. Na tym tego nie słyszę i dobrze, bo to do niczego nie było potrzebne.
1: Maciek, ale my tu inaczej siedzimy. Tam siedzieliśmy przed kolumnami, a my teraz siedzimy między. Wielu rzeczy już tutaj my nie słyszymy, ale państwo to słyszą po prostu. No, to jest zupełnie inny odsłuch.
0: To na pewno.
1: A my siedzieliśmy tak jak państwo. My też sobie siedzieliśmy tam.
0: Tamte drogie, strasznie kolumny dla mnie były troszkę zbyt sterylne.
1: Mhm. Nie, to prawda.
0: Co ty tam powiesz, Piotr, na ten temat?
1: No tak. Miały inną górę.
0: Wręcz już była jakaś taka coś między jakością, między monitorem studyjnym, tak, a kolumną do słuchania, taką domową.
1: Ja tu
0: naprawdę
1: mamy klimacik.
0: Odradzam,
1: mamy
0: to chyba byłoby nie słuchać muzyki na monitorach studyjnych, bo one są po to, żeby tam wszystko było, prawda? Żeby wysłyszeć każdy niuans, który ewentualnie trzeba skasować albo wypuklić, coś z nim zrobić. I tamte kolumny troszkę to miały i to nie było przyjemne.
1: A jeszcze pamiętajmy, czym jest mastering, bo przecież myślałeś od razu o winylu, prawda?
0: Mm-hmm.
1: No i to też ustawia już później brzmienie fajnie.
0: No jasne. Inaczej się robi master pod CD, inaczej się robi master pod winyla, inaczej się robi master pod streamy.
1: To prawda.
0: Więc to jest wszystko tak.
3: A kto master robił?
1: Envy zrobił wszystko. Envy, znana postać, można by przypominać również jego rzeczy, zwłaszcza Niewinnych Czarodziejów.
0: Niewinni Czarodzieje, ale Envy robi miksy, nie wiem, czy od Baty, Kozidrak,
1: pop na nim też stoi, to prawda. No dobra, to czekać będzie nas końcówka tej płyty, ale to jest taki moment, bo później to już sobie będziemy gawędzić po prostu z Maćkiem i po zakończeniu wypytam rzeczywiście, co państwo widzieli, co państwo słyszeli, w jakim świecie się znaleźli. Maciek, co będzie dalej? Bo już zdradziłeś, że przygotowujesz następną płytę.
0: Wczoraj ją skończyłem przygotowywać.
1: Tak.
0: Tutaj właśnie w studio Radio Łódź. No co, tym razem sobie wymarzyłem gości specjalnych na drugiej płycie Luname i udało mi się tak wszystko zorganizować, że zaśpiewali i udało mi się ich nagrać.
1: I to są piosenki z tekstami.
0: Tak, ich więcej teraz jest.
1: Ale to, co słyszymy w muzyce, jest nadal podstawą dla Luname, tak?
0: Nie, no jasne.
1: No jasne, nie zmieniasz tego kierunku działań. I teraz tak, piosenki o czym? Kto napisał teksty? Zdradź no tam tutaj.
0: Dwa utwory będzie śpiewał Czesiek.
1: Tak, widziałem.
0: Do jednego napisał tekst o prozie muzyka. Wiedzą państwo, że przyjeżdża się na koncert gdzieś tam do Pszczyny, powiedzmy. Tylko że organizator zapomniał powiedzieć, że koncert jest odwołany, bo bilety się nie sprzedały, na przykład. No to o tym napisał Czesiek utwór. Paulina Przybysz napisała tekst po angielsku, bo ona też jest artystką, którą zaprosiłem. I to jest tak bardziej o współczesnym świecie, że idzie w złą stronę, bo jest za dużo bodźców i wszystkiego. Zresztą Elektrolit Bryndala też jest o tym, o przebodźcowaniu.
1: I to jest ten utwór, który musieliśmy troszeczkę zmienić, prawda?
0: Ten wypikać. No Paulina nie bluźniła, ale tak, to są trzech głównych gości specjalnych. No to jest Paulina Przybysz, Czesiek Mozil i Jakub Jan Bryndal. No a fundamentem, właśnie ta płyta nie będzie z trzech utworów się składała.
1: No jasne. Ale nie musisz wszystkiego zdradzać, wręcz przeciwnie, wiesz?
0: My się też specjalizujemy w czymś takim. Ja nie wiem, czy to ty mi musisz powiedzieć jako znawca muzyki i słuchacz.
1: To będę ściemniał, właśnie mówiłem, że będę ściemniał, że się
0: czy
1: znam.
0: W historii w ogóle muzyki, a może skupmy się na Polsce, czy jakieś kapele grały improwizowane techno?
1: Nie sądzę. Bawią się różnie, ale aż tak nie.
0: No właśnie, więc...
1: Można dogrywać, wiesz, instrumenty i tak dalej. Zresztą ostatnio też miałem do czynienia z czymś takim, że na perkusji. Perkusista grał do techno, tak, ale...
0: No to wiadomo, nie? Bo to, że perkusja gra do techno, to akurat jest dość proste. Natomiast żeby po prostu wejść w to nie ustalając nic, tak jak się gra jazz, nie? Że jest improwizacji dużo, tak to zrobić z techno, no to tak jakby zaczynamy się w tym specjalizować i bardzo mi się to podoba.
1: Muszę ci przyznać, że nie jestem specjalistą od techno, więc może ktoś to zrobił. Zakładam to, ale nigdy w życiu nie słyszałem.
0: Więc tego troszkę będzie na tej nowej płycie.
1: Okej, okej.
0: Tak, teraz tak.
1: Już
0: teraz
1: można
0: już
1: powiedzieć,
0: zrobione,
1: że
0: na pewno.
1: A kiedy ta płyta się ukaże?
0: W listopad.
1: Tego roku.
4: Oprócz wokali, których dołożyłeś, to czy skład zespołu jest nadal...
0: Ten sam. Po prostu wymarzyłem sobie jakichś tam muzyków, z którymi zawsze chciałem coś zrobić, bo z Pauliną przecież mam taką historię, że się wychowywałem też na Seastars. Po zagraniem oberków na weselach, to jeszcze słuchałem jakiejś tam muzyki. I to Seastars wtedy miało takie swoje naprawdę... Nie 5 minut, tylko godzinę dobrą na polskim rynku i wiecie, no Sutra i te wszystkie piosenki, to no, po prostu bardzo to lubiłem w liceum i wiecie, no, marzyłem, wow, Paulina Przybysz, dla mnie to było coś takiego nieosiągalnego, nie? Ja tu gram po weselach, ojciec weselny mi stówę odbiera w garzy, a oni grają największe sceny w Polsce, ona nie jest dużo starsza ode mnie, Paulina, z 4-5 lat i Natalia, nie? Siostry. Tak. A znowu z Mozilem jest taka historia, bo ja mieszkałem w Danii, te lat wiele, wyprowadziłem się, jak miałem 19 i akurat jak pojechałem na studia, to Mozil wtedy wrócił do Polski. Mhm. I ja też byłem jego wielkim fanem, bardzo mi się podobało to, jak on pisze teksty, jego teledyski, jak one wyglądają, nie, w ogóle tak.
4: Ty jesteś najbardziej znany, tak? Dlaczego nie zrobiłeś sobie kwartet i swoje nazwisko?
0: Bo nie chciałem. I zobacz, że na tej płycie ja też gram najmniej. Wszyscy grają dużo więcej ode mnie. Ja. Ale mi się wydaje, że dobrze dowodzić z drugiego miejsca. Komponuję, pilnuję wszystkiego i tak dalej, prawda? Także płytę, ja jestem producentem, w ogóle głównodowodzącym i tak dalej. Zresztą mówią na mnie szefów w zespole. A ileż można słuchać saksofonu? Jakbym mógł śpiewać, to bym śpiewał może. Jakbym był lepszym pianistą, to bym grał na pianie. Natomiast saksofon to jest taki instrument, ileż można, nie?
1: Można, ale ciekawe podejście. Czy ta druga płyta, Luna B, żeby już zakończyć plany, będzie miała jakąś nazwę, tytuł? Czy będzie znowu tylko
0: ja
1: Luna B?
0: Ja myślę o tym. Ostatnio coś wymyśliłem. To było w ogóle idę spać i wiecie, mózg robi, nie? Też tak macie, nie można spać przez to, nie? Że mózg pracuje. I wymyśliłem fajną nazwę i zasnąłem.
1: I zapomniałeś?
0: I kurde, zapomniałem, rano już nie było.
1: To musi ci się to jeszcze raz przyśnić po prostu. No dobra,
0: ale
1: to
0: taki byłem zły i to było parę dni temu. I tak mówię, kurde, mam to, wow!
1: I już.
0: Pyk. Wstaję rano, co to było, nie?
1: To na razie z tej debiutanckiej płyty już dosłuchamy. Poszła, po prostu. No. Dosłuchamy twojej pierwszej płyty. No to końcóweczkę, panowie, odtwarzamy w takim razie.

0: Stanach Zjednoczonych z Ferrari, z przyjacielem.
1: Kosmiczna muzyka w takim razie, a to jest księżycowa muzyka, stąd też i nazwa Lunam. Panowie słuchali bardzo technicznie, jak to brzmi? Jak to brzmi?
2: Bardzo dobrze, bardzo poprawnie. No musimy na pewno tego posłuchać u siebie w systemie domowym, w zaciszu, w skupieniu.
1: Trzeba słuchać jak najczęściej muzyki, żeby dotrzeć do sedna tej muzyki. Młody człowiek, nie bój się, powiedz tylko, czy na co dzień słuchasz takiej muzyki, czy to było dla ciebie wydarzenie dziwne, ponieważ po raz pierwszy coś takiego usłyszałeś?
3: Na co dzień raczej nie słucham takiej muzyki, to jest raczej nowe wydarzenie i było bardzo fajnie posłuchać po prostu czegoś nowego.
1: Zainspirowało cię to, mam nadzieję. A i właśnie o to chodziło. To mam nagrane, że tak, i wiesz, Maciek, ty wiesz.
4: Taśma grozy nagrana, tak?
1: Teraz to już czuj odpowiedzialność, wiesz. Uczysz kolejne pokolenie słuchania muzyki dzięki temu. Jeszcze może kogoś się spytam i tutaj pana. Też spytam oczywiście o tą wizję, bo ja twierdzę, że to jest bardzo wizyjna muzyka, że można wiele rzeczy przeżyć, ale też zobaczyć.
5: Czy ja zdecydowanie zawsze zamykam oczy i się pochłaniam tą muzykę. I na każdym koncercie tak robię.
1: Ale dzisiaj tak naprawdę jaką przestrzeń wraz z tą muzyką pan ogarniał?
5: Kolorową taką. Trochę, nie wiem dlaczego, ale Marek Biliński mi jakoś tak przyszedł do głowy i autentycznie...
4: Kto jeszcze raz?
5: Marek Biliński. Mhm. Ogród Króla Świtów. No kurde, właśnie w tym ogrodzie byłem.
1: No to ciekawe rzeczywiście, to bardzo ciekawe. Ale to ta elektronika też myślę, że tak nasączyła tutaj te wrażenia. Maciek, a ty co widziałeś dzisiaj? Jakie miałeś wizję? Pytam Maćka Kądzielę.
4: Ja to gdzieś odleciałem na krańce naszego układu słonecznego.
1: A tak naprawdę to powiedz mi, jak się słucha swojej muzyki już po raz nie wiem który?
4: Dzisiaj w ogóle bardzo fajnie, jakoś tak strasznie odświeżyło mnie to w jakiś sposób. Czy ja dawno nie słuchałem tej płyty, w sensie bo ja ją gram na koncertach i na koncertach troszeczkę w inną stronę to już poszło i fajnie było dzisiaj do tego wrócić.
1: No też pomyślałem, że już jesteś w tym świecie tej nowej muzyki.
4: Tak, nie? Tak, tak, to też.
1: I że to jest taki powrót. No cieszę się, że również państwo byli z nami. To się inaczej słucha w ogóle. A tak naprawdę to powiem tak, jak usłyszą państwo, że Maciek Kądziela gra z tym swoim projektem albo nie wiem, z jakimś innym, bo to też jest możliwe w dalszym ciągu, to proszę się wybrać i posłuchać, jak on gra tak naprawdę na żywo na tym saksofonie swoim.
4: W Łodzi będziemy grać w tym roku na jesieni. Mhm. Jest coś takiego jak Festiwal Sztuki Współczesnej.
1: Jest coś takiego, tak.
4: I tam podobno mamy zrobić jeden z premierowych koncertów tej drugiej płyty.
1: No to czekamy.
4: Zapraszam państwa.
1: Dziękuję pięknie. Dziękujemy pięknie. I tu zakończyło się oficjalnie nasze spotkanie z Maćkiem Kądzielą i z projektem Lunam, o którym opowiadał. To jego bardzo osobisty projekt, do którego będzie wracał, już zapowiedział kolejne rzeczy, nic więc tylko czekać. Dalej były kolejne rozmowy. Bardzo się cieszę, że ci, którzy przyszli na to spotkanie, by posłuchać tej muzyki w znakomitej jakości audiofilskiej, również byli zaangażowani w te rozmowy. A jeśli już przypominam poszczególne ważne momenty w twórczości Maćka Kądzieli, to jeszcze należy zwrócić uwagę na Jazz Forum Talents. Tak będzie teraz. Dlaczego na to zwracam uwagę? Myślę, że w każdym z tych momentów można odnaleźć taką formę poszukiwań Maćka. Już też taki kierunek tych poszukiwań, które to poszukiwania tak naprawdę ziściły się formą już wręcz pełną na płycie Lunam w tych poszczególnych utworach. Dziś piosenkach, bo tak zapowiedział, że goście przyjdą z tekstami, że będą to piosenki. Wróćmy na chwilę jeszcze do Jazz Forum Talents.

Na razie to tyle historii Maćka Kądzieli. W takim razie czekając na nową płytę Lunamę, która ma się zdarzyć niebawem. Za tydzień Piotr Scholz przyjdzie, będzie opowiadał o muzyce nagranej specjalnie dla Łodzi z inspiracją łódzką i przez łódzkich muzyków z Akademii Muzycznej. Na czele tego dużego zespołu stanął Piotr Scholz. Powstała płyta z niezwykle ciekawą historią, ale o tym, tak jak powiedziałem, już za tydzień. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję w takim razie za dziś. To Piotr Scholz sobie zagra z poprzedniej płyty i dopełni naszą dzisiejszą całość. Miłego słuchania życzę i proszę z radiem pozostać.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Przed mikrofonem Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Pijany kierowca spowodował karambol w Łodzi, pod Sieradzem wypadek z rannymi, na drogach nadal utrudnienia. Polski MSZ reaguje na rosyjskie wezwania, by cudzoziemcy, w tym dyplomaci, opuścili Kijów. Grupa mieszkańców Łęczycy chce w referendum odwołać burmistrza. Jutro w regionie będzie słonecznie, termometry pokażą do 26 stopni. Niebezpieczny wieczór na drogach regionu. Na Krajowej 12 w powiecie sieradzkim dwie osoby zostały ranne. Z kolei w Łodzi na Bałutach pijany kierowca doprowadził do karambolu z udziałem 7 pojazdów. Do karambolu w Łodzi doszło na Aleksandrowskiej w pobliżu skrzyżowania z Bielicową około 19. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letni kierowca BMW nie dostosował prędkości do warunków. Uderzył najpierw w Renault i Forda, a chwilę później w Suzuki. Siła uderzenia była tak duża, że Suzuki zostało zepchnięte na kolejne auta. Jak się okazało, po badaniu alkomatem sprawca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Na miejscu cały czas pracują policjanci. Jeden z pasów ruchu został już udrożniony. W powiecie sieradzkim w miejscowości Smardzew na drodze krajowej numer 12 w wypadku ranne zostały dwie osoby, mówi aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji.
1: Do szpitala z niegroźnymi obrażeniami ciała trafiła 28-letnia kierująca Hyundaiem oraz 56-letni pasażer.
0: W tym wypadku kierujący byli trzeźwi. Na miejscu jeszcze pracują policjanci, także tu możliwe są utrudnienia.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Rosyjski MSZ wzywa cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa, także dyplomatów. Moskwa grozi kolejnymi atakami na ukraińską stolicę. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało w związku z tym komunikat, w którym podkreśla, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. W komunikacie polskiego MSZ-u czytamy, że działania Rosji rodzą poważne konsekwencje prawno-międzynarodowe i po raz kolejny deprecjonują rolę tego państwa jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Resort wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. W województwie łódzkim możliwe jest kolejne referendum odwoławcze. Jak ustaliło Radio Łódź w Łęczycy, grupa mieszkańców chce odwołania burmistrza. Inicjatywa referendalna zacznie się od złożenia dokumentów w Urzędzie Miasta. O szczegółach Michał Dąbrowski.
3: Paweł Kulesza jest burmistrzem Łęczycy od 8 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obecna kadencja jest jego ostatnią. Jak mówi mi pełnomocnik inicjatywy referendalnej Monika Buczyńska, część mieszkańców Łęczycy utraciła zaufanie do włodarza.
4: Brak działań, brak spełnionych obietnic, buta, brak konsultacji społecznych z nami. To referendum w Krakowie, sukces tego referendum, dodaje skrzydeł.
3: Aby referendum o odwołanie burmistrza Łęczycy doszło do skutku, inicjatorzy muszą zebrać ponad 1000 ważnych podpisów. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Wczoraj w referendum odwołano prezydenta Krakowa. W ubiegłym roku podobną próbę podjęto w Piotrkowie Trybunalskim, ale do głosowania nie doszło z powodu wadliwych podpisów. Nowe biletomaty w piotrkowskich autobusach. Za przejazd można teraz zapłacić kartą albo telefonem. Ma to ułatwić podróże, zwłaszcza osobom, które kupują bilety jednorazowe, mówił Radio Łódź koordynator MZK w Piotrkowie Paweł Jabłoński.
5: Na głównym pulpicie wyświetlają nam się 4 podstawowe bilety. Wybieramy bilet normalny, czasowy, 60-minutowy. Klikamy zapłać. Transakcja zrealizowana pomyślnie. Dziękujemy.
6: Nie ma kiosków, więc uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie.
7: Nieraz był problem, kolejka się robiła przy kierowcy, także świetne.
8: W każdym dużym mieście są już takie biletomaty w autobusach i nie ma problemu z kupnem biletów u kierowcy.
0: Mówili pasażerowie piotrkowskiej komunikacji miejskiej. Nowe biletomaty są we wszystkich piotrkowskich MZ-kach. Informacje z naszego regionu można stale znaleźć na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Do rana będzie pogodnie, niebo przeważnie bezchmurne, temperatura spadnie do 12 stopni. W dzień słonecznie i znów bardzo ciepło, do 26 stopni, wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, będzie wiał z północnego zachodu.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Po raz 52 na antenie Radia Łódź. Program realizuje Zosia Starosta. Mówiący te słowa nazywa się Maciejem Kieszkowskim od ponad 60 lat, proszę sobie wyobrazić. Zaczniemy od utworu z płyty, która 2 kwietnia obchodziła okrągłą rocznicę 30-lecia wydania. Trochę z poślizgiem, ale to ma związek z tym, co dziś dalej w audycji będzie się działo. Dlatego uczcijmy tę pamięć tym bardziej, że płyta, jak to się zwykło mówić teraz, bardzo zacna, naprawdę wartościowa. Płyta zatytułowana Through Silver in Blood zespołu Neurosis. Ten fragment, który w tej chwili za chwilę do was poleci, zatytułowany jest I. Zespół powstał w Oakland w Kalifornii w 1985 roku.

To był zespół Neurosis, który w naszym kraju gościł kilka razy. 15 sierpnia 2008 roku w warszawskim klubie Stodoła zagrał koncert w roli headlinera, a przed nimi wystąpił ten zespół.

0: Zespół nazywa się Blinded 23, bądź też Blinded 23. Za moment zapytamy się, czy obydwie wersje są dopuszczalne, a zapytamy gościa.
1: Gość.
0: Którym jest Patryk Zwoliński? Kłaniam się i witam w naszych progach.
2: Dobry wieczór.
0: Patryk, pewnie tego nie pamiętasz. To było kilkanaście lat temu. No, musiało być kilkanaście lat temu. Ja miałem z tobą przyjemność dla tego radia dwukrotnie rozmawiać, tylko łączyliśmy się zawsze telefonicznie.
2: A, no to szczegółów na pewno nie pamiętam. No, pamiętam, nie, że takie rozmowy miały miejsce, bo faktycznie wiele razy rozmawiałem z różnymi stacjami radiowymi przez telefon właśnie. No,
0: to były czasy Affliction na pewno i to była chyba nasza wtedy ostatnia rozmowa. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że mamy sposobność i okazję porozmawiania po raz kolejny.
2: No faktycznie to minęło od Affliction, no. Latów.
0: To powiedz może tak, Patryk, gdzie byłeś, jak ciebie nie było?
2: No w domu.
0: To znaczy, a tak dokładnie, jak miałbym się zanurzyć w policjanta?
2: Jeśli chodzi o moją delikatną, że tak powiem, rozłąkę ze światem muzycznym i z zespołem, no to wiesz co, generalnie byłem poza jakąś tam sferą tworzenia I muzyki, więc nie zajmowałem się za bardzo niczym innym, niczym nowym. No i tak o, praca, dom, dzieci, klasyka, no.
0: I przyszedł ten dzień, czy ten moment, kiedy co, Mateusz do ciebie zadzwonił?
2: Tak, powiedzmy, tak się złożyło, że no, po dosyć długim okresie takiego naszej takiej przerwy, to tak, no, znaczy, żeśmy się widzieli wcześniej, oczywiście to nie jest tak, że kompletnie żeśmy się nie spotykali. Widzieliśmy się, bo przecież graliśmy koncerty związane z, zdaje się, to było 15-lecie Autoskopii. Potem Mateusz zaprosił mnie na jeden z koncertów, podczas gdy chłopaki promowali album Niewiosna, więc w Warszawie, pamiętam, byłem na ich koncercie. Potem widzieliśmy na jakimś festiwalu, gdzie oni też razem grali. Więc tak, no, widzieliśmy się, natomiast no, to nie był taki kontakt, jaki jest w tej chwili. No i przede wszystkim nie robiliśmy wtedy wspólnie żadnych rzeczy związanych z zespołem, z muzyką. Więc tak, no po jakimś czasie Mateusz faktycznie odezwał się do mnie, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy raz, drugi, trzeci. No i tak wyszło, że znowu razem robimy.
0: A w tym czasie była u ciebie jakaś tęsknota za, no, za zespołem, za sceną, za śpiewaniem?
2: Nie przypominam sobie, żeby to było dla mnie, na pewno nie było to dla mnie jakieś trudne wyjątkowo, że ojejku, albym sobie pograł. Ciężko mi teraz powiedzieć. No, na pewno miło jest wrócić i nagrać nowy album, nową płytę, spotkać się z zespołem, z muzykami, nagrać, wydać album, tak jak to teraz ma miejsce, i jest to bardzo przyjemne uczucie i można powiedzieć, że mi tego brakowało, ale w momencie, kiedy tego nie robiłem, no to nie myślałem o tym za bardzo, nie? Więc tak z zaskoczenia mnie to troszeczkę wzięło, ta cała sytuacja, ale no jak to napisałem, zdaje się, na Facebooku, nigdy nie mów nigdy, no i to jest takie, no dużo jest w tym racji, dużo jest w tym prawdy, no bo jednak przyjemnie bardzo wrócić.
0: A podczas tej pierwszej rozmowy, albo też zaraz po, od razu dałeś odpowiedź Mateuszowi, że tak, wchodzę w to, czy...
2: Wiesz co, teraz to tak nie pamiętam na 100%, czy to było, że ojeju, jeju, tak, robimy. Na pewno nie było tak, że nie daj mi spokój. Raczej było to, no wiadomo, no, trzeba było wybadać tereny. Musiałem posłuchać, no, co to za muzyka, co robimy, na czym to ma polegać i tak dalej. Więc tak naprawdę, na początku zresztą z tego, co Mateusz powtarza w wywiadach, ja tego jakoś nie zarejestrowałem bardzo, ale faktycznie, że miałem być jednym z gości na nowej płycie jego tam. To dopiero w jakimś czasie to się wszystko zmieniło po tym, jak okazało się, że nowe dźwięki, nowe utwory, które Mateusz przygotowywał, były tak bardzo bliskie zespołowi, w którym razem graliśmy, czyli Blinded, że postanowił to kontynuować z tym dopiskiem 23, żeby no też nie odcinać grubą kreską tego, co było wcześniej. No i to była taka, powiedzmy sobie, no prawie naturalna kontynuacja tego, co robiliśmy wcześniej. Ale no ja nie odmówiłem, na pewno nie. To było, to on nie musiał mnie namawiać, że w jakiś specyficzny sposób naciskać, więc raczej się zgodziłem od razu. Byłem bardzo ciekawy tego, co tam przygotował. No i faktycznie te dźwięki od razu mi się strasznie spodobały. No i tak, oczywiście na początku traktowałem się troszeczkę jako takiego muzyka sesyjnego. Na zasadzie, dobra, zobaczmy, co z tego dalej będzie. No wiadomo, w pewnym wieku człowiek robi się już ostrożny, ale potoczyło się zupełnie naturalnie i wylądowaliśmy wspólnie z chłopakami w tym kociołku.
0: To te czasy, bo przed chwilą słuchaliśmy fragmentu epki Vanishing, to wtedy jeszcze na tym etapie tak właśnie miałeś się za muzyka sesyjnego?
2: Nie, wtedy już nie. Wtedy to już to było, Vanishing powstawał już w momencie, kiedy skończyliśmy pracę nad płytą Deuterium, czyli już po nagraniach w Sztokholmie, więc już wtedy byliśmy takim zespołem już. Znaczy byliśmy wtedy we trójkę tak naprawdę, bo był Mateusz oraz Paweł Jaroszewicz. No i we trójkę żeśmy zrobili ten materiał z bardzo dużym udziałem Kuby Mańkowskiego. Ale no tak, i to była taka, no to ta historia z tymi epkami, z tymi rzeczami, to są dosyć zawiłe tematy, z których musimy się teraz gorzko tłumaczyć za każdym razem, przy każdych wywiadach. Mam wrażenie, że już wszyscy słyszeli te historie po 100 razy.
0: To będziemy to omijać, dobrze.
2: Więc no powiem tylko tyle, że po prostu musiało powstać to, co nazywamy epką czy mini albumem Vanishing oraz single Dispose, musiał powstać dlatego, że po prostu była bardzo duża przerwa między nagraniem pełnego albumu a wydaniem go, więc po prostu tą przerwę, która no miała ponad tam, zdaje się, 3 lata będzie, no to musieliśmy ją czymś wypełnić z racji tego, żeby zespół nie został kompletnie zapomniany, bo ogłosiliśmy, że zespół jest, żyje, nagrywa, robi tak coś i w tym momencie po takim ogłoszeniu, gdzie no, mieliśmy bardzo dobry, pozytywny odzew i tak wziąć i zniknąć na 3 czy 4 lata było kompletnie bez sensu, więc musieliśmy się zebrać i po prostu przygotować chociaż trochę muzyki. A wyszło całkiem dobrze, więc wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni.
0: To jeszcze wyjaśnijmy tę kwestię nazwy. Dopuszczalna jest nazwa Blinded 23.
2: Wszystko jest dopuszczalne, ale ja uważam, że skoro słowo Blinded jest słowem angielskim, czy takim, powiedzmy, słowotwór taki, tak, no to generalnie Blinded 23, ale ja nie mam z tym żadnego problemu.
0: To powiedz, Patryk, jeszcze...
2: Może być nawet Blinded Dragon Swancy, jak ktoś ma ochotę.
0: To 23 to?
2: 23 to jest taka cyfra, z którą Mateusz Mieszchalski jest bardzo mocno związany i to są jego numery, że tak powiem. On mógłby o tym opowiedzieć więcej. No jest to dla niego rzecz bardzo bliska, osobista i taka, powiedzmy, lekko magiczna. Więc tak jest.
0: Być może kiedyś będzie taka okazja, żeby go zapytać. W każdym razie nie ma to związku z numerem Michaela Jordana, który przez lata miał na swojej koszulce.
2: Nie wiem, trzeba zapytać Mateusza.
0: To, żeby zamknąć może te wątki historyczne, choć nie wiem, czy nam się to uda.
2: Pewnie nie, bo to tak nie? Właśnie jest, jak się jest w takim starym zespole.
0: Dobrze, ale to wejdźmy w klimat tej płyty, która ukazała się wreszcie w miniony piątek. I mam dzisiaj taki zamiar, patrząc na zegarek, będę robił wszystko wspólnie z Patrykiem, żeby to się udało, abyśmy przesłuchali właściwie całą płytę, poza dwoma singlami, które są, powinny być znane słuchaczom tej audycji. No to wchodzimy w klimat tej nowej płyty zatytułowanej Deuterium.

0: do ostatniej sekundy. Bardzo spokojne wyciszenie. Ja w tym nagraniu, gdzieś w środku, i to teraz potwierdź bądź zaprzecz, słyszę gdzieś takie kosmiczne wojewodowskie echa.
1: Wojewod jest takim zespołem. Ktoś kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, że Wojewod jest zespołem, który jest uwielbiany przez muzyków, a nie przez fanów, powiedzmy sobie, czy po prostu, że nie ma tylu fanów, ile mieć powinien, a wszyscy muzycy uwielbiają i kochają ten zespół. I w naszym przypadku jest strasznie podobnie. Ja Wojewod znam od lat 90. Pamiętam pierwsza płyta Dimension Hatro, zdaje się, oraz Nothing Face. To były czasy, kiedy mnie to tak mocno...
0: A czy pierwsza płyta, z którą ty się spotkałeś?
1: Tak, oczywiście. Mhm. No. To były takie moje pierwsze spotkania z tym zespołem, więc już to są rzeczy niezamierzone, jakieś takie dźwiękowe, najmy na to podobieństwa czy skojarzenia. No, gdzieś to siedzi w każdym z nas. No, rzeczy, które lubimy, które nam się podobają i czasami zupełnie niechcąco robimy coś bardzo podobnego. Nikt tutaj nic nie kopiował, nie wklejał z Wojewod. Nie? Ja szczerze mówiąc, na przykład na tej płycie są miejsca jedno takie szczególne, gdzie ja słyszę karkas. Nie? Więc to są, no, każdy ma jakieś takie swoje skojarzenia muzyczne i one czasami potrafią nas strasznie prześladować, bo ja tak mam zresztą, czasami nie potrafię zasnąć, dopóki sobie nie przypomnę, co to było, a tam jakieś, nie wiem, trzy sekundy jakiejś melodii mi chodziły po głowie. Także...
0: Można powiedzieć wreszcie ta płyta jest. Spadłem trochę kamień z serca?
1: No, kamień to nam zleciał, wiesz, tak mocno w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że album zostanie wydany przez Peaceville oraz Mystic. Głównie związane to było z podpisaniem kontraktu z Peaceville Records. No to było dla nas takie głośne boom, jeżeli chodzi o te kamienie. Więc tak, no bo wtedy wiedzieliśmy, że już po prostu ta płyta wyjdzie. No nie wiedzieliśmy kiedy i faktycznie te daty się zmieniły z tego, co między takie nasze wewnętrzne rozmowy, to te daty zmieniały się bodajże ze 3, jak nie 4 razy. Ostatecznie padło na 22 kwietnia, 23, nie, 24, przepraszam, 24
0: najpierw,
1: kwietnia.
0: Tak, miało
1: to być. Miesiące. Tak, a potem, no niestety...
0: Byliśmy zresztą umówieni już też na to.
1: No właśnie, no ja właśnie, tak, umówiony to ja byłem z wieloma osobami na tego 24. No niestety, no przerzucili nam to na 22 maja. No ale wreszcie jest, oczywiście, no my się strasznie cieszymy z tego powodu, że jest, że się ukazała i no, dostajemy bardzo pozytywne opinie i taki feedback od fanów jest no, naprawdę no, taki, no nie powiem zaskakujący, ale jest naprawdę tak pozytywny i tak budujący. No bo no skłamałbym, gdybym powiedział, że to jest zaskakujące, no bo dla ludzi, którzy lubią te dźwięki,
0: jest to ważne.
1: To wiem, że nagraliśmy dobrą płytę, no powiem nieskromnie, naprawdę jest to dobry album i jestem z niego strasznie dumny. Więc no nie zaskakuje mnie to, że ludzie, którzy znają ten zespół i go słuchali, że im się to podoba. Chociaż są i też osoby, które nie do końca to pewnie się musi spodobać ten album, bo jest troszkę inny niż poprzednie. Zresztą my żeśmy zawsze nagrywali płyty, które były inne i różne. Każda płyta tego zespołu jest troszeczkę inna. Ale tak, jeżeli wracamy do tych sercowych kamieni, to jak najbardziej już mamy ten ucisk za sobą.
0: Jesteście też po dwóch spotkaniach z fanami, gdzie była zaprezentowana przedpremierowo płyta. Mhm. Zresztą to zostało też opracowane. Czy to też przez ciebie, domyślam się, ten wizualna?
1: Nie. Ja, jeżeli chodzi o sferę wideo, to nie. Jestem związany bardziej z papierem. wideo przygotowała nam Ćmy i Paprocie. To generalnie z

0: ich materiałów i z ich rzeczy korzystaliśmy. Pomógł nam jeszcze Vini, nasz basista, który nagrywał ten album. On obecnie mieszka w Brazylii, znaczy mieszka w ogóle w Brazylii od lat, więc on nam pomógł też troszeczkę to poukładać, no bo to wszystko trzeba było w miarę tak no, szybko przygotować na te spotkania. Ale tak, no, w międzyczasie, zaraz dosłownie, ja wiem, chyba z tydzień przed pierwszym spotkaniem, które było w Gdyni, nagrywaliśmy ostatnie fragmenty do wideoklipu Deuterium, znaczy do Immersion. Więc no, tak powstało troszeczkę więcej ujęć, więc skorzystaliśmy z tego, żeby to przygotować wizualizację na ten album, na ten odsłuch. Tam jeszcze pojawiają się kawałki, znaczy pojawi się wideo z Towards the Dark, które powstało, ja już teraz nie pamiętam, kto to zrobił, ale ono powstało wiele lat temu, bo to w 2023 chyba to już było na YouTubie. No to ja to tak szczerze mówiąc nie do końca pamiętam, bo to były początki zespołu, to Mateusz na pewno będzie znał szczegóły, no więc tak nam teraz nie potwierdzi za bardzo tych szczegółów, ale tak, jest wideo Towards the Dark, które też zostało w tej wizualizacji zawzięte. Nie wiem, czy będziemy korzystać z tej wizualizacji na koncertach. Na pewno będziemy mieć wizualizację, jeżeli to tylko będzie możliwe, żeby je na żywo puścić, tak, pokazać, ale czy to będzie to, czy to będzie zmienione, jeszcze nie wiem, bo nad tym cały czas pracujemy. No wtedy na te spotkanie musieliśmy przygotować to, co można było zobaczyć, no, po prostu mieliśmy taki, a nie inny materiał. No, bardzo dobry materiał, bo klipy jak najbardziej nam się podobają.
1: Podczas tych spotkań po wysłuchaniu płyty potem był, domyślam się, że był czas na rozmowę, na zadawanie pytań. Takowe były?
0: Były, oczywiście, że były. No, były to
1: A
0: pytania.
1: Były wśród tych pytań właśnie takie, które ciebie, was zaskoczyły może?
0: Nie pamiętam teraz, czy to było coś, co faktycznie tak duży znak zapytania na głowie mi wyrósł. Nie przypomnę sobie. Były pytania różne o nagrywania, no najwięcej to chyba takich pytań i rozmów było związanych z Rogerem też, nie? Że jak to się stało, że chłop
1: no dobrze,
0: ze Szwecji
1: to jak,
0: i tak
1: to
0: dalej.
1: Jak to się stało, że tak jak powiedziałeś mi poza anteną, ten jeden z najlepszych gitarzystów świata jest w waszym składzie?
0: No jest, bo tak wyszło, że Mateusz się z nim zaprzyjaźnił parę lat temu. Mateusz pracował z pewną firmą, która robiła wzmacniacze, zdaje się, piece, tego typu rzeczy do gitary. I on po prostu był coś na zasadzie przedstawiciela handlu, czy coś w tym stylu, tak? Że robił takie spotkania z tym sprzętem. Właśnie w Szwecji miało miejsce takie spotkanie w studiu, w którym żeśmy nagrywali, czyli w Grondal, studio Grondal, gdzie David Castillo pracuje i to jest jego studio. Tam było to spotkanie i on tam poznał się z Rogerem podczas prezentacji tego sprzętu. Potem pracował z Katatonią jako techniczny, więc no oni po prostu spędzili ze sobą trochę czasu i któregoś dnia, z tego co pamiętam, to Roger posłuchał po prostu Blinded i posłuchał płyty Absence i mu się strasznie to spodobało. No i tak po prostu od przyjaźni wyszło, że no może byśmy coś sobie razem zrobili, nie? No i tak współpraca do dziś. Już teraz taka no, pełna, no bo już jest z nami w zespole wspólny kontrakt z Peaceville podpisany, więc jesteśmy razem na tym statku.
1: Powiedziałeś, że właściwie mogę wysnuć wniosek, że to przyjaźń między Mateuszem a nim spowodowała to, że on jest w tym zespole.
0: No, przyjaźń oczywiście oraz to, że jest muzykiem.
1: Oczywiście.
0: No, ale tak, no to tak wyszło, dokładnie tak. No, poznali się, polubili i po prostu tak gdzieś kliknęło wszystko, nie? Klimat muzyka, podobne jakieś zainteresowania muzyczne. Wiesz, ja ciężko mi powiedzieć, no, bo ja stoję zupełnie z boku, więc teraz mogę fantazjować, nie? Ale znaczy, nie fantazuję, bo wiem, że się lubią i to są przyjaciele, natomiast no, nie znam, wiesz, w 100% całych tych, że tak powiem, rozmów zakulisowych, jak to wyszło.
1: Ale domyślam się, że to, co łączy Mateusza i Rogera, ciebie i Mateusza, pozostałych członków zespołu i Pawlona, to też jest coś, to co was cementuje, to powiedziałbyś, że to jest właśnie przyjaźń?
0: No pewnie, że tak.
1: Właśnie o to mi chodzi.
0: Jasne, że tak. Bardzo lubimy ze sobą spędzać czas, chociaż jest go ostatnio mało, tego czasu wspólnego, no bo każdy jest gdzieś, no jak nie w pracy, to znaczy, no głównie praca. Pawulon przecież też jeździ, gra.
1: On ma wiele miejsc pracy.
0: On ma wiele miejsc pracy, no ale no skoro no, taką ma pracę, no to z tym to się wiąże często i gęsto. Mateusz też jeździ, często jest z tym technicznym, więc też spędza sporo czasu, chociażby z zespołem Emperor, więc to są takie wyjazdy na długo. No ja jestem na miejscu w Warszawie, no ale też pracuję, więc no takie spotkania, no towarzyskie są bardzo rzadkie, a no próby, no ostatnio mieliśmy właśnie przed tymi spotkaniami w kwietniu, przed premierowymi odsłuchami, to wykorzystaliśmy ten czas, że oprócz nagrywania wideoklipu, no spotkaliśmy się i udało nam się ze 2-3 dni takich prób zrobić. Roger przyleciał do nas na te kilka dni i no bo, no nie ukrywajmy, no musimy, no ostatni raz no, graliśmy, to ostatnio kiedy to było, we wrześniu graliśmy na tym festiwalu w Oslo. I no tak średnio nam to poszło, no bo właśnie nie byliśmy super przygotowani. No jednak no, próby trzeba odbyć przed koncertami. Już jak zaczniemy koncerty grać regularnie, no to wtedy wchodzi się na pewne takie, ja wiem jak to nazwać, no obroty, gdzie już te próby nie są aż tak strasznie potrzebne. Znaczy są potrzebne, żeby przygotować pewne rzeczy techniczne, ale już nie musimy próbować piosenek, żeby się ich nauczyć, dajmy na to. Więc no, musimy po prostu zacząć grać i mam nadzieję, że w tym roku powoli zaczniemy, a w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej.
1: Czyli w Oslo nie było tak dobrze na wspólnych koncertach z Obscure Sphinx?
0: Nie, no nie. Pewnie, że nie. No, byliśmy, no, to był w ogóle bardzo specyficzny festiwal, graliśmy tam chyba z 20 czy 30 minut, byliśmy ze sobą otwierającym, mimo że była godzina 20, zdaje się, więc to specyficzne, bardzo, bardzo taki mało czasu mieliśmy na ogarnięcie się na scenie. No, taki strzał, który nas tak troszeczkę uświadomił i umocnił w tym, że jednak trzeba się mocniej przygotowywać. Znaczy, to nie był dramat, nie? Ale dla nas na pewno jest to takie, że kurczę, musimy lepiej, nie? Więc no, jest to takie dążenie do tego, żeby być coraz lepszym, no wiadomo.
1: To teraz najkrótszy chyba fragment tej płyty, Wither. Wither najkrótszy utwór?
0: Nie pamiętam.
1: No dobrze. W każdym razie słuchamy.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Mówiłem przed chwilą naszemu gościowi, a przypomnę, że jest nim Patryk Zwoliński, zespół Blinded 23, że to jest audycja muzyczna i muzyka przede wszystkim, słowo również jest ważne, bo to też powtarzam, że w radiu tak naprawdę to ważne, najważniejsze jest słowo. Ale dziś gościmy człowieka, który śpiewa na tej płycie i wypowiada się poprzez słowa. Bo za chwilę właśnie zadam pytanie, jak już przy tym jestem, związane ze słowami, które są zawarte na tej płycie. Patryk, o czym opowiadasz na Deuterium?
2: Cóż, opowiadamy.
1: O czym opowiadacie?
2: Bo w zasadzie, jeśli chodzi o tak zwane teksty, czyli tę zawartość liryczną na płycie, to no jest to historia, którą jest to historia Mateusza. Jest to historia związana mocno z nim, chociaż ta interpretacja jest no też tak pozostawiona, no powiedzmy sobie, no każdy może to sobie odczytać na swój własny sposób i to jest oczywiście dobre. Natomiast jest to jego historia, jego temat związany z jego problemami, z jego walką o zdrowie i to jest to, a ja z Rogerem napisaliśmy po prostu słowa pod dyktando. Po prostu Mateusz nam opowiadał dokładnie, mieliśmy jakiś taki scenariusz luźny, co, gdzie, w którym numerze ma się pojawić i no więc wspólnie te teksty powstawały. Oczywiście no Mateusz nie robił nam jakichś korekt tekstowych, natomiast no słuchaliśmy jego opowieści, jego historii, jego wskazówek i pisaliśmy razem z Rogerem. Ja nawet, znaczy Roger pisał bardzo często mnie, pytając o pewne rzeczy, więc to wszystko powstało bardzo tak wspólnie, co jest chyba pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło w historii mojego pisania tekstów na płyty, nie tylko w tym zespole, ale w jakichś tam innych rzeczach, w których brałem udział. Nie przypominam sobie, żebym to robił z kimś wspólnie, a już na pewno nie we trzy osoby. Więc to było doświadczenie bardzo specyficzne. Dobre, wydaje mi się, bo ja jestem zadowolony z tego. Roger jest też człowiekiem, który zna dużo lepiej język angielski niż ja, więc jemu łatwiej było na pewno pewne rzeczy przelać na papier, używając pewnych zwrotów, wyrażeń, których ja po prostu nie znam. Więc ja bardzo często już od jakiegoś czasu piszę teksty po polsku, a potem szukamy kogoś odpowiedniego, żeby nam to przetłumaczył dobrze. No i tak o, tak to wszystko powstawało. Ja jak zwykle troszeczkę się posiłkowałem pewnymi cytatami, pewnymi rzeczami, które mi gdzieś po głowie chodziły albo mi się kojarzyły z tym tematem. Więc no, jest to płyta też o wychodzeniu z uzależnienia, walka z depresją, więc są to bardzo takie przytłaczające tematy, i ciężkie, i mroczne, i trudne na pewno, zwłaszcza, że trudno się pewnie o nich opowiada tak luźno, znaczy może nie luźno, ale żeby się do tego tak, no żeby się otworzyć i opowiedzieć o tym, to trzeba pewnie sporo odwagi, żeby o tym mówić. No więc tak, no ja jestem to, płyta, no mówię, ten tekstowość tutaj jest ciężka, jest mocna, ale no tak, ten zespół chyba nigdy nie pisał luźnych piosenek. Zawsze to były emocje raczej. Takie rzeczy raczej przykre, smutne lub poważne niż wesołe, więc jak najbardziej mi to odpowiadało tutaj, więc tak, no ja jestem zadowolony z tej współpracy, z tej kooperacji, dajmy na to, bo i tekstowo, i też i dźwiękowo, i muzycznie, to chyba taka pierwsza płyta nasza, znaczy się mówi o współpracy z Mateuszem, gdzie tak szeroko ze sobą współpracowaliśmy i muzycznie, i tekstowo. Taka naprawdę solidna kooperacja.
1: Powiedziałeś, że, a może tak, myślę, że dla Mateusza jest to swego rodzaju być może terapeutyczna płyta.
2: Możliwe, oczywiście, no jasne.
1: Poza anteną wspomniałeś mi, wspominając ten koncert, na którym wspólnie graliście z zespołem Neurosis, że wówczas nie dotrwałeś do końca ich występu, bo jak się wyraziłeś, to nie jest, Neurosis gra muzykę, która, do której trzeba być przygotowanym, której trzeba w odpowiednim momencie, miejscu i czasie słuchać. Ja ci odpowiedziałem, że z wami jest podobnie.
2: Zdaję sobie z tego, prawda, sprawę. Coś w tym jest, bo to nie są dźwięki, wiesz, które nucisz sobie przy goleniu. Czy no też, nie wiem. Ja na Neurosis muszę mieć moment, muszę mieć dzień. I ten dzień, to czasami czekam na taki dzień, nie wiem, pół roku albo nawet więcej. Bo to tak dokładnie, tak jak wspomniałeś o tym, na tym koncercie, ja wyszedłem, bo ja zostałem po prostu zgnieciony tym ciężarem dźwiękowym i wizualnym, bo tam jeszcze wizualne mieli takie dosyć specyficzne. Więc to było taka i ta transowość tego i ten ciężar, to za dużo. Także przez to, przed tym graliśmy koncert, więc to też jakieś emocje brały w tym udział, więc może po prostu cały ten dzień mnie na tyle jakoś tak, wiesz, zmęczył i zmiażdżył, że już po prostu tak ciężkiej końcówki już po prostu nie wytrzymałem, więc musiałem uciec i tak wyszedłem. Nie pamiętam, czy to było pod koniec, czy w połowie, to było trochę czasu temu, ale nie dałem rady. Zresztą też wspomniałem ci dzisiaj, że podobne mam odczucia podczas koncertów zespołu Swans, więc to też jest tego typu rodzaj takiej ściany takie emocje, dźwięk, wszystko razem związane, że to jest trudne i to jest bardzo ciężka muzyka, która na pierwszy rzut ucha wcale nie musi być jakaś taka super ciężka, tak? Porównując ją do nie wiem, do jakichś zespołów death metalowych czy grindcore'owych. To nie ta forma ekspresji, nie te ekstremalne wyziewy i wcale tak nie musi być, żeby muzyka była super ciężka i przytłaczająca. Dla mnie od wieków, no może nie od wieków, ale od lat, najcięższym zespołem, jak mnie ktoś zapyta, jaki jest najcięższy zespół na świecie, to ja zawsze odpowiadam Slayer. To jest dla mnie najcięższy zespół. Brzmieniowo, muzycznie, tekstowo, to jest muzyka, która jest ciężka. Zwłaszcza płyta South of Heaven dla mnie jest ciężka. I uważam, że to jest bardzo trudny album. Mimo, że jest przebojowy oczywiście, nie?
1: Tak. No musielibyśmy pewnie wgłębić się, żeby znaleźć punkt odniesienia, co rozumiemy przez słowo ciężkość, tak?
2: No tak,
1: ciężar.
2: Oczywiście.
1: A jesteśmy w audycji, która nazywa się Podnoszenie Ciężarów. Ja jeszcze mnie nikt o to nie pytał, więc po raz pierwszy powiem, bo tak sobie wymyśliłem, jak ktoś by mnie spytał, czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne. To ja, jakby mnie ktoś spytał, bym odpowiedział, że jak najbardziej.
2: To zależy, czy możesz podnieść, czy nie.
1: Tak, ale tak już oczywiście tutaj zmierzając do tej audycji, czyli chodzi o muzykę. Czy ciężka muzyka, czy słuchanie ciężkiej muzyki może być przyjemne? Uważam, że jak najbardziej.
2: Jeśli to nie wymaga od ciebie zmuszania się, żeby tego słuchać, albo słuchania, bo nie wiem, koledzy też tak robią, nie? Na zasadzie mody na słuchanie ciężkiej muzyki. Jeżeli czerpiemy z tego przyjemność i lubimy te ciężary podnosić, bo jest to pewna forma jakiegoś zmagania się z jakimś ciężkim tematem, więc no...
1: Ja w tamtym dniu, czyli 15 sierpnia 2008 roku byłem naprawdę pod wrażeniem i waszego występu i Neurosis. Być może to był ten dzień, w którym ja byłem na to przygotowany, bo dotrwałem do końca. Jak wspomniałeś o Swans, w zeszłym roku byłem świadkiem fenomenalnego koncertu Swans właśnie w tym samym miejscu, w Stodole Warszawskiej. Więc też pewnie był ten dzień, że Michael Gira do mnie przemawiała, ja to chłonąłem.
2: Też byłem w Stodole na ich koncercie, jakimś takim chyba wcześniejszym. Pamiętam, że byłem w ciężkim szoku, jak wyszło tych kilku normalnie wyglądających facetów. Pamiętam, basista to wyglądał w ogóle jak jakiś hydraulik. Wyszedł, jak odkręcił, kurde, swój bas, to po prostu myślę, że ta stodoła się zawali, nie? Więc ten zespół jest znany z tego, że już teraz nie, ale grywał jedne z najbardziej, najgłośniejszych koncertów na świecie. Tak jak Motorhead zresztą.
1: Tak, tak. Worst Laid Plans. Przed nami teraz prawie 11-minutowa opowieść z najnowszej płyty zespołu Blinded, Blended 23 zatytułowanej Deuterium.

0: Patryk na żywo byłby do tworzenia ten gwizd?
1: Pewnie tak, no skoro byłem w stanie go wygwizdać, że tak powiem, w studiu, to jest to do zrobienia.
0: Mówiliśmy w poprzednim wejściu o ciężkości muzyki. Ten utwór jest ciężki, ale on ma tak wiele warstw. W środku jest moment wytchnienia, więc jest spokój. Na koniec też jest takie wyciszenie. No są te bardzo krzykliwe partie przez ciebie śpiewane?
1: No tak, wykrzyczane, śpiewane. No, tak, jest ten utwór taki dosyć... Ja wiem, jak go nazwać. No, nie jest skomplikowany, ale no, dzieje się tam sporo. Faktycznie tych emocji tam jest troszeczkę i takich spokojniejszych i bardziej chaotycznych. No tak, no, najdłuższy numer chyba na płycie. I pamiętam, że troszeczkę czasu nam to w studiu zajęło, żeby z nim się, że tak powiem, jakoś załatwić. No, bo to trudny był dla mnie. Mówię teraz o sobie. To był trudny utwór dla mnie. Więc... Ale jestem zadowolony. Myślę, że dobrze skończył ten numer i zwłaszcza ta końcówka. Ja jestem wielkim fanem tego. Nie wszyscy lubią gwizdanie, ale akurat tutaj to jakoś tak się fajnie złożyło. Zresztą Roger tam też z tą gitarą ze mną razem gra i to takie jest specyficzne bardzo. Myślę, że nie ma wielu metalowych płyt, gdzie ludzie gwizdzą.
0: Rozmawialiśmy w Sztołówce radiowej dziś na temat między innymi Rammsteina i teraz mi się przypomniał tam też jeden taki utwór, gdzie Lindemann gwizdże.
1: No tak, ale to mi się bardziej, zawsze mi się kojarzyło z archiwum Mix, to jego gwizdanie, nie? Bo to tak. Jest taka melodia strasznie podobna.
0: To żeby nie uciekło, bo rozmawiałem z Patrykiem o różnych wspomnieniach związanych z muzyką, a myślę, że ma... Chciałbym, żebyś tą opowieść związaną z Queensryche i przytoczył tutaj na antenie. To jest opowieść... No właśnie, oddam ci głos, bo wyszło na to, że jest to płyta, którą... bardzo cenimy wspólnie. Wiem, że ta płyta również dla Mateusza, ale to też ty, żeś go nią zaraził. Ona dla niego też jest ważna.
1: Mówimy nie pamiętam, o tym, czy on już ją znał wcześniej, natomiast ja na pewno mówię mu wiele razy, że to jest Mistrzostwo Świata.
0: Więc mówimy o płycie Operation Mindcrime zespołu Queensryche.
1: Tak. No,
0: i opowieść...
1: Płyta dla mnie ważna. No, poznałem ją w momencie, kiedy... nie wiem, czy to była... No, to było po premierze, bo to był okres, ja i słuchałem na tych pirackich kasetach.
0: Takie były czasy, bo to 86.
1: No, ja ją słuchałem, to była pierwsza, druga klasa liceum, więc to był 91 rok, nie? Więc ja na pewno to słyszałem ten album później niż w momencie premiery. Natomiast ona była dla mnie jakoś strasznie, strasznie ważna. I byłem zaskoczony, że mi się to tak strasznie spodobało w momencie, kiedy ja tak naprawdę byłem pochłonięty takimi dźwiękami wtedy jak Carcass, Entombed, Sepultura i jakieś takie death metalowe, black metalowe rzeczy, więc tak. A tu nagle Operation Mindcrime, które mi się strasznie spodobało. No i ta historia, o którą prosisz, to ona jest związana z koncertem w warszawskiej Stodole, gdzie ten zespół grał parę ładnych lat temu, bo grali jeszcze w prawie oryginalnym składzie, znaczy nie było już gitarzysty Chrisa DeGarmo, natomiast był Jeff Tate. No i oni grali koncert, na którym grali Operation Mindcrime w całości i zdaje się też tą drugą część, którą wydali później.
0: Pierwszą i drugą grali w
1: tak. Ja tę drugą to tak średnio, szczerze mówiąc, lubię i znam, no ale pierwsza kocham. No więc oni podczas tych, bo to była cała trasa po Europie czy po świecie.
0: Przepraszam, tylko wejdę słowo, sprawdzałem. Tak. 3 maja 1988 rok, to jest data wydania Operation Mindcrime. I już zamieniam się dalej słów.
1: No więc poszedłem na ten koncert i oni budowali scenę i tam były różne takie elementy, jakieś schody, poręcze, kanapy, krzesła. i dużo mebli było po prostu na tej scenie. I okazało się, że oni te meble kupowali w każdym mieście, w którym grali, kupowali w okolicznych sklepach meblowych. U nas padło na IKEA i mieli trochę tych mebli i po każdym koncercie część tych mebli, która ewidentnie im się nie mieściła w ciężarówkach, sprzedawali jako rodzaj merchu. I każdy, kto kupił jakiś taki meblową pamiątkę, mógł się z nimi spotkać po koncercie na takim, no, meet and greet, dajmy na to, tak? I porozmawiać i wziąć autografię. No więc pożyczyłem wtedy, pamiętam, od kumpla, nie pamiętam, 100 czy 150 zł. Mówię, dawaj, muszę sobie kupić ten stolik. I kupiłem taki stolik barowy i poszedłem z tym stolikiem. Po koncercie spotkałem się z zespołem, rozmawialiśmy troszeczkę, podpisali mi się na tym stoliku i tak, no, pamiętam, że zapytałem, dlaczego nie ma Chrisa de Garmo, oni powiedzieli, że on woli latać samolotem niż być gwiazdą rocka. No i tak później w nocy wracałem z tym stolikiem, zdaje się, do domu na plecach.
0: Ale niestety nie masz go już u siebie.
1: No nie mam go, bo ten stolik został gdzieś spacyfikowany, bo nie było na niego miejsca. Ja nie mieszkam w jakimś pałacu, więc mieszkamy po prostu z rodziną w normalnym mieszkaniu i na taki stolik barowy nie był. On stał na balkonie przez długi okres czasu, gdzie tak naprawdę gdzieś tam wilgoć go dojeżdżała. Pamiętam, że starałem się ratować lakierem jakimś, bo zależało mi na tych podpisach.
0: No właśnie, ale podpisy nie zeszły.
1: Nie, one nie, bo ja tam jakimś lakierem to traktowałem. No ale no w końcu musiałem się pożegnać z tym stołem. Żona mi powiedziała, że weź to wywal, bo to stoi bez sensu. No i miała rację oczywiście, no. Gdzieś poszedł, no. Nie wiem nawet gdzie.
0: No tak, szkoda, że nie chciałeś zrobić przyjemności jakiemuś fanowi Queensryche, prawda?
1: Wiesz co, no to były tak, to było tyle czasu temu, że teraz pewnie inaczej bym to potraktował, ale wtedy zdaje się, nie wiem, czy ja nawet Facebooka nie miałem jeszcze wtedy, nie? To, więc to...
0: No jest taka...
1: Ja zresztą dosyć późno się, że tak powiem, zaprzyjaźniłem z tymi całymi social mediami i mogłem nie mieć tego. Teraz to pewnie po prostu zrobiłbym zdjęcie i zapytał, kto chce.
0: Ja, to jest płyta, która... żeby nie wpadać w jakiś patos, ale to jest naprawdę, do dziś jest dla mnie bardzo ważna ta płyta i cały czas wywołuje emocje, jak jej słucham. Ja z kolei z Queensryche mam taką, nie tyle opowieść, ja mam ten przywilej, że pierwsze kroki w dziennikarstwie pisanym stawiałem w Trashem All i Mariusz Kmiołek, jak bardzo namawiałem na to, bo chciałem napisać o Queensryche, on tak...
1: No nie zabrał, all,
0: tak, ale to poszło, tak? Ukazał się materiał Queensryche, co wówczas uważałem za wielki swój sukces i jakby dzisiaj poczytać, to pewnie być może pewne rzeczy... Może nie tyle, żebym się wstydził, ale przy ograniczonym dostępie do informacji, jaki wówczas było, to był 80. No właśnie tam ten. No koniec lat 80. czy początek 90., ale bardzo się cieszyłem, że udało mi się redaktora naczelnego namówić na materiał o zespole takim, no nie ekstremalnym. Choć jeśli chodzi o teksty, no to ta opowieść jest, no można ją nazwać ekstremalną, prawda?
1: No oczywiście, a poza tym, no to ten album też mnie tak trochę zabrał ze sobą właśnie głównie dzięki temu, że jest to ta filmowość tej płyty i to... No cały czas to robimy.
0: No właśnie.
1: Z Mateuszem, bo to jest... była taka płyta, która nas dziś uruchomiła w te klimaty i nam się to strasznie podoba. Ja jestem wielkim fanem wszystkich tych płyt, które nazywamy koncept albumami, gdzie jest to jakaś historia i mi się to strasznie zawsze podobało. Ja byłem zawsze wielkim fanem słuchowisk radiowych i tego typu rzeczy, gdzie oprócz, nie wiem, właśnie muzyki dochodziły jakieś dźwięki, odgłosy, coś. No taka pełna historii, gdzie można wpaść.
0: To bliska twemu sercu, twemu uchu jest płyta The Wall, Pink Floyd?
1: Tak, bardzo ją lubię, ale może nie aż tak jak Queensryche, nie? Mhm. The Wall w ogóle poznałem, ja miałem, nie wiem, 6 lat, jak słuchałem tej płyty. To było bardzo, ja się pamiętam, bałem z tej strasznie tej płyty. To było dla mnie, tak jak włączałem tę muzykę, ona była dla mnie taka, nie wiem, no może nie przerażająca, ale niepokojąca strasznie. Takie były tam pewne dźwięki, krzyki. To nie była muzyka... taka, ja wiem jak ją nazywa, no była inna po prostu niż muzyka, którą można było w latach 80. posłuchać sobie w radiu, w domu, nie wiem, z kasety, nie? Czy w szkole. Dzieci raczej nie słuchały Pink Floyd w pierwszej klasie podstawówki, tylko raczej coś innego, nie? A jakoś tak wyszło, że miałem w domu kasetę, raczej rodzice mieli kasetę Pink Floyd, The Wall. No i to taka jedna z pierwszych moich płyt, którą słuchałem. I Beatlesi jeszcze, o, jakaś składanka.
0: Mówimy głównie o tej waszej nowej płycie i nie powiedzieliśmy o tym, że dla słuchaczy są przygotowane prezenty w postaci tychże właśnie płyt w wersji CD. Wszystkie one są podpisane przez Patryka. m.kieszkowski@radiolot.pl. W tej sprawie proszę do mnie pisać i wybrańcy, którzy napiszą coś, co mnie zaskoczy, coś, co mnie zafrapuje. Może to być opowieść luźno związana z muzyką Blinded 23, być może to być
1: albo wpływem, z Queensryche.
0: Albo z Queensryche, tak. To jest dowolność. Być może pod wpływem tych dźwięków wy macie jakieś swoje wyobrażenia i wam się wyświetla zupełnie inny film, ale to proszę napiszcie. Napiszcie do mnie. Przed nami stoi wersja winylowa tej płyty. Płyty Deuterium zespołu Blinded 23. Patryk, jakby ktoś nie wiedział, nie miałby znaczników na labelu, która strona jest która i zacząłby słuchanie tej płyty w odwrotnej, czyli zacząłby od strony B, to myślisz, że to nie byłoby dobre rozwiązanie?
1: Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja oczywiście...
0: No bo to jest też swego rodzaju, tak to odbieram, jest to koncept przez was przygotowany. Ta opowieść
1: zgadza
0: ma swoją logiczną całość.
1: Tak, no jest początek i jest koniec. Tutaj to się zgadza, ale myślę, że no można słuchać, że tak powiem, utworów na wyrywki i nie będzie to jakimś świętokradztwem albo czymś strasznym, nie? Ja zresztą wiele razy słuchałem utworów z racji tego, że musiałem ich odsłuchać po jakichś miksach czy innych tam rzeczach związanych z nagrywaniem. Znaczy, słuchałem tej płyty oczywiście w całości od początku do końca, ale często słuchałem jakiegoś tam utworu kompletnie ze środka, więc nie, to fajnie jest słuchać całej płyty, no ale jeśli ktoś ma ochotę włączyć sobie jeden, dwa utwory, które najbardziej lubi, no to przecież to nie jest nic złego, żeby sobie taki album pociąć na takie kawałki, jakie się podobają.
0: No to teraz zrobimy wyłom, bo słuchaliśmy po kolei wszystkich utworów z tej płyty, a teraz posłuchamy kompozycji, która całość zamyka. You are Universe. To jest opowieść zamykająca, która co nam ma na koniec zostawić? Czy my jesteśmy częścią swego rodzaju wszechświata? Czy my jesteśmy tym wszechświatem?
1: Wiesz co, ten utwór tekstowo jest chyba w największym stopniu zrobiony z Mateuszem. I on tam zamieścił cytaty z Alana Wattsa, z takiego człowieka, z którym mu pomagał w jego ciężkich momentach. I tam jest, generalnie ja tak odbieram ten utwór jako takie, powiedzmy sobie, delikatne światełko, może nie w tunelu, ale no jakiś taki pozytywny finał tej historii na no takie, no ja wiem, świeże otwarcie, no jakieś takie włączenie, delikatnie włączenie jakiegoś światła, może nie, że w tunelu, ale...
0: Czyli pojawia się nadzieja.
1: Jakaś taka iluminacja, nie? Nadzieja, można ją tak powiedzmy nazwać, więc no to ciężki do opisania utwór, bo myślę, że każdy z nas go traktuje w jakiś swój specyficzny sposób.
0: To postawmy tu może kropkę i posłuchajmy.
1: I dlatego zachęcam, tak, żeby właśnie interpretować sobie te rzeczy na swój sposób. Jasne, że my chętnie za rączkę delikatnie powiemy, w którym kierunku i o co mniej więcej nam chodzi, tak, ale myślę, że najprzyjemniejsze jest odkrywanie albumów po swojemu i ze swoją otwartą głową.
0: To postawmy kropkę, posłuchajmy tej kompozycji. Być może ona właśnie natchnie was, którąś z was, któregokolwiek z was i napiszecie mi o tym. Blinded 23, You Are Universe.

0: Tak się kończy płyta Deuterium, ale tak się nie kończy jeszcze ta audycja, tak się nie kończy spotkanie i rozmowa z dzisiejszym gościem. Patryk, co w tej chwili, albo może jeszcze raz na chwilkę do przeszłości. Jak były te pierwotne plany, bo płyta była nagrywana w 2023 roku, tak?
1: Trzecim, czwartym.
0: To ona miała, jakby wszystko wtedy poszło tak, jak miało pójść, to ona miała się właśnie wtedy też ukazać, tak?
1: No, może nie zaraz po wizycie w studiu, ale no myśleliśmy o tym, że na początku 24 albo na końcu 23. Natomiast, no tak, zdarzyło się inaczej i firma, wytwórnia, którą braliśmy pod uwagę, znaczy to Mateusz miał jakieś kontakty z pewną wytwórnią i rozmowy prowadził wstępne, no ale niestety wyszło trochę inaczej. To było związane z jakimiś tematami budżetowymi tak zwanymi oraz no, jakieś takie polityki wewnętrzne i zewnętrzne firm, na które te rzeczy po prostu nie mieliśmy żadnego wpływu.
0: Nie ma z nami Mateusza, to pozwól, że zacytuję go. Tak się wypowiedział, gdzieś tam się tak wypowiedział w ten sposób, że to ten album, wtedy Mateusz mówiąc to musiał być rok 2025, bo mówił tak, album, który ukaże się w przyszłym roku, jako nasz pełnoprawny debiut, był w większości napisany przeze mnie, ale już następny, nad którym obecnie pracujemy, opiera się w większości na pomysłach muzycznych Pawła i Rogera. To czego można się spodziewać po was w przyszłości? Oby bliższej niż dalszej.
1: Nie wiem, czy to będzie bardzo bliska przyszłość, bo no wiesz, płyta wyszła w piątek, więc no musimy dać jej wybrzmieć trochę. A przez te całe zawirowania związane z opóźnieniem,

0: to jest taka realna, wstępna data, bo no bo teraz nie, wiadomo, w przyszłym roku musimy pograć trochę z tą płytą i starać się pojeździć może poza naszym krajem, żeby zagrać gdzieś koncerty. Skoro płyta jest wydana na świecie, no to dobrze byłoby zagrać kilkanaście koncertów w przyszłym roku. Natomiast plusem właśnie jest to, że mamy dużo już materiału i jest to... Już nawet mam koncept wymyślony, opowieści. Tak, już wiemy, o czym będzie traktować ten przyszły album i to będzie temat, no, chyba najcięższy i najtrudniejszy, jaki w życiu będę miał okazję opisywać. Jest to rzecz straszna, potworna i niewygodna i wiele osób nie chce o tym mówić, więc to tak zostawię w zawieszeniu. Muzycznie wydaje mi się, że będzie mocno zróżnicowana pod tak jak rozmawiamy, ale to się wszystko może zmienić oczywiście, więc to nie jest na 100% jeszcze, ale myślimy o tym, aby przeginać w jakieś strony, że jeśli chcemy użyć na przykład jakiejś elektroniki, żeby ją zrobić już tak po prostu na zasadzie bardzo dużych kontrastów. Ta płyta, te rzeczy, które ja usłyszałem od kolegów, są dosyć intensywne, gitarowo ciężkie, ale no, to są wstępne szkice. Nie? Co z tego będzie? Jest mi ciężko strasznie teraz powiedzieć, bo to nie jest, nawet nie ma czegoś takiego jak jedna piosenka zrobiona. To są wszystko to są tak zwane szkice i takie wyjściowe rzeczy, nad którymi jeszcze będziemy pewnie sporo czasu pracować i tam kombinować i każdy będzie coś chciał dorzucić albo odjąć, bo może jest za dużo. Na pewno będzie to rzecz intensywna. To już to czuję i wydaje mi się, że nie chcę tak mówić, że ona, nasza następna płyta będzie najcięższa na świecie, bo wszyscy tak mówią, którzy grają metal, że nasza następna płyta będzie najcięższa na świecie.
1: Przypomnę,
0: może nie, ale...
1: Przypomnę, że znajdujemy się w podnoszeniu ciężarów, w strefie podnoszenia ciężarów. Także no, tutaj wszystko to, co powiesz na ten temat jest uprawnione.
0: Będzie ciężko. No, ja jestem więcej niż pewien, że będzie ciężko ze względu na temat, który wybrałem. To już będzie dla niektórych za ciężkie, może na przykład. Nie wiem. Jest to, tak jak wspominałem, temat trudny, temat może nie tabu, ale taki, no, który no, nie jest to temat wygodny do rozmowy, a wydaje mi się, że trzeba o tym rozmawiać. Więc tyle mogę na razie powiedzieć.
1: To ostatnie pytanie wieczoru. Jeden z moich przyjaciół, z którym dzielimy od dziesiątek lat pasję do tej muzyki, bardziej, mniej ciężkiej, ale w każdym razie tej muzyki, napisał mi, że ten zespół, mając na myśli Blind & 23, to już jest inny zespół. Czy ty w tym ponownym wcieleniu też to czujesz, że to jest, jakby to może powiedzieć, taki sam, a nie ten sam zespół?
0: No, wiesz, pewne części składowe są, chociażby mojej oraz Mateusza o sobie, więc jest to kontynuacja tego, co robiliśmy. Dużo się zmieniło. Na plus, na pewno. Na pewno zmieniło się nasze podejście do zespołu, do pracy nad muzyką. Staramy się to robić jak najmniej, ja wiem, jak to nazwać, no bezstresowo, takiego stwierdzenia użyję, żeby nie cisnąć nic na siłę, żeby nie robić. To jest wszystko bardzo przyjemne i wygodne, że nic nie musimy tak naprawdę, nie? To nikt nas do niczego nie zmusza. My siebie sami nie zmuszamy do żadnych rzeczy. Przychodzi moment, gdzie są pewne tematy, gdzieś coś komuś leży, czy to na sercu, czy w głowie, czy z chęci pogrania jakiegoś riffu na gitarze, czy wykrzyczenia czegokolwiek i wtedy to po prostu powstaje i się to robi. W studiu też, jak pracowaliśmy, no był komfort. Ja pierwszy raz w życiu miałem taki komfort, jeżeli chodzi o pracę. Fakt, że no była to współpraca.

0: Co z Davidem, który jest też specyficzny i bardzo, bardzo, bardzo, bardzo no takim producentem. Ja nie pracowałem w życiu na tym poziomie, więc może dlatego było to dla mnie takie miłe, przyjemne i super doświadczenie. Natomiast no, to się też na pewno zmieniło. Zmienił się sposób pracy tego zespołu, zmieniło się podejście. My żeśmy się też zmienili, no w końcu jesteśmy dorośli już, no. Więc ja to tak powtarzam zawsze, że mężczyzna to jest dorosły, ale tak dopiero po 30. Więc no.
1: Chociaż jestem podwójnie dorosły.
0: Chociaż też nie wszyscy, podejrzewam, nie? Natomiast no, zmienił się ten zespół. No, współpracujemy z innymi też muzykami, którzy, no tak jak Roger jest takim trochę, no... Ja się go bałem, jak go poznałem. Znaczy bałem się tego, mówię, Jezus Maria, co ja tu robię, nie? Przecież ten chłop to poziomy takie, że to ja to z żadną drabiną tam nie wejdę. No. A tu okazuje się, że super się współpracuje i że rozumiemy się bardzo dobrze. Więc dużo się zmieniło. Myślę, że te lata jakieś, powiedzmy, doświadczenia zebrane przez nas wszystkich oraz pragnienie pracy właśnie w komforcie, w spokoju, żeby to było przyjemne. Chociaż jasne, że emocje buzują i często były, może nie kłótnie, ale jakieś spięcia. No wiadomo, no to jest praca twórcza, zawsze coś się dzieje, nie? Ale to wszystko to jest w takiej, no, bardzo dobrej atmosferze, co mnie bardzo cieszy.
1: Z jednym z tłumaczeń słowa deuterium jest tłumaczenie ciężka woda. Podnoszenie ciężarów.
0: To wszystko
1: ciężka woda. Wszystko się zgadza. Patryk, pięknie ci dziękuję za przyjechanie tutaj specjalnie do nas.
0: Ja bardzo lubię Łódź, więc...
1: A kto miło słyszeć, co wszyscy łodzianie powinni sobie
0: wziąć. Bardzo dobre wspomnienia mam z tym miastem. Pracowałem tu kiedyś w teatrze nowym. Spektakl Antygona w 2013 roku z Marcinem Liberem, żeśmy to razem postawili, więc byłem na deskach teatru przez parę ładnych tygodni. Także ja bardzo lubię Łódź, tak. Miłe wspomnienia, dobre wspomnienia.
1: No to w takim razie zapraszamy tak często, jak tylko to możliwe. A
0: będę za tydzień.
1: No tak, mówiłeś o tym. A drzwi radia stoją dla ciebie i dla was otworem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. I raz jeszcze dziękuję za wizytę, a na koniec Towards the Dark.

Patryk jeszcze obok mnie siedzi, ale patrząc na zegarek widzę, że zbliżamy się do brzegu. Zaczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie od utworu zespołu Neurosis. To było wspomnienie sprzed 30 lat, a zakończymy naszą audycję utworem z ostatniej ich płyty, która są takie momenty wtedy, kiedy jestem przekonany, że mogę jej słuchać i wtedy nie mogę się od tych dźwięków uwolnić. Raz jeszcze Neurosis z ostatniej płyty po długiej nieobecności. Kompozycja nosi tytuł Mirror Deep i nią się żegnamy, a ja mówię wam dobranoc.

0: To jest powtórka programu. O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Fala krytyki spadła na naszą noblistkę Olgę Tokarczuk po jej słowach o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w pracy twórczej. Pojawiły się sugestie, że najnowszą książkę pisze AI. Pisarka zaprzecza, próbuje wyjaśnić, jakie relacje łączą ją ze sztuczną inteligencją, no ale mleko już się rozlało. Co właściwie chciała powiedzieć Olga Tokarczuk? Czy praca literacka jest dzisiaj możliwa bez udziału sztucznej inteligencji? Iza Berkowska, zapraszam na rozmowę.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Są z nami profesor Dominika Kaczorowska-Spychalska, dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: I łódzki pisarz kryminałów Adam Widerski.
3: Dobry wieczór.
1: Tytuły w prasie oczywiście miały nas pobudzić do komentarzy i tutaj czytamy romans Tokarczuk z AI, owoce złego romansu, sztuczna inteligencja pisze książki dla noblistki. Adamie, ty rozmawiasz ze sztuczną inteligencją, żeby napisać książkę?
3: Bardzo rzadko.